0: Dobry wieczór raz jeszcze. Maciej Makselon, Plac na Rozdrożu. Słuchamy, bardzo czekamy na to, jakie państwo mają zdanie na temat polszczyzn regionalnych, gwarowych. Czy państwo korzystają z jakichś form gwarowych, regionalnych? Jeżeli tak, to z jakich najchętniej? I czy państwo uważają, że w przestrzeni publicznej powinno się również sięgać po te formy gwarowe i regionalne? Moje gościnie również o to zapytam, ale może jeszcze nie teraz, żeby nie ustawiać tej dyskusji również pod kątem państwa telefonów. Zapytam o coś innego na początku. W którym momencie zauważyły panie, że to, co nasze językowo, ale też w postrzeganiu świata, nie jest uniwersalne?
1: Tak, ja mieszkam, pochodzę z terenów tak zwanych ziem odzyskanych. Mówię tak zwanych, dlatego że nie były one odzyskiwane ani odzyskane. I tam trochę sytuacja była inna językowo, dlatego że właściwie językiem dominującym był język polski, taki ogólny, że tak powiem, a swoje języki tam każdy skądś przyjechał i swoje języki były jednak bardzo mocno w domu, albo w każdym razie w przestrzeni takiej publicznej one nie wybrzmiewały i jakby nie było tego konfliktu. Tam konflikty były zupełnie na innych płaszczyznach, nie na językowych.
0: Okej, ale czy ta różnica właśnie między językiem domowym a językiem pozadomowym była mocno odczuwalna? Bo ja podejrzewam, że nie wiem, co zaraz druga nasza gościni nam odpowie, aczkolwiek ja z mojego doświadczenia na przykład mogę powiedzieć, że mój język domowy, zobaczyłem, że jest inny w zetknięciu faktycznie ze śląską rzeczywistością, bo u mnie się po śląsku nie mówiło, a potem po przenosinach do Krakowa z kolei ten język śląski był bardzo inny. Tutaj jest tak, że ta polszczyzna ogólna była na zewnątrz, prawda? A w środku był język inny, w środku w domu.
1: W środku w domu to dotyczyło poszczególnych wyrazów i też pewnego sposobu wypowiadania, akcentowania, a no faktycznie zetknęłam się z tym, wyjeżdżając na studia w Bydgoszczy, gdzie okazało się, że troszkę inaczej się nazywają niektóre rzeczy, że niektórzy nie wiedzą, co to są gable, albo nie wiedzą, że co to jest dochówka, czy kipa, taki kosz do zbierania ziemniaków. I to było dla mnie wtedy zaskakujące, że to się inaczej nazywa, szczególnie takie nazwy codziennych przedmiotów wykorzystywanych w życiu codziennym. I to, co było ciekawe na naszych ziemiach pomieszanych, jak ja sobie nazwałam, że nauczyciele w szkole podstawowej wypowiadali samo H i CH, co było bardzo pomocne i dzieciaki to wychwytywały i nie było problemów z tym błędem, z tym H i CH.
0: O, to jest bardzo ciekawe, bo faktycznie tego wyłapać się właściwie dzisiaj w języku już nie da. Olu Wojtaszek, ja przepraszam, że w ten sposób, ale mamy dwie Aleksandry dzisiaj w studiu, więc trudno jest mi się zwracać. A Olu, ty jak myślisz?
2: No u mnie to jest trudne trochę, bo ja właściwie nie jestem w stanie wskazać dokładnie tego momentu. To poruszanie się między dwoma żywiołami językowymi, a właściwie tak naprawdę bycie ciągle w tej międzyprzestrzeni, no to jest coś, co mi towarzyszy zupełnie od najmłodszych lat, no bo z jednej strony no ja pochodzę właśnie z Frydmana, to jest wieś na polskim Spiszu, a więc takim malutkim regionie, zawsze to doprecyzowuję, bo no to jest jednak maleńki region w skali Polski, to znaczy on po stronie polskiej ma jedynie 14 wsi, jest większy ze strony słowackiej, więc jesteśmy trochę zawsze w cieniu Podhala, ale jesteśmy góralami, ale takimi specyficznymi. No i u nas ta gwara była jednocześnie była mocna i ona faktycznie wszędzie funkcjonowała, ale u mnie w domu tak różnie, bo mój tata jest, uwaga, zganiańcem, to znaczy, że przeprowadził się z wsi, która jest położona dosłownie 20 kilometrów dalej, ale to już zupełnie zmieniało jego gwarę. On
0: ja
2: już mówił zupełnie inną gwarę.
0: Didaskali, ja tutaj dodam, bo państwo też tego nie wiedzą. Ola Wojtaszek łączy się z nami telefonicznie i mogę powiedzieć, że jak padło to słowo zganiacem, dobrze usłyszałem?
2: Zganianiec.
0: Przepraszam. To wtedy druga Ola, pierwsza Ola, nie wiadomo, ta, która siedzi ze mną w studiu, szerzej otworzyła oczy. Ja zresztą podejrzewam też.
1: Myślałam, że to narodowość. Czyli,
2: ja myślałam, że zganianie, zganianie, czyli rozumiem, że to nie jest słowo, które funkcjonuje w jakikolwiek innym.
1: Nie.
2: Zganianiec ma bardzo ścisłe określenie, bo nawet w pewnym momencie przestaje się już być zganiańcem. To oczywiście jest trochę żartobliwe, ale ostatnio mój tata powiedział, że już mieszka we Frydmanie ponad 30, no teraz to już będzie prawie 40 lat, więc chyba po 30 latach przestaje się być zganiańcem, zaczyna się być już stąd, Stela chciałam powiedzieć, a to wpływ Cieszyna akurat i znajomych z Cieszyna na moje. Natomiast przez to, ja w domu miałam bardzo specyficzny język, bo tata będąc z innej wsi, która też posługuje się gwarą, był jednocześnie polonistą. Mama mówi przepiękną spiską gwarą, ale jest nauczycielką, więc też była przyzwyczajona do polszczyzny. No ale mimo to z dziadkami oczywiście porozumiewaliśmy się gwarą. I tak naprawdę to ja raczej miałam takie silne poczucie, że jestem zbyt literacka. To znaczy tak dosłownie do mnie mówiły inne dzieci. Mówiły, że mówią ze mną po pańsku albo po literacku, czyli polszczyzną. Moja taka byłam trochę jednak coś chwiejna w tej swojej prawdziwej gwarowości, więc... A z kolei potem, jak pojechałam na studia do Krakowa, to okazało się, że jednak ja mówię tą gwarą całkiem mocno. Ale to ten wymiar geograficzny jest bardzo ciekawy. Bo moi rodzice zawsze przytaczają anegdotkę, jak jechaliśmy do Krakowa i mój brat młodszy, kiedy był dzieckiem i on jakoś też silniej u niego ta gwara funkcjonowała, on do 20 kilometrów, mniej więcej 15 kilometrów przed Frydmanem przerzucał się z powrotem na gwarę z polszczyzny. Czyli już wiedział, że jedziemy do domu, więc już można mówić normalnie, ale w Krakowie posługiwał się polszczyzną. Więc u nas ta dwujęzyczność była dość silna.
1: Fajnie to ujęłaś, mówić normalnie. Tak, czyli przerzucić się na gwarę, tak?
0: Ale to
1: jest normalnie.
0: To też jest niesamowite, bo bardzo często z tego, co słyszałem, kiedy się rozmawia z osobami, a właściwie prowadzi często badania terenowe wśród osób, które mówią gwarą, no i pyta się tych osób, czy mówią gwarą. Zresztą to u nas na antenie mówiła bodaj Marysia Bolek, to one mówią, że nie. Po czym mówią i słychać, że mówią tą gwarą, ale to nie jest gwara, to jest po naszemu, prawda? To jest normalnie. Zresztą...
2: Ja też myślałam, że nie mówię za bardzo gwarą. Właśnie. Też mi się wydawało, że... A potem się nagle w Krakowie zaczęli mówić, przecież ty masz akcent, tobie słychać jakiś cień, w ogóle mówisz inaczej. Węgiersko z brzucha kiedyś usłyszałam, że
0: węgiersko
2: mówię.
0: Węgiersko z brzucha.
2: Więc...
0: Tak, bardzo ciekawe.
2: Bo ja mogę bardzo długo mówić i nie tracić oddechu. I to ponoć jest typowe jakoś w ogóle dla... Bardziej dla jakichś, nie wiem, jakichś zupełnie innych, nie wiem jak to nazwać, etnosów, więc... Tak, więc dopiero w tym zderzeniu, ale to jest to samo, co druga Aleksandra mówi, czyli w zderzeniu dopiero z innością okazuje się, że ta nasza gwara, ja myślałam, że ja mówię czysto po polsku.
0: No tak, traktujemy nasz język jako taki punkt odniesienia dla wszystkich innych, prawda? On jest taką częścią naszej tożsamości, że przyjmujemy, że tak po prostu jest i to jest zupełnie naturalne. Ja tutaj zapytam o te ziemie odzyskane, bo powiedziałaś, że wolisz o nich mówić ziemie pomieszane. Z czego to wynika i co to dokładnie znaczy?
1: No, ziemie odzyskane, pomieszane... Ziemie, na które każdy skądś przyjechał i każdy przywiózł swoją historię. Oczywiście nie każdy skądś przyjechał, to jest troszeczkę uproszczenie, dlatego że mieszkają tam też ludzie, którzy się tam urodzili, wychowali. Mam też na myśli Kaszubów, Słowińców właściwie, którzy w tym moim regionie, ja pochodzę z Pomorza Środkowego, czyli nie jest to ani Pomorze Zachodnie, ani Wybrzeże, tylko taki wąski pas pomiędzy. Tam faktycznie są też, jest też ludność, jak ja to nazywam, tubylcy, bez żadnego nacechowania tego słowa negatywnego. Niemcy, którzy nie wyjechali. I tak jak mówiłam, że tamte różnice między ludźmi wynikały właściwie z pochodzenia i z tym, czym ludzie się zajmowali. A to, co jest jeszcze ciekawe, ja jestem pisarką, zbieram historię, w tej chwili też pracuję nad książką związaną z tymi terenami, z ziemiami odzyskanymi, więc rozmawiając z tymi ludźmi, spotkałam tam też Niemców, którzy naprawdę słabo mówili po polsku. To było dla mnie zadziwiające, bo to było 2 lata temu chyba, czy rok, że można spędzić całe życie w Polsce i nie nauczyć się języka polskiego tak, żeby funkcjonować w miarę w przestrzeni. Ale otworzyło mi to pewną bramkę w głowie, że jednak no, można żyć i być u siebie, bo oni cały czas mówią, że my jesteśmy u siebie. Tak, to jest nasza ziemia, my tutaj mieszkaliśmy, tu się wychowaliśmy, prawda? Więc ja tylko dodam jeszcze, że tam grupa autochtonów, tych Niemców, oni zawsze bardzo mocno się nie asymilowali się po prostu. I pamiętam, że nawet małżeństwa, ja mówię tutaj o latach 80., że moje koleżanki, które miały niemieckie pochodzenie, oni na przykład nie, małżeństwa były aranżowane z Niemcami, więc to nie można było sobie tak po prostu wyjść za mąż za kogoś innego, znaczy innej narodowości. Tak. Znaczy pilnowano tego, tak powiem.
0: Ty, Olu zdalna, tak będę mówił, nie mówiłaś o...
2: Mogę być Olą Słowacką, bo jestem właśnie na Słowacji.
0: No właśnie, bo mówiłaś o Spiszu, że tam też było pewnego rodzaju pomieszanie. Ba, w swoim tekście napisałaś, wynotowałem to sobie, bo bardzo, bardzo się mi spodobało. Miejscowi w większości dopiero w XX wieku ogarnęli, że powinni być Słowakami lub Polakami, a nie tylko tutejszymi. W dodatku multikulti. Rozwiniesz to?
2: Tak, to jest nawet, to ja to opieram też o swoje osobiste historie, to znaczy przede wszystkim to jest region bardzo wiejski, a więc jakby to takie narodowe odrodzenie, czy w jakiś sposób oświecenie względem tożsamości narodowej, ono przyszło później niż na innych terenach. No i a ze Spiszem nie wiadomo było, co robić, bo on był tak naprawdę przez większość historii częścią Królestwa Węgier, częścią jakby Słowacji, tego żywiołu też miał ze Słowacją związki. No więc ta ludność mówiła tak naprawdę z obu stron granicy tym samym dialektem. W Polsce Spisz, ten mały fragment Spisza w Polsce zaczął być w dwudziestoleciu międzywojennym i wcale nie było to takie proste, bo miał być plebiscyt, ale właśnie plebiscyt miał być na podłożu etnicznym, a tutaj nie wiadomo tak naprawdę etnicznie. No i to Spisz miał świadomość swojej odrębności. To się niestety czasem tak niezbyt ładnie realizowało, bo na przykład jak przychodziła kobieta, niewiasta, jakby to u nas powiedzieli, niewiasta przychodziła mieszkać z mężem, a była właśnie spoza Spisza, czyli mogła być równie dobrze, tak jak właśnie mój tata, 20 kilometrów z innej wsi, ale była już w tej polskiej części, to jak jej nie lubili, to mówiono o niej pogardliwie polucha. Czyli mówiono albo na przykład do Nowego Targu, już jechało się do Polski, a więc była ta świadomość odrębności. I teraz tak naprawdę
0: 20 kilometrów, podkreślmy.
2: Tak. No ale to są góry. To jest specyfika góry, nie tylko w Polsce. Tak samo jest na Bałkanach, którymi przecież ja się zajmuję. Mhm. Każda wieś ma swoją tożsamość, bo to są góry i one mają tak silne te podziały. I tak naprawdę to jest ciekawa historia, że to, które wsie bardziej miały... Było dużo historii zupełnie nietypowych. To znaczy na przykład zwykle od tego, czy dana ludność będzie czuła się bardziej Polakami, czy bardziej Słowakami, zależało od jakiejś jednej dominującej postaci. To był najczęściej albo ksiądz, albo dyrektor szkoły, bo to były dwie postacie, które w jakiś sposób wpływały na wspólnotę. Wysyłały młodych do szkół na przykład, zachęcały do edukacji. W jakiś sposób albo słowakizowały, albo polonizowały. Przy czym czasem to były zupełnie nieoczywiste kwestie, czyli nie zawsze było tak, że na przykład słowacki ksiądz słowakizował, bo zdarzało się, że polonizował. Więc w tym sensie to były takie dość partykularne czasem kwestie, które spowodowały na przykład, że Frydman, moja miejscowość, właściwie nie ma mniejszości słowackiej obecnie, natomiast wieś obok, 5 kilometrów dalej, ma mniejszość słowacką, ma mszę w języku słowackim, bo to nadal w nagóralskich wsiach jest takim wyznacznikiem tego, czy jak się dana ludność poczuwa. No więc tak samo było, ja zawsze myślę o moim dziadku, który tak naprawdę, no oczywiście on już potem się już czuł Polakiem, bo przyszła Polska, no to był Polakiem, ale tak naprawdę ta jego tożsamość była, no przede wszystkim była lokalna. Inna tragiczna historia z kolei związana właśnie z tym, jakie to nie zawsze były oczywiste historie, to jest historia Wojciecha Halczyna. To był taki lokalny działacz, który ze względu na to, że już był w Stanach Zjednoczonych, więc trochę liznął świata, to jak miało się zdecydować losy Spisza, ile będzie przyłączone do Słowacji i do Czechosłowacji wtedy, a ile do Polski w 1920 roku, to miało być zadecydowane na konferencji w Spa. I wysłano właśnie Wojciecha Halczyna i Piotra Borowego w tych pięknych strojach regionalnych. No i Wojciech Halczyn optował za tym, żeby to właśnie większa część Spisza przypadła Polsce. No ale jego wieś nieszczęśliwie potem się okazało dla niego nieszczęśliwie, no bo on właśnie chciał do Polski, a trafiła do Słowacji. No i właściwie został w takiej dziwnej sytuacji trochę, no trochę jak postrzegano go trochę jako zdrajcę sprawy słowackiej, a został na Słowacji, więc to były, to są bardzo ciekawe historie i bardzo ciekawe wybory. I też ja się cieszę z tego pogranicznego swojego doświadczenia dzieciństwa, bo ono mi uświadomiło, jak bardzo tożsamości są tak naprawdę no płynne i jak różne czynniki wpływają na nie.
0: Do płynności tożsamości sobie za chwilę wrócimy, do różnorodności również. Wrócimy za chwilę po przerwie muzycznej. Ja tymczasem Państwa zachęcam, mamy otwartą linię telefoniczną. Jeżeli Państwo chcą się podzielić z nami swoimi ulubionymi formami regionalnymi, to Kasia Pasierbik czeka przy telefonie 510-357-357 i tutaj jest jeszcze dodatkowe pytanie od mojej gościni, od Oli Mańcińskiej. Chciałaś zadać pytanie słuchaczom,
1: tak,
0: słuchaczkom.
1: Bo być może Państwo będą wiedzieć takie powiedzenie chapito mola papo, które znaczy ty cholero jedna. Używany przez moją babcię, jak się okazuje. Nie doszłam do tego, co ono może znaczyć. Być może ktoś z Państwa będzie wiedział.
0: Chapito
1: mola papo.
0: Mola papo. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli pomogą nam Państwo rozwikłać tę zagadkę. Tymczasem Dareka Obala DCT.

0: Dobry wieczór ponownie. Maciej Maxelon, plac na Rozdrożu. Rozmawiamy o polszczyznach regionalnych. Ze mną w studiu jest Aleksandra Majdzińska, a zdalnie łączy się z nami Aleksandra Wojtaszek. I Aleksandro Wojtaszek, rozmawialiśmy trochę poza tobą, tutaj między sobą, o tożsamości przez moment. Ty wcześniej powiedziałaś o tym, że każda wieś na Spiszu ma swoją tożsamość, ma własną tożsamość. Tutaj, jeżeli dobrze wyciągam z tego, co mówiła Ola Majdzińska, każdy dom miał trochę swoją tożsamość na ziemiach pomieszanych. No a równocześnie mamy ten językowy mit unifikacyjny jednej Polski, Polski spójnej i scalonej. Jak to jest z tym odnajdowaniem się tożsamościowym poprzez język również, ale nie tylko język, no na przykład na takich ziemiach odzyskanych, pomieszanych.
1: Bardzo mi się podoba ta nazwa Ziemie Pomieszane, dlatego że tam faktycznie miks był przeróżny, każdy z jakiejś innej strony, czy to z Zabuga, czy to z Polacy z Francji, czy właśnie Niemcy i Ukraińcy z akcji Wisła. No i Kaszubi, gdzie na moich terenach słowo Kaszub było bardzo obraźliwe. Nie mówiło się antykowarszawski, to też jest obraźliwe, ale mówiło się właśnie ty Kaszubie i to było chyba jedno z gorszych określeń. Ale chcę tutaj też powiedzieć o tym, że na przykład ja wychowałam się na takim trochę micie kresowym, dlatego że moja babcia pochodziła z dzisiejszych terenów Ukrainy, i nigdy nie pogodziła się z tym, że przyjechała na tak zwany Dziki Zachód. Ona nie używała innego określenia na to miejsce jak Dziki Zachód. I cały czas jej wzrok był odwrócony ku kresom. Ale chcę też dodać, że kiedy w 90 roku można było już mówić o tym, kim się jest, chociaż starsze pokolenie dokładnie wiedziało, kto skąd przyjechał i w jakim języku w domu może się posługiwać, to w 90 roku otwarto w Białymborze liceum w języku ukraińskim wykładowym i się okazało, że jednak sporo osób z naszej wsi wyjechało właśnie tam do internatu uczyć się w języku ukraińskim, dalej kontynuować edukację. To było takie bardzo interesujące, chociaż ja sobie, jak przypominam sobie moje lata szkolne, u nas nikt nie dzielił ludzi na to, kto kim jest i skąd pochodzi. Ten podział przebiegał zupełnie inaczej. U nas się dzieliło osoby na tych, którzy są z gospodarki i na tych, którzy są z PGR-u, dlatego że ponad 70% Pomorza Środkowego, z którego pochodzę, to były PGR i to był taki troszeczkę zapomniany kawałek też Polski, który nie jest, tak jak już mówiłam, ani zachodnim Pomorzem, ani Śląskiem, ani Wybrzeżem, tylko po prostu czymś pomiędzy i właściwie to nie wiadomo, gdzie to przypiąć. Trochę było do Koszalina, trochę do Gdańska i właściwie tak pomiędzy. Ale ta tożsamość w latach 90. zaczęła się, mocniej zaczęto o tym mówić, że można było już o tym mówić, że się jest na przykład Ukraińcem, że się jest właśnie Niemcem, tak? Można było się uczyć niemieckiego. Zresztą ten niemiecki jest bardzo mocno obecny też na Pomorzu. We szkołach przede wszystkim, bardzo często uczymy się języka niemieckiego jako drugiego. Jest angielski i niemiecki, bardzo często też kaszubski.
0: Ja, Olu Wojtaszek, zapytam cię o to samo, tylko w kontekście trochę innym, może trochę inaczej, aczkolwiek jeszcze pozwolę sobie na szybko odnieść się do pytania, które padło tutaj w internecie. Czy Gwara Śląska może zostać uznana za język regionalny, czy nie? Ja jestem jedynie skromnym polonistą, aczkolwiek raczej mogę powiedzieć, że może, tylko zależy to wyłącznie od woli politycznej, dlatego że nie jest to kwestia językoznawcza. Mamy tych rozróżnień, czym różni się język regionalny od gwary. Mamy co najmniej kilka i one są od siebie różne. I tylko od woli politycznej zależy to, na które rozumienie się zdecydujemy. Nie ma żadnych powodów, by języka śląskiego nie uznawać za język regionalny, jeżeli tylko taka wola polityczna będzie. Chciałem cię zapytać również w kontekście tożsamości, Olu Zdalna, o twoją trudną miłość do Janosika.
2: Ja bym tylko chciała do dwóch rzeczy się nawiązać. To znaczy, po pierwsze, do tej kwestii języka śląskiego, zupełnie jakby będąc spoza. Ja bym tylko chciała tak przypomnieć taki właśnie a propos mówienia tego o woli politycznej, językoznawstwie, że czterema różnymi językami w tej chwili są język chorwacki, serbski, bośniacki bądź bośniacki i czarnogórski. To są języki, które pomiędzy którymi różnice są minimalne i nie ma żadnej szansy, żeby ich użytkownicy się nie dogadali. Natomiast są to cztery języki ze względu właśnie na historię polityczną, więc myślę, że to jest taki przykład właśnie tego, jak bardzo to zależy od okoliczności. Oczywiście jest to skomplikowana historia języka serbo-chorwackiego i tak dalej, czy on był, czy nie był, ale są to języki, o tak to ujmijmy, oparte na jednym dialekcie, powstały jakby na jednym dialekcie, więc się właściwie nie różnią. Natomiast świetnie mi się słucha historii drugiej Oli, ponieważ ja bardzo lubię tę historię o tej polskiej wielkiej jak przeprowadzce ze wschodu na zachód, o tym, że każdy wiedział skąd był, skąd przyjechał, o tym wielkim przemieszczeniu, bo dla mnie to jest tak abstrakcyjne i na poziomie emocjonalnym, jakbym słuchała historii SF, bo my mamy zupełnie, ja jako dziecko zupełnie, bardzo długo mi zajęło, ja to wszystko wiem, ale nie jestem sobie w stanie tego zupełnie uświadomić, ponieważ nasza historia jest zupełnie inna. Nasza historia wygląda tak, że myśmy siedzieli na tym samym kawałku ziemi, odkąd pamięć sięga, a tylko się zmieniały nam nad głowami państwa i zmieniały się ewentualnie to, jakby zmieniali się władcy w pewnym momencie, to znaczy na przykład pan na zamku w Niedzicy się zmieniał, więc z nim się czasem też nawet religia zmieniała, zmieniały się oczywiście granice państwowe, natomiast my tu siedzieliśmy i tu zawsze byliśmy stąd, dlatego dla mnie i tak naprawdę... A propos tej tożsamości, to dla mnie ja właśnie jestem teraz w Dolnym Kubinie na Słowacji, to jest Orawska ta część Słowacji, czyli właściwie podobna historia trochę jak Spiska. I ja pomimo tego, że jestem w innym kraju, to tak na poziomie różnym i czasem i architektonicznym, jakimś takim ogólnomentalnym, często mam wrażenie, że tutaj jest to dla mnie bardziej znane w pewnym sensie niż na przykład Polska w okolicach powiedzmy Łodzi czy Warszawy, więc to też jest ciekawe, jak te granice przecięły się trochę inaczej. Natomiast tak, z Janosikiem to jest trudna sprawa, bo oczywiście kochałam się jak większość dziewcząt w różnym okresie, a może nie tylko dziewcząt w marku Perepeczce. No i oglądaliśmy tego Janosika. No i to jednak był dobry serial. Tam się działo, tam melodia do gwizdania jest świetna. Tylko że problem z Janosikiem jest moim problemem z góralszczyzną, bo właśnie ja tak naprawdę, zanim odkryłam swoją tożsamość góralską, która kojarzyła mi się w pewnym momencie, jak byłam nastolatką, to ona nie była cool. To są piwa, które... Dlaczego zawsze najpodlejsze piwa zawsze mają jakieś nazwy związane z górami? Ja tego nie... Albo Tatra, albo Harnaś, albo nie będziemy robić lokowania produktu, ale... I ta kultura góralska jako taka docelowa polska kultura wiejska była tak strasznie zmasakrowana. Zresztą w tym nieszczęsnym Janosiku też była zmasakrowana, bo to jak bardzo oni źle mówią gwarą, to przyprawa o ból brzucha. Przecież my jak tego słuchaliśmy, no to jak słyszeliśmy dialog Harnaj, skocymy, to jest jakby taki główny ich moment gwarowy. Oni mazurzą tam RZ. Ja wiem, że wpadam w emocje, ale mnie to żywo po prostu emocjonuje, bo...
0: Ale to jest tak akurat niesamowite, że w postrzeganiu takim ogólnopolskim gwara, przepraszam, powiem coś nieładnego, gwara góralska, wiemy, że nie ma czegoś takiego jak jedna gwara góralska, ale gwara góralska, mowa góralska polega głównie na mazurzeniu, prawda? To jest niesłychane.
2: RZ się nie mazurzy.
0: No zgadza się, ale w tym postrzeganiu ogólnopolskim to jest niesamowite, tak, że ten tak. Mit właściwie wszystkim wszedł do głowy.
2: I ten taki straszny po prostu, albo ludzie, zresztą często mi się zdarza, że na przykład ludzie, te wszystkie dowcipy o góralach, o bacy, który tam sobie zawiązał buta dżdżownicą i ludzie przy mnie często próbują mówić w jakimś takim wymyślonym, rzekomo góralskim, więc miałam taki moment, że ta kultura nie wydawała mi się cool, a zresztą do dzisiaj tak jest trochę, że jeśli chodzi o górali podhalańskich, czyli tych z Zakopanego i tak dalej, to jest dużo, dużo negatywnych stereotypów, to znaczy z jednej strony jest romantyzacja, z drugiej strony jest taki negatywny stereotyp, że ten góral to tylko dudki, to jest jakieś takie w ogóle prawo budowlane, na Podhalu się nie przyjęło.
0: No i teraz, że za wszystko trzeba płacić, prawda?
2: Tak, no więc właśnie dudki, czyli że tak, pieniądze, tak. Że ja coś, że w ogóle ci górale to tacy konserwatywni, niedobrzy, baby biją i tak dalej, jakoś psy na łańcuchach trzymają. Jakoś tak się cały ten negatywny stereotyp jakby chyba w ramach odbicia od tej romantyzacji postaci górala chmurnego, durnego, wpatrzonego w szczyty, no to teraz się odbił. Więc dla mnie, ja tak naprawdę najpierw odkryłam, dla mnie ważniejsza była moja wiejskość. Tak jak ty mówisz o tym rozróżnieniu między PGR-em i gospodarstwem, to dla mnie ta główna dystynkcja już na poziomie szkoły średniej przebiegała na tym, kto jest ze wsi i kto faktycznie pracował na polu, choćby nawet z dziadkami, ale jednak wie, jak się grabi siano albo jak się tam te grule, czyli ziemniaki wykopuje, a kto tego nie wie, to była główna. A z tą góralskością to się długo, do dzisiaj mam trochę z nią problem. Ja lubię podkreślać właśnie, że jestem ze Spisza, że Spisz ma inną historię, siedem kultur. Właśnie tak wszystko elegancko brzmi. A ten góral podhalański, ten Janosik, to tak, no nie mają takiego zbyt dobrego PR-u.
0: Do wiejskości i miejskości jeszcze za chwilę wrócimy. Aczkolwiek tutaj padło coś takiego, że ta swojskość tamtejsza to był trochę cringe, tak? To nie było cool. Po prostu ja też to rozumiem, bo to samo odczuwałem względem śląskości, nim ją trochę zrozumiałem i nim trochę nie dorosłem. No ale to jestem bardzo ciekaw opinii tutaj Oli Majdzińskiej, która, no jak mówi, tego u niej nie było, tej swojskości jednej, tej swojskości ludowej, spójnej, w związku z czym jak ty jako osoba, która tam wychowywała się w tej kulturze pomieszanej, jednak z dominującą tą kulturą polską, bo sama pisałaś o tym, że ten język ogólnopolski to był ten, który pozwalał wam się porozumieć. Jak ty spoglądasz na te kultury lokalne? Czy to jest, a może to postrzeganie też się zmieniało, czy to jest coś cool?
1: No, ja myślę, że na pewno każda różnorodność jest wartością dodaną. Każda jedna kultura, z którą się stykamy i sama jestem, mój mąż jest Ormianinem i nasze dziecko wyrasta w dwóch kulturach, więc z jednej strony ma trochę trudniej, z drugiej strony jest bogatsze właśnie o drugą ojczyznę, właściwie o dwie ojczyzny, nie wiadomo, która jest pierwsza, która druga. Także myślę, że to jest tylko wartością dodaną, chociaż jak sobie przypominam z moich czasów tutaj, jeżeli chodzi o wieś i miasto, to mówiąc o tym, o języku, o tym podziale PGR i gospodarstwo, to funkcjonowało na poziomie szkoły podstawowej, kiedy wszyscy chodzili do jednej wiejskiej szkoły. Jeżeli już w mieście, no to oczywiście, Olu, też był taki podział na tych ze wsi i na tych z miasta, tylko wtedy tam nie miało znaczenia, czy ty jesteś z PGR-u, czy ty jesteś z gospodarki, bo to był jeden pies dla tych z miasta. Także tu, no, na pewno tak, była to zupełnie inna grupa, która miała chyba troszeczkę trudniej chociażby z dojazdami w tamtych czasach do miasta.
0: Zresztą wykluczenie komunikacyjne chyba dalej jest sporym problemem.
1: Tak.
2: Jest i było, to
1: jest
2: prawda.
1: I było, tak. Ale dla mnie na przykład też zawsze, ja miałam duży problem kiedyś z tym, że jestem ze wsi i z takiej malutkiej wsi, bo moja wieś to są dosłownie cztery domy pod lasem. I z tych całych historii wiejskich i z tych wszystkich sytuacji, w których się jest na wsi, z tego świniobicia i z tych wszystkich rytuałów i życia w tej przyrodzie i tej ciężkiej pracy fizycznej bez narzędzi, tak naprawdę bez maszyn, to dzisiaj, będąc pisarką, ja z tego czerpię. To jest mój świat i to jest to, o czym ja też chcę napisać i właśnie o tym, że to nie jest właśnie żadnym cringe'em, że to nie jest żadnym jakimś wstydem, czy czymś drugiej kategorii, drugiego sortu, tylko że właśnie to jest moje centrum świata. To jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach centrum i peryferii, to tam peryferia moja dla kogoś, może dla Warszawy to jest peryferium, peryferia, ale dla mnie to jest moje centrum, to jest mój pępek.
0: Myślę, że ten zwrot nam się trochę zmienił, prawda? Inaczej nasza perspektywa tu się trochę zmieniła, bo kiedy pamiętamy lata 90., lata 2000, no to po prostu wszystko to, co było jak najbardziej zmakdonaldyzowane, wydawało nam się światowe i cool i fajne, dlatego że u nas tego nie było, prawda? I dopiero chyba od niedawna odkrywamy to, że nasze swojskie lokalne jest tak piękne, może być tak piękne. Ja niestety, jeszcze raz stety może przerwę tę rozmowę z prostej przyczyny. Jak zwykle, kiedy prowadzę Plac na Rozdrożu, utwory muzyczne są wybierane przez gości i gościnie i poleciały już dwa utwory wybrane przez Aleksandrę Wojtaszek, a są jeszcze dwa utwory wybrane przez Aleksandrę Majdzińską. Chciałbym, żeby oba poleciały, więc teraz poleci pierwszy z nich. Najpierw poproszę Aleksandrę o przeczytanie tych nazwisk, bo ja tego nie zrobię w sposób dobry.
1: Arto Tunçboyadzian, Armenian Navy Band, tak się nazywa ta grupa. Co ciekawe, pan śpiewa w języku wymyślonym przez siebie, dlatego że mieszkał w Turcji, a w Turcji nie bardzo można było mówić po armiańsku.
0: Proszę państwa, można i tak, nikt tego nie sprawdza, to jest zupełnie poza systemem. Here's to you, Ararat.

0: Dobry wieczór, ponownie Maciej Makselon, plac na Rozdrożu. Ze mną w studiu jest Aleksandra Majdzińska. Telefonicznie jest z nami Aleksandra Wojtaszek. I dla odmiany dodzwoniła się do nas pani Aleksandra. Skąd?
1: Z Pruszkowa.
0: Z Pruszkowa. O, to niedaleko.
1: Dokładnie, tak.
0: Dobry wieczór, pani Aleksandro.
1: Dobry wieczór. Tak więc a propos regionalizmów, z wielką przyjemnością włączyłam dzisiejszą audycję. Jako filolożka z przyjemnością słucham programów, ciekawych rozmów na takie
0: pani
1: tematy.
0: Popieściła moje ucho feminatywem, dziękuję bardzo.
1: Tak, ojej. Tak więc z przyjemnością słucham dzisiejszej audycji i stwierdziłam, że spróbuję i odważę się zadzwonić, ale przechodząc do meritum sprawy. Pozwolę sobie na wspomnienie dwóch regionalizmów, które bardzo lubię. Jednym z nich jest słowo galancie.
0: Galancie?
1: Nie wiem, czy państwo znają, rozumieją takie
0: słowo. Ten galant, ty galancie?
2: Galanty to duży. Tak,
1: w sensie. Tak, a galancie dokładnie w tym sensie, że jest czegoś dużo. Taka szeroko pojęta miara, że czegoś jest sporo.
0: To ja tego nie znałem.
2: No, u nas ja tak też mówią. Nie znałam. U nas tak mówią galanty, tak. Galanty.

0: Tak, i że ktoś jest galanty, to też jest w moich stronach, gdyż ja pochodzę z okolic Radomia, jest też używane w znaczeniu takim, że ktoś jest elegancki, taki dobrze wyglądający, dostojny.
1: Mhm. To tak, to tak. W tym znaczeniu znam. Mhm.
2: Tak, ale dużo, galancie. Ciekawe.
0: Tak. I jeszcze teraz pozwolę sobie jeszcze na krótką historyjkę z innym regionalizmem, gdyż przez pewien czas mieszkałam w Łodzi, a tam też są regionalizmy. No i pamiętam, kiedy przeprowadziłam się tam, jednym z pierwszych rzeczy, jakiej tam dokonałam, był zakup biletu miejskiego, no bo wiadomo, student potrzebuje poruszać się na zajęcia i nie tylko na zajęcia. No więc poszłam do punktu, gdzie się sprzedaje bilety, stoję w kolejce i w pewnym momencie ktoś podchodzi do mnie, bo widząc, że taka stoję zagubionym wzrokiem, nie wiem gdzie iść, ktoś do mnie mówi, po migawkę, to tam, a ja tak, jaka migawka, ja tutaj po bilet przyszłam.
1: Migawka. O tym kiedyś słyszałem, tak, bardzo, bardzo ładne, migawka.
0: Tak, więc to był moment, kiedy dowiedziałam się, że Łódź też ma swoje regionalne perełki takie językowe.
1: Pani Aleksandro, bardzo pani dziękujemy za podzielenie się tym. Była to przepiękna historia. Ja chciałem krótką refleksją się podzielić, bo tak jak mówiłem, chciałem dopytać o kwestię miasta i wsi w kontekście języka, ale mam też taką refleksję, bo mówiliśmy o zwrocie ludowym, który się teraz wydarza, czy wydarzał się w ostatnich latach. On dziwnym trafem faktycznie nie objął górali, prawda? To znaczy jest zachwyt ludowością, a góra ale to jest właśnie ten zły, ten z dudkami i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat tak jest. No i przechodzę do pytania. Czy polszczyzna regionalna dalej stanowi marker klasowości? Czy to jest tak, że mówienie polszczyzną ogólną to jest klasa i to jest właśnie miejskie? Mówienie polszczyzną regionalną to jest obciach i tutaj robi duży cudzysłów, to jest wiocha. Robię ten cudzysłów, bo to jest okropne określenie i używam go właściwie tylko w celach stygmatyzacji samego określenia. Uważam, że określanie przy pomocy tego słowa czegoś, co jest niefajne, no nie powinno się wydarzać.
2: Ja mogę zacząć ze swoją taką osobistą trochę też historią, kiedy ja odkryłam, bo to był, my mamy taki, jest, to znaczy my mówię tak zbiorowo, ale mamy taki trochę strach nam przez rodziców w pewnym sensie wpojony. Na przykład moja mama, która właśnie chodziła, Nowy Targ to też jest jakby nadal, to już nie jest Spisz, ale to jest jakby ośrodek kojarzący się bardzo dla górali, to jest właściwie miasto, to właściwe miasto, a nie Zakopane. I tylko, że tam już ludzie z Nowego Targu już nie mówią, właśnie są, pomimo tego, że to jest nadal góralszczyzna, to oni są właśnie z miejscy i oni już nie mówią gwarą, oni już nie rozumieją czasem nawet gwary, bo niektórzy moi znajomi mówili, że byli na jakimś weselu góralskim i nie rozumieli, co się do nich mówi. No i bardzo silny był taki, była bardzo silna dystynkcja w latach 80., kiedy moja mama chodziła do szkoły średniej, to bardzo ich jakby wyśmiewano, gdzieś im się tam jakieś gwarowe słowo wyrwało. A wtedy jeszcze to było na tyle silne, że ona miała jakieś koleżanki, które miały pewne problemy fonetyczne nawet z wypowiadaniem pewnych polskich słów. Czyli na przykład trudno im było powiedzieć zeszyt, tylko mówiły rzeszyt, bo im to bardziej brzmiało, jakoś trudno im było. A czasem z kolei starały się za bardzo mówić po polsku i z tego wychodziły też jakieś dziwne potworki, które były próbą polonizacji gwarowego słowa. No i potem tak naprawdę, jeszcze jak ja chodziłam do szkoły w latach 90. do podstawówki, czy na początku lat 2000, to zdarzało się, że niektóre dzieci faktycznie miały na poziomie podstawówki problem z mówieniem poprawną polszczyzną i bardzo o to dbano w szkole, dlatego że wiadomo było, że to potencjalnie może być problematyczne i może trochę zamykać gdzieś tam jakieś drzwi, czy że jest ten stereotyp, że ktoś, kto się posługuje gwarą, to znaczy, że nie umie mówić poprawnie po polsku, że umie tylko... I gdzieś to długo, długo trwało, ale wydaje mi się, że teraz już tak nie jest, że teraz już, no po pierwsze już jest coraz mniej też osób, nawet u nas, dla których gwara jest pierwszym językiem, jest raczej językiem drugim i jest językiem właśnie takim markerem jakiejś takiej właśnie różnorodności, która w pewnym sensie jest ciekawa, jest wzbogacająca, więc zaczyna być coraz więcej osób dumnych z tego, że są w stanie na przykład mówić, ale... Dla mnie bardzo interes, tak naprawdę dla mnie akurat wiejskość, ja lubiłam tę swoją wiejskość. Ja z jakiejś takiej przekory długo przed zwrotem ludowym lubiłam mówić, że jestem ze wsi, że chodziliśmy do pola. Nawet jakby trochę zwiększałam tą swoją wkład w tą gazdówkę moich dziadków. Czyli tak, że
3: do pola
2: że to pole...
3: Tak, chodziliśmy. Do pola? Tak się mówi? Chodziliśmy do pola?
2: Tak, tak, chodziliśmy tak. do pola. Tak, aha. na rolę. Właściwie chodziliśmy na rolę. I tak, głównie te grule to moja trauma, czyli ziemniaki i runkla, czyli burak pastewny. Mhm. Ale no i tak naprawdę, ale gdzieś ta gwara u mnie była taka, bo ja właśnie byłam taka pomiędzy, że dla dzieci z Frydmana trochę mówiłam za bardzo po literacku, nie umiałam taką ładną, czystą gwarą, a potem... Ale odkryłam tak naprawdę dzięki Chorwacji, dlatego dzisiaj były dwa kawałki chorwackie, bo ja jako kroatystka pojechałam do Chorwacji i okazało się, że tam ludzie wszyscy mówią, nawet na uczelni, nawet w urzędzie, wszędzie są bardzo dumni ze swojej gwary, zawsze nią mówią. Te dwa kawałki, które dzisiaj leciały, to były kawałki takie bardzo mainstreamowe. To była piosenkarka Severina i potem taki rockowy zespół Daleka Obala. Ale oni tam śpiewają, no trudno to wychwycić, ale oni śpiewają tam w dialekcie splickim, w dialekcie no dalmatyńskim.
1: O tym też więcej możemy przeczytać w Po Naszemu, o tym mówisz, jaki jest stosunek Chorwatów do gwary, również w rozmowie z panem Robertem Makłowiczem. My niestety musimy już kończyć, chciałbym tak bardzo szybko, nim zostanę zrzucony z anteny, zapytać was jeszcze o jedną rzecz. Wasze ulubione słowo gwarowe z Olu Majdziska, będzie trudno powiedzieć, że z twoich okolic, ale może też masz jakieś takie słowo regionalne, które najbardziej lubisz?
3: Te, które lubię, to jest marchoła i sempoła.
1: I cóż to
3: sempoła,
1: znaczy?
3: Sempoła, kiedy pada drobny deszczyk, czyli kapuśniaczek, a marchoła, kiedy jest tak szaro, mgliście. To są dwa rozróżnienia, których moja babcia używała, tak jak troszkę jak się używa różnych nazw na kolor śniegu, to tak moja babcia sempoła. Miała marchoła i sempoła.
1: Sempoła bardzo mi się podoba. Olu Zdalna.
2: Dziwozona. Dziwozona to jest taka lokalna rusałka, ale trochę czupiradło, taka postać z fantastyki i mitologii spiskiej.
1: Fantastyczne również. Ja mogę powiedzieć, że moje dwa ulubione śląskie słowa to są ajerkuchy, czyli placuszki z jabłkami, takie z patelni, i hasiok, czyli śmietnik. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja się nazywam Maciej Mekselon. Ze mną była w studiu Aleksandra Majdzińska. Zdalnie była Aleksandra Wojtaszek. Państwu życzę dobrego, dalszego słuchania, a pożegnamy się ostatnim utworem wybranym przez Aleksandrę Majdzińską, który nazywa się jak?
3: Artur Meścian, Ures Astwat.
1: Dokładnie tak to chciałem powiedzieć, proszę państwa. Dobranoc.

0: was. Ihr Puisseres Katras, a votumeng amen.
1: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: 10 czerwca, mamy środę. Szymon Kuliś, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Wracamy, proszę państwa, do tematu nowych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy. Wracamy, bo z informacji, które docierają do opinii publicznej, wyłania się ponury obraz. Zapowiada się bowiem katastrofa dla tysięcy firm. Aż trudno uwierzyć, że rząd to szykuje, chyba że sprawdza się stara zasada, że rząd, który rozdał za dużo i szuka pieniędzy, zdolny jest do każdego szaleństwa. Otóż od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy będzie przekazywać fiskusowi informacje o sprawach dotyczących przekształcenia umów B2B w etaty, o swoich decyzjach. Dla wielu firm to ryzyko kar, ale także kontrole podatkowe, składkowe, obejmujące nawet 5 lat wstecz. Specjaliści są zdania, że ogromne konsekwencje nowych przepisów pojawią się właśnie wtedy, kiedy firmami, działalnością gospodarczą zainteresują się urzędy skarbowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego tak? Otóż w wielu przypadkach przekształcenie kontraktu w etat może skutkować zakwestionowaniem rozliczeń podatkowych, rozliczeń składkowych za 5 lat wstecz. A co to oznacza? Konieczność dopłacenia, uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Taka być może czeka nas niespodzianka. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? To pytanie na dziś. Pan Bartek już czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Oczywiście nasza sonda, jak zwykle w aplikacji, polecam, zapraszam. Ponad 2 minuty po południu już, a zatem na antenie nasz gość, pan Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry, serdecznie witam.
3: To, o czym dziś mówimy, może dotyczyć wszystkich firm, wszystkich działalności gospodarczych, które stosują formę B2B, stosują umowy zlecenie. Profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, oceniając sprawę, mówi tak. Ryzyko uwsteczniania opodatkowania oceniam na bardzo duże. No i co pan o tym sądzi? Strachy na lachy?
4: Oby strachy na lachy, natomiast musimy omówić parę względów. Na szczęście ustawa, czyli te specjalne uprawnienia dla PIP-u, które ustawowo zostały wprowadzone, nie weszły w takim brzmieniu, jak było to jeszcze w zeszłym roku. Tam, przypomnę, kontroler PIP-u miał możliwość nałożenia obowiązku przez kształcenia umowy cywilnej czy umowy B2B, która też jest umową cywilną, na umowę o pracę z decyzją taką z dnia na dzień. Tak? Na dzisiaj mamy ścieżkę taką. Najpierw informowanie stron układu, czyli mam informowanie wszystkich stron tej relacji o tym, że inspektor podnosi taki temat. Po tym poinformowaniu te strony analizują, czy mają do czynienia między sobą z zawiązaniem stosunku pracy, czy jest to jednak układ na poziomie umowy cywilnej, czyli B2B. I potem dopiero, jeżeli te trzy strony, czy kontroler, potencjalny pracodawca, czy w tym wypadku zleceniodawca i JDG, czyli działalność gospodarcza, uznają, że jednak utrzymują swoje stanowiska, to kontroler może nałożyć taki obowiązek, ale w drodze sądowej. Czyli mamy możliwość w tym momencie jeszcze przed sądem dochodzenia do tego, czy kontroler faktycznie ma rację i czy tak naprawdę ta sytuacja zachodzi i to sąd dopiero później, teoretycznie w bardzo krótkim okresie, który na dzisiaj się wydaje nierealny, bo tam mówimy o okresach rzędu 30 dni,
3: tak.
4: Więc jakby to jest kwestia jeszcze wtórna, bo to jest jakby na dzisiaj
3: tak,
4: nie mamy takich.
3: Można założyć, tak, że sądy pracy po prostu sobie nie poradzą, prawda?
4: Ale jest taki tryb, że mamy możliwość odwołania i udowodnienia przed sądem swojej racji.
3: No tak, ale jeśli by Państwowa Inspekcja Pracy nakaże przekształcenie przekształcenie relacji B2B w etat. Sąd pracy, załóżmy, że podtrzyma tę decyzję, no to urząd skarbowy może stwierdzić, że przez lata dana osoba nie spełniała definicji przedsiębiorcy, a właściwą formą opodatkowania była po prostu skala podatkowa. No i przecież tak może być, czyż nie?
4: No, dokładnie tak, i tutaj jakby bardzo niebezpieczne jest też właśnie ta kwestia działania wstecz, bo tutaj zakładam, że sądy nie będą chętne i nawet gdyby była taka sytuacja, jak pan redaktor mówi, realna całkiem, chętne jakby tego cofania wstecz tego tego wyroku. Mam nadzieję, że to będzie tak do tej pory, raczej od momentu posiedzenia i jak gdyby momentu zajęcia takiej decyzji przyznawane.
3: Wiadomo, oczywiście, że można odwołać się do sądu i pewnie przedsiębiorcy będą to robili. Zarówno w sprawie interwencji Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No ale wiemy, jak to wygląda. To jest droga przez mękę.
4: To jest droga przez mękę, bardzo długotrwała, bardzo skomplikowana i jak gdyby narażająca de facto na duże problemy gospodarkę polską, bo scenariusz, w której dużo działalności gospodarczej miałoby się w krótkim okresie czasu przekształcić, może dla tych osób już nie chce myśleć o tym, co by było, gdyby prawo miało tutaj w tym wypadku jakieś wsteczne działanie i potencjalnie Urząd Skarbowy miałby odwiesić albo zawiesić jakieś koszty, tak? Dołożyć do miary i uznać to.
3: Nie, no to jest po prostu koszmar, ale to jest koszmar...
4: To jest koszmar graniczący o upadłość generalnie tych przedsiębiorców.
3: Tak, tak.
4: A pamiętajmy, że dzisiaj ci przedsiębiorcy są, to jest creme de la creme, jeżeli chodzi też o polską gospodarkę.
3: No gro produktu krajowego brutto to jest działalność małych i średnich firm, ale to muszę panu powiedzieć, pan pewnie o tym wie, nie wiem czy wszyscy słuchacze, że to nie wszystko. No bo jeśli samozatrudniony był na przykład podatnikiem VAT, a to się przecież bardzo często zdarza, i przedstawiał firmie faktury z podatkiem VAT, no to jeśli umowa B2B po decyzji PIP uznana byłaby za nieważną, no to Urząd Skarbowy stwierdzi, że samozatrudniony nie powinien by naliczać VAT-u. A skoro tak, firma nie miała prawa odliczać tego podatku, czyli urząd może zażądać zwrotu VAT-u wraz z odsetkami. To nie jest perspektywa szalona i abstrakcyjna, prawda?
4: No i też jakiś VAT, który też odprowadziła, to też
3: tak,
4: jakby jest skonstruowany.
3: Tak.
4: Sama ilość działalności gospodarczej, nawet według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, bardzo na przykład wpływa na polską produktywność. Mamy nowe dane, mamy jasną informację, że w Polsce produktywność rośnie wolniej, ale na przykład jeżeli chodzi o ilość godzin, czyli to ile tak naprawdę pracujemy, to też właśnie te osoby na JDG w tych analizach Unii Europejskiej dotyczących na nas klasują nas bardzo wysoko, bo mamy 38,7 godzin tygodniowo, jesteśmy daleko powyżej średniej Unii Europejskiej, gdzie jest 33 godziny, tam Grecja jest przed nami, ale masa krajów jest za nami. Czyli JDG wpływa na produktywność w Polsce, JDG wpływa na to, ile produkujemy produktu krajowego brutto. I z punktu widzenia drugiej logiki, o której jeszcze tylko wspomnę, tak, mamy problem w Polsce duży, bo mamy tylko 6,2 pracujących w niepełnym etacie. A dla przykładu średnia w Europie to jest prawie ponad 2,5 razy więcej, 17,7, no prawie 3%.
3: Zaraz,
4: trzy razy więcej.
3: Czyli krótko mówiąc, uważa pan, czy dobrze odczytuje te dane, że problem umów jest nadmiernie rozdmuchany, nie jest de facto problemem?
4: De facto uważam, że mamy realne wskaźniki makroekonomiczne, które mówią w jaki sposób. W Unii Europejskiej po trzy razy więcej osób pracuje w niepełnych etatach. To nie jest na dzisiejszym rynku pracy tak, że wszyscy, tak jak my jesteśmy nauczeni, idziemy na pełen etat do pracy. W takiej Holandii czy w Austrii 42% pracują w niepełnym etacie, w Austrii 30%, a u nas 6,2%, średnia unijna 3 razy wyższa o 17,7%. I przez to między innymi produktywność jeszcze u nas kuleje, czyli elastyczność naszego rynku pracy jest taka, jest niska. Mamy niską ilość ludzi, których wciągamy do rynku pracy, bo nie każdy może pracować pełny etat. To sobie musimy zdać sprawę. Jest masa ludzi, która by poszła do pracy, gdyby mogła pracować ćwierć etatu, gdyby mogła pracować pół etatu, gdyby pracodawcy o tym myśleli i takie miejsca pracy im tworzyli, ale to też wpływa na to, że bezrobocie wtedy nam maleje i coraz więcej ludzi buduje PKB, czyli ma to bardzo dobre działanie. I teraz jakby dla tych ludzi, potencjalnie, jeżeli są takie osoby, które w ten sposób elastycznie pracują na JDG, no to byłoby dla nich strzałko w kolano, czyli to byłoby kolejne wykluczenie tych ludzi z rynku pracy, bo oni jak gdyby nie chcą etatu i nie mają takiej możliwości czasami
3: czyli
4: życiowo.
3: Wskazał pan na jeszcze jeden element, który może stanowić następstwa nowych przepisów. Tak się zastanawiam, może pan zna odpowiedź, dlaczego nikt z rządu nie tłumaczy tych przepisów, nie przedstawia zamiarów Ministerstwa Finansów, nie mówi o tym, jaka będzie praktyka. Przecież mnóstwo ludzi obawia się tego. Są firmy, które nie wyobrażają sobie działalności na nowych zasadach. Może celowo nikt nie tłumaczy, może chodzi o to, by zaskoczyć podatników.
4: Sama ta zmiana w ustawach była wprowadzona bardzo, bardzo długo. Było bardzo dużo wzajemnych uzgodnień, konsultacji i też bardzo długo te zmiany były wprowadzane, co pokazuje, że nie są to proste zmiany.
3: Nie są proste, ale od początku było widać, przepraszam, że przerywam, ale że to, wie pan, strasznie amatorsko pracowano nad tą ustawą. To więcej logiki widzę w człowieku, który trzyma się płotu.
4: Tutaj musimy wierzyć w mądrość ludzi. Przecież ludzie chcą, zakładają działalności, przecież to jest też duża odpowiedzialność. Jeżeli ktoś zakłada działalność potencjalnie, musi też mieć miejsce wykonywania swojej działalności. Poczyni jakieś inwestycje, kupuje narzędzia. To są wszystkie te momenty, w których my dajemy ludziom możliwość samostanowienia i możliwość budowania czegoś na własny rachunek, spróbowania chwycenia byka za rogi.
3: Zmuszanie
4: ludzi, żeby szli na etat i oddawali się jak gdyby bezwładnie tej relacji pracodawca-pracownik, no jest jak gdyby zabijaniem polskiej przedsiębiorczości i polskiej siły.
3: To ma pan rację, ale muszę pana zmartwić. Rząd wychodzi z założenia, w zasadzie każdy rządzący, że trzeba pomóc obywatelowi, że trzeba za niego decydować, że trzeba za niego dokonać wyboru. Wrócimy na antenę, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Do usłyszenia.
3: Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, jest państwa gościem. 12 minut po południu. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Pan Bartek czeka na telefony 510-357-357, a na antenie pan Damian. Panie Damianie, witam, dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry, ja czegoś chyba nie rozumiem. Skoro prawo nie działa wstecz, to w jaki sposób mogą te urzędy, czy tam inspekcja pracy żądać zwrotu pieniędzy jakieś?
3: Prawo cywilne działa wstecz, prawo karne nie działa wstecz, natomiast cywilne i są na to liczne przykłady jak najbardziej.
5: Czyli co? Czyli na przykład teraz powie rząd, że na przykład podatek VAT nie 23, tylko 25 i wszyscy będą musieli dorzucić te 2% do tych 2%? Też tak mogą w ten sposób
3: wyrobić. Wie pan, wychodzę, trzymam się, jak ostatniej deski ratunku, zasady, że są granice bezeceństwa, ale kto wie?
5: No dobra, to ja już jestem głupi. Dziękuję, pozdrawiam.
3: Pozdrawiam, nie pan jeden, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Pan Bartek na antenie. Panie Bartku, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry, witam po długiej przerwie. Szkoda, że pana wczoraj nie było, bo pan z Nidzicy mnie po raz pierwszy wyprzedził. Był pierwszy, udało mu się w końcu.
3: Tak.
6: Powiem tak.
3: Znaczy, to był pan Damian, nie pan Marcin, także to...
6: Ale nie, wczoraj.
3: To przeoczyłem, bardzo przepraszam, tak.
6: Tak, no powiem tak, ja się po pierwsze, wie panie, nie byłbym taki, to co słuchacz poprzedni, mój poprzednik pan Damian powiedział, może być bardzo trafną spostrzeżeniem i ja bym taki nie był bezpieczny, że są jakieś granice absurdu w tym kraju. Już wiele razy mogliśmy się przekonać, że chyba nie ma, więc to ta ryzyko, że będziemy musieli zwracać za ten VAT, ja bym się naprawdę nie zdziwił.
3: Zwłaszcza, rozumiem. Że, dużych pieniędzy pan by nie postawił na wszelki wypadek, tak?
6: Powiem tak, nie wiem, czy ta historia sprzed paru dni zainspirowała do dzisiejszego tematu, bo to jest kolejny przykład, że przepisy nie są takim największym problemem. Problem jest interpretacja przez człowieka. Tak jak mieliśmy przykład tej słynnej pizzerii sprzed...
3: W Gdańsku zdaje się, tak?
6: Tak, no przecież to jest jakiś absurd.
3: Jedna krewetka zaważyła, tak?
6: tak, jedna krewetka zaważyła. Przykład tego piekarza sprzed paru lat, no to są takie absurdy, ale w świetle prawa, bo to też prawo, powiem tak, prawo nigdy nie będzie całkowicie szczere, według mnie, bo od tego są przecież zresztą sądy, jacyś ludzie, żeby i liczymy też na ich zdrowy rozsądek i tutaj powiem, że jest największy problem, że niestety w naszym kraju jest takie, jak mogę kogoś zgnoić, przepraszam za wrażenie, to zrobię.
3: Pizza jest przykładem na to dobitnym, że nasze państwo jest zasadnicze w sprawach żadnych i żadne często w sprawach zasadniczych. Kwadrans po południu. Pozdrawiam pana, panie Bartku. 510-357-357. Panie Tymonie, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, czy mnie słychać?
3: Tak, słyszymy, tak.
7: Wie pan co, tak króciutko, chciałem by uchylić się odpowiedzi na pytanie, bo nie wiem, nie jestem aż tak mądry, natomiast bo chciałem powiedzieć, co się stało u mojego pracodawcy w zeszłym miesiącu.
3: Aha.
7: To też powiedzmy, że to są pracodawca, który wszystkich zatrudnia na elastyczne formy pracy. W praktyce to powinny być w świetle przepisów prawa umowy o pracę, ale nikt ich nie ma, natomiast każdy był zadowolony. Wypłata w miarę okej, okay, dużo chętnych do tej pracy. I teraz były dwie formy pracowników. Jedni po prostu dawali dyspozycyjność i jak byli potrzebni, to przychodzili, a inni mieli stały grafik. I ja na przykład udało mi się wywalczyć w końcu taki stały grafik z odpowiednią ilością godzin, która po prostu mi jest potrzebna, żeby zapłacić za wynajem, za kredyty i tak dalej. I co się okazało? Pod koniec zeszłego miesiąca dostałem maila, że od kolejnego miesiąca stałe grafiki będą przyznawane tylko na 3 miesiące do przodu. Będzie to bardziej restrykcyjnie i w dyspozycyjności można podać tylko 80% dotychczasowego stałego grafiku, czyli tym pięknym sposobem prawdopodobnie pracodawca chroni się przed nowymi przepisami, żeby udowodnić, że to nie jest taki zupełnie stały etat, ale efekt jest taki, że będę miał 20% mniejszą wypłatę i nawet ta wypłata jest tylko stabilna na 3 miesiące do przodu, a co będzie za 3 miesiące, czy dostanę, czy nie. Nie wiem, więc tak praca, którą bardzo lubię, pracuję tu 4 lata, zaczynam się powoli rozglądać za nową pracą.
3: Daleki jestem od tego, bo ten medal, jak wiadomo, jak każdy, ma dwie strony, aby twierdzić, że te formy B2B nie są przez wielu pracodawców po prostu nadużywane. Pozdrawiam panie Tymonie, pani Hanna z nami. Pani Hanno, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry słuchacze. Panie Kubo, ja chciałam nawiązać do wypowiedzi eksperta, dlatego że sama od 15 lat zajmuję się kadrami i zatrudnianiem ludzi w,
3: tak.
8: Nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. I sprawa z naszym B2B wygląda w ten sposób, że niestety w Polsce doprowadziliśmy do tego, że jesteśmy pracownicy pracujący w oparciu o B2B w większości przypadków są niestety oszukani przez system, dlatego że pracownicy B2B płacą zazwyczaj najniższy ZUS, co będzie skutkowało najniższą możliwą emeryturą w przyszłości.
3: To prawda.
8: Nasi pracodawcy z kolei zatrudniający w oparciu o B2B mają szereg tak naprawdę ustępstw i w kwocie całkowitego kosztu pracodawcy, który normalnie poniósłby przez zatrudnienie na etat, to wszystko jest zamknięte w kwocie netto plus VAT. Każdy przedsiębiorca wie, że te 23% VAT-u, one są zwracane do budżetu i one sobie tak krążą.
3: Pani Hanno, myślę, że wielu słuchaczy rozumie tę sytuację.
8: Bardzo ważna rzecz jest taka, że my w Polsce, ta ustawa w założeniu jest dobra, ale ona byłaby lepsza, gdybyśmy my mieli szansę dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, które gwarantowałoby państwo. To jest najnormalniejszym w świecie rozwiązaniem we wszystkich krajach zachodniej
3: pani
8: Europy.
3: Pani Hanno, ale jak pani pewnie wie lepiej ode mnie, nasze państwo zrobiło wszystko, żeby albo zniechęcić ludzi do budowania sobie trzeciego czy czwartego filaru, albo ośmieszyć wręcz takie inicjatywy. Przypomnę tylko, co stało się z otwartymi funduszami emerytalnymi.
8: Panie Kubo, pełna zgoda i tutaj naprawdę nie mogę się z niczym nie zgodzić, z czym pan teraz powiedział. Z tym, że dzisiaj niestety jako obywatele musimy mieć świadomość tego, że nasze państwo, lobby pracodawców jest tak silne, ono nie zwraca uwagi niestety na komfort pracownika. My dostaniemy benefity, owocowe czwartki i tak dalej, ale na koniec dnia ta nasza emerytura, bo każdy z nas się zestarzeje.
3: Choć w pewnym wieku się w to nie wierzy, to tak.
8: Mhm. Dokładnie, choć tym dzisiejszym przedsiębiorcom, czyli osobom pracującym na B2B, a jest to niestety już bardzo popularne dla kwot powyżej 10 tysięcy złotych, pracodawca po prostu proponuje, będziesz miała na rękę więcej, masz do wyboru, albo będziesz zarabiała niewiele na umowę o pracę, albo ja ci dam pokryjomu urlop, będziesz miała swoje B2B, no ale emerytura to już zależy od ciebie i niestety to jest szara rzeczywistość w tym kraju.
3: No tak, to ostatnie zdanie rzeczywiście do wielu nie trafiło.
8: Tak, powinniśmy zadbać o to, żebyśmy byli zabezpieczeni emerytalnie, żeby nie skończyło się tak, że dzisiejsi mikroprzedsiębiorcy będą musieli pracować do śmierci.
3: Będą biedakami na emeryturze. Pani Hanno, kończę. Bardzo dziękuję za telefon, bo wielu słuchaczy czeka pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, Marek Paluch, jestem adwokatem.
3: Witam pana, panie mecenasie.
9: Musiałbym panie Kubo sprostować co do pana wypowiedzi, że prawo cywilne działa wstecz i są ku temu przykładem. Co do zasady, prawo nie działa wstecz i mechanizm, o którym pan mówi, to jest kwestia, jeżeli chodzi o te umowy, to jest kwestia ustalenia, czym one w rzeczywistości były. I tu nie ma, to ta ustawa nie wskazuje przede wszystkim, że z automatu coś się ustala, tylko wskazuje się, że dochodzi do kontroli tych umów i ktoś może, no w rozumieniu sąd na wniosek odpowiednich organów, dojść do przekonania, że ta umowa od samego początku była umową.
3: Panie mecenasie, ja doprecyzuję w takim razie. Problem polega na tym, prawo jest prawem, to wiadomo, ale potem rozpoczyna się coś, co nazywamy praktyką, czyli interpretacją tego prawa, prawda? Stosowania. I w momencie... Ale jak się zmienia interpretacja nagle, to de facto okazuje się, że prawo działa wstecz.
9: Chciałem do tego nawiązać. Właśnie.
3: Tak.
9: Tylko, że mówię, że chodzi o ten błąd typowo merytoryczny. No prawo nie działa wstecz co do zasady i to nie bez względu na to, czy to jest cywilne, czy niecywilne. Co do zasady oczywiście. Natomiast pracodawca słusznie może odczuć działanie tego prawa wstecz. Ja z tym nie będę polemizował. Natomiast ja niestety, ale będąc już kilkadziesiąt lat w zawodzie, jestem cynikiem, jeżeli chodzi o ustawodawców. I że takie rzeczy jak idee pewnego rodzaju ochrona i tak dalej, one nie mają miejsca. To jest według mnie fantasmagoria wymyślona dla ucieszy tłum, bym tak powiedział, że tak naprawdę zawsze należy ocenić, jeżeli ktoś tworzy przepis, pracodawca tworzy, nie pracodawca, tylko ustawodawca tworzy przepis, taką starą zasadę obowiązującą niemal, żeby we wszystkich przejawach działania prawa. Czyja korzyść?
3: Tak,
9: to jest punkt,
3: panie mecenasie, to jest, panie mecenasie, pewnie temat na długą dyskusję. Ja upieram się, no oczywiście jest stara zasada łacińska i ma pan co do meritum rację, lex retro non agit, ale ja upieram się, że są takie przypadki dotyczące na przykład prawa podatkowego, wyjątki, określone przypadki, kiedy to zmiany mogą działać wstecz. Tam są,
9: panie Kubo, wejdę w słowo.
3: Tak.
9: Półkę z książkami można na ten temat zapisać, także nie ma problemu. Natomiast mówię, tutaj wrócę do tej czyja korzyść,
3: tak.
9: I obawiam się, że korzyść ma być czyja? No Skarbu Państwa.
3: A no tak? Jasne, brakuje pieniędzy.
9: I tutaj jak zwykle, jak we wszystkich, jak ja podnoszę, jeżeli państwo mówi, że rozszerza kontrolę podsłuchów, żeby chronić obywateli, to jak nam życie zostanie to wykorzystane w ten sposób, gdzie obywatele będą niezadowoleni w związku z tym ustawą. Natomiast analizowałem troszeczkę rozmowę mojej poprzedniczki. No i powiem tak, to jest niestety myślenie dalej kategoriami idei. Czyli idei prawa pracy, idei korzyści. Natomiast ja zawsze, jako zresztą pracodawca i mały, ale jednak pracodawca i prawnik, praktyk, wychodzę z założenia, że nad wszystkimi ideami stoi coś nad to. Coś, co jest jakby Biblią naszego postępowania,
3: a
9: czyli rynek. Rynek, gospodarka. Nie da się oszukać ekonomii. Wszystko można zrobić, nie da się oszukać ekonomii i trzeba odpowiedzieć na proste pytanie. Czy tworząc prawo pracy, które chroni i tak dalej, dalej, w dorozumieniu takim, tak, że tutaj mówimy, że mamy składki niskie, ja też mam płacę niskie składki, no i przez to ciężko pracuję, oszczędzam, żeby emeryturę sobie odłożyć, bo wiem, że z tej państwowej nie wyżyję.
3: To użyję jeszcze na koniec, panie mecenasie, jednego argumentu, bo przyznam, że w pewnym momencie był czas, kiedy byłem przekonany o tej zasadzie, ale przestałem. Przestałem wierzyć w tak zwaną niewidzialną rękę rynku, że sam się by ureguluje. No otóż nie. I liczne patologie wskazują na to, że jeśli się ureguluje, to często w niepożądanym kierunku. Panie mecenasie, panie Marku, kończę, bo wielu słuchaczy czeka. Kłaniam się panu i dziękuję za telefon.
9: Dziękuję.
3: 26 minut po południu. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? 510-357-357. Pan Tomasz z nami. Panie Tomku, halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry panu, witam.
10: Ja chciałbym się zapytać, jak mają się słowa głównego inspektora pracy?
3: Który u nas zresztą na antenie, prawda?
10: No, chciałem dokończyć, tak. Myślę, że niecały miesiąc temu. Chyba nie wiem, czy pan prowadził tę audycję,
3: Tak, uspokajał.
10: Uspokajał, był na początku jego wypowiedź, potem słuchacze się dopytywali odnośnie tych przepisów, czy będą ściągane te składki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w formie zatrudnienia. I na koniec był znowu gościem. Padło pytanie bezpośrednio do pana inspektora, który z całą pewnością stwierdził, że absolutnie te przepisy będą egzekwowane dopiero od dnia zmiany formy zatrudnienia.
3: Doskonale pamiętam tą rozmowę.
10: Tak, ja też. Pamiętam
3: i słuchacze, i ja nawet starałem się być dociekliwy. Owszem, takie sformułowanie by padło. No ale wie pan...
10: Teraz pytanie, czy to tylko na potrzeby audycji, żeby uspokoić,
3: bo
10: to, co chcą ludzie usłyszeć, a oczywiście praktyka będzie inna.
3: Ja też bym wolał się uspokoić i zamknąć temat tą deklaracją szefa Państwowej Inspekcji Pracy, ale wie pan, nie sposób, panie Tomaszu, zlekceważyć analizy prawników, specjalistów od podatków, czy też cytowanego przeze mnie profesora Modzelewskiego. No, to są ludzie, którzy są specjalistami i analizują to, co się dzieje.
10: Twórcy ustawy o podatku VAT.
3: To prawda, 28 minut po 12. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Proszę zagłosować, polecam. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo?
11: Dzień dobry, to ja?
3: No, Niedzica na antenie, tak.
11: Niedzica na antenie, kłaniam się. Panie Kubo, po pierwsze cieszę się, że pan wrócił, chociaż następcy też bardzo dobrze rolę pełnili.
3: Czyli pan się cieszy, ale nie do końca.
11: Nie, proszę mi to tak nie podgadać. Panie Kubo,
3: tak.
11: Powiem tak, ja już w tym swoim 37 roku życia, to ja nie wiem, czego to się spodziewać, tak, nie wierzę w cokolwiek, co powiedzą ci politycy, tak, jeżeli oni mówią A, to wiadomo, że stanie się coś zupełnie przeciwnego. I jedno, o czym jestem przekonany, ja prosty chłop, że te przepisy na pewno nie zaszkodzą, te przepisy z pewnością nie zaszkodzą wielkim korporacjom, nie zaszkodzą korporacjom międzynarodowym, bo te na pewno znajdą na to jakieś obejście, jakiś kruczek prawny.
3: Wie pan, sprawa jest nawet prostsza, panie Marcinie. Mają poduszki finansowe, mają po prostu szeroki margines. Mniej zarobią, po prostu. A dla maluczkich to skończy się zamknięciem działalności na przykład.
11: I to jest właśnie to. Daleki jestem od takich zapatrywań jakichś narodowych. Ale to się skończy tym, że właśnie Polak ma być pod butem, najniżej, a wielkie korporacje będą zawsze miały tutaj łatwo, lekko i przyjemnie. No nie, po prostu odechciewa się wszystkiego, ale na sam koniec, bo wiadomo, że pewnie wielu słuchaczy czeka, to panie Kubo, zostałem poproszony, bo jak straszę na zamku w Niedzicy, spotkałem słuchaczy z Niedźwiadów, których mam teraz właśnie pozdrowić i to właśnie czynię. Ale, pozdrawiam was, drodzy przyjaciele.
12: Rozpoznali pana?
11: No, ja się zawsze przedstawiam, że jestem...
12: A nie, pana łatwo rozpoznać, głupie pytanie, bo jak pan straszy na zamku, to pewnie jest pan ubrany w taką powłóczyste prześcieradło białe, tak?
11: Nie, na szczęście takich głupot jeszcze nie ma i proszę nie podpowiadać, bo jeszcze mnie w takie coś ubiorą i nie dość, że robię cyrk z siebie moją gadką, to jeszcze będę cyrk z siebie robił swoim wyglądem. Nie, panie Kubo, proszę nie podpowiadać.
12: No wie pan, ale to ja jestem skłonny nawet panu uszyć taki by strój.
11: Panie Kubo, jak mi pan taki uszyje, ale tak, będzie tam napisane, to pan będzie wystąpi. Tam napisane z tyłu Marcin z Niedzicy i na przykład Radio 357, nie ma problemu. Nie Dobra. Ma problemu, panie Kubo, nawet to nagram.
12: Nawet będę łaskaw, bo oprócz otworów na oczy, to jeszcze panu wytnę otwór na nos, żeby panu się łatwiej oddychało.
11: Dobra, ja myślałem o innym otworze. Dobra, nieważne.
12: Ciekawe. Pozdrawiam. 29 minut do 13, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej. Panie Jarosławie, halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu.
13: Jarek z tej strony, ze Szczecina. Dzwonię, aby tak tylko się wypowiedzieć. Sprawa jest dla mnie bardzo prosta. Ja jestem, jak wiele osób, jestem informatykiem pracującym w oparciu o umowę B2B. I wygląda to dla mnie w ten sposób. Zamiast uatrakcyjnić umowę o pracę, na którą bardzo chętnie bym się zgodził, to państwo polskie próbuje ustawą nas uszczęśliwić. Tylko, że w moim przypadku zmiana B2B na umowę o pracę oznacza, że 50% moich zarobków będę musiał oddać. I oczywiście można to argumentować w ten sposób, że moja emerytura, że różne...
12: Że potrzeby państwa, tego, tak, że budżet.
13: Dokładnie. Tak, natomiast ja traktuję składkę na ZUS jako haracz, którego nigdy nie odzyskam. Po prostu muszę utrzymywać różnych ludzi. Tak samo składka zdrowotna, którą muszę opłacać i w przypadku umowy o pracę po prostu te składki nie dość, że są wielokrotnie wyższe, to jeszcze dodatkowo nie mam możliwości obniżenia kosztów. Płacę wszystkie podatki, płacę zawsze VAT. W przypadku sztuki przynajmniej częściowo jestem w stanie sobie to...
12: Zatem jeśli będzie taka praktyka, o której możliwości rozmawiamy, będzie się pan czuł, rozumiem, pokrzywdzony. Kończę, panie Jarosławie, bo już gość czeka w Radiu 357, 28 minut do 13. Pan Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
14: Witam, dzień dobry.
12: Jeśli pracodawca nie chce podpisania stałej umowy o pracę, co się zdarza, czasami nie z powodów, znaczy z powodów mało szlachetnych, zgoda, ale co ważne, również pracownik nie chce takiej stałej umowy, bo woli pracować nawet na przykład dla różnych zleceniodawców, czuje się w ten sposób wolny, swobodny, to zastanawiam się, po co ich uszczęśliwiać na siłę? Pan widzi taką potrzebę?
14: Ja bym jednak trochę odwrócił pytanie, bo to równie dobrze mógłby pan zapytać, co się dzieje, kiedy pracodawca czy pracownik nie chcą zapłacić części podatków. No cóż, żyjemy w kraju, w którym są określone przepisy, a przepisów trzeba przestrzegać.
12: Zaraz, chwileczkę, nie galopujmy, bo umowy o dzieło czy umowy zlecenia to jest forma legalna, a pan mówi o takich, którzy omijają prawo, łamią.
14: No więc mówię o tym, że są przepisy, również w kodeksie pracy, które ściśle i konkretnie definiują, czym jest umowa o pracę i kiedy musi być zawierana umowa o pracę, niezależnie od woli strony. Artykuł 22 kodeksu pracy mówi, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być umowa o pracę niezależnie od woli stron. To jest w polskim prawie. To prawo może się nie podobać, ale prawo obowiązuje, nawet jeżeli obydwu stronom się to prawo nie podoba. Jeżeli na przykład pracuję w kawiarni od 8 do 16 pod konkretnym kierownictwem w określonym miejscu i czasie, to musi być umowa o pracę. Tak mówią obecne przepisy i o tym jest między innymi reforma inspekcji pracy, która właśnie wchodzi w życie. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś nie chce, nawet jeżeli obydwie strony nie chcą tej umowy o pracę, no to niestety przepisów prawa trzeba przestrzegać.
12: Rozumiem. Ja jestem, wie pan, z natury legalistą, chociaż przyglądam się praktyce i wiem z doświadczenia jedno, żeby zapis swoje a praktyka swoje. Akcja rodzi reakcję, zatem za chwilę ten przykład, o którym pan powiedział, pani pracującej w restauracji, będzie twórczo zapewne rozwijany i zapewniam pana, że obie strony poradzą sobie z taką interpretacją prawa, która będzie dla nich korzystna. Zrobią wszystko, przyjmą taką formę pracy, aby nie było wątpliwości, że charakter pracy tej pani w restauracji jako żywo nie przypomina pracy etatowej.
14: Oj, moim zdaniem będzie ciężko. Natomiast byłbym bardzo ostrożny z tego typu argumentacją, bo to jest trochę tak, że jak bilety w komunikacji miejskiej są za drogie, no to niestety musimy się pogodzić z tym, że ludzie będą jeździli bez biletów. No nie. Jeżeli o te opłaty za prąd są zbyt drogie, to ludzie będą omijać. No nie.
12: Natomiast no zaraz. Za chwilę dojdziemy do wniosku, że jeśli podatki są za wysokie, no to dziwne jest to, że ludzie unikają podatków. No unikają, bo są za wysokie. Są nieakceptowalne. No tak bywa.
14: No ale w Polsce podatki są relatywnie niskie na tle Unii Europejskiej. Mówię o podatkach dochodowych. Natomiast pewnym kompromisem, żebym nie był tutaj taki sztywny bardzo, ja bym szczerze powiedziawszy był za tym, żeby Polska wdrażała kamień milowy, ten pierwotny Komisji Europejskiej. Ja państwu tylko przypomnę, że Komisja Europejska rekomendowała, żeby jednolicie oskładkować i opodatkować wszystkie rodzaje umów. Niezależnie, czy to jest dzieło, zlecenie, czy to jest umowa o pracę. I wtedy, jeżeli byśmy taki krok zrobili, to można byłoby na przykład nieco obniżyć oskładkowanie czy opodatkowanie umów o pracę i wtedy być może to byłby znacznie lepszy krok, bo tu się zgadzam, rzeczywiście dzisiaj jest tak, że umowy o dzieło, szczególnie o dzieło, bo zlecenia już są oskładkowane, one się opłacają, tak? Mniej płaci pracodawca, pracownik ma więcej na rękę. W związku z tym po prostu omijanie prawa pracy się opłaca dzisiaj. Więc jest niespójne, rzeczywiście tu się zgadzam, że z jednej strony wprowadzamy kary i wprowadzamy nowe sankcje, ustawę o tym, że będziemy ścigać tych, którzy zatrudniają w ramach, kolokwialnie mówiąc, umów śmieciowych, a z drugiej strony faworyzujemy te umowy śmieciowe, więc tu jest rzeczywiście brak spójności i lepiej byłoby wprowadzić przepisy, które by właśnie ujednolicały, i to nawet część pracodawców się ze mną zgadza, wszystkie rodzaje umów, niż właśnie wprowadzać kary za umowy cywilnoprawne.
12: Zgoda. No tak, tylko że to wszystko będzie miało swoje bardzo poważne konsekwencje, jak wskazują specjaliści, ponieważ przekształcenie w stałe etaty będzie skutkowało tym, że ZUS i urzędy skarbowe zgłoszą się po pieniądze, po zaległe pieniądze, zaległe podatki, zaległe składki. To może wykończyć wiele tysięcy firm, wiele działalności. I co? Nie szkodzi?
14: Znaczy teraz tak, ja tylko zwrócę uwagę, część pewnie naszych widzów o tym wie, już dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych może domagać się zaległych składek, jeżeli stwierdzi, że dana umowa jest umową, że tak powiem, pozorną.
12: Tak,
14: czyli powinna być
12: tak,
14: etatem,
12: ale
14: jest umową cywilnoprawną.
12: Ale teraz będziemy mieli do czynienia z taką działalnością rządu bardzo zorganizowaną, bo jak pan pewnie wie, powstaje specjalne centrum analityczne, by wszystkie instytucje będą wymieniać się uwagami, wiadomościami, informacjami do kontroli. Roli będzie typował program komputerowy. Wie pan, no chyba nikt nie umknie.
14: Tak, natomiast ja tylko zwracam uwagę, że ta nowa ustawa, te nowe przepisy, które wchodzą w życie, one nie każą wstecz po pierwsze, po drugie one dają czas na przestawienie się, dostosowanie się do umowy, którą stwierdzi PIP, czyli jeżeli PIP powie, tutaj powinna być umowa o pracę, a jest umowa o dzieło, to wtedy nie ma kary, tylko pracodawca ma pewien okres na to, żeby właśnie
12: 12 miesięcy, umowę, jeśli dobrze pamiętam, tak.
14: No, czyli dosyć długo, to jest jedna sprawa. Druga sprawa...
12: Znaczy 12 miesięcy chyba od czasu wejścia w życie przepisów, to działa.
14: I tutaj, jeżeli chodzi o to, co pan powiedział, ta koordynacja między skarbówką, ZUS-em i Państwową Inspekcją Pracy, to jest de facto usprawnienie państwa. Ja bardzo pozytywnie się na to zapatruję. Z tego względu, że dzisiaj dochodzi do sytuacji, że każda służba może mówić co innego. Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze nie weszła do danej firmy. ZUS już powiedział, że to jest umowa pozornie, że jest śmieciówka, powinien być etat, a skarbówka przygląda się z boku, co tutaj się dzieje. Jak ZUS powie, dobra, mamy ich, tutaj powinien być etat, to skarbówka wtedy wchodzi. Lepiej byłoby, gdyby jednolite służby rzeczywiście działały razem. To jest też tak na marginesie wielkie wyzwanie dla polskiego państwa w zakresie RODO na przykład. Muszą te wszystkie służby zabezpieczyć oczywiście nasze dane. No, one muszą współpracować tylko w tym zakresie,
12: w całej tej sytuacji. Tak, to chyba najmniejszy problem. Nie rozmawiamy pierwszy raz na antenie, drogi panie, więc ja z grubsza znam oczywiście pana pana opinię dotyczącą umów, czy też formy B2B. Natomiast zaryzykuję tezę, że ta swobodna forma pracy istotnie przyczynia się do naszego wzrostu gospodarczego. Że ten rynek pracy jest bardziej elastyczny. Ludziom zostaje więcej pieniędzy w kieszeni. Więcej pieniędzy zostaje również pracodawcom, to prawda. Ale ludzie, na przykład, nie wiem, czy słuchał pan audycji, dzisiaj zadzwonił prowadzący działalność gospodarczą słuchacz, no wręcz nazwał to, co ewentualnie płaci, bądź będzie musiał zapłacić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, haraczem. Tak to jest traktowane.
14: No moim zdaniem nazywanie haraczem podatków to jest brak szacunku dla państwa i dla społeczeństwa, bo my jesteśmy utrzymywani właśnie z budżetu i ze składek. Natomiast zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o...
12: A ja się buntuję wtedy, kiedy nie jest dotrzymywana umowa społeczna, kiedy płacę i nie mam obiecanego zwrotu w zamian.
14: Ale
12: to się czuję po prostu
14: okradany. Ale umowa społeczna to jest przede wszystkim prawo i tu wracam do artykułu 22 Kodeksu Pracy. Umowa społeczna mówi, że jak są spełnione warunki umowy o pracę, to musi być umowa o pracę. I zwracam uwagę, druga ważna rzecz, małe przedsiębiorstwa, o których mówimy. Małe niestety nie zawsze jest piękne. Małe firmy dużo gorzej płacą niż te duże podmioty. Średnie wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce są o ponad 50% niższe niż w tych dużych firmach.
12: A jak pan myśli, a jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Bo ci wszyscy pracodawcy to źli ludzie?
14: Nie, to nie są źli ludzie. To jest też generalnie pęknięcie państwa takie strukturalne. Ja o jednej rzeczy już mówiłem, to znaczy, że z jednej strony chcemy ścigać za umowy cywilnoprawne, z drugiej strony tolerujemy od lat te umowy cywilnoprawne i dajemy zielone światło, na przykład odnośnie całej gastronomii, gdzie jest notorycznie łamane prawo. Z drugiej strony wszyscy politycy mówią, jakie wspaniałe są mikroprzedsiębiorstwa, jak my bardzo nie lubimy dużych firm z kapitałem zagranicznym, a tymczasem jest tak, że te duże firmy znacznie lepiej traktują pracowników niż te małe, znacznie częściej przestrzegają prawa pracy. Na przykład słynna dyskusja odnośnie handlu i handlu w niedzielę. Zanim weszły przepisy odnośnie pracy w niedzielę, były kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i okazało się, że wtedy, kiedy był dopuszczalny handel w niedzielę, to duże korporacje, te wszystkie, nie będę wymieniał nazw, ale hipermarkety, supermarkety, pod każdym względem lepiej traktowały pracowników niż polskie małe sklepiki. No niestety, ale taka też jest prawda, więc wydaje mi się, że jednak prawa trzeba przestrzegać, dlatego że sam znam, jako związkowiec rozmawiam, widzę, że niestety te małe przedsiębiorstwa, które narzekają na wysokość podatków i składek, bardzo źle często traktują pracowników i nawet kiedy mają sami wysoką stopę zysku, to niestety pracownikom
12: nie chcą się dzielić.
14: Płacą płacę minimalną.
12: Dziś pytanie, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej, o tym rozmawiamy, czekamy na państwa komentarze. Cały czas 510-357-357, pan Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. I jeszcze jedno pytanie o krótką odpowiedź, proszę, nie boi się pan, że to wszystko w perspektywie kilku, może więcej lat skaże nas na taką stagnację gospodarczą, wyhamuje nasz wzrost, taką stagnację, jaka na przykład jest w Niemczech?
14: Wręcz przeciwnie, stabilizacja zatrudnienia, jasne, przewidywalne, uniwersalne przepisy sprawiają, że ludzie wiedzą, na czym stoją, wiedzą, jak inwestują, wiedzą, czego się spodziewać, a jeżeli dzisiaj ma być tak, że jeden pracodawca będzie płacił mniej, a drugi więcej, mówię teraz o składkach i podatkach, to źle się dzieje, bo dzisiaj jest tak, że polskie państwo faworyzuje pracodawców, którzy omijają prawo pracy i źle traktują pracowników i to moim zdaniem trzeba zlikwidować, ten przywilej dla złych pracodawców.
12: Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie na antenie. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. 17 minut, niebawem do godziny 13.00.

0: Tomasz.
1: Dzień dobry panu, witam.
0: Mam takie pytanie, bo pracuję zdalnie, moja praca spełnia wszystkie znamiona pracy na etat, tyle że pracuję dla firmy z innego kraju w Unii Europejskiej. Co się ze mną stanie?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. Właśnie o tym rozmawiamy i to jest chyba najbardziej denerwujące, że nie wiemy, co się stanie.
0: Bo gdzieś zobaczyłem, że jest taka możliwość, że ja jako pracownik wykonujący pracę dla kogoś z zagranicy mogę pracować na umowę o pracę. Przy czym wszystkie obowiązki odprowadzenia wszystkich składek, założenia PPK spadają na mnie, na pracownika w Polsce. Brzmi to absurdalnie. Chciałem się dowiedzieć, czy tak to wygląda, czy ten pan z inspekcji pracy to potwierdza, że taka forma realizacji umowy o pracę rzeczywiście występuje?
1: Sprawdzę, panie Tomaszu.
0: Brzmi to absurdalnie.
1: Owszem, ale często to nie przeszkadza. Natomiast to myślę, że to pański przypadek pozostaje w mniejszości, ale jest bardzo, bardzo ciekawy. 510-357-357, 14 minut do 13. Panie Pawle, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja na antenie, tak?
1: Tak, bardzo proszę.
2: Znaczy dwie kwestie. Pierwsza, proszę zadać pytanie temu związkowcowi, który się wypowiadał tak bardzo płynnie. Ile osób zatrudnia, ile stworzy miejsc pracy, dobrze? I wszystko legalnie, normalnie odprowadza. To jest pierwsze pytanie. A druga sprawa jest taka, że ja też prowadzę od 30 lat działalność i powiem panu, że pozwalniają ludzi. Zostałem z jedną tylko osobą i jestem najszczęśliwszy w świecie. Nie mam obciążeń stałych i drastycznie mniej przerabiamy, ale jestem zdrowszy nerwowo i nie przejmuję się, że będę miał pracę lub jej nie będę miał. Bo
1: bardzo dobrze pana, panie Pawle, rozumiem. Też to w życiu przerabiałem.
2: I teraz jeszcze dosłownie ostatnia rzecz. Jak mamy traktować ten nasz kraj, gdzie mówimy, że te mikroprzedsiębiorstwa są takie złe i tak dalej, mamy sobie radzić sami, gdzie z tym OFE nas troszeczkę wykolegowano. I ja zacząłem oszczędzać na własną rękę, żeby mieć na emeryturę. I zacząłem, kupiłem jakieś grunty na przykład, nie? Żeby się zabezpieczyć. I teraz prosiłbym, żeby może ten temat przy następnej audycji pan poruszył, bo to się wiąże, wiele osób w ten sposób zrobiło. A w tej chwili te grunty będą obejmowane planami, tak zwanymi planami ogólnymi, gdzie stracą wartość. Ja właśnie jestem na tym etapie w tej chwili, że odkładałem, żeby mieć na emeryturę, a w tej chwili kupiłem nieruchomości do jakichś tam, a w tej chwili miejscowe plany spowodowały to, że te grunty kompletnie straciły na wartość.
1: Panie Pawle, pochylę się nad problemem.
2: Proszę się pochylić nad tym tematem i to uruchomić, bo ludzie się obudzą w ręką w nocniku za chwilę, bo te plany powoli zaczynają w gminach chodzić. Wiele osób w ten sposób będzie, za przeproszeniem, bankrutami, którzy odkładali na te przysłowiowe emerytury na starość. Proszę ten temat też przy okazji poruszyć.
1: Bardzo dziękuję za sygnał. Pozdrawiam pana. 510-357-357. Czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej? Ostatni moment, żeby zagłosować w naszej sądzie, a ta sonda w państwa aplikacji. Pan Jacek, panie Jacku, słyszymy się?
3: Tak, słyszę.
1: Znakomicie, słucham pana.
3: Ja chciałem tylko poruszyć problem służby zdrowia. Państwowej służby zdrowia, gdzie większość lekarzy, pielęgniarek pracuje na umowy B2B. Co nasze państwo będzie łaskawe zrobić, jeżeli będzie trzeba wdrożyć ten system, wszystkie te umowy zostaną cofnięte, zabraknie nam nagle personelu w szpitalu, ponieważ zwyczajnie brakuje tego personelu i umowy B2B to biorą i rekompensują pracą poza godzinami, nad godzinami. Czy ten pan z inspekcji pracy ma jakieś rozwiązanie na to? Czy z inspekcji pracy? Przepraszam, nie pamiętam. Dla mnie problem służby zdrowia i przymykania oka na pracę, która tam się dzieje, większość pracuje na umowach B2B, jest tolerowany nagminnie przez państwo i nikt nic z tym nie robi, a się mówi wszędzie o tym złym.
1: Od tego pamiętam, zaczęliśmy dzisiejszy program, czy

aby na pewno ustawodawca zdawał sobie sprawę do końca z następstw przyjętych przepisów. 510 357 357. Wrócimy za chwilę.

0: Panie Jarosławie, jeszcze pan, króciutko proszę, witam pana, halo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
1: Panie Kubo. Panie Kubo, prowadzę mały software house, zatrudniam głównie programistów i mam takie przemyślenia, że przede wszystkim, żeby działać na rynku, to potrzebna jest swoboda. A w czasach, gdy mamy AI-a, to z mojej perspektywy wygląda to trochę tak, że stoimy przed wyborem, czy realizować pewne zadania przy użyciu sztucznej inteligencji, czy człowieka. Jeśli będziemy mieć zwiększone koszty pracy, czyli będziemy mieć wręcz obowiązek, żeby zatrudniać ludzi na etat, to będzie jeszcze ciężej i obawiam się tego, że szala przechyli się jeszcze mocniej w kierunku AI. W tym miesiącu miałem taką sytuację, że odszedł mi jeden człowiek i tak jak początkowo wyobrażałem sobie, że to będzie dla mnie problemem, to finalnie okazało się, że większość rzeczy, które robił, jesteśmy w stanie zrealizować przy pomocy sztucznej inteligencji.
0: Okazało się, że pan finalnie wygrał na tym i zyskał, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. I teraz jeśli koszty tego pracownika byłyby wyższe, bo zamiast umowy B2B, bo taka była, byłaby to umowa o pracę, no to zyskuje jeszcze bardziej. Więc w mojej konkretnej branży, bo tylko na ten temat chciałbym się wypowiedzieć, w mojej konkretnej branży myślę, że to może być taki impuls dla przedsiębiorców do tego, żeby szukać rozwiązań raczej takich automatycznych.
0: A na rynku pracy tak, zrobi się jeszcze trudniej. Pozdrawiam pana, kończę, bo na antenie nasi goście. Ponownie Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Ponownie Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Panowie, słyszymy się?
2: Tak, jasne.
3: Tak jest.
0: Znakomicie. No to pytanie do pana Piotra Szumlewicza, nawiązując z naszej sondy dzisiejszej. Skoro ma być tak cudnie, to dlaczego wyniki sądy są takie, a nie inne? Na pytanie, czy nowe przepisy zaszkodzą działalności gospodarczej, 79% naszych internautów. Przecież nie wszyscy głosujący prowadzą działalność, a jednak w większości tak to oceniają. Odpowiadają, że tak. 21% uważa, że nowe przepisy działalności gospodarczej nie zaszkodzą. I co pan na to?
4: Ja tylko odpowiem tutaj naszemu słuchaczowi na pytanie, ilu ja zatrudniam ludzi. Otóż jako lider
0: związku, tak, było takie pytanie,
4: szefem
0: tak.
4: biura i zarazem pracowników. Cztery osoby, wszystkie oczywiście na umowie o pracę. Pełne składki, nie narzekam na to, że je płacę. Co miesiąc płacę ZUS-owi i skarbówce.
0: No tak, ale, jeżeli chodzi... ale ma pan regularnie wpływający budżet i to pewnie koniunktura na to ma niewielki wpływ.
4: No, składki, dobrowolne składki od moich członków, więc jestem zależny od tego, czy ludzie płacą dobrowolnie składki. Jestem przedsiębiorcą kreatywnym w takim razie, bo ludzie chcą te składki płacić i wiedzą, ile ja zarabiam. Więc z tym 7,5 tysiąca obecnie na rękę po podwyżce o 500 zł. Natomiast wracając do pytania, mamy koniunkturę w ogóle, nazwijmy to, antypaństwową. Polacy nie przypadają za państwem, Polacy nie ufają państwu i bardzo źle. I bardzo źle, dlatego że kraje najbardziej rozwinięte na świecie...
0: Co to państwo robi, żeby to zmienić? Bo ja mam wrażenie, że niewiele to dużo powiedziane.
4: Otóż powiem może rzecz kontrowersyjną, ale no my jesteśmy bardzo silni w ZUS-ie i skarbówce i muszę powiedzieć, że ZUS i skarbówka naprawdę, naprawdę działają dużo lepiej niż 10 lat temu. Mamy bardzo nowoczesny system, jeżeli chodzi o odprowadzanie podatków. Mało jest krajów w Europie i na świecie, w którym w 15 sekund można PIT rozliczyć. To jest Polska. Większość krajów Unii jest gorzej. Można się skonsultować bardzo łatwo z pracownikiem skarbówki, który pomoże, udzieli informacji. Polecam, niech państwo dzwonią na infolinię skarbówki. Więc naprawdę bym aż tak nie narzekał, ale niezależnie od tego, jeżeli jesteśmy patriotami, kochamy nasz kraj, to polskiego prawa powinniśmy przestrzegać. Zwracam uwagę, że te nowe przepisy, o których mówimy, to nie jest zmiana definicji stosunku pracy, to nie jest zmiana kodeksu pracy, to jest ustawa, która ma zwiększyć egzekwowanie obowiązującego prawa. O to chodzi w tych przepisach. To się nic de facto nie zmienia, jak chodzi o definicję umowy cywilnoprawnej czy etatu.
0: Tu zdania są podzielone. Krzysztof Inglot, przeprowadziliśmy pewien ciąg rozumowo-przyczynowo-skutkowy. Nie wspomnieliśmy jednak o finale, bo to, o czym mówiliśmy, to nie jest koniec ewentualnych nieszczęść, bo na koniec do firmy wkracza jeszcze po urzędzie skarbowym na przykład ZUS. Przecież, prawda? Inne składki płaci się za etat, inne prowadzą działalność gospodarczą, o czym słuchacze wspominali. No i co zrobią prowadzący działalność, kiedy ZUS upomni się o zaległe składki? No... Czy to może skończyć się nieszczęściem, katastrofą, pana zdaniem, dla wielu firm, czy też ktoś się opamięta i praktyka będzie inna od tej możliwej, którą kreujemy?
2: No tutaj podchodzi, jest sytuacja z dochodzeniem odwoławczym, czyli mamy takie sprawy, czy potencjalne decyzje ZUS-u, jesteśmy w stanie się od nich odwoływać, kierujemy się wtedy do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i oczywiście apelacje do Sądu Najwyższego wchodzą w grę. My musimy zrozumieć specyfikę tej sytuacji. Jeżeli mam JDG, jeżeli mam stawiane nie konkretne czynności do wykonania, ale jakiś cel, dostarczam jakiś efekt końcowy, to wtedy JDG jest dla mnie. Jeżeli mam własny sprzęt roboczy, jeżeli sam łożę na to, żeby prowadzić i być coraz fajniejszym i lepszym biznesmenem i mieć lepszą działalność na rynku, to JDG jest dla mnie. Jeżeli ryzyko gospodarcze i kary umowne są wpisane w moją relację z moimi zleceniodawcami, to JDG jest dla mnie. Ale jeżeli chcę mieć w urlop wpisany benefity, jakieś bony, to w tym momencie to już jest umowa o pracę i tutaj musimy zrozumieć, że jeżeli kontroler PIP-u przyjdzie do nas, to może być sytuacja, w której uzna on, że jest to stosunek pracy, a nie właśnie działalność gospodarcza. Czyli my musimy być faktycznie jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, gdzie spróbujemy się rozwijać, łożymy na sprzęt, mamy kary umowne wpisane i relacje zbudowane w taki sposób, może nawet nie z jednym, a z paroma zleceniodawcami. To nam buduje dobry obraz naszego JDG w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę u poprzedniego pracodawcy podpisaliśmy nowe JDG, no to troszeczkę narażamy się na własne życzenie, że przyjdzie kontrola PIP-u i w tym momencie możemy mieć jakieś nawet takie poważne problemy, o jakich my rozmawiamy.
0: Tak się zastanawiam ze smutkiem, dlaczego prowadzący działalność gospodarczą w Polsce całe życie muszą być czujni jak ważka, bo nie wiadomo skąd i kiedy by nadleci łapka trzymana przez państwo, które tę ważkę po prostu zmiecie z rynku. Krzysztof Inglot, ekspert.
2: Panie redaktorze, jedno tak, tylko w
0: bardzo proszę,
2: tego,
0: jedno zdanie.
2: Jest
0: tak.
2: Międzywojenne w gospodarce pamiętane powiedzenie polskiego wielkiego przedsiębiorcy, że w Polsce prowadzenie biznesu to jest jak chodzenie w pokoju po ciemku z pełnym noży i sztyletów. I niestety nic się nie zmieniło, a mówimy o okresie sprzed grubych dziesiątek lat. Czyli wciąż aktualnie.
4: A ja bym powiedział, że jak ktoś przestrzega przepisów, to nie ma się czego bać.
0: Aha, tak, i są na to liczne przykłady. Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.
2: W gospodarce zależy nam nie tylko na tym, żeby wszyscy pracowali na płacy minimalnej, ale też na tym, żeby budować klasę średnią, rozwijać polską gospodarkę, polską myśl, żebyśmy byli coraz bardziej konkurencyjni dla naszych zachodnich sąsiadów, którzy budowali tą gospodarkę długo, dużo, dłużej, więcej niż my. Więc tego ciężaru odbudowywania naszego potencjału gospodarczego i ludzkiego nie zrzucajmy tylko na społeczeństwo, ale też dajmy szansę na to, żebyśmy wszyscy razem ułatwili sobie dojście do dobrobytu państw zachodnich.
0: Uwielbiam to zdanie, że uczciwi nie mają podstaw, by się obawiać. Całkiem niedawno pewien minister sprawiedliwości zakładał nielegalnie podsłuchy i też używał tego sformułowania. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa, Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy. Dobrego dnia panom życzę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Proszę państwa, a my słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy.

tędy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

szkoły było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No bo tak, aha, jeśli ktoś tamtym samochodem, to proszę się dobrze prowadzić, bezpiecznie i spokojnie. Szósta minęła, mamy czwartek i to jest ten czwartek, w który rozpoczynają się mistrzostwa. Znaczy one jutro się rozpoczynają, ale pierwszy mecz jest dzisiaj, to logiczne, prawda?

0: Trochę zapachniało wiadomościami sportowymi, co nic nie. Już wiem, kto się dobrze prowadzi. Antek się dobrze prowadzi. Muzyczny goniec w odpowiednim momencie, po 8.45, więc drogi Antku, się prowadzi dobrze, ale rzeczywiście się wystraszył, że ktoś go goni. No bo kto wkłada syreny policyjne do piosenki? No ludzie, początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem nawet rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. No tak pada sobie. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze, także po południu na zachodzie kraju będą burze, suma opadów na zachodzie i północy kraju miejscami od 10 do 20 mm, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze 15-20. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15 po południu.
1: 3, 5, 7.
0: 6 po 6. Zamknę.

Drajskal, ale także Krzysztof Zalewski. Wczoraj Krzysztof Zalewski tak śmignął przez mój telefon i coś mówił, że będzie płyta live, koncertowa. No to trzeba się zagłębić, ale to pewnie za chwilkę, może przy muzycznym końcu jakoś będzie okazja, to zobaczymy. Na razie mamy 11 minut po 6 i to jest moment mówienia dzień dobry takiego zbiorowego, oficjalnego, a oficjalny dzień dobry mówią Paulina Kozion i Zawoźniak, Adam Szuraj, Antek Pyzel, który czeka przy głosówce, przy telefonie, Krystian Hanke i Marcin Łukasz. Kłaniamy się. Tu mi pan Maciej napisał, że trzeba się cieszyć i pozdrawiać tych, którzy zerwali nockę, żeby obejrzeć finały NBA. To ja muszę Antka Pyzla, bo on wygląda jakby właśnie troszkę zarwał.

0: No to już wiem, Antek nocy nie zarywał, spał spokojnie, ale w metrze końcówkę oglądał. To jeszcze w metrze grali. Znaczy, jak Antek był w metrze. I tu panie Macieju, tak właściwie było, że ważny mecz, że świadkami historycznego powrotu byliśmy ze straty 29 punktów i wygranej Knicks, i to w ostatnich sekundach, i w ogóle się działo tyle, że metro oglądało. Ale, co ważne, Antek mi to podpowiedział, bo on się zna, bo ogląda koszykówkę, że to bardzo ważny finał, ponieważ w jednej drużynie z tego finału grał nasz Polak Rodak, a przeszedł do tej drugiej, co gra w finale, więc właściwie, prawda?
1: Ranek 357.
0: Cokolwiek się w tym finale wydarzy do końca, to i tak będziemy zwycięzcami. Kto jest zwycięzcą? My jesteśmy. Kto? My! 15 minut po 6. Bo jeśli chodzi o mundial, to raczej nie, bo się nie wybieramy nadal, a dzisiaj się rozpocznie pierwszy mecz. Mundial, tak, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Trochę dzisiaj w poranku o tym będzie. No bo jak nie jedziemy, to trzeba oczywiście tradycyjnie poszukać polskich akcentów, prawda? Ktoś tam projektował schody na te stadiony, może to akurat nasz rodak, albo grał kiedyś na tym boisku, albo nie wiem. No, to tam już będziemy ustalali w odpowiednim momencie, ale też tak troszkę poważniej będzie o tym mundialu.
2: Irańczycy wszystkie trzy swoje mecze w grupie rozegrają na amerykańskich stadionach, ale nie dostali zgody na to, żeby się w Stanach zakwaterować, więc na każdy z tych meczów będą musieli ze swojej bazy meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych przylecieć.
0: Trochę będzie właśnie o tej, o polityce, o takich realiach związanych z tym mundialem, który się właśnie rozpoczyna o 7.50 i Sawoźniak. Troszkę więcej Państwu popowiada o tych wątkach polskich też będzie. Będzie w tatowaniu też o mundialu, ale o takiej geografii mundialowej. A to chodzi o to, że no jak już człowiek ogląda te mecze, to se pójdzie i sprawdzi, gdzie jest w końcu ten Urugwaj. Albo inne miejsce, które właśnie się zakwalifikowało, a my nie. No to po 7.35 tatowanie. Zapraszam w imieniu Krystiana Hankę. Będzie piosenka dnia dzisiaj, też dosyć mundialowa, ponieważ będzie, nie powiem, że śpiewał, ale wystąpi Dariusz Szpakowski w naszej dzisiejszej piosence dnia. To proszę posłuchać. No i też jeszcze zapraszam na jeden akcencik, jak sądzę, na Mistrzostwo Światowe, bo będzie przegląd prasy zagranicznej po 8.35. Żaneta Auler, Stany Zjednoczone, czyli jedno z państw organizatorów tegoż mundialu. Co poza tym, poza mundialowe rzeczy będą dr Tomasz Rożek o bocianach, co one robią, jak sobie polecą i tutaj akurat nie ma, w konkretnym aspekcie. To proszę posłuchać 7.15, pytania z Księżyca. Będzie gość, kwadrans po 8 oczywiście, i tu już zupełnie inny temat. Otóż mamy opublikowany kolejny specjalny indeks i to jest globalny indeks pokoju, tym razem 2026, i nasz kraj najwyższy skok zanotował w tym rankingu, w tym indeksie. No ciekawe to informacje, a porozmawiamy o 8.15 z panem profesorem Danielem Boćkowskim. To ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. 8.15 o takim globalnym indeksie pokoju porozmawiamy. Będzie muzyczny goniec, będzie też przed 9.00 Krzysztof Szubzda.
3: Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn odbyły się 96 lat temu. Dostali się na nie wszyscy, którym było po drodze do Urugwaju lub stać ich było dojechać. Pierwszy mecz eliminacyjny w historii mundialu odbył się 3 lata później, dokładnie 11 czerwca.
0: No i jeszcze gdzie jest ten Urugwaj, też warto sprawdzić, ale to w tatowaniu. No nie wierzę, no w tych latkach też będzie o mundialu delikatnie. To Krzysztof Szubzda Państwa serdecznie zaprasza, a mistrzostwa jutro.

Ale że serio? Na jednej z dzikich plaż? No może gdzieś tam w okolicy. 22 minuty po 6. Za chwilę Mundialu Tajemnice.

0: A to echo grało, grało, grało. 24 minuty po szóstej.
1: Ranek 357.
0: No to już wieczorem rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mówi się, że to mundial, jakiego jeszcze nie było. Choćby ze względu na napięte relacje między organizatorami, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem. Choć tuż przed godziną W zakłóceń być nie powinno, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Na pewno w 2018 roku, kiedy FIFA przyznawała te mistrzostwa trzem północnoamerykańskim państwom, sytuacja była zupełnie inna i wtedy to wydawał się wybór bezpieczny i przewidywalny, zwłaszcza, że krótko wcześniej przecież FIFA przyznała mundiale Rosji i Katarowi. Dużo się zmieniło i rzeczywiście po tym, jak Donald Trump na drugą kadencję do Białego Domu się wprowadził, to od razu rozpoczął taką mocno wojowniczą retorykę pod adresem sąsiadów. Ta retoryka, mam wrażenie, że ona złagodniała na przestrzeni miesięcy i im bliżej było mundialu, tym rzeczywiście Donald Trump mniej czasu poświęcał Meksykanom i Kanadzie. Z jednej strony przekierował swoją uwagę chociażby na Iran, ale z drugiej strony też wydaje się, że ta zbliżająca się impreza sportowa sprawiła, że jednak gdzieś uznał, że realizując to oficjalne hasło Mistrzostw Świata United as One, zjednoczeni jako jedno, Donald Trump po prostu chce, żeby też wizerunkowo ten turniej był jak najbardziej udany. Myślę, że w tej fazie retorycznej, i jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, to mieliśmy dużo takiej złej krwi i momentami też złej woli, ale jeśli chodzi o taką operacyjną współpracę, to mundial po prostu ją wymusił. Potrzeba była, żeby logistycznie, transportowo, organizacyjnie te trzy państwa ze sobą współpracowały i nie było sygnałów, żeby ta współpraca była w jakikolwiek sposób utrudniona. Wszyscy zaangażowani w to, żeby ten mundial bezproblemowo przebiegł, faktycznie ze sobą współpracowali. Natomiast też Kanada i Meksyk mogą chcieć i pewnie będą chciały wykorzystać te mistrzostwa do tego, żeby swój wizerunek, może nawet troszeczkę kosztem Stanów Zjednoczonych, podbudować, no bo właśnie baza Irańczyków nie w Stanach, a w Meksyku. Kanadyjczycy, którzy z otwartymi rękoma chcą przyjąć somalijskiego sędziego, który nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, i Kanadyjczycy twierdzą, że on może spokojnie sędziować mecze u nich, oni nie mają problemu z tym, żeby on na terytorium Kanady wjechał. Kanadyjczycy i Meksykanie będą próbować te elementy, które dla Amerykanów są problematyczne, to Kanada i Meksyk będą szły tutaj pod prąd i będą próbować na tym ugrać wizerunkowo, ale też politycznie.
0: No ciekawe to będą aspekty. Wrócimy do tego w poranku 7:50. Problemów przed mundialem jest całkiem sporo. Powiemy też o polskich akcentach na mistrzostwach. No taki ludzkich, ale zawsze powinno cieszyć. I za Woźniak więcej na ten temat. Ale to 7:50, teraz 27 po 6:00.

0: Ale celnie po prostu w samo okienko. W 6:30 trafiliśmy. I to z przewrotki. Początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem może nawet rozpogodzenia. Będą przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym będą dzwoniły o szyby. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze. Po południu miejscami na zachodzie także burze kraju. Suma opadów na zachodzie i północy miejscami takie od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to będzie od 15 do 20, na to się proszę szykować. Chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich 13-15. Czy zabierać parasol? Oczywiście.
1: 3-5-7.
0: No i ważne pytanie się rodzi od pani Anety, ponieważ w związku z tym, że nasi jakoś nie bardzo na tych mistrzostwach, bo nie będzie ich, komu kibicujemy? Bo to trzeba jakoś wybrać kolektywnie, tak się wydaje. Nie, że każdy sobie. To musimy w tym samym kierunku wysyłać sygnały pozytywne. Dobrze, możemy się umówić. To bardzo proszę. 510 357 357.

0: No i komu proszę pana kibicować?
1: To jest pytanie do mnie?
0: No a skieruję te słowa ku panu.
1: Przede wszystkim Haiti. Drużynie
0: tak
1: Haiti.
0: Myślałem właśnie trochę.
1: Poza tym mamy taką silną reprezentację w Norwegii, to może ze słuchaczy, to może Norwegom też, bo to tak.
0: No można, można.
1: Tam też Polaków sporo. Anglia tradycyjnie.
0: No trzeba, trzeba.
1: No i Hiszpania oraz Argentyna, która ostatecznie przecież i tak wygra.
0: No wypadało, wypadałoby.
1: Tak,
0: no.
1: Tak. Żaden Polak nie gra w reprezentacji Niemiec w tym roku wyjątkowo chyba.
0: Nie?
1: Nie. Chociaż musiała?
0: To nie, nie, to właśnie chyba nie do końca.
1: Nic, nie.
0: Ale nie wiem. Słucha pan, jest tutaj też taka właśnie historia, że słuchacz podpowiada, żeby jednak Haiti, bo mamy tam związki.
1: Mamy.
0: Mamy związki.
1: Piłki nożnej.
0: No nie.
1: Mamy też flagę na... To znaczy, wiem, że zdaje się, że są jakieś...
0: Jest afera z tą flagą, ponieważ ona wygląda jak polska, ale to jest taki niebieski, tylko że wpadający w biały.
1: Są różne interpretacje, wie pan, tego wszystkiego. Mhm. No bo strój jest niebieski, więc może tak po prostu promieniuje ten niebieski na ten biały.
0: No właśnie, problem jest taki, że strój jest niebieski, flaga jest niebiesko-polska, tak? I no ten niebieski na koszulce niebieskiej musi być trochę inny niebieski, wygląda jak biały. Mhm. To tak.
1: No trochę pan utrudnia.
0: No nie ułatwiam, wiem.
1: Patrzę dzisiaj na okładki stron przede wszystkim sportowych, bo w tym dniu zawsze jako młody chłopak wyszukiwałem tak zwanych skarbów kibica. No to było coś, na co się czekało. Skarb kibica, terminarze, składy, drabinka turniejowa. To wszystko było i to wszystko jest, ale nie w samym przeglądzie sportowym, tylko przegląd tutaj pokazuje, że jest specjalne wydanie, no ale oczywiście skarb na mundial. To jest dzisiaj taki tytuł na okładce przeglądu sportowego, a na okładce sportu, no właśnie też święto piłki, American Dream. No i tu już jest troszkę więcej polityki, w związku z czym różne konotacje wywołuje ta impreza i doskonale o tym wiemy, ale fani futbolu, pomimo nawet zastrzeżeń co do tego, jak działa VAR i współpraca z sędziami, bo to jest ostatnio takim największym punktem stycznym, jeśli chodzi o kontrowersje, no to i tak będą oglądać, i tak będą przeżywać. No i takie rzeczy dzisiaj są. Ale zresztą, o, proszę bardzo, w Super Expressie jest, dziś startuje mundial, także jest też skarb kibica w tym dzienniku. Pan jeszcze zna... O, jest też skarb kibica mundial w fakcie. No więc widać, że tradycji stać się musi zadość, choćby...
0: Gdyby internet... państwo chcieli skarby, to jest całe mnóstwo skarbów dzisiaj.
1: Tak, całe mnóstwo skarbów jest dzisiaj. Natomiast z innych tematów, bo do mundialu jeszcze wrócimy oczywiście, Jarosław Kaczyński w prokuraturze tłumaczył Tolkiena chyba, bo jest napisane, że tłumaczył, jak było z dwiema wieżami. Także...
0: Ja tylko jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Chciałem bardzo podziękować faktowi, że napisał dwiema, bo bardzo często
1: mówiąc
0: dwoma, nie dwiema wieżami.
1: Bo to są te wieże, ona wieża. W związku z czym, no taki wątek literacki mamy dzisiaj na okładce faktu. A swoją drogą, ciekawe, jak pan prezes swoją interpretację zaprezentował. Co poza tym?
0: Poza tym pani Joanna 37L postanowiła łączyć.
1: Postanowiła łączyć, a nie dzielić, co w sumie jest dobrym pomysłem.
0: Dobrze.
1: Ona łączy modeling, bo to jest ta nowa fucha słowo, to fucha pada, to nie to ja jakoś tak obraźliwie. Łączy karierę aktorską i zamierza łączyć z modelingiem. Aha. I tutaj są jakieś chyba próbki, prawda? Jest taka cała we futrze jest.
0: A poza tym jest...
1: Ale jest! Nie, no niech tak, pan nie no ucieka, tak. No jest.
0: Nie, no to...
1: Pytanie, czy to sztuczne jest, czy to jest prawdziwe?
0: Nie, no już teraz prawdziwych to się nie...
1: Prawdziwych
0: nie,
1: już
0: nie,
1: nie ma.
0: Nie, nie, nie.
1: Nie ma.
0: Na pewno jest taki właśnie, jak pan mówi.
1: No ale to musi pan ocenić w takim razie jakieś szanse pani Joanny na modeling.
0: Nie wiem, modeling. Nie znam na tym.
1: Pan się nie zna. No czy... dobra. No dobra, jak się pan nie zna?
0: Widzę programy, w których się bardziej znają i opowiadają, że źle.
1: No dobra, w porządku, daruję panu. W każdym razie podwyżki dla budżetówki są żenujące, pisze również dzisiaj fakt. No a w Super Expressie?
0: No najbardziej mnie interesuje to pierwsze, takie zdjęcie na pierwszej stronie pana prezydenta Lecha Wałęsy.
1: No właśnie.
0: Ponieważ jest tak, legenda Solidarności w uzdrowisku, Lądek Zdrój. No i tytuł duży, taki największy, tajemnicza kuracja Wałęsy. No i jest, nie wiem, czy to chodzi o tę kurację, bo pan prezydent siedzi na krzesełku i manuszki sobie moczy.
1: Tak zwane moczy nogi.
0: Takie i tam bąbelki są.
1: Trochę tak, trochę
0: znaczy,
1: tak na wędkarza.
0: Jacuzzi dla stóp.
1: Dla stóp i absolutnie
0: nie
1: takie...
0: Nie wiem, jakie to kuracje. No, nie, wcale nie taka tajemnicza. Nóżki się tam moczą.
1: Mm-hmm. Może odciski miał po prostu.
0: Nie wiem tego.
1: Ktoś mu nadepnął na odcisk i teraz to trzeba to wymoczyć.
0: Bywało przecież.
1: No, to absolutnie. Ale zwróć uwagę, gustowny też strój, taki adekwatny, nie gustowny, tak. Adekwatny strój. I pan prezydent, panie prezydencie, jak pan zostanie do września, to nawet na festiwal górski się pan załapie, bo to pierwszy weekend września właśnie w Lądku Zdroju. No i jeszcze jest, że pan Borys jak pani Maja. I nie chodzi o Borysa Bokera, tylko Borys Szyc, proszę pana.
0: Tak, a to jest wielki kibic tenisa.
1: Tak, wielki, to jest wielki kibic tenisa, Łatwoganga, to jest wielki kibic po prostu, proszę pana. Więc on tutaj ma rakietę i to będzie z backhandu, dobrze mówię?
0: Tym razem dobrze.
1: Tak, nie wczoraj też było dobrze, to zaznacz, że ja robię postępy.
0: Ale no i jakie zagranie teraz będzie, jak już powiesz, jakie zagranie, bo tu ewidentnie widać, co się wydarzy.
1: Będzie podcinka, tylko ja nie wiem, jak to jest po angielsku.
0: No dobrze.
1: Uznaje?
0: Jury uznaje.
1: A jak jest po angielsku?
0: Nie mam pojęcia.
1: Aha, okej. Okay. Ale podcinka, bo...
0: Tutaj takiego slajsika idzie, tak to wygląda. A poza tym, proszę pana...
1: Pan Daniel zastąpi pana Franciszka w ranczu.
0: Tak, bo wczoraj zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj ruszyły zdjęcia z kolejnej serii Rancza po 10 latach. Więc kto jest fanem, ogląda, to proszę się cieszyć, bo idzie nowe. To co?
1: To po piosence.

0: Nie wiem, czy oddam, tak. To, bo ja już widziałem też takie przeróbkę, gdzie tutaj ta kula ziemska to jest twarz pana prezydenta.
1: A, taka złota najbardziej.
0: Tak, tak, tak.
1: To bym wolał.
0: Tak. No w każdym razie rzeczywiście polityka Trumpa uderza w mundial. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. W czwartek, czyli dziś, ruszają mistrzostwa. Tradycyjnie już nie brakuje kontrowersji. Tym razem dotyczą one zwłaszcza restrykcyjnej polityki migracyjnej USA. Oprócz Kanady i Meksyku, jednego z gospodarzy imprezy. Urzędnicy nie wpuścili do USA sędziego z Somalii, którego w odpowiedzi FIFA skreśliła z listy arbitrów, co też jest ruchem dość po prostu zaskakująco uległym. Problemy wizowe mają przedstawiciele Federacji Iranu i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się kiedyś, jak to będzie, jak jakiś mundial nie będzie kontrowersyjny, bo no, jakby nie patrzeć, nie sięgać daleko, trzy ostatnie były mocno kontrowersyjne. Więzienie za drobne naruszenia. Taki tytuł też dzisiaj w dzienniku znalazłem. Za wyrzucenie jednej beczki odpadów niebezpiecznych czy błędy w wypełnianiu formularza może grozić więzienie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z przestępstwami przeciw środowisku. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście tytuł jest adekwatny. Drobne naruszenie. Jedna beczka odpadów niebezpiecznych. Czy jest to drobne naruszenie? Tu bym polemizował. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorcy oraz prawnicy biją na alarm. Resort Sprawiedliwości chce karać, tak jak wspomniałem. No, tymczasem nie wszystkim się rzecz podoba. A rzecz jest bardzo ciekawa i warta dyskusji. Być może trafi także na naszą antenę. Zobaczymy. Dziennik Gazeta Prawna dziś na pierwszej stronie na ten temat pisze. Oczywiście chodzi o surowsze kary, łącznie z karą pozbawienia wolności. Problem jest, zdaniem ekspertów, że doszło do nadinterpretacji dyrektywy unijnej i stąd taka kara. No ale to wszystko nie wyjaśnia do końca sprawy. Myślę, że temat będzie dyskutowany. Co jeszcze dzisiaj w prasie? Zajrzyjmy w takim razie do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita dziś na swojej stronie pierwszej. Tytuł: dochody państwa biją rekordy. Wpływy szybko rosną mimo braku dużych podwyżek podatków. Tyle, że to już nie wystarczy, by ratować finanse, donosi właśnie Rzeczpospolita, przedstawiając odpowiednie wyliczenia sumy. 1 700 000 000 000 wyniosły w ubiegłym roku dochody całego sektora finansów publicznych. I to jest 43% ponad PKB. No ale dziura jest i się powiększa, więc problem narasta. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie tego dziennika również tytuł: taksówki nie dla przestępców. Kierowcy spoza Unii Europejskiej będą musieli przedstawić zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego KRK, ale też ze swojego kraju pochodzenia. Resort infrastruktury planuje rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców taksówek. To tylko jeden z wątków, który też głośno jest dyskutowany, no choćby po dramatycznym sobotnim wypadku w Warszawie z udziałem kierowcy z Turcji. No i co? To dziś w Rzeczpospolitej do poczytania, ale także oczywiście wątki mundialowe są. Piłkarski turniej pod specjalnym nadzorem, tytułuje dziś Rzeczpospolita. Początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Gazeta Wyborcza. Tutaj też przesłuchanie prezesa PiS. Prezes PiS zeznaje, wraca afera dwóch wież i koperty dla księdza. To są cytaty. Dziś Gazeta Wyborcza pisze: po ponad 7 latach od ujawnienia afery dwóch wież, prokuratura po raz pierwszy przesłuchała Jarosława Kaczyńskiego w czasach rządów PiS. Śledztwo w tej sprawie błyskawicznie umorzono. No i to jest dzisiaj główny tekst na stronie pierwszej, łącznie ze zdjęciem pana prezesa, jeśli ktoś się stęsknił. No i dziś także oczywiście wątki mundialowe. Mundial, czas zacząć. To jest temat dnia w Gazecie Wyborczej. Meczem współgospodarzy z Republiką Południowej Afryki rozpoczną się dziś wieczorem w Mexico City, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i to jest 23. edycja tego turnieju. Po raz pierwszy odbędzie się aż w 3 krajach. Meksyk, Stany Zjednoczone i Kanada. Tym tytuł broni oczywiście Argentyna. Jest korespondencja także z Meksyku w Gazecie Wyborczej, żeby przybliżyć sobie troszkę tej atmosfery, bo no właśnie, przez porażkę ze Szwecją tej atmosfery jakby troszkę mniej futbolowej mimo wszystko w naszym kraju. Patrzę jeszcze na tytuły ekonomiczne. Odliczanie do debiutu SpaceX, czas zacząć, to Gazeta Giełdy Parkiet, a Puls Biznesu pisze dzisiaj Adam K., skazany za hotel. to tytuły ekonomiczne, a w Gazecie Polskiej Codziennie także prezes Kaczyński w prokuraturze.

To była pani Sabrina z panią Madonną. A czy to w ogóle słychać, tak? Adam, słychać? Słychać, bo rzeczywiście za oknem okienko otwarte, bo jest bezpiecznie, ale delikatny deszcz, a może nawet nie taki bardzo delikatny za oknem, więc proszę się tego spodziewać. Zresztą prognoza pogody po 7, a 7 już całkiem niedługo, ale zacznijmy od serwisu informacyjnego. Panowie, bardzo proszę grać i śpiewać.

0: delikatne wspomnienie jeszcze Inside Seaside poprzedniego wydania Royal Otis. I mamy tak, 4 do 7 i zestaw do głosowania.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 11 czerwca. Mija właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który to przygotował i przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Uwaga na gwałtowne burze i możliwe podtopienia. Nad wschodnią częścią Polski przechodzą intensywne opady deszczu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Tutaj opadów może spaść lokalnie do około 40 mm, porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: W większości regionów obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Najwyższy, trzeci stopień alertu IMGW wydano dla powiatów gorlickiego i jasielskiego. Synoptycy ostrzegają również przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Na południu Małopolski lokalnie możliwe są podtopienia. Stany Zjednoczone i Iran ponownie wymieniają ciosy. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na irańskie cele wojskowe. Według USA trafiono w systemy łączności, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Teheran poinformował o atakach na, jak to ujęli wojskowi, na cele o znaczeniu strategicznym i ogłosił zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone zapewniają jednak, że ruch statków handlowych odbywa się bez zakłóceń. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że bombardowania mogą zostać wznowione, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie. Obie strony wzajemnie oskarżają się o eskalację napięcia, choć Waszyngton deklaruje, że nadal pozostawia otwartą drogę do rozmów dyplomatycznych. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiSu odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim znanym jako Dwie Wieże. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
1: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Nie będzie pszczół, nie będzie nas. To znana maksyma. A gdyby udało się stworzyć mechaniczne pszczoły, pracują nad tym w Bydgoszczy, o czym już teraz Rafał Frydrych.
4: Naukowcy z Bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego są o krok od tego. Urządzenie na bazie drona wytwarzać będzie podczas lotu mydlane bańki. Zawierać będą one w sobie zawiesinę, w której skład wchodzą kwiatowe pyłki. Jeśli osoba sterująca urządzeniem zechce, jest szansa, by przy sprzyjającym wietrze na wybranych terenach tworzyć całe kwiatowe łąki. One mogą być z kolei dodatkową bazą pokarmową dla naturalnych zapylaczy. Nowa konstrukcja jest teraz usilnie testowana. Zespół inżynierów zamierza zaprojektować tak mechaniczną pszczołę, by mogła ona także rozsiewać nasiona. Ogromne połacie ziemi, będące teraz nieużytkami, relatywnie szybko mogą zyskać nowe funkcje.
1: Może i sprawa poważna, ale z drugiej strony mechaniczna pszczoła, o której wspomniał Rafał, brzmi trochę jak tytuł filmu z lat 90.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: To była książkowa reakcja na porażkę. Koszykarska Legia Warszawa po tym, jak w pierwszym meczu finału Orlen Basket Ligi nieznacznie przegrała 3 punktami z Zastalem Zielona Góra, wczoraj znów grając na własnym parkiecie rozbiła rywali aż 104-82. Najwięcej punktów dla gospodarzy, 27, zdobył w hali Bemowo Andrzej Pluta. My słuchamy Shane'a Huntera. To taki mecz, który musieliśmy wygrać w naszym domu. W końcu to finały. Kibice przekazali nam mnóstwo energii, wprowadzili sporo zmian w naszej grze, bardzo dużo rzucaliśmy, idziemy po swoim. W rywalizacji do 4 zwycięstw mamy zatem remis 1-1, a teraz finały przenoszą się do Zielonej Góry. My zaś zaglądamy do Nowego Jorku, jeszcze nie w sprawach piłkarskich, ale niedługo już tak. Na razie wciąż koszykówka. New York Knicks są już o 1 zwycięstwo od mistrzostwa NBA. Za takie mecze jak ten dzisiejszy w Madison Square Garden kochamy ten sport. Gospodarze przegrywali z San Antonio Spurs już 29 punktami, by w znakomitym stylu odrobić straty, a w końcówce wyrwać zwycięstwo w naprawdę niesamowitych okolicznościach. Brunson gets it, fires up a three. Shot no good, the tip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining! Knicks take the lead! OG Anunoby, and it's 107-106! Knicks przegrywali jednym punktem i mieli ostatnią akcję do rozegrania. Jalen Brunson rzucił za trzy, nie trafił, a OG Anunoby zaliczył ekwilibrystyczną dobitkę na nieco ponad sekundę przed ostatnią syreną. Kibicom opadły szczęki. Żaden zespół w historii NBA nie odrobił w finałach tak wysokiej straty jak Knicks. W finałowej serii prowadzą już 3-1 w meczach do pierwszego mistrzostwa. Od 1973 roku brakuje im tylko jednego zwycięstwa. My teraz o siatkówce dla odmiany. Polacy pokonali w Chinach Kubę 3-0, ale o tym wspominaliśmy już wczoraj. Przyjrzyjmy się zatem innym wynikom w Lidze Narodów. Chiny przegrały ze Słowenią 2-3, a Japonia pokonała Ukrainę 3-0. Do niespodzianki doszło w Brazylii, gdzie wicemistrzowie świata Bułgarzy przegrali z Belgami 1-3. W Hicie Francja pokonała za to Włochy 3-2. Skoro już o siatkówce, to atakujący reprezentacji Włoch Kamil Rychlicki został zawodnikiem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. 29-latek w poprzednim sezonie grał w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Został najlepiej punktującym zawodnikiem ligi, więc w Zawierciu powinni mieć z niego wiele pożytku. My przenieśmy się na stadion lekkoatletyczny. Natalia Bukowiecka czasem 50 sekund i 34 setne zajęła trzecie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu diamentowej ligi w Oslo. Wygrała Norweszka Jäger przed Czeszką Manuel. Tymczasem 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na tym samym dystansie podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii. To najlepszy w Europie czas na 400 metrów w tym sezonie wśród juniorek. Dziś wieczorem w Mexico City rozpoczną się Mistrzostwa Świata o 21 czasu polskiego. Zobaczymy mecz pomiędzy Meksykiem a Republiką Południowej Afryki, ale o tym opowiem później. Za godzinę, po raz ostatni, zagłębimy się w historię mundiali.
0: No i pogoda. Proszę pamiętać, o czym było w serwisie. Bo sytuacja deszczowa bardzo. Początkowo zachmurzenie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia. Wieczorem także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu będą początkowo na północnym wschodzie. Także takie opady o jednostajnym natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze. Po południu miejscami na zachodzie kraju też burze. Suma opadów na zachodzie i północy 10 do 20 mm. Ale jak słyszeliśmy, będą i takie miejsca, gdzie 40 napadać może. Koszalin, Gdańsk, Olsztyn 14, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Zakopane 15 stopni, Szczecin, Łódź 16, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kielce, Radom, Warszawa i Lublin wszędzie po 17, w Krakowie, Rzeszowie, Suwałkach 18, Białystok dzisiaj najcieplejszy 19.
6: Radio 357.
0: 8 po 7.

0: 12 minut po 7. No dobrze, no to tak, nasi nie jadą, to komu kibicować?
1: Dzień dobry, Marcin z tej strony. Komu kibicować? Ja tam dokładnie się nie orientuję, kto gra, ale na pewno jakąś drużynę, która zapowiada bój czy już nieco, to nie oni, a potem wszystko sknoci i się znajdzie.
0: Myśli pan? No dobrze. Głosówki do dyspozycji ranek@radio357.pl i proszę pamiętać...
2: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wspieram.radio357.pl. Proszę rozwijać radio. Wspierać radio. No, a my będziemy prezentować na przykład takie oto ciekawe piosenki dnia. To będzie dobry i Dariusz Szpakowski.
3: Był rok jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Bezsiarne skranie. I teraz będzie okazja do Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa.

0: ale proszę powiedzieć, jak pan Dariusz tam komentował, to były te spacerowały po plecach, prawda? Prawda? 6:15. Jeszcze słuchacz.
1: Dzień dobry, z tej strony Marcin, patron z Żor. Ja w kwestii tych mistrzostw świata to chciałem uprzejmie donieść, że dzisiaj również rozpoczynają się mistrzostwa Europy w Mażoretkach, w Będzinie, na Śląsku. I prawie 11-letnia Kinga wraz z koleżankami będzie reprezentowała tam nasz kraj. Także zachęcam do tego, żeby pojechać i zobaczyć, a swoją drogą, gdyby pan redaktor pozdrowił Kingę, byłoby super. A ja też pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Oczywiście, droga Kingo, wszystkiego dobrego. Powodzenia.
2: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Szarożek. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Ale normalnie były emocje w piosence. Pan słyszał? Pan słyszał?
3: To prawda.
0: No, przerwał pan i widział, jak...
3: Ja nawet te Mażoretki widziałem, jak tańczą do tego.
0: To dobrze. To wszystko się zgadza, czyli to już mamy omówione. Panie doktorze, jest sytuacja taka, że pan Piotr w wieku nienapisalnym, ale jest informacja taka, jestem ciekawy świata, więc jestem młody. I to jest bardzo dobra definicja.
3: Tak, to jest dobre.
0: Tak.
3: Natomiast pytanie jest niebezpieczne.
0: Dosyć. Ale sam pan Piotr chciał spacerować na ten teren. Proszę bardzo. Czy para bocianów, czytam pytanie, czy para bocianów, które są parą w Polsce, lecą w to samo miejsce, czy może jednak różne? Czy dobierają się w pary w Polsce, czy już przylatują w parach? No jest to takie...
3: Jest tu sporo.
0: No, szukanie guza, no.
3: Jest tu sporo. Para bocianów białych, no bo jak rozumiem, że o nie chodzi, skoro mówimy o Polsce, nie leci razem w sierpniu do tego samego miejsca. Samiec i samica migrują na zimowiska osobno. Znaczy osobno, nie chodzi o to, że... Znaczy one lecą często w bardzo dużych stadach, tak? Ale nie lecą jako zbiór par, tylko jako zbiór osobników pojedynczych. Często nawet w różnych miejscach Afryki lądują. Ponownie spotykają się w pary dopiero wtedy, kiedy wracają na tereny lęgowe w Polsce wiosną kolejnego roku. Kojarzenie się bocianów w pary wynika w większym stopniu z przywiązania do gniazda niż z przywiązania do konkretnego partnera. Z tej dwójki...
0: Wie pan, że rujnuje pan w tej chwili wiele fundamentów.
3: Ja jeszcze nie skończyłem. Samce są bardziej wierne swojemu gniazdu i wracają do niego prawie że zawsze co roku. Natomiast jeżeli partnerka nie przyleci na czas...
0: Trudno!
3: Samce przyjmują nową samicę. I teraz, bo tak, bociany przylatują do Polski szybciej, samice przylatują nieco później i ta różnica, ona może wynosić kilka dni, średnio znalazłem taką informację, że średnio ona wynosi 7 dni. One nie przylatują znowu w parach, dobierają się tutaj dopiero na miejscu, na tych lęgowiskach. I teraz tak, samce przylatują zwykle pierwsze, zajmują stare gniazdo i czekają na samice. I teraz, ta średnia różnica, jak powiedziałem, to jest jakieś kilka dni, około 7 dni. Samce są w gnieździe i no właśnie, tylko one nie będą czekały w nieskończoność, ileż można. Więc, gdy samica się nie zjawia, ojej, teraz trudne będzie, a pojawi się inna
0: możliwość,
3: to samiec wchodzi w parę jakby z nią. Gdy ta z poprzedniego roku jednak się zjawi, gniazdo i samiec są już zajęte. Więc musi szukać samca jakiegoś innego, który był skłonny poczekać dłużej, może bardziej cierpliwego. Albo takiego, który no, nie znalazł jeszcze partnerki. Więc podsumowując. Jak one odlatują w sierpniu, wrześniu, odlatują osobno. Znaczy oczywiście często w bardzo dużych stadach z innymi bocianami, ale nie jako para. W marcu, kwietniu, gdy wracają, też wracają osobno. I dopiero wtedy się sklejają z powrotem przy gnieździe. Jeżeli któryś z partnerów, a zwykle chodzi o kobietę, się spóźni. Oj, przepraszam, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, ale tak wyszło. No to już jest za późno.
0: No dobrze, To po prostu natura jest taka i proszę pana, miło było posłuchać, jak
3: nie pan... Nie ma się co na nią obrażać.
0: Nie ma. Miło było posłuchać, jak pan...
3: Chciałbym tylko powiedzieć jakby tak w formie jeszcze podsumowania.
0: No.
3: Jeszcze tak w formie podsumowania, że typowe dla bocianów białych jest to, że one mają monogamiczne sezony lęgowe, ale niekoniecznie monogamiczne całe życie. Nie wiem, czy teraz po prostu tak, to... gwoździa do swojej trumny nie wbiłem.
0: Spacerował pan naprawdę po linie bardzo wysoko zawieszonej, ale przeszedł pan z punktu A do punktu B.
3: Nie tylko po linie wysoko zawieszonej, ta na tych była cienka i była nad grzęzawiskiem i polem minowym.
0: I luźno zawiązane, także nie było łatwiej.
3: I cienki lód był na samej górze wszystkiego.
0: Panie doktorze, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Kłaniam się, dziękuję za takie wyjaśnienie. Myślę, że pan Piotr, ciekawy świata, wie już więcej, a my z nim. Gdyby jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. ranek@radio357.pl. Do jutra, jutro oczywiście też przecież, prawda? Pytania z Księżyca, a choć piątek w Kafe Mate. Zapraszamy, polecamy 21 po 7.

0: Greta Van Fleet to jest zupełnie nowe nagranie, poleca się w zestawie do głosowania i mam pewne skojarzenia związane z tym utworem i one się za chwilę ukażą. Proszę zapamiętać ten utwór, co się właśnie skończył. Proszę go zapamiętać. Teraz posłuchamy słuchacza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jarosław z Warszawy. Ja dzwonię w sprawie kibicowania na Mistrzostwach Świata. Mam zięcia Niemca, wnuczka polsko-niemieckiego, wnuczkę polsko-niemiecką. Czy mam jakiś wybór? Mam. Będę kibicował Anglikom. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. 510-357-357. To numer telefonu. Głosówka oczywiście w aplikacji Guziczek. Bardzo przydatne. I ranek @radio357.pl. Pan Kamil, jeszcze w sprawie mażoretek. I tu taka reakcja. No jak? Będzin to nie Śląsk. Tylko Zagłębie. I nie będę wnikał, Adam też mi taki sygnał wysłał. Czy pamiętają państwo ten poprzedni utwór Grety Van Fleet? No bo mam takie skojarzenie.

0: Wiem, że bardzo dalekie skojarzenie, ale może gdzieś tam coś jednak parę nutek się pokryło. Tak mi się zdarzyło. 7:30, bardzo blisko, bardzo blisko. Początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite, później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze, po południu miejscami na zachodzie kraju także burze. Suma opadów na zachodzie i na północy kraju to będzie od 10 do 20 mm. Ale będą miejsca, gdzie i 40 może napadać. Temperatura przeważnie to będzie takie 15-20. Chłodniej tylko miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. No i drobny druczek. Warunki biometeo w Polsce będą przeważnie niekorzystne, zwłaszcza początkowo w odczuwalnie zimnym, wilgotnym środowisku. Osoby wrażliwe na bodźce pogodowe odczuwać mogą podczas burz drażliwość, a w czasie porywów wiatru niepokój. Po południu następować będzie stopniowe uspokojenie w atmosferze od zachodu i południa. Pojawiać się będzie obojętna biotropia.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29:08.

0: Red Hot Chili Peppers za 25:08.
1: Tatowanie.
0: Mundialeiro.
2: A właśnie, Mundialeiro, teraz przypomniałem sobie.
0: 4-0.
2: 4-0 zdecydowanie. No właśnie, dzisiejszy odcinek jednak zabrzmi trochę boomersko, bo nie może być inaczej, ale niech zabrzmi również jako połączenie pokoleń taty i syna. Dla kogoś, kto, tak jak ja, kocha futbol, no to dzień, w którym zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bez względu na inne wydarzenia i na to, co dzieje się w światowej piłce, polityce, no, której przecież piłka nożna jest częścią, to dla mnie zawsze święto, tak od 40 lat. Choć pierwszy w miarę świadomie przeżyty mundial to ten w Hiszpanii 44 lata temu, ale nie czekałem na niego, tylko właściwie to samo przyszło, bo podczas gry w piłkę na podwórku sąsiad co chwilę przerywał nam, krzycząc z okna o kolejnych golach dla Polski. No to już można się domyślić. To była druga połowa meczu z Peru, więc on tam krzyczał 1-0, 2-0 i tak do 5. Tego dnia, 22 czerwca 1982 roku zostałem kibicem piłkarskim. No i potem śledziłem mecze Polski już do końca, chociaż końcówkę na wakacjach. Dwa lata później obserwowaliśmy z tatą mecze Euro 84, no ale bez Polski to nie te same emocje. Dlatego czekaliśmy na mundial w Meksyku i to był ten taki pierwszy, najważniejszy. Mój tata, złota rączka, z tej okazji załatwił kolorowy telewizor. Zresztą sam go złożył z różnych części i działał i był kolorowy, żeby ten kolorowy meksykański mundial obejrzeć tak jak należy. Dla mnie mistrz świata jeszcze przed pierwszym gwizdkiem imprezy. Imprezy, która, no właśnie, gotowała w upale piłkarzy, a nam nie jeden sen zabrała. Mecz z Maroko o 23 w środku tygodnia, rano szkoła, nic z oglądania, spać. Ale mecz z Portugalią to był jakoś w weekend, więc obejrzany, radość, Dziekanowski do Smolarka. Nie przepadali za sobą, ale na boisku pełna profeska. No i 1-0 wygrana, która dała nam awans potem. No a wcześniej jeszcze był zimny prysznic od Kata Linekera. Też mecz był późno. Pamiętam, czekałem na ten mecz bardzo. Burza się zbliżała. No i gdzieś tam wytrzymałem, ale chyba poległem przy pierwszym gwizdku. A dzisiaj zresztą 40. rocznica tego wydarzenia.
0: Jeszcze jak powiesz, co było na obiad wtedy, to już nie uwierzę, że to pamiętam.
2: Bardzo dużo rzeczy pamiętam. Tyle szczegółów, że to jest niesamowite. A burza była bezgłośna. To były te takie wyładowania między chmurami. Mecze się zaczynały wtedy około 24, o ile dobrze pamiętam, więc no dla dzieciaka to nie jest dobra pora. A co dała mi miłość do futbolu, oprócz radości z tych godzin spędzonych z kumplami na podwórku, na boisku, przed telewizorem? Dla mnie to jest także wspaniała, nieustająca, uwaga, lekcja geografii. Lekcja wiedzy o świecie, no i przecież flagi. To nieodłączny element z tego widowiska w telewizji, flagi się zawsze pokazywały. Futbolowa pasja to przecież zbieranie naklejek, to zbieranie kart, plakatów, to są historie o wyjątkowych meczach, o stadionach i o bohaterach stadionów. To jest kolekcja autografów. To jest także książka Zbigniewa Bońka, Moi rywale, w której piłkarz opisuje najlepszych futbolistów, z którymi grał, mierzył się na boisku. To jest jedna z najważniejszych książek mojego dzieciństwa. Przewertowana w lewo, w prawo od końca do początku. Setki projektowanych także narysowanych koszulek, bo sobie siedziałem, coś oglądałem albo słuchałem meczu w radiu i rysowałem koszulki. Setki skomentowanych meczów, no bo przecież miałem iść w ślady Szpakowskiego. No i niezapomniane emocje, które z tatą przed telewizorem przeżywaliśmy. Mistrzostwa świata to ja i mój tata. Niech takie hasło też przyświeca temu, co będzie się działo teraz w najbliższych czasach. No i oczywiście wiem, że znów te pory meczów są dramatyczne. No ale też zdarzało nam się kibicować, jeśli nie Polsce, to różnym ekipom, czasami mierzącym się ze sobą na boisku. Dziś od razu zapowiadam, że 23 czerwca to będzie z okazji Dnia Ojca także wielkie święto piłki w Radiu 357. W czasie audycji mam grać wielki mundialowy quiz w apce, a w ostatniej godzinie audycji, czyli półfinały i finał, właściwie finał, także na antenie. 23 czerwca, Dzień Ojca, proszę pamiętać i zarezerwować sobie czas między 13 a 16. No i dzisiaj też nie przychodzę z pustymi rękami, bo po pierwsze, dla młodych fanów futbolu, którzy mogą nauczyć się geografii przy okazji, mam dwie niespodzianki. To są po pierwsze mapa piłkarska z naklejkami. To jest coś, co zawsze dzieciaki lubią. Naklejki są w kształcie koszulek. To nie są koszulki piłkarskie, żeby sprawa była jasna, oryginalne. To są raczej koszulki nawiązujące do flag narodowych poszczególnych krajów. Są informacje o krajach, wszystkie kraje świata. Nawet te niezrzeszone, to jest też zaznaczone w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Można sobie taką mapę 98 na 60 cm powiesić z tymi kolorowymi naklejkami i przy okazji nauczyć się geografii. Bardzo dobry pomysł. A druga rzecz podobna, także od wydawnictwa Jako, to jest też zatytułowane Flagi Świata, kolorowanka piłkarska z naklejkami. Tutaj tego powiesić nie można, ale z kolei można dużo pokolorować i dorzucę do tego jeszcze jakieś flamastry, kredki od Hamelina, bo to nasz partner. Więc absolutnie to jest takie dwa kompleciki dla Państwa, 510-357-357. A jeśli ktoś chciałby poznać lepiej futbolową historię, ciekawostki niesamowite, to przede mną leży książka wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry.
0: Książka?
2: To jest księga wielkoformatowa, zatytułowana Mundiale, Wielka Księga Kibica. Wszystkie Mistrzostwa Świata od początku i przy każdej imprezie raz, dwa, trzy, kilkanaście ciekawostek dotyczących tej imprezy. Wszystko kolorowe, barwne. No i oczywiście nie brakuje akcentów polskich tam, gdzie grali Polacy. Nie wiem, czy wiesz, bo ja z tej książki przypomniałem sobie, gdzie był pierwszy VAR. Kiedy pojawił się pierwszy VAR na Mundialu. Był to VAR taki manualny. Zdarzyło się to w Hiszpanii w 1982 roku, kiedy piłkarze Kuwejtu stracili bramkę, a strzelił im Francuz Alain Gires. A strzelił im dlatego, że oni się rozkojarzyli, bo usłyszeli gwizdek. Ale usłyszeli gwizdek z trybun, a nie od sędziego. Gires bramkę strzelił, sędzia bramkę uznał i na to na boisko wpadł VAR, czyli szejk kuwejcki, i powiedział: albo zabieram piłkarzy do siebie, albo pan odwołujesz tego gola. No i sędzia odwołał tego gola po interwencji.
0: I pan odwołujesz. VAR.
2: I tak, i po odwołaniu, tak. Kuwejt wtedy grał na
0: mistrzostwa. Lubiłem, jak jeszcze były takie bezwarowe sytuacje, że pan główny podbiegał do pana asystenta liniowy, wtedy jeszcze
2: tak?
0: Był i...
2: Tak.
0: Nie.
2: Tak było. Takich ciekawostek jest tutaj naprawdę setki, tu są takich ciekawostek. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, która drużyna strzeliła najwięcej goli w jednym meczu rywalom na Mistrzostwach Świata? I to już jest mundial, który ja właśnie też pamiętam. To były Węgry. 10-1 wygrały z Salwadorem. Co ciekawe, na drugim miejscu też są Węgrzy, 9-0 przeciwko Korei Południowej, ale to już z kolei było w 1954 roku. Także jeśli chodzi o strzelanie, Węgry Birds zdecydowanie tutaj przodują. Liczby, statystyki, tego też jest multum, ale tak podane naprawdę, że idzie zapamiętać. Najmłodszy piłkarz debiutujący?
0: 16 lat.
2: Norman Whiteside tutaj był, ale właśnie zastanawiam się, czy ten wyśrubowany rekord, nie, 17. To jest aktualne, bo ty chyba z Jamalem.
0: Nie grałem.
2: Myślisz sobie o Jamalu i to nie wiem, czy nie euro jednak. W związku z czym te dane są tutaj do poczytania. A który piłkarz na 5 mundialach wystąpił i strzelił na każdym przynajmniej jednego gola? No popatrz na mnie. No.
0: Cristiano.
2: No tuż to właśnie.
0: Ale podpowiedź poszła.
2: Poszła. Super, to jest pan. Coś, czego przepraszam, ale nie oddam.
0: Kluczbork.
2: Klucz porty, zdecydowanie. No, fantastyczna księga wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry z takim pięknym pucharem w dłoniach na złotym, na okładce czerwonej dużej.
0: Z Państwa, żebyśmy grali to, co...
2: No, bo to jest taki pierwszy hymn, zanim Shakira uratowała piosenkę Mistrzostw.
0: Aha.
2: To było coś takiego.
0: Takie o?
2: Tak, ale to jeden ze sponsorów wypuścił. I znana melodia dość. Melodia.
0: Ten.
2: Tylko wykonanie jakby
0: troszkę inne. To chwilkę sobie pogramy, za chwilę jeszcze sprawdzimy, jak tam wygląda mapa Chile, bo jak pan tak o tej geografii, to może akurat jak raz dobry jest sposób.
2: A Chiliczyk zdobył, a właściwie dostał pierwszą czerwoną kartkę w historii mundialu.
0: Nie wiem, czy akurat się z tym szczycą, czy nie bardzo.
2: Ale Chiliczycy wymyślili też uderzenie z przewrotki. Zanim tak...
0: Słuchajcie, wymyślimy jakieś nowe uderzenie.
2: Tak, ale my nie gramy na mundialu.
0: Aha.
2: To wymyślmy jakieś uderzenie przed telewizorem.
0: Dobrze.
2: I będzie takie polskie.
0: No to ładne to, co pan tutaj. Ale mapa Chile też w porządku. I to jest Kamil Piwot. Tak, Adama, przejdziemy w następne. Mundial zaczyna się dziś. Jeśli chodzi o mundialowe historie, to po 8 oczywiście Mateusz Kuźniewski też. Jeszcze jedną, już ostatnią historię państwu opowie, bo potem to już będą mundialowe rzeczy takie na bieżąco.
2: Jak Curaçao chyba będę tak też kibicował.
0: Są, no grają.
2: Są. I też przylądka, te wyspy. Wszystkie.

0: Saga Chile.
1: Czemu taka chuda mapa Chile? Kamil Piwot, to państwo pamiętają. No tak, to jest dobry moment, żeby troszeczkę geografii też wprowadzić przy okazji kibicowania. 13:13 do 8.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Lana Del Rey, nowe nagranie. Nagranie z Bonda, to już państwu mówiłem. Z Bonda takiego growego, bo gra wyszła. I to jest utwór z gry.

0: błąd, nie? Mhm. Jak skóry jarabie
1: cięty. Jak żywy.
0: Jak żywy, normalnie.
1: Ta trąbka, czy coś takiego, te instrumenty dęte, to wszystko, takie wczesne bądy.
0: Takie bądy.
1: Nie
0: zawsze.
1: To, żebym się znała, ale...
0: No nie, ale podyskutowaliśmy jak eksperci.
1: Oczywiście.
0: Uwaga.
2: Dzień dobry, Marta z Kalisza. Ja jeszcze w sprawie bocianów. Kolejną rzeczą fascynującą u bocianów jest to, że młode urodzone w Polsce wylatują do ciepłych krajów z gniazda jako pierwsze. A skąd wiedzą, jak lecieć, skoro jeszcze nigdy tam nie były? Są zaprogramowane i rodzą się już jakby z tą mapą i wiedzą, gdzie trafić. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Cwana bestia.
0: Taki szkrab, a już wie.
3: Ranek 357.
0: 9 minut do 8, no a o 21 dokładnie wieczorem rozpoczynamy.

0: Poczynają się mistrzostwa
1: świata. Naszego czasu.
0: Naszego czasu. Polskiego. W piłce nożnej mówi się, że to mundial, jakiego nie było, i to z wielu powodów, bo będą na przykład nowe zasady rozstrzygania remisów czy przyznawania kar. W turnieju weźmie udział nie 32, 48 drużyn. No i zostanie rozegrany w trzech krajach. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, to wiemy. Iza Woźniak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No ale dla wielu to takie sportowe widowisko. Część uczestników no, wiąże się też dla części z nich z problemami ten udział. Tam, u nich
1: no
0: tam.
1: Tak, bo jak wiemy, część turnieju, powiedziałeś, rozgrywana będzie na terenie Stanów Zjednoczonych i tu mamy do czynienia z drobiazgowymi kontrolami na granicy, ograniczeniami oraz nawet odmowami wjazdu dla niektórych uczestników. Głośna sprawa reprezentacji Uzbekistanu, która została drobiazgowo przeszukana na lotnisku. Podobnie reprezentacja Senegalu, a kilka dni temu do tego kraju nie został wpuszczony somalijski arbiter Omar Artan, tak? Tak się nazywa pan. Bo na liście państw, których przedstawiciele nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych za sprawą Donalda Trumpa jest aż 39, mówi Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Kiedy ten zakaz był wprowadzany, zrobiono taki wyłom, że on nie będzie dotyczył sportowców, którzy podróżują do Stanów na duże imprezy. To tyczy się nie tylko tegorocznego mundialu, ale i Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 28 roku. I takim całkowitym zakazem wjazdu objęci są obywatele Haiti i Iranu. To są te dwa państwa z największymi restrykcjami uczestniczące w Mistrzostwach Świata. Oprócz tego Wybrzeże Kości Słoniowej też z dużymi problemami, ale lista obywateli, kibiców, którzy mają problemy, jest znacznie dłuższa. Na przykład marokańskie media donoszą, że bardzo duża grupa marokańskich kibiców, choć już się wykosztowała, to znaczy za kwaterowanie, lot, to wszystko już sobie kibice zarezerwowali, udało im się zdobyć bilety i kilka dni przed wylotem do Stanów otrzymali informację, że jednak ich wnioski wizowe zostały odrzucone.
1: W turnieju bierze udział reprezentacja Iranu, a jak wiemy, Iran i Stany Zjednoczone to strony w bezpośrednim konflikcie zbrojnym.
2: Irańczycy wszystkie trzy swoje mecze w grupie rozegrają na amerykańskich stadionach, ale nie dostali zgody na to, żeby się w Stanach zakwaterować, więc na każdy z tych meczów będą musieli ze swojej bazy meksykańskiej do Stanów Zjednoczonych przylecieć, mają zgodę na to, żeby zrobić to tylko dzień przed meczem i w tym samym dniu, kiedy mecz będzie rozgrywany, mają się od razu ze Stanów Zjednoczonych z powrotem do Meksyku przenosić, co oczywiście może wpłynąć na ich formę sportową.
1: W stolicy Meksyku kilka dni temu odbyły się protesty m.in. nauczycieli, pracowników transportu i stowarzyszeń osób zaginionych. I dziś, kiedy na Estadio Azteca w Mexico City odbędzie się mecz otwarcia, także zapowiadane są protesty. Według miejscowych mediów na ulicę może wyjść nawet 100 tysięcy osób.
0: Takie to są realia tych mistrzostw tego mundialu. W tym mundialu nie zagra polska reprezentacja. Byliśmy na mistrzostwach 9 razy i w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku to będzie pierwszy raz od 2014 roku. No, zabraknie naszych. No szkoda, ale co zrobisz? Nic nie zrobisz.
1: Nic
0: ale
1: nie
0: małe,
1: zrobisz.
0: Maleńkie akcenciki no, zostaną jednak odnotowane.
1: No tak. Taki polski wątek to na pewno udział naszych sędziów w mistrzostwach, mówi Mateusz Fusiarz z redakcji sportowej Radia 357.
3: Nasi sędziowie na czele z Szymonem Marciniakiem i też naszym patronem Tomaszem Listkiewiczem. Szymon Marciniak będzie jednym z 52 sędziów głównych, którzy będą ten mundial rozsądzać pomiędzy piłkarzami. Nie wiem, czy to jest też taka historia, która będzie miała zwieńczenie przy okazji wielkiego finału, tak jak poprzednio, ale byłoby pięknie, gdyby Szymon Marciniak ustrzelił taki dublecik i jego drużyna i potem jeszcze finał wpadł, ale zakładam, że FIFA będzie miała wobec tego jakieś inne plany, no chyba, że byłby to jakiś mundial idealny.
1: Do tego można jeszcze zaliczyć piłkarzy, którzy nie są Polakami, ale grają w naszej ekstraklasie.
3: Mamy na przykład Steve'a Capuadiego z Widzewa Łódź, mamy Amira Al-Amariego z Krakowi, mamy Husajna Aliego z Pogoni Szczecin i dwóch jeszcze zawodników, Paulsena z Lechii i Bazdara z Jagiellonii, którzy faktycznie grali w poprzednim sezonie, ale teraz już odchodzą, no ale jest pięciu.
1: Była mowa o Tomaszu Listkiewiczu, to teraz tata Michał Listkiewicz sędziował na Estadio Azteca. Tu zostanie, jak wiemy, rozegrany dziś mecz otwarcia i mówi o niezwykłym miejscu, jakim jest ten stadion.
4: Trzy stadiony na świecie są, które na mnie zrobiły wrażenie takich świątyń futbolu. To jest właśnie Azteca w Meksyku, to jest Maracana w Brazylii i to jest Wembley oczywiście w Londynie. To jest coś więcej niż stadion, to jest świątynia futbolu. To jak się wchodzi z tunelu na tą murawę, to no człowiek się czuje taki oszołomiony. No przede wszystkim chodzi o publiczność, która jest niesłychanie żywiołowa. Nie wiem, jak będzie oczywiście na mundialu, bo to już są i trochę inne czasy, inne przepisy. Jest zakaz używania wuwuzeli, które kiedyś niesłychany wywoływały hałas. Natomiast tam grają orkiestry. Za jednej bramki jest kapela, nie wiem, w stylu jakimś właśnie meksykańskim, a za drugiej jazz orleański.
1: Skoro mowa o muzyce i szukamy wątków polskich, takich wąteczków, by się się raczej chciało powiedzieć, to jeszcze mundialowa piosenka, bo tu z zabramki może wyskoczyć raczej pani Shakira, kolumbijska gwiazda, która wykonuje mundialowy hymn, zresztą po raz trzeci, zdaje się. W 2012 roku była w Polsce, konkretnie w hotelu w Juracie, bo przyleciała wtedy kibicować swojemu chłopakowi Gerardowi Piqué podczas meczu reprezentacji Hiszpanii na Euro 2012. No i to byłoby na tyle tych tak zwanych wątków polskich na mundialu.
0: Chcemy łaka łaka?
1: O, pewnie.
0: Tak?
1: No.
0: To poczekaj.
1: Toż się pyta pan.
0: Dobrze, to już mamy ustawioną łaka łakę i możemy próbować. No tak, pani Shakira dobra jest w takie te...
1: No, trzeci raz podobno.
0: Trzeci raz, no to się tak, tak wyczytałam. Każdy może, to bardzo proszę.
1: Nie każdy umie, proszę pana.
0: Łaka łaka było fajne.
1: Bardzo.
0: To bardzo proszę. I za Woźniak.
1: Dziękuję.
0: Pan słuchacz, a nie, przepraszam, to pani Marta dopytuje, czy nasi sędziowie jadą. No tak, jadą, jadą. Nawet pan Tomasz się czasem odzywa, ale...
1: Wczoraj SMS-owaliśmy, zakaz mają wypowiadania
0: oni mają, tak,
1: się. Nie wolno.
0: Tak.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 11 czerwca. Minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Sejm wybierze dziś nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O stanowisko ubiegają się konstytucjonalista Sławomir Patyra, zgłoszony przez koalicję rządzącą, oraz Artur Kotowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec czerwca kończy się kadencja sędziego Andrzeja Zielonackiego. Również dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Jej członkowie wybiorą przewodniczącego oraz dwóch jego zastępców. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek pensji minimalnej i płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto. Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin.
2: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
1: Związkowcy domagają się zarówno większych podwyżek płacy minimalnej, jak i większego wzrostu płac w budżetówce. Papież Leon XIV odprawił mszę w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Uroczystość odbyła się w setną rocznicę śmierci architekta Antonio Gaudiego, autora projektu świątyni. Po mszy papież poświęcił nową wieżę Jezusa Chrystusa o wysokości 172,5 metra. Dzięki niej Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie. Budowa świątyni trwa już 144 lata.
3: Niemożliwe staje się możliwe.
4: Ile jest tutaj detali, elementów?
5: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować.
1: W uroczystościach uczestniczyli król Hiszpanii Filip VI, królowa Letycja oraz premier Pedro Sanchez. Wokół bazyliki zgromadziły się tysiące wiernych i mieszkańców Barcelony. Jak usłyszeliśmy, byli też Polacy. Połączy historię, legendę, muzykę oraz dobry humor. W Krakowie już dziś ulicami miasta przejdzie najbardziej rozpoznawalny jeździec na sztucznym koniku. I nie mam na myśli Hobby Horse'a.
6: Mowa oczywiście o lajkoniku, który chwilowym modą opiera się już kilkaset lat. Na historyczną scenę wkroczy o 12.30, a jego niezwykły orszak wyruszy spod siedziby wodociągów miasta, by w otoczeniu włóczków oraz tatarów przejść na rynek główny.
7: Gdzie pod wieżą ratuszową tradycyjnie, jak co roku, złoży miastu życzenia i odbierze od władz miasta uroczysty haracz.
6: Mówi dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski.
7: Po drodze, lajkonik swoją buławą będzie rozdzielał razy, nie należy ich unikać, bo kto od lajkonika otrzyma to uderzenie, ma zagwarantowane szczęście przez cały rok.
6: Na spotkanie z magiczną buławą trzeba jednak ustawić się w długiej kolejce. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Pochód lajkonika to prawdziwy skarb wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
8: Krótka historia mundiali.
0: O czym dziś? A to proszę posłuchać, Mateusz Kuźniewski.
9: Inaczej patrzymy na Mistrzostwa Świata, które dziś rozpoczną się w Mexico City. Zajmują nas nieco mniej niż zazwyczaj. Głównie dlatego, że nie zagrają w nich biało-czerwoni. Ale na szczęście mamy wiele wspomnień z naszą kadrą i dziś postanowiłem przywołać jedno z nich. Opowiem Państwu o pierwszym meczu, jaki kiedykolwiek nasza kadra zagrała na Mundialu. Oj, nie było to zwykłe spotkanie. Dość powiedzieć, że nasi reprezentanci zmierzyli się wtedy z Wielką Brazylią i strzelili jej, uwaga, aż 4 gole.
10: Gdybyśmy się tak zastanowili, to w historii występów Polski na dużych imprezach piłkarskich tak niesamowitego meczu nie było nigdy.
9: Mówi dziennikarz i publicysta Radosław Nawrot. Dla Polaków mundialowy debiut nastąpił dokładnie 5 czerwca 1938 roku, na kilkanaście miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. To były trzecie Mistrzostwa Świata, gospodarzem była Francja, a areną starcia biało-czerwonych z Brazylią został obiekt w Strasburgu. Polacy dotarli tam oczywiście pociągiem, doba podróży, kilka przesiadek, 2 dni treningów na miejscu i trzeba było grać z wielką już wtedy Brazylią, z fenomenalnym Leonidasem w składzie. I większość fanów spodziewała się pewnego zwycięstwa naszych rywali. Całkiem niesłusznie, bo Canarinhos rzeczywiście ten mecz ostatecznie wygrali, ale 5-4.
11: Największymi gwiazdami reprezentacji Polski byli Ernest Wilimowski w ataku i kapitan reprezentacji obrońca Władysław Szczepaniak. Gwiazdami rywali Leonidas, strzelec 3 bramek, i Peracio, który zdobył 2 gole. Polacy z trudem odrabiali straty, przeciwstawiając wspaniałej brazylijskiej technice znakomitą skuteczność Ernesta Wilimowskiego.
9: Mówił legendarny komentator Dariusz Szpakowski w nagraniu dla wirtualnej biblioteki PZPN. Do przerwy rywale prowadzili 3-1, ale Polacy dobrze rozpoczęli drugą połowę i doprowadzili do wyrównania dzięki dwóm trafieniom genialnego Ślązaka Ernesta Wilimowskiego. Potem znów strzelili Brazylijczycy, ale Wilimowski nie próżnował, doprowadził do wyrównania, było 4-4 i do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była dogrywka. W niej nieznacznie lepsi okazali się Brazylijczycy. 2 gole dołożył Leonidas, a Wilimowski trafił tylko raz. O jeden za mało. Ale już na zawsze ten mecz zapisał się w historii jako ten, w którym Polak strzelił Brazylijczykom aż 4 gole. Ale czy na pewno 4?
10: Mamy bardzo poważne wątpliwości dotyczące jednej z tych bramek, ostatniej. Mianowicie nie jest jasne, w jakich okolicznościach ona padła i czy na pewno strzelił ją Wilimowski. W niektórych zapisach prasowych, zwłaszcza tych bezpośrednio po tym meczu, podawano, że strzelcem był ponownie Szerwkę. A zatem mielibyśmy z tych 5 bramek dla Polski 2 bramki Fryderyka Szerwkę z Warty Poznań i 3 bramki Ernesta Wilimowskiego z Ruchu Chorzów, a nie 4, jak się mu przypisuje. Nie wiemy tego na pewno, co jest o tyle ważne, że piłkarze, którzy strzelili 4 lub więcej goli na Mistrzostwach Świata, naprawdę jest niewielu, a Wilimowski był pierwszy.
9: Po wybuchu wojny Wilimowski niestety zawiódł Polskę. Ze względu na swoje niemieckie korzenie zdecydował się grać dla reprezentacji III Rzeszy. W kraju został uznany za zdrajcę i pewnie dlatego, gdy dziś rozstrzygamy, kto jest najwybitniejszym polskim piłkarzem w historii, jego nazwisko nie pada właściwie nigdy, a zawodnikiem był wybitnym. Znów mówi Radosław Nawrot.
10: Ja bym odważył się postawić jeszcze taką tezę dalej idącą, czyli że to był jeden z najlepszych piłkarzy świata tamtego okresu. Umiejętności Ernesta Wilimowskiego były na ówczesne standardy światowe ogromne. On troszkę został przyćmiony w tym meczu przez fakt, że to Brazylia wygrała i przeszła dalej i że jeszcze 3 gole w tym meczu dla Brazylii strzelił Leonidas, bo on z reprezentacją Polski nie odniósł żadnych sukcesów, europejskich pucharów, nie mówiąc o jakichś ligach mistrzów, wtedy nie było. Ale w tych meczach, w których on występował i w których się pokazywał, był absolutnym mistrzem.
9: Następną drużyną, która w meczu Mistrzostw Świata strzeliła Brazylii 5 goli, byli Niemcy w 2014 roku. Jak wiemy, oni zdobyli tych bramek łącznie 7, ale to wiele mówi o wyczynie Polaków sprzed wojny. Jutro o tej porze w Radiu 357 pierwsze studio mundialowe.
0: Początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia przyjdą do nas, a wieczorem to już nawet rozpogodzenie się rozgoszczą. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie zanikające burze. Po południu też burze na zachodzie. No i suma opadów na zachodzie i północy będzie takie 10 do 20 mm. Może też trochę intensywniej popadać. Temperatura Koszalin, Gdańsk, Olsztyn 14, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Zakopane 15, Szczecin, Łódź 16, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kielce, Radom, Warszawa i Lublin. Wszędzie po 17. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach 18, a w Białymstoku 19.
8: Radio 357.
0: 9 po 8.

0: Sprawy mundialowe. Przypominam, że dzisiaj piosenką dnia jest utwór pod tytułem Argentyna. Co ty robisz, Argentyna? Bo to jest dobre, ale także Dariusz Szpakowski, tam komentarz słychać. No i pani w tej sprawie.
1: Mam pytanie odnośnie tej Argentyny. O co chodziło? Argentyna dobrze robiła, czy źle robiła? Nie bardzo interesuję się futbolem i nie mam pojęcia. Piosenka mi się spodobała.
0: Piosenka bardzo dobrze i utwór tam i też udział pana Dariusza bardzo dobrze. Argentyna bardzo dobrze. Niektórzy mówią, że to był najlepszy finał mistrzostw świata w ogóle w historii. No i Argentyna wtedy została mistrzem. Yeah.

0: Poranek 357, mamy prawie 18 minut po 8, zaczynajmy.
1: Gość Radia 357.
0: A Państwa gościem jest pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Słyszymy się bardzo dobrze, cieszę się. O pokoju na świecie będziemy rozmawiali. No, nie przy okazji mundialu, to, który zaczyna się dziś wieczorem, ale przy okazji innej. Otóż będziemy rozmawiali o takim indeksie Global Peace Index, czyli globalnym indeksie pokoju 2026 rok. W kontekście Polski, ale do tego za chwilę przejdziemy. Może na początek tak wprowadzimy słuchaczy. Co to takiego jest ten indeks pokoju?
2: No jest taki system różnego rodzaju punktów, który przydziela się poszczególnym państwom i na podstawie tego ustawia się indeks państw, które są najbardziej bezpieczne, najmniej narażone na zawirowania związane z sytuacją międzynarodową, najbardziej stabilne. Coś, co od wielu, wielu lat jest realizowane. I coś, co pokazuje nam, że świat niestety idzie w bardzo złym kierunku.
0: To do tego
2: to
0: jeszcze
2: jest najbardziej skuteczne. Indeks ten będzie też, jest takim wykładnikiem, powiedzmy, jakie obszary są najbardziej stabilne. Można by powiedzieć, że takie, które teoretycznie nie są objęte wojną, czyli Europa, ale świat... Świat ogólnie w ramach indeksu pokazuje nam, że nie jest dobrze.
0: To do tego punktu jeszcze dojdziemy. Rzeczywiście ten indeks się pogorszył, ale mówimy o tym w kontekście takim, że Polska jest krajem, który awansował najbardziej. Duży skok, 23 pozycje w górę na 22 miejsce. Z czego to wynika?
2: Myślę, że przede wszystkim wynika z ogólnej sytuacji, jaka jest na naszych granicach. Indeks bardzo mocno uwzględniał sytuację nacisku migracyjnego. Indeks uwzględniał, powiedzmy, zagrożenia wynikające z wojny, z migracji, która nastąpiła. I wiele tych czynników, one podbiły nas w tym indeksie bardzo mocno, no a ponieważ udało się po pierwsze ustabilizować sytuację, po drugie to też jest uwzględniane, czyli nakłady na armię, zdolności obronne, więc no to wszystko razem spowodowało, że rzeczywiście w tym indeksie, biorąc pod uwagę także sytuację wewnętrzną, potencjalne napięcia, które mogą być w danym kraju, no to wszystko jak zliczono, to okazało się, że no jesteśmy w pierwszej dwudziestce najbezpieczniejszych państw. No to jest jeszcze, powiedzmy, ja bym wolał pierwsze dziesiątce, ale i tak jest bardzo dobrze.
0: Bo jesteśmy w tej chwili, to tego jeszcze nie powiedzieliśmy, na 22 miejscu, awans o 23 pozycje. To jest suma tych wszystkich lekcji, które w tej chwili odrabiamy. Próbujemy nadrobić rzeczy też, które no, przez pewien czas troszkę nie wyglądały na to, że będą konieczne, ale się okazuje, że tak, że sytuacja jest taka, że trzeba odrabiać te lekcje.
2: Na pewno. Powiem nawet tak, że dawno, dawno temu, no to już jest dawno temu, mówiono o tym końcu historii, prawda? I to był taki element, który wskazywał, że no czas napięć się skończył i możemy już mówić o erze pokoju. A tak naprawdę to koniec historii nastąpił właśnie w 2022-2023 roku, bo on realnie pokazał nam coś, czego Europa wcześniej nie doświadczała, czyli to, że może być wielka wojna, bo oczywiście możemy tutaj jeszcze brać pod uwagę Bałkany, no ale to była inna sytuacja, więc ten czas pokoju i dywidenda pokoju, która nam się skończyła, ona się odbijała także w tym, w jaki sposób Europa w tym indeksie zaczęła wyglądać. No, z drugiej strony pamiętajmy, że to spowodowało, że Ukraina i Rosja spadły na samo dno tego rankingu.
0: Tak, Ukraina w tej chwili jest na 160 miejscu, na 163 kraje, które są w tym rankingu, choć pewien wzrost nastąpił także w Ukrainie.
2: No to wynika także z sytuacji wewnętrznej, ze zdolności do budowania odporności ze zdolności do powstrzymania Federacji Rosyjskiej przed dalszymi postępami, ze spadkiem zagrożenia, że Rosjanie przebiją się, powiedzmy, doprowadzą do zajęcia całego Donbasu, przebiją się na innych kierunkach. No to spowodowało, że rzeczywiście troszkę Ukraina awansowała, natomiast no, Rosja ponosi konsekwencje tej swojej polityki, bo jest ostatnia.
0: Panie profesorze, tak patrząc na ten ranking sobie pomyślałem, czy możemy coś optymistycznego powiedzieć. No, no właśnie, bo wiemy, gdzie jesteśmy w Europie, wiemy, z kim sąsiadujemy, wiemy, że za granicą, tuż za granicą toczy się wojna, regularna wojna. 22 miejsce. To optymistycznie powinniśmy odbierać to, co do nas, ten przekaz, który przyszedł?
2: Znaczy, powinniśmy patrzeć na to jako na dowód ciężkiej pracy, którą sami wykonujemy, zapewniając nam po prostu bezpieczeństwo, bo to jest suma tego, co się dzieje w obszarze de facto zbrojeń, to jest suma doświadczeń naszych, jeżeli chodzi o politykę. Myślę, że tutaj duże znaczenie też odgrywały te wszystkie, powiedzmy, porozumienia i te wszystkie umowy, które podpisujemy wzajemnie. Ta siła budowy tego północnej flanki NATO i północno-wschodniej flanki NATO. Bo tutaj mamy wiele elementów, które złożyły się na tą sytuację, że udało nam się awansować tak mocno, co jest właściwie zaskoczeniem chyba dla wszystkich analityków w całym rankingu, bo czegoś takiego wcześniej nie widać było i ten skok jest podkreślany we wszystkich analizach w naszym przypadku.
0: To musimy jeszcze słuchaczom też powiedzieć, które to kraje w pierwszej dziesiątce, ten najbardziej bezpieczny kraj to Islandia, potem Nowa Zelandia, Szwajcaria, Słowenia, Irlandia, Austria, Dania, Singapur, Portugalia i Finlandia. To jest pierwsza dziesiątka, my miejsce 22. Tak jak pan powiedział
2: tak,
0: na początku.
2: Nasze miejsce 22 to powoduje, że w zasadzie jesteśmy tam z Czechami, z Niemcami, właściwie z całą Europą Środkowo-Wschodnią. Czyli to pokazuje, że ta wojna na Ukrainie bardzo mocno na całą Europę Środkowo-Wschodnią nadal oddziaływuje, ale rzeczywiście w moment, w którym doszliśmy do tej ekipy, która była stabilna, jest bardzo ważny i bardzo istotny. I to pokazuje, że cała ta Europa Środkowa jest określana już teraz jako znowu uspokojona. Poza oczywiście no, sytuacją na Ukrainie, no i państwa bałtyckie, one nie mają tutaj lekko.
0: To jeszcze powiedzmy, bo to też jest coś, co nie powinno nam umknąć, że generalnie sytuacja się pogorszyła o 0,7%, że w tej chwili mamy na naszej planecie najwięcej konfliktów po II wojnie światowej. Tak wyglądają realia.
2: No niestety, to jest, znaczy rzeczywiście dziś analitycy i ci wszyscy, którzy przygotowali indeks tegoroczny, podkreślają jedną najważniejszą rzecz, że mamy najgorszy poziom bezpieczeństwa w historii rankingów. To pokazuje, jak wielkie są problemy i tak naprawdę w ciągu tego roku, według tych wszystkich analiz, 99 państw pogorszyło swoje rankingi. Więc to jest symbol. A jeżeli chodzi o te najgorsze wyniki, no to mamy 163 państwa, z czego 117 w ciągu całego tego badania od 2007 roku, o ile mnie pamięć nie myli, one rzeczywiście pogorszyły swoje wyniki, więc no mamy świat, który stał się bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę. Pan profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękuję. Uniwersytet w Białymstoku. Do usłyszenia 27 minut po 8:00.

0: Pani Beata, jeszcze w sprawie rozmowy. Co za ironia, nakłady na zbrojenia podnoszą współczynnik pokoju. Człowiek to dziwna istota. Pani Beato, jest takie jedno zdanie, które podpowiada, co trzeba robić, kiedy człowiek chce pokoju. Tak, człowiek to dziwna istota. Początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite. Później postępujące od południowego zachodu większe przejaśnienia, nawet wieczorem rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. To chyba to, co za oknem. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie będą zanikające burze. Burze też będą miejscami na zachodzie, ale to po południu. Suma opadów na zachodzie i północy miejscami 10 do 20 mm, a temperatura będzie taka 15-20. To na przeważającym obszarze, na północy i w rejonach podgórskich może być trochę chłodniej, koło 13.
1: 3, 5, 7.
0: Trochę się spodziewałem, że pan doktor dzisiaj wsadzi nas na minę.
2: Dzień dobry, Artur z tej strony. Historia z bocianami niezwykle ciekawa, ale chciałem dopytać jeszcze o bociana, znaczy o dziewczynę bociana. Czy ona przed przylotem dysponuje jakąś listą adresów, pod które może się skierować, jakby się okazało, że stare gniazdo i stary bocian, w sensie chłopak bocian, już jest zajęty?
0: Nie wiem. Jutro też jest pan doktor, proszę dopytywać. Ja się nie dam sprowokować. Za 28,9.

0: Tylko z tobą. To żaden wątek bociani się nie pojawił. Barbara Wrońska. Przenosimy się daleko, daleko. Żaneta Auler, Stany Zjednoczone. Dzień dobry, dobry wieczór. No i co, mundial gdzieś tam dominuje w mediach amerykańskich, czy nie bardzo?
1: Dominuje, bardzo, bardzo dominuje, ale też dominuje ta gwałtowna eskalacja napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem po amerykańskich atakach na cele wojskowe w Iranie. Teheran odpowiedział uderzeniami rakietowymi i dronowymi na amerykańskie bazy w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii i zamknięciem ciśniny Ormuz. Także rynki finansowe zareagowały spadkami, a ceny ropy wzrosły. No, o czym się jeszcze mówi? Mówi się o tym, że amerykańska inflacja osiągnęła najwyższy poziom od 3 lat. Media wskazują przede wszystkim właśnie na te napięcia na Bliskim Wschodzie. I temat budzi obawy o dalsze decyzje Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych. Jedną z ważniejszych też wiadomości biznesowych jest informacja, że OpenAI rozpoczęło proces wejścia na giełdę w USA. To kolejny sygnał ogromnego zainteresowania inwestorów sektorem sztucznej inteligencji. Zanim dojdziemy do mundialu, to jeszcze oczywiście kilka słów o naszym prezydencie Donaldzie Trumpie, bo o tym dużo w mediach. Washington Post pisze o opłacie 100 tysięcy dolarów za wizy H1B dla wysoko wykwalifikowanych pracowników wprowadzone przez administrację Trumpa. Zostały one unieważnione przez sąd. Sędzia uznał je za niezgodne z prawem. Opłata miała ograniczyć możliwość korzystania z programu popularnego wśród firm technologicznych, szpitali i uniwersytetów. Przeciwko regulacji wystąpiło 20 stanów. Jeszcze jeden przytyczek w nos Trumpa, jak donosi Washington Post, Centrum Kulturalne John F. Kennedy Center for the Performing Arts usunęło nazwisko Trumpa ze swojej strony internetowej, wykonując nakaz sądowy, ale jego nazwisko nadal pozostaje na samym budynku, również nakazem sądu ma zostać zdjęte. No i jeszcze chwilka przy prezydencie. Media szeroko komentują jego obecność na poniedziałkowym meczu finałów NBA w Nowym Jorku. Kamery pokazały go na telebimie Madison Square Garden, co wywołało mieszaną reakcję publiczności, w tym głośne gwizdy części kibiców. Donald Trump jest pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pojawił się na meczu finałów NBA, co spowodowało zaostrzone środki bezpieczeństwa i duże zainteresowanie mediów. No i nie przyniósł szczęścia Knicksom. Po 13 wygranych z rzędu ten mecz akurat przegrali, ale dziś zagrali kolejny, niedawno się skończył i wygrali. Są już na prostej drodze do tytułu mistrzów. Następny mecz w sobotę. No i wracamy właśnie do tych mistrzostw świata w piłce nożnej. Mundial 2026 to historyczny moment. Pierwszy turniej współgospodarzony przez 3 państwa oraz pierwszy z rozszerzoną do 48 drużyn stawką. Zawody potrwają od dziś, 11 czerwca, do 19 lipca. Prasa amerykańska zwraca uwagę na astronomiczne ceny biletów, geopolityczne napięcia, które niemal skłoniły Iran do wycofania się z turnieju oraz ryzyko związane z letnimi upałami w miastach gospodarzach. Dodatkowy skandal to sprawa korupcji szefa FIFA Gianniego Infantino. Dla Los Angeles, mojego miasta, to szczególnie gorący czas. Stadion SoFi będzie jedną z aren turniejowych, a mecz USA-Paragwaj w piątek przyciągnie uwagę całego kraju. I na koniec ciekawostka. CNN opisuje rosnący trend, uwaga, chrześcijańskich napojów energetycznych w USA. Niektóre firmy, niektóre marki umieszczają na puszkach wersety biblijne, symbole chrześcijańskie i religijne przesłania. Twórcy tych napojów twierdzą, że chcą szerzyć wiarę i zachęcać do rozmów o chrześcijaństwie poprzez codzienne produkty. Podkreślają bardziej naturalny skład i niższą zawartość kofeiny niż tradycyjne energetyki. A krytycy pytają, czy jest to rzeczywiście ewangelizacja, czy raczej sprytny marketing wykorzystujący religię. Także ta historia, ten temat pokazuje, że w XXI wieku religia, media społecznościowe i marketing coraz częściej się przenikają. A żartobliwy tytuł CNN do tego artykułu nawiązywał do słynnej kwestii z filmu Egzorcysta i brzmiał tak: moc Chrystusa cię przymusza do zastrzyku kofeiny. Także takie mamy tu historię w Ameryce.
0: No to ciekawe wszystko, bardzo, bardzo dziękujemy za informację. Żaneta Auler ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dziękujemy, Żaneta, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za 20. No i teraz się pogubiłem. 1. Dobrze, Adam. Brawo. 1. Za 21.

0: Kto to był?
1: To Paul McCartney.
0: Bardzo dobrze. A jest jakiś utwór Sir Paula, którego pan nie zna?
1: Jest. Wczoraj nawet się taki pojawił.
0: Do tego zmierzam.
1: A no właśnie. Pan słuchał po 18 czy tak połowicznie?
0: Trochę słuchałem, potem troszkę nie.
1: No to właśnie pojawił się taki utwór Paula McCartneya, którego nie znałem, a zaprezentowała go Kasia Lins.
0: Tak.
1: W swojej audycji
0: tak.
1: Bardzo, bardzo miło się słuchało.
0: To była pierwsza już taka regularna audycja Kasi Lins na antenie Radia 357, Obywatelka 357. Kto nie słuchał, do podcastu.
1: Ten gapa.
0: Gapa straszna.
1: Gapa.
0: I proszę słuchać. Proszę słuchać, bo naprawdę, no myślę, że warto.
1: Bardzo.
0: Bardzo, bardzo.
2: Muzyczny goniec.
0: To Antoni Grudniewski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za oknem leje i bardzo dobrze, bo przy akompaniamencie deszczu lepiej się śpi, zieleń jeszcze bardziej się zieleni, a festiwalowicze pielęgnują w sobie nadzieję, że jak się napada teraz, to nie będzie padało za czas jakiś. Jest w tym jakaś logika, choć niespecjalnie żelazna, a z drugiej zaś strony rozumiem tę nadzieję, ponieważ organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili na ostatniej prostej przekonać nieprzekonanych, informując o kolejnych 25 artystach, którzy pojawią się na openerowych scenach. Festiwalową sobotę w Gdyni zamknie Peggy Gu, obecnie jedna z najpopularniejszych DJ-ek i producentek muzyki elektronicznej na świecie. Dla równowagi, dla tych tańczących nieco bardziej statycznie, na festiwalu pojawi się grupa Slowdive, ikona showgazu, i zaprezentuje się w piątek. Ostatnia transza ogłoszeń to również wiele polskich nazwisk, wśród których znaleźli się m.in. Sokół, Bokka, Natalia Mujanga, Kons, Kasia Sienkiewicz czy Lordofon. Open Air Festival potrwa od 1 do 4 lipca.

0: Czy pan zamiast powiedzieć Marcin czasem mówi Małcin?
1: Zdarza mi się.
0: Bo ja zamiast shoegaze powiedziałem showgaze. Nie wiem czemu.
1: Ale to, shoegaze na showcase byłby...
0: To, może tak, być, ale to, wie pan, to tak jest. Jak człowiek otwiera oczy o 5:00 i już wie, że nic z tego nie będzie.
1: Właśnie, po co tak wcześnie wstałeś?
0: Nie wiem. No to nie ja o tym zadecydowałem.
1: Bo Antoni już dzisiaj wysyłał sygnały o 6:00. Słuchaj.
0: Flock of Seagulls, ojej, dobrze wjechało. Już od kilku dobrych tygodni dostawaliśmy takie znaki, sygnały świadczące o tym, że Jack White coś szykuje, ale nie było do końca wiadomo co. Po premierze utworów Gut and the Broken Ribs, a także Derek at Domino i chwili oczekiwania wiemy, będzie nowa płyta, którą White zatytułował Frozen Charlatan i z którą również pojedzie w trasę koncertową, zabierając swoich 3 kolegów z zespołu. Płyta ukaże się niebawem, a dokładnie 10 lipca.

0: Małym kątem oka.
1: Ale szło mi tam.
2: Ja mam kąt oka, nie wiem, czy pan wie. No właśnie.
1: Może pan nawet mieć dwa.
2: To są rzadkie rzeczy. Na koniec wieści od Kelsey Lu, która na najbliższy piątek, czy tej na jutro, zapowiedziała premierę swojej nowej płyty, a album Soul Help Me God będzie promowany trasą koncertową, która obejmie i Amerykę Północną, i Europę. Kelsey Lu pojawi się również w Polsce, a dokładnie 17 listopada w Warszawie. Mam również takie małe tyci przecieki, że pojawi się dziś
1: mogą
2: po 19
1: być przeurocze przecieki.
2: W zastępowej Wierności w Stereo. Zapraszamy w imieniu Michała Bisiorka.
1: Michał, tak będzie.
2: Oczywiście.
1: Przecieki.

0: Dobrze, proszę słuchać dzisiaj po 19.
1: Przebiśniegi.
0: Przebiśniegi też ładnie. Ładne przebiśniegi. Co, bo tam ten, listowo też proszę patrzeć na to. Antoni, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Będzie Państwa zapraszał jutro o 9.
1: Będę.
0: 5. Do tego, żeby...
1: głosować.
0: Na...
1: listę.
0: Piosenek.
1: 357.
0: I...
1: również.
0: Wtedy...
1: będę.
0: Nie skończymy tego.

0: i Youngblood, ale także The Smashing Pumpkins. Za 8 minut 9.
1: Latka
2: lecą.
0: Może będzie też mundialowo. Zobaczymy. Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Pierwsze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej mężczyzn odbyły się 96 lat temu. Dostali się na nie wszyscy, którym było po drodze do Urugwaju lub stać ich było dojechać. Pierwszy mecz eliminacyjny w historii mundialu odbył się 3 lata później, dokładnie 11 czerwca. Szwecja pokonała Estonię i dzięki temu zadebiutowała na mistrzostwach. We Włoszech. Polaków tam jeszcze nie było, nawet wśród sędziów, bo pierwszy polski sędzia pojawił się na mundialu dopiero 11 czerwca 1978 roku. Dokładnie o godzinie 16:45 po raz pierwszy polskie usta dmuchnęły w mundialowy gwizdek. Usta należały do Alojzego Jarubasa z piastowskiego Rogoźna, a rozpoczęły mecz pomiędzy Peru a Iranem. Pierwsza odgwizdana przez Polaka bramka padła dokładnie 2 minuty później i należała do José Velázqueza, który skończył 74 lata w zeszły czwartek, ale zapomniałem o tym powiedzieć. Oprócz polskiego sędziego, w Argentynie debiutował też Zbigniew Boniek. Chociaż dla naszej reprezentacji był to już 3. mundial. Boniek miał swój 3. mundial dopiero w Meksyku, gdzie Polska po raz 3 zagrała o punkty z Anglią i dziś obchodzimy 40-lecie tego meczu. Też bardzo ważnego, bo to była nasza pierwsza, ale niestety nie ostatnia porażka z Anglikami. 46 lat temu, też 11 czerwca, rozpoczęły się Mistrzostwa Europy we Włoszech. Też rekordowe, bo zagrało aż 8 drużyn, w tym gospodarze, którzy zakwalifikowali się po raz pierwszy bez eliminacji. W tym roku na Mistrzostwach Świata zagra 48 drużyn, ale bez Włoch, którzy, kiedy muszą grać w eliminacjach, to jakoś trudniej im się zakwalifikować. 46 lat temu na włoskim Euro były rekordowe 2 grupy eliminacyjne i rekordowa liczba meczów 14. W tym roku na Mundialu mamy 12 grup i 104 mecze do rozegrania. Przy nierealnym założeniu, że wszystkie potrwają równo 90 minut i nie będzie żadnych dogrywek, na obejrzenie wszystkich trzeba przeznaczyć 160 godzin. Dla porównania, wszystkie odcinki Gry o Tron da się obejrzeć w 70 godzin, ale na szczęście każdy mecz ma 15-minutową przerwę, co w sumie daje 26 godzin, więc jeśli ktoś nie oglądał Gry o Tron, może sobie łyknąć 3 sezony w przerwach meczów. Naszych orłów niestety nie będzie. Jedynym orłem na mundialu będzie maskotka, pluszowy orzeł amerykański, który gra na pozycji pomocnika i nazywa się Sprzęgło. Towarzyszy mu łoś klon, ale nie chodzi o duplikat łosia, po prostu kanadyjski bramkarz łoś nazywa się jak drzewo i do tego jeszcze jaguar w zielonej koszulce meksykańskiego napastnika. Aż 3 maskotki to też mundialowy rekord. Nie ma tylko w składzie tych maskotek obrońcy, ale na szczęście nasz obrońca Tomasz Kędziora kończy dziś 32 lata. Najlepszego.
0: Najlepszego. Wszystkiego dobrego, panie obrońco. To był Krzysztof Szubzda, tak delikatnie mundialowo. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do 9 zostały nam 4 minuty. 4 minuty plus oczywiście to, co doliczy sędzia.

0: To Radio 357, jest czwartek, 11 czerwca. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Michał Trantał.
1: Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa. W niedzielę polski prezydent weźmie udział w wydarzeniach organizowanych w Białym Domu z okazji 80-lecia urodzin amerykańskiego przywódcy. W programie jest m.in. gala MMA organizowana przez Federację UFC, przygotowana z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Kancelaria prezydenta podkreśla, że wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiedział jednak, że będzie to także okazja do rozmów na temat bezpieczeństwa oraz relacji polsko-amerykańskich. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS. W ocenie opozycji Kierwiński ponosi polityczną odpowiedzialność za szereg problemów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowaniem służb i sytuacją na granicach. Po głosowaniu nad wotum nieufności minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
2: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zastaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy nasze granicy, rozwijamy obronę cywilną.
1: Była to już druga próba odwołania szefa MSWiA. Od początku roku wybuchło już 4000 pożarów lasów. To 1500 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak tłumaczy minister klimatu Paulina Henning-Kloska, główną przyczyną jest niska wilgotność ściółki leśnej.
3: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
1: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. Za nami pierwsza w historii Rzeszowa, uwaga, wyścig smoczych łodzi. Nazwa pochodzi od dekoracyjnego dziobu i ogona, a historia ma ponad 2,5 tysiąca lat. 12-osobowe załogi Politechniki i Uniwersytetu przepłynęły 200 metrów w 45 sekund. Zwycięstwo było minimalne, emocji na wodzie i brzegu nie brakowało.
4: Smocze łodzie wywodzą się w ogóle z Chin.
5: Miłosz Szczudło, koordynator wyścigu.
4: Imponujące, duże, bardzo długie, no i przede wszystkim szybkie.
6: 10 wioślarzy, do tego bębniarz i sternik. Pełna synchronizacja.
5: Kto jest najważniejszy na tej łodzi?
4: Nie ma kogoś najważniejszego, bo jak będzie jakieś ogniwo, które jest za słabe, to i tak ta łódź nie popłynie.
6: Wygrywa Uniwersytet Rzeszowski, drugie miejsce, Politechnika Rzeszowska.
5: Ile było uderzeń bębna w czasie tego wyścigu?
7: Ojej, nie mam pojęcia, bardzo dużo. Przez taki przepływ nie da się tego liczyć. Dużo emocji, dużo energii dobrej.
5: Na czym w ogóle polega trudność sterowania taką łodzią?
8: Jest to wyzwanie na pewno, przez to, że w ogóle jest pozycja stojąca, więc trzeba utrzymać równowagę. Aczkolwiek jak jest równe tempo, jak wiosłujący prawidłowo wiosłują, no to wtedy jest to do opanowania.
1: Wyścig smoczych łodzi odbył się w ramach Festiwalu Akademickiego Sportu i Nauki, a na miejscu była nasza reporterka Maria Kornaga. Kolejny serwis o 16.
0: No to jeszcze trochę sportu. Mateusz Kuźniewski.
9: Kibice piłkarscy się doczekali. Mistrzostwa Świata rozpoczną się już dziś. Przed nami aż 104 spotkania. Areną pierwszego będzie legendarny obiekt Estadio Azteca w Mexico City. Ten sam, na którym w ciągu kilku minut Diego Armando Maradona strzelił Anglikom 2 bramki. Najbardziej skandaliczną w historii mundiali po zagraniu ręką, a następnie bodaj najpiękniejszą w dziejach Mistrzostw Świata po rajdzie przez pół boiska, w którym Argentyńczyk mijał rywali jak tyczki. To był 1986 rok, wtedy mistrzem zostali właśnie Argentyńczycy, którzy teraz też są w gronie największych faworytów do zwycięstwa, wszak bronią tytułu wywalczonego 4 lata temu w Katarze, ale są też mocni Francuzi, Anglicy, Hiszpanie czy Brazylijczycy. Proszę dać znać, kto Państwa zdaniem okaże się w tym mundialu najlepszy. Dziś w meczu otwarcia o 21:00 Meksyk zmierzy się z RPA. Fani już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka. Mundial wraca do naszego domu, czujemy ogromną ekscytację. Czuję, że otwarcie mistrzostw będzie wielkim świętem, bo tak robimy to tutaj, w Meksyku. mówią kibice. Czekamy zatem na wieczór. W ostatnich meczach towarzyskich przed Mundialem Anglia pokonała 3-0 Kostarykę, a Portugalia 2-1 Nigerię. No dobrze, to teraz zajmijmy się innymi sprawami sportowymi. New York Knicks pokonali w Madison Square Garden San Antonio Spurs 107-106 w czwartym spotkaniu finału w NBA i prowadzą w serii playoff 3-1. Reprezentant Polski Jeremy Sochan zagrał przez 3 minuty. Końcówka tego meczu i niesamowita dobitka OG'ego Anunobiego przejdzie do historii, podobnie jak fakt, że Knicks odrobili 29-punktową stratę. Do mistrzostwa brakuje im tylko jednego zwycięstwa. W Polsce w finałach Orlen Basket Ligi Legia Warszawa wyrównała stan rywalizacji na 1-1 i pokazała Zastalowi Zielona Góra, że tanio w tej serii skóry nie sprzeda. Ekipa ze stolicy wygrała wysoko 104-82. Teraz chwilę o tenisie. Pierwszy od lat występ gwiazdy dyscypliny Seriny Williams na turnieju WTA prawdopodobnie zakończył się na jednym meczu. Jej deblowa partnerka na trawiastych kortach Queen's Clubu, Victoria Mboko, doznała kontuzji w pojedynku singlowym. 19-letnia Kanadyjka skreczowała w meczu z Czeszką Karoliną Pliszkową z powodu kontuzji kolana. Dzień wcześniej Williams i Mboko awansowały do drugiej rundy debla, pokonując rozstawione z numerem trzecim Amerykankę Nicole Melichar Martinez i Nowozelandkę Erin Ratliff. Był to pierwszy mecz Seriny Williams od 2022 roku. 44-latka z 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie z pewnością liczy na dziką kartę w zbliżającym się Wimbledonie, ale my oczywiście wolelibyśmy, by otrzymała ją nasza Maja Chwalińska. Czas pokaże. Dziś polecam śledzić nie tylko piłkarskie Mistrzostwa Świata, bo i w tenisie dziać się będzie, a konkretnie w 1/8 finału turnieju w Herzogenbosch zagrają Kamil Majchrzak i Magda Linette. Majchrzak zmierzy się z Australijczykiem Jamesem McCabe'em, natomiast Linette powalczy ze Słowaczką Miją Pochankową. Swój mecz w Lidze Narodów rozegrają też polscy siatkarze o godzinie 14 czasu polskiego. Zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie zatem miał o czym opowiadać w popołudniowych serwisach sportowych Mateusz Fusiarz. Ode mnie to już wszystko. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy Mateuszowi. No i teraz takie sprawy deszczowe dosyć. Początkowo zachmurzenie duże i całkowite, to na to się nastawiać proszę. Później będzie takie postępowało od południowego zachodu większe przejaśnienia, potem jeszcze wieczorem to już nawet rozpogodzenia wprowadzą. Przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajnie o natężeniu umiarkowanym padające. Opady. W pierwszej połowie dnia na północnym wschodzie burze, zanikające, ale burze, po południu na zachodzie potem burze. Suma tych opadów na północy kraju i na zachodzie 10 do 20 mm. Temperatura no tak od 15 do 20 to wszędzie, ale nad w rejonach podgórskich i na północy może być 13.
10: Radio 357.
0: Czy mnie oczy zmylały? Czy pan redaktor dzisiaj spacerował z tym parasolem?
11: No tak, chciało się deszczu, to go mamy.
0: No i niech trochę pobędzie, tylko żeby...
11: Ale tak, lało jak sebra dzisiaj koszulę, tak?
0: Tak. No ale widziałem, że dziarsko.
11: Dziarsko.
0: Dziarsko. Wrócimy do sprawy po piosence.

0: Bo jest taka sytuacja, Niedźwiedziu, chciałem się pochwalić, że jestem w pierwszej setce zgwizdany. Przepraszam, coś?
1: Tam, tak słyszę.
0: Andrus. Andrus, dobrze. Że jestem w pierwszej setce tego naszego wyzwania Healthy Cities. Tylko, że w pierwszej setce drugiego tysiąca. Ale to tam się może nie będę chwalił już tak bardzo.
1: Ja wszedłem z trzeciej setki do drugiej 292.
0: No brawo, 292. Z parasolem, to dodatkowo powinno
1: tak,
0: być.
1: Tak, to powinno być, tak.
0: Bo to taki żagiel i on trochę może ciągnąć do tyłu, więc trudniej się robi kroki. Robimy kroki, zapraszamy, jeszcze można dołączyć, nawet trzeba. Healthy Cities i tego
1: teraz
0: szukamy.
1: To już nie ma sensu, bo to tyle, 10 dni to już nie wyjdziesz z czwartego tysiąca. Ale mamy prawie 330...
0: Czy tam więcej chyba?
1: Nie,
0: tak?
1: 3000. 3300 w naszym...
0: Tak, w naszym prawie wesołym zespole.
1: Prawie 3300, tak.
0: O, i można dołączyć, bo to też jest takie są zawody, że im nas więcej, tym lepiej. Więc tutaj śmiało proszę dołączyć. Proszę ściągnąć apkę i się zapisać do jednej drużyny albo do drugiej, bo tam w Radiu 357 są dwie. No. Dzień dobry, Niedźwiedziu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałem o coś jeszcze zapytać. Aha, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej? Bo to
1: ja w ogóle nie wiem, o czym wy rozmawiacie. No, to...
0: no ale jak nie?
1: Nie.
0: No nic?
1: Nic.
0: Kompletnie?
1: Wiem tylko, że pan Tomasz Lickiewicz jest naszym reprezentantem.
0: I honoris causa.
1: Podaje znaki, że czego słucha i gdzie jest. Miami.
0: No, jest Miami, tak, mają zgrupowanie sędziów, tylko, że nie mogą się odzywać. Znaczy, to nas się odzywa, bo tam przysyła czasem głosówkę, ale tak publicznie to nie mogą się odzywać, mają skoszarowani są i tak dalej, więc trzymamy kciuki za naszego pana sędziego. Dzisiaj piosenką dnia jest piosenka troszkę z finału Mistrzostw Świata poprzednich i tam przecież panowie sędziowali nasi, więc też takie nawiązanie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek, wszystko dobrze?
1: Tak, nie, tak. Znaczy nie wszystko, no ale...
0: A ty, Niedźwiedziu, to rozumiem, że też nie typujesz w naszym tam...
1: Nie.
0: Nie śpię, bo trzymam, bo typuję wyniki. Dobrze.
1: Nie.
0: Mamy taki zestawik. To dobranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Czas nie czeka na nikogo. Age of Reason to John Farnham. Na dobry początek naszego spotkania. Teraz oficjalnie dzień dobry Państwu. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Co to ja słyszę? To już dzisiaj czwartek? O, jak dobrze. Jutro piątek. To już naprawdę dobrze. Bardzo dobrze. Powiedziałem, że lał jak z cebra i pan Krzysztof napisał, że jak był mały i dorośli tak mówi, to zastanawia się, co to jest ten sceber. Bardzo dobre sceber. To tak słownik polsko-dziecięcy się przypomina. I co my tu dzisiaj mamy? No przyjdzie Ania Tatarska, porozmawiamy o serialu dzisiaj, no, albo nie będę mówił jaki. Będzie piosenka Dnia Dobry, Dobry. Byłeś, nie, Chrobry, Chrobry, byłeś do, ale to nie ten dobry. Płyta tygodnia Future Islands to po godzinie 11. No a poza tym, tak jak obiecałem, będzie przygarść radosnych, wesołych, słonecznych piosenek, bo rzeczywiście za oknem dzisiaj rano lało jak z cebra. Teraz przestało i idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję za listy. Marek Małpa Radio 357.pl. Zdjęcie profilowe. Australia, stoję na tle słonego jeziora. Słone jezioro jest białe, włos biały, wszystko się zgadza.

Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli na koncercie Pata Metheny'ego. To było w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Podobno dał z siebie wszystko. To tak jak zwykle. Widziałem kilka jego koncertów. Jeśli ktoś nie widział, bardzo, bardzo serdecznie polecał. Chrobry, chrobry, a to nie ten dobry.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

potyczki. Mesiarz, skranie! I teraz będzie okazja, darmię.

Argentyna. Tak, to z udziałem Dariusza Szpakowskiego. Piosenka dnia w wykonaniu Dobrego. O, tak mi się zrymowało. I zaraz pytanie od słuchaczy. Zawsze się pojawia w takich razach, czy będzie dzisiaj Argentina Turner. Zobaczymy, no może się uda przy okazji. Na razie wspieramy system, tak? Właściwie taka powtórka z tego, co było we wtorek, bo trzymam kciuki.

Tak, to te dwie piosenki, które ja zgłosiłem do listy piosenek 357. Do jutra czekamy na głosy. Koledzy czekają na głosy i wszystko sprawdzimy. Peter Gabriel, A Hard Lesson, nowa piosenka, i Robert Mróz Junior na jutro. No i dzisiaj ładnie zabrzmiało, bo tam z tym deszczem i te wszystkie sprawy. Chociaż tak naprawdę przecież już przyszło lato.

No i mamy to lato. Blame it on the summer. Dwie sprawy. Pani Beata pyta, czy dobrze słyszała, że w Polsce mróz. Tak, nawet dwa mrozy. Mróz senior i mróz junior. I druga sprawa tego scebra, to właśnie mi się przypomniało, że kiedy Zdzisława Sośnicka, mówiłem o tym podczas koncertu, kiedy Zdzisława Sośnicka dostała pierwszą nagrodę w premierach za Żegnaj lato na rok, to był 79 rok, to lato było bardzo, bardzo deszczowe. Czy to jakaś klątwa? Mam nadzieję, że nie.

Tak, ten Ryszard jest w porządku. Richard Marx, Have a Little Faith. Będę starał się sięgać po takie mniej oczywiste piosenki pana Ryszarda, bo wtedy jest bardzo miło i przyjemnie. Lindsay DePaul ma dzisiaj urodziny. Dziewczyna, która zaśpiewała piosenkę Sugar Me, to właściwie to ją określiło, ale w międzyczasie pisała też inne piosenki, nie tylko dla siebie. To zróbmy sobie taki letnio-słoneczny zestaw.

Dziś urodziny Lindsay DePaul, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. 11 czerwca 1977 roku Casey and the Sunshine Band na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu i pod The Jackson 5 to był pierwszy zespół, który miał czwarty numer jeden w Ameryce.

Casey and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman. To jeszcze jedna kartka z kalendarza 11 czerwca 1988 roku. No właśnie, zapytałem, co państwo wtedy robili. Ja byłem w Amsterdamie, ale w telewizorze oglądałem koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. Koncert odbywał się w Londynie, oczywiście na stadionie Wembley. No wystąpili sami wielcy, Whitney Houston, George Michael, Phil Collins, Stevie Wonder, Bee Gees, ale chyba największe wrażenie nie tylko na mnie zrobiła taka niepozorna dziewczyna, która stanęła z gitarą i zaśpiewała. Następnego dnia poszedłem do sklepu i kupiłem płytę.

0: Dopiero dzisiaj usłyszałem, że artystka się troszeczkę wzorowała na Neilu Youngu, Heart of Gold. Wszystko już było, nawet 10 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Every Teardrop is a Waterfall 2011 Coldplay, prawie 5 minut po godzinie 10. Pan Tomek przysłał ładne zdjęcia z Miami i napisał, że ciągle jest pod wrażeniem nowej płyty Petera Frampton'a. To tak jak ja.

Mogło tak być, że Elton zadzwonił do Stevie'ego i powiedział: Stevie, nie zagrałbyś mi na harmonice w jednej piosence? A Stevie mówi: okej, nie widzę przeszkód. Lady A.

Zawsze pięknie. Need You Now, Lady A. No a teraz jeszcze przed wpół dwie pieczątki. Najpierw Jeff Lynne, a potem Barry Gibb.

0: Tak, Barbara Streisand, Barry Gibb, wcześniej Jimmy Nail z Jeffem Lynnem, to takie dwie pieczątki i jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Ja już po drugiej, a ty?
2: Ja zaczęłam drugą, ale zostawiłam ją poza studiem, żeby tu nic nie zalać, bo zwarcia na antenie myślę, że nie brzmią dobrze.
0: Anna Tatarska, witaj, Aniu.
2: Witam.
0: Podesłałaś mi taką polecajkę na serial Cztery pory roku. Jedyny problem jest taki, że jak się ogląda, nie wiem, sześć odcinków, bo tam jest w pierwszym jest chyba sześć, tak? W pierwszej serii. To na koniec każdego są cztery pory roku i na początek są cztery pory roku, więc tutaj nie przewidzieli tego, że ktoś będzie oglądał to ciurkiem, że tak powiem.
2: Nie, ja myślę, że oni przewidzieli, że te pory roku są metaforyczne. Okay. No.
0: Znowu jeden z naszych ulubionych tych rozśmieszaczy, czyli...
2: Steve Carell.
0: Tak, Steve Carell, który gra tutaj jedną z głównych ról. No i też zauważyłem, że to jest powtórka, bo kiedyś Alan Alda, tak? W 81 mówiłaś?
2: Mm-hmm, tak. Cztery pory roku to jest serial luźno oparty na filmie z 81 roku, filmie wyreżyserowanym i zagranym przez Alana Aldę między innymi. Tam występowały też takie legendy jak Rita Moreno czy Carol Burnett. I teraz mamy powrót do tej konwencji, no ale w takiej mocno unowocześnionej i chyba też trochę obyczajowo poluźnionej formie, bo ten serial jest też no właśnie taki troszkę bardziej po komediowej stronie, co pomaga opakować w lekką formę no takie bardzo poważne, powiedziałabym, tematy.
0: Tak, bo tematy są bardzo poważne, a pokazane jest to tak jako taka komedia. Znaczy szczerze ci powiem, że zaczyna się tak, że właściwie no co tu się może zdarzyć? I nie potem jak nie gruchnie?
2: No tak, no bo mamy trzy, zdaje się, na początku są trzy pary przyjaciół, takich przyjaciół od pewnie liceum, czy tam od studiów, którzy znają się po prostu jak łyse konie. Wszyscy są w długich, wydawałoby się tutaj oczywiście gwiazdka, szczęśliwych związkach, dzieci odchowane. Są na tym etapie, o którym ja marzę obecnie, czyli dzieci już tylko, nie wiem, przyjeżdżają raz na jakiś czas na obiad, można porozmawiać o tym, co u nich, ale wszystko, cała bieżączka, że tak powiem, już jest za nimi, są samodzielni, mogą się skupić na sobie. No i tutaj się pojawia pytanie, a co jeśli niekoniecznie, no opcji jest kilka, jest się na czym skupiać, bośmy po drodze zgubili fakt, że może coś nam się rozjechało, albo a co jeśli chcemy się skupiać na czym innym, czy to jest okej, żeby być w parze, w związku, ale na przykład odkryć po 30 latach, że się jest dwiema całkiem innymi osobami, czy to jest zagrożenie, czy to jest kapitał. No i tutaj dużo takich naprawdę solidnych wybojów życiowych. Ja już staram się jak zwykle mówić naokoło, żeby nie powiedzieć nic konkretnego, ale państwo macie wyobraźnię, więc podepnijcie sobie różne rzeczy, których nie chcemy, a które w życiu nam się zawsze dzieją wtedy, kiedy nie powinny. Wszystko to właściwie się tutaj wydarza w różnych momentach, w różnych konfiguracjach, ale ciekawe wydaje mi się jest tutaj to, że to nie jest tylko film o tych parach, tylko też w bardzo dużym stopniu serial opowiada o przyjaźni. Mm-hmm. I to jest bardzo fajne. Ja mam sama taką, no, adekwatną do mojego wieku, wieloletnią przyjaźń, grupę przyjaciółek akurat, więc wiem, że to jest coś, co jest w życiu bardzo dużym kapitałem i też źródłem siły i mocy. Ale kiedy trzeba, to potrafi być źródłem konstruktywnej, bardzo bezpośredniej krytyki i na to też nasi bohaterowie mogą liczyć. Ja mówiłam o tej oryginalnej obsadzie i ona była w pewnym sensie kultowa. To były wtedy gwiazdy i aktorzy reprezentujący pewien styl bycia na ekranie. I jeśli chodzi o serial, to też jak najbardziej możemy liczyć właśnie na bardzo ciekawe, uważam, decyzje obsadowe, bo mamy z jednej strony takie twarze bardzo znane. No, Tina Fey, myślę, czy właśnie wspomniany już Steve Carell są takimi współczesnymi twarzami komedii, pewnie najmocniejszymi w tym pokoleniu już 50+. Ale pojawia się też Colman Domingo, który w ostatnich latach osobom chodzącym do kina myślę, że stał się już bardzo rozpoznawalną twarzą, ale jeszcze parę lat temu tak nie było. Jako część pary jednopłciowej, która też tutaj swoje różne dylematy mniej lub bardziej poważne wnosi. Ja jestem wielką fanką Willa Forte, który gra w serialu męża Kate, granej przez Tina Fey i jest takim No takim trochę takim właśnie 50 plus ciapciakiem, chłopakiem pewnie, nie wiem, po filozofii czy tam matematyce, który nijak się nie wpisuje w stereotyp takiego możnowładcy, który już, nie wiem, się dorobił na jakimś tam funduszu inwestycyjnym, tak jak niektórzy jego koledzy i po prostu cały czas by chciał kopać piłę na plaży, ale no życie ma czasami inne plany.
0: Mieliśmy nie spoilerować, ale muszę jedno powiedzieć. Za nic na świecie bym się nie wybrał na takie wakacje, żeby mieszkać w namiocie w Tajlandii. No, kto to wymyślił? To jakiś drama. Znaczy, no wymyśliła to ta młoda kobieta.
2: My wiemy, kto to cicho tam. My wiemy, kto to wymyślił. Ale tak, no też konwencja serialu jest taka, że no może nie co odcinek, ale raz na jakiś czas jest jakiś zwrot akcji, który wrzuca ich w sytuację dosłownie nową, w nową przestrzeń i oni też muszą się w niej odnaleźć, no bo jak wiadomo, nowe sytuacje czasami najlepiej testują to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, jakie mamy nawyki, na co jesteśmy gotowi i czy tylko tak sobie gadamy, czy rzeczywiście czyny idą za słowami. I tutaj tych testów jest dużo właśnie zarówno dla par, dla bohaterów osobno, ale też dla ich przyjacielskich relacji. Ja bardzo lubię tego typu seriale, bo on jest taki, to się mówi, słodko-gorzki, prawda?
0: Tak. A poza tym, tak jak powiedziałem, na początku wydaje się, że tutaj się nic nie może zdarzyć, a potem się dzieją takie rzeczy, że aż trudno w to uwierzyć. Polecamy.
2: Myślę, że absolutnie polecamy. To też powiemy jeszcze, że na Netflixie mamy 8, bo sprawdziłam w międzyczasie, odcinków pierwszego sezonu i teraz od paru dni jest dostępny też cały drugi sezon. Zdecydowanie warto. To jest taka miła szansa na trochę zrelaksowanie się może po ciężkim dniu, ale jednak bez poczucia radykalnego kompromisu intelektualnego.
0: Żeby nie zniechęcać, powiem, że klną jak szewcy.
2: Ale tak fajnie.
0: Ale fajnie, nie? Tak. Tak bardzo się dobrze tego tak słucha i ogląda. No i że jedna pani ogląda też film pornograficzny, co chciała ukryć, ale to nie wiem, czy to jest zachęcenie, czy zniechęcenie.
2: To jest po prostu ludzka rzecz.
0: Okej, okay, dobra. Anna Tatarska, dziękuję ci, Aniu.
2: Dziękuję bardzo.
0: A co w sprawie twoich rozmów? Rozmawiałeś ostatnio z kimś bardzo atrakcyjnym?
2: Ale w sensie wizualnym czy intelektualnym? No,
0: w sensie jakości artysty.
2: I to może zaskakująca odpowiedź, ale serialowa i pewnie może w końcu się zmusimy, żeby też o tym powiedzieć. Miałam ostatnio rozmowę do nowego sezonu serialu Ród Smoka. To jest kontynuacja uniwersum Gry o Tron, już trzeci sezon zaraz i bardzo zawsze lubię rozmowy z grającymi główne role aktorami. Rozmawiałam z Emmą Darcy i Mattem Smithem, bo oni łączą taką blazę i rozrywkę, a nagle bum, jakaś taka bardzo poważna życiowa obserwacja wjeżdża, więc dla mnie to była wielka przyjemność.
0: No to polecamy oglądanie i słuchanie. Anna Tatarska i widzimy się, słyszymy za tydzień. Jesteś na miejscu czy zdalnie?
2: Nie wiem jeszcze, bo mam wpisane Londyn TBC. Się okaże.
0: Dobra. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.

Za 18 minut będzie godzina 11, jak zwykle o tej porze archiwum polskiego Big Beatu. W jakimś sensie, bo wracamy właściwie też trochę do Opola. Nigdy nie zapomnę, ile razy alibabki bisowały. Wtedy jeszcze mogły być bisy w Opolu. Tę piosenkę, Kwiat jednej nocy, a zaraz potem, ponieważ mówiłem już o tej płycie, alibabki wydały taki album Bez nas ani rusz, no to pojawią się czerwone gitary, ale będzie wyraźnie alibabki słychać.

Tak, ukrywam, że zainspirowała mnie wiadomość o tym, że Sylwia Reichert-Krajewska z Alibabek dwa dni temu zmarła. Alibabki i czerwone gitary, plus Alibabki oczywiście. Wynona i Lainey Wilson, a potem Tom Petty and the Heartbreakers.

Słyszałem, pisał piękny, petowy dwupak. No tak wyszło, Lainey Wilson i Winona Refugee, a potem Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Come Around Here No More. Jeszcze kredensy i będzie 11:00.

0: Creedence Clearwater Revival, 11 minęła.
1: Kieruj się na południe.

Nastolka mówi, że leci na Majorka, a teraz przysyła zdjęcia z Gabonu. Magik jaki, czy co? Płyta tygodnia, Future Islands.

Future Islands. Dziś piosenka As Long As You Are, a płyta nosi tytuł From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. 10 po 11.

0: Roma, co ty tak skaczesz? Co się tak męczysz?
1: Ja ćwiczę ruchy. Skoczka kulturalnego. Raz jestem w Szczecinie, raz w Łodzi, a potem skaczę do Leska.
2: Kulturalny skoczek, czyli aktualności ze świata kultury i sztuki. W każdą środę o 8:45. Zaprasza Roma Leszczyńska.

Monika i Jarek na wyspie, znaczy na Krecie, piękna plaża, a mieszkają w hotelu w pokoju numer 357. Ja mieszkałem w 457, to trochę inaczej.

No i tak, to tak. The Beatles, Hello Goodbye, tak, to ładna piosenka. Obiecałem, że we wtorek, przypominając takie mniej znane nagranie Paula Simona, że w czwartek też się Paul Simon pojawi, to teraz.

Sean Calvin. Ostatnia płyta chyba 2015, ale widzę, że pojawiła się epka koncertowa z koncertów Austin w 1991. To tak przy okazji śledzenia. Tak tuż przed południem piosenka poranna?

sobie ucięliśmy pogawędkę z Adasiem, że trafiło się Katie Lang parę złotych na Anybody Seen My Baby Rolling Stones, ale Stewart.

0: That's all, Genesis. No proszę, trafiłem zupełnie przypadkiem, jak kulą w płot, prosto z Argentyny, Kuba Strzyczkowski.
1: Dzień dobry państwu.
0: Co za karę tam poleciał?
1: Troszkę tak, bo to koniec świata. Nie, no na taki rekonesans żeglarski tak naprawdę.
0: Aha, że może coś się zdarzy w przyszłości.
1: No, chciałem obejrzeć Ushuaia, to jest takie najbardziej wysunięte na południe miasto. Aha. Rzut kapciem do Antarktydy. Tam właściwie można przepłynąć się cieśniną Bigla i spotykasz lwy morskie, pingwiny, różne tego typu atrakcje.
0: Powiedziałem za karę, bo ile tam się leci?
1: O Boże. Tam się leci 13, 13,5 godziny.
0: Gratuluję.
1: A jeszcze mój samolot miał awarię i 5 godzin reperowali silnik na lotnisku. Więc w sumie przesiedziałem. Słuchaj, też masz tak? Bo ty daleko latasz do Australii.
0: Tak.
1: Że tutaj bolą plecy?
0: Znaczy od siedzenia? Ja wykupuję bilet taki leżący, więc to wtedy jest wygodniej.
1: Business class plus.
0: Business.
1: Rozumiem. Słuchaj, no więc to jest koszmar rzeczywiście. Zresztą już zapowiedziałem w samolocie panu pilotowi, że następnym razem to tyle będę leciał, nie wiem, do Stanów, jak dostanę Oscara na przykład. No to się przelecę.
0: No tak, bo męska rzecz być daleko, ale potem się wraca. No.
1: Ale poczyniłem liczne obserwacje,

0: Tak. I między innymi tę związaną z biciem brawa po wylądowaniu samolotu.
1: No u nas to już chyba zanikło.
0: Tak, tak, słuchaj.
1: Przeniosło się tam.
0: Tak, wracałem, słuchaj, Polacy, nie, no bywalcy w ogóle, pewni, że wylądują. A słuchaj, lądowanie w Ushuaia samolotu i na pokładzie brawa.
1: Jednak brawo.
0: Tak.
1: Udało
0: ja się. Całe życie zastanawiam, słuchaj, bo ja rozumiem, że to jest wyraz no, takiej ulgi, tak. Podziękowania, prawda, że znów się udało. Ale co się dzieje, nie przeżyłem tego nigdy, co się dzieje, jak to lądowanie się nie uda? Wrzaski, pretensje rzucają kulkami papierowymi w pilota pewnie, no nie wiem, no wyobrażam sobie tylko. No dobrze, to była taka
1: dygresja. A teraz dygresja. Do roboty. Co tam, panie, po 12?
0: Proszę pana, w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami dotyczącymi zakazu dla patostreamingu. To są różne, jak wiadomo, patologia i stream, strumień. Czyli to byłby zakaz dla różnych treści brutalnych, patologicznych, obscenicznych, paskudnych często, opierających się na przemocy, brutalności, krzywdzie.
1: Typu jak kolega pisze na swoim telefonie, sprzedam kolegę, tak?
0: No na przykład, tak, no na przykład. Szykuje się poważna sankcja od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. No i będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Zacni goście, pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji i pan doktor Jakub Kuś w programie po 12. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? Takie oto pytanie.
1: Dobra, a co ty tam w tej Argentynie jadłeś?
0: Słuchaj, Argentyna słynie ze świnek. Hodowni świń, ale także z wołowiny, rzecz jasna. Więc sporo się je mięsa.
1: Okay.
0: No więc steki na różne sposoby wołowe się przyrządza. Co tam ja jeszcze? Ryby się je też bardzo, owoce morza jedzą. Nie jest to jakaś kuchnia specjalnie nas Polaków zaskakująca. Myślę, że jak państwo odwiedzą Argentynę, to będzie państwo odpowiadała.
1: A jadłeś kiedyś rybę, która się nazywa limanda?
0: Nie.
1: Tak wygląda.
0: No to urodą to ona nie zarobi.
1: Ale podobno
0: może smakiem,
1: smaczne.
0: Ale...
1: Podobno bardzo smaczne.
0: Można się wystraszyć. Są takie ryby.
1: Tak jest.
0: Które straszą na talerzu.
1: To my. Dziękujemy. That's all. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Kwiecki. A to będzie taki ostry kawałek, ładny, ładny.
0: A to następnym temat, razem kiedy będziesz?
1: Temat z filmu Słat. Tak? W sobotę, a potem we wtorek. A ty jesteś jutro, tak? W piątek?
0: Ja jestem jutro, okay. Ale we wtorek się widzę. To ci opowiem o takim szalonym pomyśle, który zrealizowałem w Argentynie.
1: No dobra, to wszystkiego najlepszego za 3,5 minuty.
0: A ktoś ma urodziny, tak? Imieniny?
1: Nie, no też mają różni. Dzisiaj mówiłem.
0: No nie, ale mówisz, że wszystkiego najlepszego.
1: No to tak ogólnie.
0: A, dla wszystkich.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 11 czerwca, czwartek, Michał Foltek, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się państwu. W Sejmie trwają prace nad przepisami, które wprowadzą zakaz dla patostreamingu. To treści pełne przemocy, często przedstawiające dewiacje brutalne, obsceniczne, które cieszą się zaskakująco dużym zainteresowaniem internautów. Poselskie projekty w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także posłowie Koalicji Obywatelskiej. Padła nawet propozycja, aby połączyć projekty, wspólnie je procedować. Plan zmian Koalicji Obywatelskiej zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za patostreaming, promowanie przez influencerów, także hazardu. Ścigane byłyby treści przedstawiające zarówno czyny autentyczne, prawdziwe, jak i te pozorowane. Przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu, ale także na przykład znęcanie się nad zwierzętami, zabijanie ich będzie, a zgodnie z projektem zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z raportem naukowej i akademickiej sieci komputerowej, patostreamy cieszą się dużą popularnością wśród m.in. młodego pokolenia. Co czwarty uczeń szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce regularnie je śledzi, regularnie ogląda. Dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? Czy zetknęli się państwo z patostreamingiem? Czy zetknęły się być może państwa dzieci? Pan Bartek czeka na telefony 510-357-357, 510-357-357, w aplikacji oczywiście Sonda. A 2 minuty po południu pan minister Michał Gramatyka jest naszym gościem, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Kłaniam się panu, panie ministrze, witam pana.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Jak dobrze słyszeć pański głos.
0: Bardzo cieszę się ja, że przyjął pan zaproszenie. Panie ministrze, szalenie rzadko to się zdarza, ale i opozycja, i koalicja rządząca zgadzają się w sprawie potrzeby przyjęcia przepisów w sprawie patostreamingu. Projekty poselskie różnią się nieznacznie, ale tym razem intencje bardzo łączą, czy tak?
2: Tak, tak. Wszystko wskazuje na to, że ten projekt zostanie przyjęty ogromną większością głosów w polskim Sejmie. I to bardzo dobrze, bo ja wprawdzie nie jestem do końca przekonany, że kodeks karny to jest dobre miejsce do regulowania patostreamów, ale jestem w 100% przekonany, że warto za tą ustawą zagłosować, bo ona poza wszystkim innym daje bardzo wyraźny sygnał społeczeństwu polskiemu, że nie ma naszego przyzwolenia, nie ma naszej zgody na streamowanie takich właśnie treści. I to warto w tej sprawie podkreślić.
0: Co więcej, minister Krzysztof Gawkowski powiedział, że w tej sprawie nie będzie oporu w Pałacu Prezydenckim, no i ustawa prawdopodobnie przez prezydenta zostanie po prostu podpisana, czy tak?
2: Tak, tak. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo z takim pomysłem wystąpił swego czasu pan poseł Michał Wójcik, rzeczywiście z PiSu. Potem pomysł ten został podjęty przez Monikę Rosę i Pawła Bliźniuka, oboje z Koalicji Obywatelskiej. No a i rząd swoje robi, dlatego że w badaniach pokazujemy, jak bardzo popularne to jest zjawisko, jak bardzo ono jest groźne. No i przekonujemy, przede wszystkim rodziców przekonujemy, drodzy rodzice, patrzcie, co oglądają w internetach wasze dzieci. Załóżcie im kontrolę rodzicielską, bo to jest najprostszy i najbezpieczniejszy sposób oddzielenia dzieci od takich treści.
0: Treści patologicznych, ukazujących przemoc, znęcanie się fizyczne, psychiczne, pokazujące różne dewiacje, nałogi. Jest tego rzeczywiście w sieci mnóstwo. No i tak się zastanawiam. I co? Pana zdaniem za sprawą ustawy nagle w tym roku znikną?
2: One nagle nie znikną, na pewno będzie to proces, ale one już są rugowane z wielu różnych platform społecznościowych. Te dzwoneczki, które słyszą państwo, to jest wezwanie posłów do głosowania, bo nadajemy prosto z Sejmu, także tylko... To jeszcze chwilę potrwa oczywiście, więc możemy spokojnie rozmawiać. To się nie stanie z dnia na dzień, ale te treści już znikają. Kiedyś na przykład były dostępne na YouTubie, dziś już ich tam nie ma. Kiedyś były dostępne na Facebooku, dzisiaj też już ich tam nie ma. Są specjalne serwisy, które specjalizują się w streamowaniu takich treści i to one dzisiaj są naszym celem.
0: co ważne, ścigane będą treści zarówno autentyczne, prawdziwe, na przykład relacje na żywo z brutalnych wydarzeń, jak i te pozorowane, czyli udawanie zdarzenia też będzie zagrożone karą, prawda?
2: Tak, tak. Jako prawnik no, z tym mam największy problem, dlatego że to będzie dość trudne w realizacji. Tego się spodziewam, że my uchwalimy prawo, będziemy wszyscy z niego zadowoleni, będziemy pełni satysfakcji, że udało się nam to zjawisko, tego zjawiska dotknąć, zdefiniować, no ale potem ktoś to prawo musi realizować. Ktoś musi wcielić w życie, egzekwować. Policja, prokuratura będą miały tutaj pewnie pełne ręce roboty, ale tak czy siak idzie komunikat, że nie ma zgody na takie treści, że takie treści są zagrożone karą, że to ma swój własny przepis w kodeksie karnym. To jest naprawdę epokowa zmiana.
0: No i jeszcze jeden wątek przy okazji. Promowanie hazardu. Czy promowanie hazardu będzie również ścigane? Też będzie zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności?
2: No generalnie tak powinno być. Wszystkie nielegalne, znaczy hazard powinien być kierowany tylko do osób dorosłych. To jest w ogóle podstawa. W Polsce już są dość radykalne uregulowania tych wszystkich gier hazardowych, ale w dalszym ciągu gry w internecie pełne są tak zwanych lootboxów, czyli skrzynek z łupem. To jest adresowane do dzieci. Dzieci kupują to za mikropłatności, uzależniają się od tego, no i mamy duży problem, więc wrzucanie do tego hazardu też jest dobrym pomysłem.
0: A nie sądzi pan, że będzie bardzo dużo wątpliwości, co jest przemocą, a co nie, co jest na przykład humorem, satyrą, a co pokazywaniem już patologii, co jest działaniem na przykład artystycznym, a co nie ma takiego charakteru. No ale rozumiem, że zakładamy, że od tego są prokuratorzy i są sądy, tak?
2: No tak, nagle wszyscy potosimerzy staną się artystami. Wszyscy będą Stanleyami, Kubrickami, którzy kręcą sequel tak. Mechanicznej pomarańczy. Więc tak, tak, zdaję sobie sprawę z tego, że będzie dość łatwo uciec w taką stronę. No ale jakby istota dobrego prawa sprawdzi się po tym, jak ono będzie egzekwowane, jak będzie stosowane. Mam nadzieję, że znajdziemy takie ścieżki egzekucji tego prawa, że będzie ono po prostu działać.
0: Co dziś, tak przy okazji zapytam z ciekawości, panie ministrze, w Sejmie, bo pan wraca na salę głosowań. A co tam się dzieje?
2: Tak, no właśnie zaczyna się blok głosowań. Wśród głosowań między innymi ta ustawa o walce z patostreamingiem. Proszę trzymać kciuki.
0: A zatem usłyszymy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Bardzo dziękuję za spotkanie. 8 minut po południu. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? 510-357-357. Telefony się rozdzwoniły. Pierwszy słuchacz, dzień dobry, witam, halo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień chyba dobry. Ja. Tak, jak pan ma na imię?
3: Paweł.
0: Pan Paweł. Panie Pawle, bardzo proszę.
3: Witam, witam. Podstawowe pytanie. Po co nam kolejne bezużyteczne prawo, które stworzą nam politycy? Po co? Przecież to w ogóle nie będzie do wyegzekwowania. Mamy prawo, które ma karać ludzi za znęcanie się nad zwierzętami, nad ludźmi, za zażywanie narkotyków takich, śmakich i owakich. Mhm. Po to nam kolejne prawo. Po co? Niech te płazny, które tam siedzą na tej wiejskiej, zajmą się prawdziwymi problemami, a nie jakimiś bzdetami. Żyjemy w takich czasach, że włączając telewizję, ja telewizji nie oglądam już bardzo dawno, bardzo długo, przepraszam, ale wszędzie promowana jest patologia. Jakiś Jaś Kapela śpiewający jakieś bzdurne piosenki, kreowany jest na wielkiego artystę. Teraz bardzo świeży temat z tymi dotacjami dla artystów. No kogo widzimy? Jaś Kapela, jakiś KSW, FEM MMA i tak dalej. Ludzie za to płacą pieniądze. Kiedyś coś takiego, powiedzmy 20, ja jestem stosunkowo młodą osobą, bo mam niewiele, no prawie 40 lat, ale pamiętam czasy 20 lat temu, kiedy coś takiego byłoby wyśmiewane przez moich rówieśników.
0: A dzisiaj teraz jest celebrowane, hołubione. Chociaż tutaj pewnie też zdania byłyby podzielone. Dla pana coś jest
3: No właśnie, panie Kubo.
0: Niewartym działaniem dla innych ma znamiona czegoś wartościowego.
3: Właśnie dlatego, panie Kubo, nie widzę sensu w wprowadzaniu czegoś takiego jak kolejne prawo, które nie będzie egzekwowane, no nie?
0: Co państwo na to, kończę, panie Pawle, bo telefonów bardzo, bardzo dużo. Pan Marcin, kłaniam się panu. Panie Marcinie, bardzo dobry. Proszę, dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, bo Nidzica się kłania, panie Kubo.
0: Słychać, tak, z daleka.
4: Ja jak zwykle krótko, zwięźle i na temat. Tu się zgadzam w sumie z przedmówcą, że tak, tworzenie kolejnego prawa nic nie da, jeżeli nie zajdą jakieś zmiany w głowach, tak? Jeżeli młodym ludziom...
0: Ale może wie pan, panie Marcinie, jeśli świadomość wielu influencerów, pato streamerów będzie miało, że oto to, co robią, jest zagrożone poważną sankcją, poważną karą, no to może dwa razy się zastanowią, może tych treści na przykład będzie mniej.
4: Panie Kubo, ale oni się wtedy staną męczennikami. Oni nie będą mieli fanów, oni będą mieli swoich wyznawców. I rzecz jest taka, ja uczę te dzieciaki i często jak mam taki słabszy moment, bo już mnie czasami krew zalewa, jak słyszę to, co ludzie wypisują, tak? I czasami nawet do rodziców mówię, że mi się wydaje w dzisiejszych czasach, nie będąc starym człowiekiem, ale brzmię wtedy jak taki stary dziad, że właśnie tym młodym niektórym to się chyba wydaje, że wszyscy, że chłopaki, jakim w życiu nie wyjdzie z nauką, to właśnie będą pato streamerami, a dziewczyny będą dorabiać na kamerkach. I panie Kubo, dopóki naprawdę nie będzie jakiejś porządnej edukacji, takiego właśnie wpływu na to, że promowania czegoś dobrego, tak? Wpajania tym ludziom młodym, że warto się uczyć, że warto coś robić, no to niestety, ale te właśnie pato streamerzy będą mieli popularność, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że przecież ludzie dobrowolnie wpłacają im pieniądze, utrzymują tych ludzi, utrzymują tę patologię. To jest chore, tak? Bo wiadomo, to jest wolność, każdy ma prawo do dysponowania swoim pieniądzem, ale nie elementujmy teraz, tak? I nie twórzmy właśnie jakiegoś nowego prawa, które, tak jak przedmówca powiedział, będzie na pewno obchodzone. Stawiajmy na edukację, na promowanie czegoś dobrego, na promowanie dobrych wzorców, a nie robienie, no właśnie, no, no
0: a może, poseł... a może jedno drugiego nie wyklucza. To, co pan mówi, zwłaszcza jest cenne, bo ma pan dużo doświadczeń z młodzieżą, jest pan nauczycielem, ale może równolegle te zmiany w kodeksie karnym są potrzebne.
4: Panie Kubo, jeszcze ostatnia rzecz, właśnie jeżeli chodzi o tę młodzież. Powiem tak, wczoraj pierwszy raz podczas tej mojej przygody z kolei w Straszeniu na Zamku, wyprosiłem młodego człowieka z sali, bo jeżeli ja nawet nie jestem w stanie, opowiadając o historii, powiedzieć na przykład, użyć przy sobie, na przykład opowiadam o tym, że ludzie w dawnych czasach mieli co najmniej 6-7 dzieci, tak? I co oczywiście ten człowiek robi? Zaczyna machać łapami. I to nie, że tam chwilka, moment, bo to jestem w stanie...
0: No, wnieść. Ja słyszałem o tej sprawie, podobno wystraszył go pan nie na żarty. Ponoć
4: mam nadzieję.
0: Uciekał aż do Wrocławia i teraz tam się błąka. Panie Marcinie, kończę, tak, pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. 510-357-357, 13 minut po południu. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? Co na to pan Bartek? Panie Bartku, halo?
5: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
5: Tak, ja się muszę...
0: Coś strasznie przerywa, zresztą nie pierwszy raz, panie Bartku.
5: No znowu jestem na spacerze, ale na Żoliborzu, więc...
0: A, no to na Żoliborzu, no tak, to blisko, to powinno być świetne połączenie, prawda?
5: No dobra, to może na chwilę stanę. O. Ja powiem tak, ja się po części zgodzę, po części nie zgodzę, a zgodzę się za to z panem, że to może by łączyć tą edukację, bo rzeczywiście edukacja jest przede wszystkim podstawą do zmiany jakichś postaw, ale ja jednak uważam, że powinny być jakieś ostrzejsze zakazy, ponieważ uważam, że to było zbyt długo marginalizowane i...
0: Tolerowane.
5: I teraz nawet już można by, to jest moje osobiste zdanie, część, których można by uznać za pato streamerów, obecnie zasiada w ławach poselskich, więc to już naprawdę trzeba ostatni dzwonek, żeby to zadzwonić, żeby coś z tym zrobić. A przypominam, no, że prawo będzie obchodzone, no, że ten zakaz będzie obchodzony, czy będą zawsze się tak znajdzie, ale to nie znaczy, że nie należy nic z tym zrobić. No przepraszam, są też treści tak zwanej pedofilii dziecięcej, które są po prostu obrzydliwą zbrodnią i co, też nie powinniśmy z tym walczyć? A jest przecież ustawodawstwo, które po prostu jest wymierzone w tego typu obrzydliwych ludzi. Więc ja uważam, oczywiście też chciałbym też zauważyć, że wie pan, tutaj głównym problemem byłoby to, żeby trzeba się przede wszystkim dogadać z tymi niestety tymi właścicielami tych wielkich platform typu YouTube. A z tym może być problem, bo jak pamiętamy, one należą do naszego wielkiego sojusznika, a on czasami krzywo patrzy na różnego rodzaju formy ograniczenia rzeczy, które przynoszą
0: na których zarabia, tak.
5: Tak. I chciałem tylko się kończyć, żegnając. Może, jeżeli ktoś z słuchaczy byłby chętny, to zapraszam. W sobotę będą Mistrzostwa Świata w papier, kamień, nożyce. Ja będę tam uczestniczył jako uczestnik.
0: Mistrzostwa Świata są nawet w tej dyscyplinie?
5: Tak, są. Są organizowane przez konkurencyjną, co prawda, stację, ale na plac zabaw na warszawskim Powiślu.
0: Nieprawdopodobne. Bardzo dziękuję za informację, za zaproszenie, pan Mateusz. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo?
6: Dzień dobry panu, panie Kubo.
0: Witam
6: Mateusz
0: pana.
6: Mateusz Papron za dychę, teraz za 15.
0: Aha, tylko do mikrofonu poproszę.
6: Tak, tak. Jestem stanowczym przeciwnikiem patu streamingu w internecie, gdyż przez ten proceder giną po prostu ludzie. Ja może powiem w kilku słowach historii pana Krzysztofa Konondowicza, tego słynnego pana w sweterku, szeroko znanego kiedyś. W wyniku tego procederu uprawianego przez grupę ludzi, mającą już znamiona grupy przestępczej, pan Krzysztof Konondowicz zmarł w biedzie, a ci ludzie zarobili setki tysięcy złotych na streamach z jego udziałem i jeszcze jego towarzysz, współlokator, też zmarł w wyniku zaniedbań opiekunów, tak zwanych opiekunów. I na nim też dużo pieniędzy się zarabiało i się zarabia teraz. A jeszcze powiem tak na koniec, że człowiek, który to nagłosił, pan Łukasz Wójcik, był szykanowany, pomawiany. Na szczęście udało mu się dotrzeć do pani Katarzyny Kotuli, która zajęła się sprawą i na szczęście ten pan już jest objęty jakąś tam ochroną. I na szczęście sprawa dobiega do szczęśliwego finału, bo poprzednie śledztwo w Białymstoku umorzono. Na szczęście teraz sprawa zajęła się prokuratura krajowa i teraz wszystko działa tak, jak należy. I na koniec tylko powiem, że pozdrawiam serdecznie szanowne audytorium i ci ludzie wiedzą, o kogo chodzi.
0: Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Tak słuchałem i tak się zastanawiałem, tak już na marginesie tego, czy gra papier, nożyce, kamień to nie jest gra hazardowa i czy nie promujemy przypadkiem niechcący hazardu.
0: No jeżeli tak nie poważnie... stoją za tym pieniądze, to chyba nie, no.
7: Dobrze.
0: Nie wiem jak nazwać tę grę. Zręcznościowa?
7: No właśnie. A teraz tak, rzeczywiście taka ustawa jest potrzebna, tylko tak jak już na początku pan zaznaczył z naszym gościem, rozmówcą.
0: Panem ministrem gramatyką, tak.
7: Tak, z panem ministrem gramatyką, że można to będzie obchodzić. No i teraz tak mi przyszło do głowy, że ja ten patostreaming to widzę w zasadzie codziennie w telewizji. Na każdym programie znajduje się jakiś program typu, nie wiem, policjanci, gliniarze, prokurator, jakieś takie i tam ten patostreaming występuje w zasadzie o każdej godzinie dnia i nocy.
0: No ale dobrze, ale w jakim kontekście występuje, bo to też jest istotne.
7: No właśnie, i teraz...
0: On tam nie jest, trudno mówić o tym, że on tam jest promowany, celebrowany, prawda?
7: No ale jednak występuje i teraz pytanie, czy to jest kwestia tego, że on jest tam jaki kontekst...
0: Jaki cel,
7: Jaka jest tego idea, bo na przykład, nie wiem, no możemy... dzisiaj, no na przykład, co mi teraz przyszło do głowy, no taki Benny Hill. Kiedyś się z tego naśmiewaliśmy, a później ktoś powiedział, że to jest strasznie seksistowskie.
0: No bo, jak pamiętam, było.
7: No właśnie, pan się uśmiechnął fajnie, no ale...
0: No nie, ale rzeczywiście tak.
7: Z panią redaktor jakąś, to ona by nie uśmiechnęła się, tylko raczej byś troszeczkę się też tak zasmuciła.
0: Pan,
7: a pan uśmiechnął się, no bo
0: trudno,
7: tak, dla pana było
0: trudno,
7: to śmieszne.
0: Trudno tak, wówczas no właśnie. Bywało, znaczy takie grube żarty, ale bywały rzeczywiście
7: no
0: zabawne,
7: i teraz,
0: tak.
7: I teraz dla mnie sytuacja jest taka, że ja bym chętnie to w jakiś sposób zrobił tak, żeby tego nie było, no ale zabronić na przykład przykład, nie wiem, jakiemuś znanemu reżyserowi nakręcenia filmu jakiegoś gangsterskiego, w którym pokazuje, nie wiem, jakieś brutalne sceny, takie filmy są, no to też
0: No ale myślę, że akurat w takich przypadkach nie będzie problemu z rozstrzyganiem, jakie były intencje twórcy, czemu to służy. Myślę, że tutaj to będą akurat mniejsze problemy do rozstrzygania.
7: Mniejsze, ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś na przykład będzie chciał sobie, będzie miał taką potrzebę nakręcenia takiego filmu, żartu, pokazania czegoś, nie wiem, artysty...
0: No to może tak. Go czekać spotkanie w tej sprawie
7: z prokuratorem, ale on wtedy za tymi dużymi tymi instytucjami będą stały, są pieniądze, oni mają, mogą się bronić. Natomiast jeżeli to będzie, nie wiem, ktoś na taki zwykły internauta, no to może się okazać,
0: może być na przegranej pozycji. Panie Michale,
7: na przegranej pozycji, tak.
0: Kłaniam się panu, bardzo dziękuję za wypowiedź. Pan Marek, do usłyszenia. Panie Marku, dzień dobry, halo. Panie Marku, słyszymy się?
8: Tak, słyszymy się.
0: A no to witam pana, kłaniam się. To może tak, jak pan Marek się zdecyduje, wrócimy do pana Marka, a tymczasem pani Paulina. Pani Paulino, dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam panią.
9: Powiem szczerze, że kiedy słyszałam wypowiedź ministra, to bardzo się ucieszyłam, że w końcu w tym kierunku idą regulacje i jestem bardzo zaskoczona komentarzami moich przedmówców, którzy raczej niezbyt z entuzjazmem podchodzą do tych zmian. Mhm. Ja uważam, że zmiana jest jak najbardziej pozytywna. Myślę, że tutaj panowie mówili o tym, że trzeba zbudować kulturę, że trzeba zbudować świadomość. Myślę, że dzięki temu uda się, bo w moim przekonaniu główna grupa twórców patostreamingu to są młodzi ludzie, dzieciaki, które czasem nawet mogą nie zdawać sobie sprawy, że nagranie kolegów, czy nagranie koleżanki, która jest wyśmiewana, ma tak ogromne skutki dla nich, dla odbiorców, a przede wszystkim dla tych dzieciaków, które są nagrywane. Więc w moim przekonaniu jest to ogromna zmiana, pozytywna i owszem, będzie pewnie trudno
0: wszystko sklasyfikować, prawda?
9: Dokładnie, aczkolwiek myślę, że kilka takich pokazowych, powiedzmy, procesów, czy zapobiegnięcie jakimś tragicznym wydarzeniom typu nagrywanie, nie wiem, samobójstw, nagrywanie zabójstw czy rzeczy ku temu prowadzących, uważam, że...
0: Czy znęcanie się nad zwierzętami, prawda?
9: Dokładnie tak. Mieliśmy niedawno precedens, prawda, ze strusiem, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo pozytywna zmiana i będzie budować świadomość, szczególnie w dzieciach.
0: Bardzo dziękuję. Co na to pan Dawid? Panie Dawidzie, co pan na to? Halo?
10: Witam panie Kubu,
0: witam pana, witam.
10: A tu poruszę dwie kwestie, bo jak zwykle bardzo fajnie słuchacze się wypowiadają i to, co ktoś powiedział, że oczywiście ci twórcy na pewno znajdą jakieś furtki i sobie to będą omijać, bo panie Kubo, proszę sobie zobaczyć i zapytać pana posła, bo teraz oglądam sobie kanał, nie będę wymieniać nazwy, przed Mistrzostwami Świata na temat piłki nożnej. I jest wyraźnie powiedziane w ustawie, że jest zakaz reklamy alkoholu, piwa między godziną 20 a 6 rano. Proszę zadać pytanie posłu gramatyce. Jak to jest możliwe, że wyskakuje mi reklama, na przykład piwa zero i jest lokowanie produktu tej marki, tego piwa, więc czy to nie jest próba ominięcia właśnie reklamy alkoholu pod przykrywką piwa zero? Udawanie, że my walczymy tu z alkoholizmem wśród młodzieży, na przykład dorosłych.
0: Ale jest to reklama polskiego trunku, polskiego piwa, czy też produkowanego w Polsce?
10: Panie Kubo, ja nie mam pojęcia, ale wszystkich lecą, przecież nie będę wymieniał tych nazw, ale jak pan zna doskonałe marki i one wrzucą zerówkę i tu mi wyskakuje taki wielki baner tego piwa, no to niech mi nikt nie powie, że jak spotkam kogoś drogi, że on kojarzy tą markę z piwem zero, tylko wiadomo z jakimi piwami, bo są promocje 4 plus 4, 6 plus 6 równa się 12.
0: Widzę, że pan był świetnie zorientowany, no i jeszcze biegły w matematyce, ale temat poboczny, wracając do głównego tematu, no, panie Dawidzie.
10: Do głównego. No to teraz takie główne pytanie, bo co będzie zawarte w tym, co będzie tą patologią? Bo jakie są na przykład walki MMA, patostreamy jakieś, gdzie wieczorem na przykład walczy kobieta, Paulina Pusia-Dziedzic, jakaś gruba kobieta.
0: I krew się leje tak, że pierwsze rządy wokół mokre, prawda?
10: Dokładnie. I teraz ta pani, co wcześniej dzwoniła, czy to nie jest właśnie jakieś wyśmiewanie właśnie, bierze się kobietę otyłą, specjalnie do klatki się wrzuca, stawia z mężczyzną, oni walczą i robimy z tego wysoką kulturę, wysoką walkę. No przecież to jest patologia, no jak można takie coś organizować? I ta młodzież to ogląda i teraz pytanie, która kobieta to zobaczy, to w kompleksy może wpaść albo coś tam. No to jest patologia czy nie? I dlaczego my to promujemy, że to jest udostępnione?
0: 25 minut po południu, ukłony panie Dawidzie, pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam panie Kubo.
0: Dzień dobry.
11: Panie Kubo, pytanie na początek. Jak długo borykamy się z tym zjawiskiem patostreaming i podobne
0: daty, rozrywki? Daty panu nie podam, ale to są lata, jeśli nie dekady.
11: To dokładnie. A my cały czas się zastanawiamy, znaczy my jako
0: ustawodawcy, ludzie. Tak.
11: Tak, tak. A oni cały czas się zastanawiają, co z tym zrobić. Już rozmawiają, za chwilę coś zrobią. Okaże się znowu, że nieudolne. To jest kolejny przykład. Przykład na to, że rządzą od nami od wielu, wielu lat ludzie, że tak delikatnie powiem, niekompetentni. Druga sprawa to nie rozmydlałbym tego. My dobrze wiemy, co to jest patostreaming. Ten w tym wydaniu takim ohydnym, bo niektórzy próbują tutaj powiedzieć, no we filmach zdarzają się niecenzuralne słowa, no ale to mi absolutnie nie przeszkadza, gdzie na potrzeby jakiegoś tam filmu, gdzie oglądają go w sposób kontrolowany dorośli, ktoś przeknie, a typowy patostreaming, dokładnie wiemy, o co tam chodzi i to jak najbardziej powinno być tępione, ale od razu, w zarodku, a nie po 20 latach ktoś się budzi i oni teraz będą z tym walczyć.
0: No, jeszcze jeden przykład na to, panie Andrzeju, że ustawodawca wyraźnie nie nadąża nad rozwojem mediów czy technologii. Jak zawsze, to prawda. Pozdrawiam pana. Pan Sebastian jeszcze. Panie Sebastianie, witamy. Halo?
12: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień witam dobry, serdecznie. Dzień dobry, witam pana.
12: Całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Oczywiście, że zakazać, bo czemu ma być może nie promowane, ale w ogóle w internecie
0: tolerowany,
12: takie tolerowany,
0: tak?
12: Tolerowany, oczywiście, że zakazać, ale pamiętajcie, że przykład idzie z góry. To rodzice pozwalają na oglądanie tych treści, to rodzice nie interesują się dziećmi.
0: Często nie mają pojęcia po prostu, jakie treści docierają do
12: dorośli. To znaczy, że rodzic nie ma pojęcia, co robi jego dziecko? Jak to jest możliwe?
0: Bardzo możliwe i bardzo często, zapewniam pana.
12: Odwiedziłem kiedyś takich rodziców, którzy sami siedzieli przed laptopem, a ich dzieci cały czas siedziały również przed swoimi komórkami i wszyscy w ciszy, 5 osób, siedzieli w dużym pokoju. Mhm. Nie wierzyłem w to, co widzę po prostu.
0: Byli razem, a jednak osobno, tak?
12: Byli razem, a jednak osobno. Byłem teraz za granicą, to jest nie do pomyślenia, że w tym miejscu, gdzie byłem. Nie chcę specjalnie mówić, ale dzieci były bardzo miłe, roześmiane, bardzo dużo na dzieci, wszystkie uśmiechnięte. Faktem jest, że było słońce, było bardzo sympatycznie i bardzo bogaty kraj. Ale tak powinniśmy się zachowywać, tak? Po prostu na zewnątrz bawić się. Bardzo dużo było gier zespołowych. Tam każdy spędza po prostu czas na plaży. Mhm. Więc wydaje mi się, że od rodziców idzie przykład, tak? A treści zakazywać, bo tego jest pełno i zawsze będą. Zawsze będą. I ten, kto będzie chciał, to będzie to mógł oglądać. Tak samo jak ten, kto będzie szukał bójki, to dostanie w ryja pierwszy.
0: To prawda, ale przyzna pan, że dotarcie może okazać się nieco trudniejsze. Pan Marek na antenie. Panie Marku, witamy pana. Halo?
13: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
13: Bardzo ciekawy temat poruszyliście.
0: Panie Marku, też poproszę pana chyba w samochodzie. Bliżej, jeśli się da, troszeczkę telefonu, mikrofonu.
13: Czy teraz jest lepiej?
0: Lepiej zdecydowanie.
13: Bardzo ciekawy temat poruszyliście, na pewno wiele osób on dotyczy i niektórzy się zgadzają z dodatkowym prawem, niektórzy nie, to na pewno. Natomiast mnie interesuje bardzo pokrewny temat dotyczący prawa odnoszącego się bezpośrednio do telewizji.
0: Coraz słabiej pana słyszę, panie Marku, niestety.
13: A teraz?
0: Teraz lepiej. Mhm.
13: Będę się starał blisko mikrofonu. Chodzi o to, że na przykład znany operator oferujący różne programy telewizyjne ma w swoim menu, tak zbudowane jest menu, że jest ulubione, potem jest dzieci, a potem jest erotyka. Mhm. I tych napisów nie może na przykład tego ostatniego usunąć. Ponadto nawet jeżeli pan zablokuje i nie wykupi pan tych treści, to one są obecne w menu i można włączyć listę programów z nazwami, które mają w swoich nazwach wyrażenia jednoznacznie wskazujące na treść i to jest mocniejsze słowo niż erotyka. I nie można tego uruchomić. Ja właśnie napisałem pismo do Krajowej Rady Telefonii i...
0: Z prośbą o interwencję. Rozumiem, że problem polega na tym, że trudno przed takimi treściami się obronić. Kłaniam się, panie Marku. Jeszcze pani Dominika. Pani Dominiko, halo.
14: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, tak.
14: Ja chciałam powiedzieć, że jestem za bezwzględnym zakazem patostreamingu. Nie wiem, czy pan redaktor zna taką aplikację TikTok.
0: Tak,
14: ja
0: oczywiście.
14: Ja jestem obserwatorką tego TikToka i tam, co się dzieje na live'ach patostreamerów, to przekracza ludzkie pojęcie.
0: A co tam się dzieje? Bo przyznam, że ja nie śledzę specjalnie takich treści. Ale co tam się promuje i proponuje?
14: Jest promowana przemoc fizyczna, przemoc seksualna, przemoc słowna. Pokazywane są sytuacje, jak mężczyźni atakują, ubliżają i umniejszają kobietom. Są pokazywane, ludzie występują na takich live'ach pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków. Uh-huh. Są treści erotyczne na live'ach. Na live'ach. Uh-huh. Jest słownictwo takie, które nie wiem, czy pan redaktor nawet w życiu słyszał na uszy. I proszę sobie wyobrazić, że na takich live'ach jest po 2000, po 5000 ludzi, a były takie sytuacje, że nawet na takim live'ie było 23000 osób oglądających.
0: Co świadczy o popularności i od tego zacznę rozmowę z naszym gościem. Pani Dominiko, dobrego dnia, proszę nas słuchać, a moim gościem, państwa gościem jest pan doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS. Witam pana, panie doktorze, kłaniamy się.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, dlaczego patostreaming jest tak popularny w internecie? Autorzy różnych, no ponurych czasem, prymitywnych treści stali się celebrytami, zarabiają duże pieniądze. Są pytania o to, jak żyć, ustalają nam kolory. Tak jest, bo ludzie szukają czegoś nowego, najchętniej szokującego?
15: Zdecydowanie szukają czegoś szokującego, aczkolwiek ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest zjawisko znacznie starsze od internetu i mediów społecznościowych. No przypomnijmy sobie choćby to, co się działo kilka wieków temu, kiedy na przykład tłum zbierał się na rynku miasteczka, obserwując
0: na przykład
15: palenie na stosie, egzekucje, tak? Więc jakby od wieków ludzi fascynowało oglądanie ludzkich dramatów, ludzkiego cierpienia w pewnym sensie. I tutaj patostreamy dają taką, bym powiedział, iluzję takiego pełnego wglądu w czyjeś życie, w czyjąś sytuację, tak naprawdę bez żadnych konsekwencji. Więc to jest pewien mechanizm, który, no tak jak wspomniałem, no, jest w moim głębokim przekonaniu znacznie starszy niż internet, ale oczywiście internet dał zupełnie nowe narzędzia i zupełnie nowe zasięgi, że tak to ujmę, takiemu zjawisku.
0: No tak, uprościł kontakt między nadawcą a odbiorcą. Te treści pato cieszą się w Polsce dużą popularnością, a wśród dzieci i młodzieży. To wynika z badań. Zatem cóż, nad tymi treściami trzeba zapanować, bo po prostu szkodzą, psują nam młode pokolenia?
15: Ja się zgadzam z tym, że takie prawo powinno być wprowadzone. Oczywiście tutaj też no, słuchałem wcześniejszej części audycji i głosów słuchaczy o takich, bym powiedział, problemach z egzekwowaniem, natomiast wydaje mi się, że no,
0: to
15: od czegoś trzeba zacząć.
0: A dwa, rozstrzyganiem, co jest, a co nie jest tak. Patologią, to czasem rzeczywiście słuchacze na to zwracali uwagę. Może okazać się po prostu trudne, no, na przykład transmisja walki, w której nie ma zasad, przeciwniczy broczą krwią. No, dla jednych jest oryginalną rozrywką, a nawet powiedzą sportem, prawda? A, a dla innych no, obrzydliwą przemocą.
15: Tak, oczywiście. Natomiast no, takie patostreamy, o których ja myślę i tak zakładam, że pewnie większość też słuchaczy, no to są takie powiedzmy audycje nagrywane z prywatnych mieszkań, w których dochodzi do strasznych rzeczy, tak? Dochodzi do przemocy, dochodzi do wulgarnego obrażania się. Ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, co sprawia, że ludzie, szczególnie młodzi ludzie oglądają tego typu treści. I oprócz tego, o czym chwilę temu rozmawialiśmy, myślę, że tu jest też taki paradoksalny efekt takich, bym powiedział, porównań społecznych, prawda? To znaczy, że ja mogę, siedząc sobie w swoim mieszkaniu, oglądać jakąś tego typu treść, no i widzę, no to co widzę, prawda? To znaczy, mogę sobie wtedy pomyśleć, na przykład, no moje życie nie
0: pocieszam
15: jest idealne.
0: Się. Tak, ale...
15: Ale przynajmniej nie leżę pijany na podłodze przed tysiącem ludzi, prawda? Więc, więc to są bardzo różne mechanizmy psychologiczne, które sprawiają, że ta popularność patostreamów jest i też w pełni się zgadzam tutaj z jednym ze słuchaczy, że tu jest gigantyczna wręcz potrzeba edukacji i mówienia o tym problemie, bo rzecz jasna regulacje prawne są ważne, ale bez edukacji, bez pokazywania młodym ludziom, że to jest absolutnie droga donikąd i to ich będzie ogłupiać w takiej dalszej perspektywie, no daleko nie zejdziemy.
0: To dobrze, że czyny pozorowane, przedstawiane w internecie również będą karane. Czyn pozorowany może tak samo silnie działać na odbiorcę i często nie ma znaczenia, że jest po prostu nieprawdziwe?
15: No, odbiorca często tego nie wie.
0: Tak, prawda? Nie rozróżnia, więc, to prawda.
15: Nie rozróżnia, więc to jest pokazywanie pewnego wzorca, pewnego modelu zachowania. No, w psychologii doskonale jest znana teoria uczenia zastępczego, prawda? Czyli młodzi ludzie uczą się pewnych zachowań, obserwując pewnego modela, że tak jeszcze raz użyję tego sformułowania, szczególnie wtedy, kiedy on jest dla takiego młodego człowieka w jakimś tam stopniu ciekawy, tak? Jest jakoś tam atrakcyjny, więc tu jest naprawdę bardzo dużo zagrożeń, a jest też sporo raportów, które pokazują, że młodzi ludzie oglądają patostreamy bardzo często po prostu z nudy. Szukają silnych emocji, a patostreamy działają jak taki no, emocjonalny roller coaster, prawda? Więc to jest spełnienie bardzo wielu potrzeb, no i jest to obecnie praktycznie bez żadnej kontroli.
0: Wrócimy na antenę. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS, jest państwa gościem. 23 minuty pozostały do godziny 13. Dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny w aplikacji Nasza Sonda. Proszę zagłosować. 510-357-357. Radio 357, a na antenie pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, kłaniamy się panu. Halo?
16: Dobry panie Kubo, witam.
0: Dzień dobry panu. Dzień dobry.
16: Cytat. Sprawozdanie stenograficzne z 59. posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2026 roku, pierwszy dzień obrad i z tegoż stenogramu 10 króciutkich cytatów. Niegodny jesteś, hejterze 1, Judaszu 1. Siadaj arbuzie, weź tabletkę matecki, będziesz siedział. Ksenofob, rasista, Czarnek, zamilcz, po prostu jesteś fatalnym człowiekiem. Wniosek o zamknięcie Tuska, wy jesteście pasożytami. Panie pośle, ksiądz się w grobie przewraca, niegodny jesteś tego miejsca. Pytanie, czy tego typu patostreamy, bo te transmisje też są w internecie, będą cenzurowane?
0: No to pytanie do chyba samych posłów najbardziej zainteresowanych.
16: No właśnie, paradoks sytuacji, panie Kubo, polega na tym, że właśnie przeczytałem 10 cytatów z sali, które padły wczoraj, przedwczoraj, przepraszam bardzo, i ci sami posłowie dzisiaj debatują na temat zakazu, czy pozwolenia, czy niepozwolenia na oglądanie patostreamów i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście jestem żeby wprowadzić ten zakaz, zdecydowanie.
0: A może, panie Krzysztofie, te sformułowania, które pan przytoczył, mieszczą się jednak w granicach sejmowej debaty.
16: Czyżby?
0: Zgoda, że te granice są mocno naciągnięte i przesunięte. No ale...
16: Nie wyobrażam sobie, panie Kubo, drogi szanowny redaktorze, żebyśmy pan, w ten sposób się na antenie do siebie odnosili w naszym programie, w naszym radiu.
0: Ale my nie musimy.
16: No więc właśnie, no to wie pan, ryba gnije od głowy, panie redaktorze.
0: Pod warunkiem, że umówimy się, że tam jest głowa, bo mam wątpliwości.
16: Słusznie.
0: Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego.
16: Pozdrawiam.
0: 510 357 357. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo.
17: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
17: Dzień dobry. A moment, bytę ja. Kolega mnie to wytrącił trochę, ale już jestem na miejscu.
0: Tak, bardzo proszę.
17: Ja pamiętam, całkiem niedawno była przecież audycja na ten temat z pana udziałem. Mhm. Wówczas powiedziałem, no, że...
0: Z moim udziałem to pół biedy, ale z pana udziałem.
17: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.
17: Że odpowiedzialność za treści jest cezować po prostu na właścicieli tych aplikacji, portali, nie wiem nawet jak to nazwać. Wówczas ekspertka, która chyba kończyła ten program, powiedziała, że to niemożliwe. No i już tam dalej oczywiście nie pamiętam, bo musiałbym tą audycję nagrać.
0: Mm-hmm, znaczy jest nagrana, jest w aplikacji, można odtworzyć, ale...
17: Ach, chyba że. Ale też pamiętam jeszcze za nieboszczki trójki była audycja o butelkach zwrotnych i tam również jakiś polityk wypowiedział się, że to niemożliwe, żeby w Polsce wprowadzić zwrotne butelki plastikowe. Mm-hmm. No więc kiedy ktoś mówi niemożliwe, to na to chyba jest odpowiedź, to zależy kto się za to bierze.
0: No tak, albo jak ludzie...
17: kompetencji.
0: No tak, albo tak? Jak ludzie mawiają, musi przyjść taki, co to nie wie, że to jest niemożliwe. No i temu się uda. Pozdrawiam panie Zbigniewie, pan Tomasz. Panie Tomaszu, halo.
18: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
18: Panie Kubo, ja właściwie mam pytanie bardziej do pana gościa, gdyby pan mógł przekazać, jak jeszcze będzie pan miał gościa przed 13.
0: Bardzo proszę.
18: Czy ustawa o zakazie patostreamingu obejmie również pewną telewizyjną kucharkę, która obraża na antenie, albo showmana, który karierę zrobił na obrażaniu uczestników show? Bardzo jestem ciekaw.
0: Dobrze, jeśli tylko znajdziemy czas, wrócę do tego wątku, aczkolwiek może nazbyt szczegółowy, ale ciekawy rzeczywiście. 19 minut pozostało do godziny 13. Tu Radio 357.

A dziś pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny, czy taką ustawę, o której dziś rozmawiamy, której założenia Państwu przedstawiliśmy po 12, należy po prostu przyjąć. 510 357 357. Telefony dzwonią, ciąg dalszy za chwilę.

0: 17 minut do 13. Tu Radio 357, 510, 357, 357. Kłaniamy się panie Krzysztofie, witam pana.
1: Dzień dobry panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Panie Kubo, ja mam taki apel do wszystkich. To jest jeden najlepszy sposób. Zanim cokolwiek napiszemy w mediach, zanim cokolwiek powiemy, politycy, my powiemy, trzeba by się zastanowić, czy my chcemy to samo usłyszeć. I to jest tak naprawdę klucz do sprawy. Dlatego nie potrzeba żadnej ustawy, tylko tak naprawdę opieki rodziców, opieki nauczycieli i kształcenia. I żadna ustawa tego nie zmieni. Z całym szacunkiem dla posłów, którzy to wymyślają. Efekt przyjdzie, jeśli tak zaczniemy za 10 lat w następnym pokoleniu. A trzeba tak zrobić, żeby było lepiej. No i tyle. To ustawa do tego nie jest potrzebna. Zastanówmy się, czy my chcemy to usłyszeć, co piszemy i co mówimy.
0: No wie pan, zakładamy, to trudne będzie, bo zakładamy, że nigdy by albo się by nikt nie odważy, albo nie będzie potrzeby, aby takie treści kierować pod naszym adresem. Natomiast nasza ocena osób i intencje wobec innych czasami są no takie mało humanistyczne. W związku z tym uważamy, że się należy.
1: No, my uważamy, że się należy, ale nam się nie należy.
0: Tak, no.
1: Jak to usłyszę?
0: To, bo oczywiście, że tak. No,
1: dochodzi.
0: Taka zasada jest dość powszechna. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. Dobrego dnia. Czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny? A 510 357 357. Wracamy za chwilę.

0: 14 minut do 13. Ponownie z nami pan wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, Polska 2050. Ponownie pan doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS. A wracamy zatem za sprawą obecności tam pana wiceministra do Sejmu. Panie ministrze, co dzieje się na sali plenarnej?
1: Dzień dobry raz jeszcze. Ależ wy macie timing. Dokładnie 5 minut temu przeszła ustawa, która uzupełnia kodeks karny o przepisy do walki z patostreamingiem. 419 głosów za, 19 posłanek i posłów przeciw, 1 głos wstrzymujący. Więc to pokazuje, że głosowaliśmy za tą ustawą ponadpolitycznie, że Koalicja Obywatelska głosowała razem z PiS-em. Zdaje się, że tylko Konfederacja zagłosowała przeciw.
0: To prawda, bo chyba nie pamiętam takiego wyniku głosowania, ale muszę panu się zrewanżować wynikami naszej sondy wśród słuchaczy Radia 357 i też dawno nie pamiętam takiego wyniku. Na pytanie, czy zakaz dla patostreamingu jest potrzebny, aż 97% naszych słuchaczy internautów biorących udział w sondzie odpowiada, że tak. 3% nie widzi takiej potrzeby. No dobrze, to pierwszy krok w tej sprawie za nami. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Jak to będzie przebiegać?
1: No jeszcze powolutku, bo jeszcze ta ustawa teraz musi trafić do Senatu. Senat pewnie wprowadzi jakieś poprawki albo nie. No jeżeli nie, to ustawa trafi od razu na biurko pana prezydenta. Po podpisaniu tam jest, zdaje się, 3

0: wiadomość. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Jeżeli chodzi o aktualizację, no to tutaj to, co dla mnie jest największym wyzwaniem, to jest rozwój sztucznej inteligencji w tym też zakresie, więc wydaje mi się, że akurat nowe technologie, internet są takim zagadnieniem, w których no, prawo musi być wyjątkowo często aktualizowane, żebyśmy byli po prostu w stanie je egzekwować i dopasowywać.
1: To tak, da się zrobić. Ja pamiętam, panie doktorze, ogromną dyskusję po sklonowaniu, pan to pewnie też doskonale pamięta, owcy Dolly. I też świat się cały zastanawiał, co zrobić z możliwością klonowania, prawda?
0: Tak. Tak, tak, no to rzeczywiście jest bardzo dobra analogia do sztucznej inteligencji. No, też jest często tak, że różne zagrożenia, które nam się dzisiaj wydają bardzo demoniczne, że tak to ujmę, okazują się być jednak mniej straszne w swoich konsekwencjach, no ale musimy być gotowi. Wydaje mi się, że tutaj to, co jest największym problemem, zresztą to też padło dzisiaj w audycji, no to jest ta kwestia pokazywania młodym ludziom, że pewne rzeczy, które oni robią w internecie, które mogą im się wydawać ciekawe, atrakcyjne, zabawne, to w konsekwencji tak naprawdę niszczą ich umysł i sprawiają, że te konsekwencje w dalszym funkcjonowaniu będą dla nich dramatyczne. Tak? Oglądanie tego typu treści nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie mózgu, na funkcjonowanie umysłu. Tak? Tutaj ten szereg negatywnych konsekwencji odciska się także w takiej, no bardzo bym powiedział, biologicznej materii, a no wiele osób o tym nie wie i traktuje to po prostu jak oglądanie no, jakiejś takiej patologicznej telewizji. Tak? A to jest bardzo duży problem.
1: Doktor Jakub Kuś, psycholog SWPS. Wcześniej pan minister Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050. Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Bo
1: Wiednie, panie ministrze, czy bezwiednie był pan, no, ośmielę się to powiedzieć, takim naszym korespondentem parlamentarnym
2: w Radiu 357. Proszę korzystać częściej z moich kompetencji w tym zakresie.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia panom życzę, kłaniamy się. Tyle, proszę państwa, na dziś. 8 minut do godziny 13:00.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Bezsiarz skranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa.

No i sam jestem ciekaw, ile takich haseł jak Argentyno, co ty robisz, dostaniemy od naszych komentatorów w ciągu najbliższego miesiąca. 13.

Gdyby radio miało oczy, to zobaczylibyście moją playlistę na pierwszą godzinę, przy której właśnie sobie jeszcze dłubię i ustawiam piosenki jedna po drugiej. Jestem zachwycony tym, co dla was przygotowałem. Żadna moja zasługa, to po prostu artyści z całego świata nagrywają piękne piosenki. Czwartkowy Mam Grać, dzień dobry, Tomasz Smokowski, Michał Foltak i Bartek Gil, w takim jesteśmy składzie i pogramy dla was do godziny 16, skracając wam trochę czas do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Jeśli ktoś czeka, bo być może są tacy, którzy nie czekają. Ja mam odczucia absolutnie ambiwalentne i jeszcze się nimi z wami może dzisiaj podzielę. Ale nie czując strachu i oszczędzając czas, którego zawsze jest za mało przy godzinie świeżynek i godzinek nowości, to zagrajmy od razu, bo no przynajmniej 5, 6, 7, 8, przynajmniej 9 pierwszych piosenek to same perły, sami się przekonacie.

Dacie wiarę, że to jest jeden facet tutaj, wszędzie za wszystkimi instrumentami stoi. Tak, nazywa się Max Zaska, prowadzi swój projekt, który nazwał bardzo oryginalnie, bo Zaska. No i jedynie wokalistka jest kimś drugim w tym całym zamieszaniu. To Melinda Malone, którą zaprosił do zaśpiewania tej piosenki No Right Time. Kiedy jechałem teraz, dosłownie pół godzinki temu do radia, to tuż przed otworzyłem maila. Przyszedł mail prosto z Kanady od no, znanego wam już, to taki przyjaciel Radia 357, Sean Binhouse, który od czasu do czasu podsyła nam swoje przedpremierowe utwory. Ostatnią piosenkę przysłał mi przedpremierowo przed moimi urodzinami w ramach prezentu. A bardzo mi miło, tym razem urodzin nie mam, ale jest nowa piosenka Seana Binhouse'a, która będzie miała swoją premierę światową za 2 tygodnie dopiero. I wiecie co? I kiedy posłuchałem jej raz, to już wiedziałem, że chcę jej posłuchać po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty, po raz piąty. No to posłuchajmy jej. Ja po raz drugi, wy po raz pierwszy. Jestem zachwycony, chociaż nosi tytuł Nothing New, to jest naprawdę new.

Sean Beanhouse w utworze przedpremierowym, jeszcze tak o 2 tygodnie przedpremierowym, Nothing New. A jak ja mam ciebie, Sean, zapowiedzieć w radiu? Go zapytałem, co ja mam o tobie powiedzieć? A powiedz, że jestem takim domowym kronikarzem emocji. No to niech będzie. Prosto z Toronto. No oni tak mówią, no nie mówią Toronto. Sean Beanhouse. W Kanadzie też będą Mistrzostwa Świata. Mają tam w tym Toronto, mają najbrzydszy stadion na mundial, jaki można sobie tylko wyobrazić, ponieważ on jest wewnątrz wygląda jak stadion, ale z zewnątrz okazuje się, że większość trybun trzyma się na tych takich rurkach, takie konstrukcje rurkowate, bo jak rozumiem, nie jest taki duży obiekt potrzebny, więc to wszystko zostało stworzone tak ad hoc na potrzeby Mistrzostw Świata. Nowa piosenka od Steve'a Lacey, też znakomita.

0: Bardzo w duchu lat 80. Steve Lacy, gitarzysta, który wniósł trochę nawet indie smaczków do swojej muzyki R&B, ale to musicie posłuchać go więcej i więcej. Steve Lacy, współpracujący z największymi możnymi tego świata muzyki. Jeszcze jedna premiera, chociaż z wtorku. Musiałem sobie najpierw sprawdzić, czy moja ukochana stacja Radio 357, mówiąc brutalnie, już nie, w cudzysłowie, zajeżdża tego kawałka, ale okazuje się, że nie. Od wtorku, kiedy ukazała się premiera, został zagrany tylko raz właśnie, tylko podczas Mam Gracia po godzinie 13. Więc z największą przyjemnością zapraszam was na nową piosenkę od Matyldy i od Radka. Uważam, że to jest doskonały utwór, a tekst... No sami powiedzcie, czy ręka w górę, kto nie miał tak, że chciał się rozwieść ze sobą, bo już mu było ze sobą tak źle i schować się pod kocem i zacząć jeść chipsy? 100 lat. Matylda Łukasiewicz.
1: Dzisiaj kocham się mniej, się ze sobą rozwodzę.

Matylda, Łukasiewicz i Gliwicki Chór Urodzinowy, bo tak sobie nazwali te wszystkie głosy znajomych, przyjaciół, krewnych i królika i tak dalej, którzy tutaj zaśpiewali w tej ostatniej, to ostatnie 100 lat, 100 lat na zakończenie. Matylda chyba miała urodziny wczoraj, a Radek w sobotę, albo na odwrót, w każdym razie. I dla nich, i dla was wszystkiego dobrego i walczcie z tym wewnętrznym krytykiem w sobie, bo pewnie, że każdy go ma. A to nowa piosenka od wiolonczelistki i wspaniałej artystki. Na pewno sięgnę po nią i potem nową epkę i postarsze nagrania w niedzielnej grze podwójnej jeszcze. Nazywa się Kelsey Lou.

Dużo dobrej muzyki ukazuje się w ostatnich dniach. Nie tylko Matylda Łukasiewicz, nie tylko Steve Lacy, czy Sean Beanhouse, czy Zaska, czy Kelsey Lou, ale także mamy nową płytę od Jodziego.

Bardzo melodyjny i szybko wpadający w ucho jest ten nowy Dziodzi. Piszecie do mnie, młody człowiek napisał, że żadna tam Argentyno, tylko że Portugalia zostanie mistrzem świata. No, muszę powiedzieć, że jest wśród moich trzech kandydatów do tego tytułu. Oczywiście najbardziej jednak sądzę, że Francja. No i Anglia. Mimo wszystko, chociaż Thomas Tuchel postanowił zagrać grubo, trener Anglików, bo jeśli tylko mu nie uda się zdobyć tego tytułu mistrzowskiego, to przecież go tam na Wyspach rozszarpią, że nie zabrał Fodena, że nie zabrał Palmera, że nie zabrał Maguire'a, że nie zabrał Aleksandra Arnolda na mistrzostwa. Ale jakby to powiedzieć, to już jest jego problem. Drugi Dziodzi.

Dwa razy, Georgi. I jeszcze raz wrócimy do Kanady, jeszcze raz wrócimy, wyobraźcie sobie, do tego Toronto. Grupa The Beaches, cztery dziewczyny zespołu The Beaches postanowiły odświeżyć album, który ukazał się w zeszłym roku. Wyszła tak zwana wersja deluxe tejże płyty i tam kilka dodatkowych piosenek. Między innymi akustyczna wersja w moim skromnym rankingu najlepszej piosenki z tegoż albumu, Lesbian of the Year.

The Beaches, Lesbian of the Year w wersji akustycznej. A teraz otworzymy okienko francuskie, nawet potrójne okno francuskie. Zaczniemy od artysty, a czasem trochę kosmity, a najczęściej jednego i drugiego. Sébastien Tellier i Juliette Armanet w nowej piosence. Attraction, nie wiem.

Na ci, którym podobał się Daft Punk lata temu, teraz z pewnością nadstawili ucha i tupali nóżką. Już wiem, że na pewno nie Attraction, tylko L'Attraction, bo tam nawet Juliette to zaśpiewała. Juliette Armanet i przede wszystkim Sébastien Tellier. A teraz Les Copes, Comet.

Kometa, piosenka od Lescopa. Jak powiedział rozgrywający reprezentacji Francji i piłkarz Manchesteru City Ryan Shirky kilka dni temu w takiej szczerej rozmowie tuż po meczu, towarzyskim przegranym zresztą przez Francuzów z Wybrzeżem Kości Słoniowej, my nie jedziemy na te mistrzostwa, żeby zdobyć złoty medal. My jedziemy tam po to, żeby wszystkich zmiażdżyć. Tak, w te słowy dokładnie uderzył Ryan Shirky. No, to nie pomógł swojej drużynie, nie pomógł w kwestii takiego budowania mentalu. Jeszcze jedna piosenka z Francji. Timothée Joly, Double Jeu.

Pięknie pasuje ta piosenka jako zapowiedź niedzielnej audycji. Double jeu, gra podwójna od Timothy Żyli. Rzadko do tej godziny premier czwartkowej trafiają u mnie utwory instrumentalne, ale tym razem robię wyjątek, bo uważam, że ten utwór, którego posłuchacie za chwilę, raptem 2 minuty 24 sekundy, ma w sobie to coś. Jak dla mnie idealnie pasuje jako ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu. Zamknijcie oczy, jeśli tylko możecie, i posłuchajcie. Ten artysta ukrywa się pod pseudonimem Rich Club.

bardzo magnetyczny. Nie uważacie? W sam raz pod ten kocyk i te chipsy na urodziny. Rich Club, Do I Clench My Fists, premiera sprzed 3 dni. A teraz Radio Wolne... No nie Europa. Radio Free Alice, Lunch Money.

Bo przecież gitary w Mam Graciu czwartkowym też czasem grają, nie tylko melancholijna elektronika czy jakieś indie popy, prawda? Mickey Blanco, nowa piosenka.

Bardzo ciekawy artysta Mickey Blanco, wcześniej współpracujący m.in. z Blood Orange, m.in. z Devendrum Van Hartem, a może przede wszystkim z Madonną. Teraz taka piosenka solo Little Feat. Oczywiście wydarzeniem dnia w sporcie są Mistrzostwa Świata i inauguracja dzisiaj wieczorem o 21 czasu polskiego, ale nie wiem, czy macie świadomość tego, co się wydarzyło tej nocy czasu polskiego między 2 a 4. No, jeśli chcecie oglądać Mistrzostwa Świata w piłce, to się musicie przyzwyczajać do takich godzin. Ja nie oglądam, ale w koszykówce 4. finał NBA między San Antonio Spurs a New York Knicks w hali w Nowym Jorku. Ta drużyna prowadząca w serii 2-1, gramy do 4 zwycięstw. Nowy Jork, który nie zdobył tytułu mistrza NBA od 1973 roku. W pewnym momencie tego spotkania przegrywał, uwaga, trzymajcie się mocno, 29 punktami z zespołem Wiktora Wembanyamy. I to było na kilka minut przed końcem trzeciej kwarty, czyli zostało około 18-19 minut do końca. San Antonio ma 29 punktów przewagi, a mimo wszystko na koniec rzutem na taśmę na sekundę i 0,2 przed końcem Nowy Jork zdobywa decydującego kosza i wygrywa jednym oczkiem. Co to był za mecz?

0: Mam grać?
1: Rozpoczynamy drugą godzinę czwartkowego Mam Gracia. Umówiliśmy się, że zawsze ta godzina boomera będzie 60 minut dla boomera, tak to sobie nazwijmy. To będzie ta godzina, gdzie nie umiliani, a Madonna będzie nas witać. To wiecie, że to są te stare listy przebojów i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym mimo wszystko jeszcze wrócić do jednej nowości, bo Mistrzostwa Świata, prawda? Zakończyliśmy pierwszą godzinę z nowym utworem od Riama, od Christiana Eriksena, a teraz jeszcze jeden gość, który moim zdaniem już wygrał te mistrzostwa. Nie wiem, jak pójdzie na tej imprezie Szkotom. Michałku, możesz już, Michał Foltak, możesz już zjechać z Madonną, ja to opowiem w ciszy. Otóż JJ Ball, bo o nim mowa, to zwykły kibic reprezentacji Szkocji, która po wielu, wielu latach jedzie na mundial. I wiecie, jak to jest z kibicami. Możemy mieć najsłabszą reprezentację świata, ale jak jedziemy na te mistrzostwa świata, to kibic siada przed pierwszym gwizdkiem i mówi sobie, no dobra, ale nieważne, ale teraz to i tak im damy. To i tak ich pogonimy. I ta piosenka, która za chwilę, Very Unofficial Scotland World Cup Song, czyli bardzo nieoficjalny hymn Mistrzostw Świata, jest bardzo klubowa, bardzo nośna, a w tekście, jak się dobrze wsłuchacie, padają te wszystkie nazwiska tego McLeana, który jak w meczu z Danią barażowym znowu strzeli gola z 50 metrów, albo Scotta McTominaya, który znowu strzeli gola z przewrotki i zostanie Ballon d'Or, dostanie złotą piłkę. Sami posłuchajcie, to naprawdę się do człowieka przykleja.

I chociaż nasz stadion Hampden Park jest do niczego, i tak na niego pójdę. Śpiewa J.J. Bowe, a potem opowiada, że chce zobaczyć tego gola Kelly'ego McLeana z ponad 50 metrów, jak w meczu barażowym z Danią, powtarzam, bo i tak strzeli gola. I Kierona Tierneya, który też ma strzelić z 30 metrów, bo i tak strzeli gola. A Scott McTominay z tymi swoimi nożycami zostanie Ballon d'Or. Zobaczycie, ta piosenka się poniesie jeszcze bardziej niż Argentyna, ta polska Argentyna, pod jednym warunkiem, że Szkotom tym razem po raz pierwszy w historii ich udziału w Mistrzostwach Świata uda się wyjść z grupy. Ale mnie się bardzo podoba ten kawałek. Oni mają duży dystans do siebie. Nawet jak im nie pójdzie, to i tak już moim zdaniem te mistrzostwa wygrali. A teraz zaczynamy tą prawdziwą godzinę dla Boomera. Kilkanaście piosenek z listy, tym razem 11 czerwca 1983 roku. To jest notowanie 60. Prowadzi Marek Niedźwiecki. Niedźwiedź, już to sobie, już widzę to oczami wyobraźni tylko, jak to zapowiada poczekalnia. Miejsce 30. Bardzo proszę.

Rasowy blues od Martyny Jakubowicz na miejscu 30. Listy z 11 czerwca 1983 roku. Miejsce 29.

11 czerwca 1983 roku. Za 5 dni miała rozpocząć się druga pielgrzymka papieska Jana Pawła II. Od 16 do 23 czerwca papież Jan Paweł II odwiedził Polskę. To był duży problem dla władzy komunistycznej. Pamiętajcie, jeszcze przez 1,5 miesiąca do prawie końca lipca 1983 roku trwał stan wojenny. A w Polsce lista Marka Niedźwieckiego i na miejscu 28, no chyba bym nie zagrał tej piosenki, bo to jednak jest już zgrany do bólu kawałek, ale jeśli powiem, że to była nowość absolutna, pierwszy raz na liście, no to niech będzie. Miejsce 28.

Możecie to sobie wyobrazić. Czerwiec 83 roku, stan wojenny, milicja na ulicach, kolejki do sklepów. Ona do czego? W sumie to nie wiadomo do czego, do niczego. Co jest? Ja jestem, mogłaby powiedzieć pani sklepowa. W kioskach to głównie tuba władzy, Trybuna Ludu. Ludzie przegrywają sobie muzykę z kaset magnetofonowych, już szykują się na pielgrzymkę papieską, a z drugiej strony tematem, chociaż takim tematem w drugim obiegu, bo przecież nie w pierwszym, najważniejszym jest śmierć Grzegorza Przemyka, bo to stało się miesiąc wcześniej. Milicjanci spałowali na śmierć maturzystę. I to wtedy, w czerwcu 83 roku, był temat bardzo, bardzo ważny. A w muzyce, no sami słyszycie jak w muzyce, Urszula, Budka Suflera, to miejsce 29, a miejsce 28, a miejsce 24.

Wiadomość z ostatniej chwili. Michał Foltak przekazuje. Mundial, teraz zacytuję go, sprzed momentu. Mundial mundialem, ale właśnie wskoczył terminarz ekstraklasy nowego sezonu. I jak my będziemy żyć z tą wiedzą? Czy my to wszystko udźwigniemy? Miejsce 24, breakout, miejsce 23.

Bezwzględnie największy solowy przebój Ryszarda Segitowicza, Cavalcado. Wcześniej grał w Perfekcie, później też jeszcze w latach 80. grał w Perfekcie. W latach 70. współpracował też z zespołem, który na tej niedźwiedziowej liście przebojów też się znalazł. Na miejscu 23. Ryszard Segitowicz, a na miejscu 16. jego kumple sprzed kilku lat. Wcześniej z grupy 2+ i Kumple i Kumpele. Z 2+1.

No tak, wtedy w 83 roku XXI wiek wydawał się być bardzo daleko, a to my już tymczasem 26 lat sobie w nim żyjemy. Czerwiec 83 roku, raptem tydzień wcześniej, Yannick Noah wygrał paryski turniej Rolanda Garrosa i jest to o tyle znaczące wydarzenie, że już to aż się wierzyć nie chce. Nigdy od tego czasu reprezentantowi gospodarzy Francji nie udało się wygrać wielkiego szlema na własnej ziemi. W ogóle nie udało się wygrać, chociaż mieli całą masę bardzo dobrych tenisistów, ale jednak nie na tyle dobrych, nie wiem, Tsonga, Monfils, Simon, Giaske, którzy mogliby zagrozić Federerowi, Nadalowi, Djokovicowi i tak dalej, i tak dalej. W tym samym 83 roku na kortach Rolanda Garrosa najlepsza była Chris Evert. A na liście miejsce 13.

Kombi, oczywiście. Kombi, linia życia, miejsce 13. Pisze Michał, hola, hola. A czy redaktor o czymś nie zapomniał? A gdzie holki z naszej szkolki? Ja myślałem, że nikt nie czeka. No jakoś mi się dzisiaj nie ustawiły. Nie przypomnieliście mi. Ale za to na początek trzeciej godziny będzie jakaś melodia, jakaś zapomniana melodia z celuloidu filmowa. Także nadstawcie ucha. A na razie jeszcze jesteśmy w godzinie dla boomerów. Miejsce 11.

Najpierw nazywali się Kleszcz. No, może mało sexy nazwa dla grupy rockowej. Tuż przed festiwalem, tuż przed rockowiskiem zmienili nazwę na Rezerwat i wygrali to rockowisko. Z Andrzejem Adamiakiem oczywiście na wokalu. To był i autor tekstów, i kompozytor, i wokalista, i Grzegorz, i gitarzysta basowy. Wygrali rockowisko z piosenką, ze swoim pierwszym dużym hitem Obserwator. Obserwator, pamiętacie? Potem Andrzej Adamiak na chwilę odszedł z grupy, a kiedy dołączył, już po tej piosence, po marionetce, trendowatej marionetce, i był rok 1985, no to właśnie wtedy rozpoczęła się taka prawdziwa, wielka kariera grupy Rezerwat. No to wtedy ukazała się piosenka Zaopiekuj się mną i resztę już znacie dobrze. To był Rezerwat z miejsca 11, na miejscu 9.

Może i w kraju było biednie, ale muzyka rockowa w 83 roku dostała na wysokim poziomie. A czasami udało się też mrugnąć okiem i zrobić coś na, nie na kształt pastiszu, tylko zrobić po prostu pastisz, ale na naprawdę wysokim poziomie i co więcej. Tak mi się wydaje, że ta muzyka po latach nie zestarzała się, o ile oczywiście nabierzemy do tego właściwego dystansu. A myślę o czym? A myślę o piosence z miejsca piątego.

na koszulę z napisem King Bruce.

szacun za cały ten tekst, za interpretację, bo pan Piotr w sobie, w swoim tylko, w sobie właściwym dla siebie stylu zinterpretował tenże utwór i on ma taką siłę, jaką miał. Oczywiście za postacią Franka Kimona czy Crazy Zdzicha, bo on też miał taki drugi pseudonim, Piotr Frączewski, stał Andrzej Korzyński razem z duetem producentów, młodych wtedy producentów, Sławomir Wesołowski i Mariusz Zabrocki. Tak, ten sam Wesołowski i Zabrocki, który po kilkanaście miesięcy później wymyślił sobie Papa Dance. To oni wymyślili sobie, że stworzą Papa Dance. Widzicie, jaki świat jest mały. Panie Piotrze, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia panu. Życzę i życzymy tutaj z całego radia 357. King Bruce Lee, Karate Mistrz, Franek Kimono, miejsce piąte. A na czwartym.

Manam na miejscu czwartym. Notowania 60. Listy trójkowej, listy prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego z 11 czerwca 1983 roku. Słuchacie Radia 357. Zostały 4 minuty do godziny 15 i elegancko akurat wypełnimy tę godzinę piosenką, która tamtą listę, tamto notowanie z 11 czerwca 1983 wygrała.

Trzecia godzina Mam Gracia czwartkowego. Jeśli pracujecie, to pamiętajcie, że jeszcze tylko kilka godzin pracy i zaraz już będą Mistrzostwa Świata. I ja w sumie nie wiem, czy to jest dobra informacja, czy zła, bo trochę tak jak śpiewała grupa Kim Nowak o Łysym z FIFA. No, ten facet, ten pazerny, obrzydliwy typ, po którym wszystko spływa, także spokojnie. Ja go nie obrażam, bo to jest facet, którego nie da się obrazić. Zabrał mi taką naiwną, dziecięcą radość z oglądania piłki nożnej, wręczając powołania na mundial na lewo i prawo i komu się tylko da. A poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec. W 2030 będzie stulecie pierwszych Mistrzostw Świata i kładę wszystkie pieniądze świata na stole, że rozszerzy formułę mistrzostw do 64 drużyn, a kto wie, czy nie przyjdzie mu do głowy absurdalny, ale nie w jego głowie pomysł. Stulecie to 100 drużyn. Bo wiecie, o co chodzi na końcu? Chodzi o to, żeby go wybrali przed wyborami. On wszystko obieca, żeby go tylko wybrali. A w międzyczasie jeszcze zrobi drugą rzecz. Podczas jednego z najbliższych walnych przywróci Rosję. Tak, to jest oczywiste dla mnie jak amen w pacierzu. Gianni Infantino. Nie lubię, nie szanuję. I tyle na ten temat. No ale mistrzostwa oglądać będę. Trzecią godzinę rozpoczniemy sobie od muzyki z celuloidu, od takiej dawno już zapomnianej piosenki. Jestem ciekaw, kto z was jako pierwszy wpadnie na to, co to jest.

I pierwsza była słuchaczka, widzę, Iwona z celuloidu. Tak, to była niewolnica Izaura. No, kto to jeszcze pamięta taki serial? Iwono, droga, no nie mam dla ciebie żadnego prezentu. Mówię, talon na balon, nie wiem, uścisk ręki prezesa. Ale możemy się umówić, że to będzie uścisk ręki prezeski Radia 357, żeby nie chodziło o prezesa FIFA, bo to nic przyjemnego uściskać mu rękę. Także zgłoś się. Napisz, załatwimy ten uścisk ręki. A czy wiecie, że wczoraj Gianni Infantino jeszcze wypalił z jednym tekstem? No patrzcie, jaki uczciwy. No znam uczciwszych. Otóż zapytany na konferencji prasowej o niewpuszczenie na Mistrzostwa Świata przez władze amerykańskie, a jak wiemy, Trumpa się boi bardzo Infantino, nawet mu wręcza pokojowe nagrody FIFA, jak tylko trzeba, to wazeliną jeszcze mocniej posmarować. No Infantino na to, że amerykańskie władze nie wpuściły somalijskiego dobrego sędziego, naprawdę dobrego arbitra, który sędziował ostatni finał Pucharu Narodów Afryki, naprawdę zna się na swojej robocie. Nie dostał wizy, nie wiedzie, nie posędziuje. Gianni Infantino tylko bezradnie rozłożył ręce i powiedział, no jest to nieszczęśliwa i niefortunna sytuacja. Gianni, nieszczęśliwą i niefortunną sytuacją jest to, że ktoś ciebie wybrał na tę funkcję i tak zostaniesz zapamiętany. Chociaż ty jesteś jak człowiek z teflonu, po tobie wszystko spływa. One, two, two.

Te lupy z elektronicznej perkusji to bardzo charakterystyczny zabieg dla muzyki połowy lat 90., końca lat 90. To się pewnie trochę zestarzało, dzisiaj już tak się nie gra, ale wtedy, w połowie lat 90. właśnie, to był bardzo ciekawy i bardzo świeży, oryginalny zabieg, żeby łączyć acid jazz, którego tutaj dużo można było usłyszeć, i ta trąbka jazzująca, i te trochę hip-hopowe zaśpiewy właśnie z tymi lupami. To był niemiecki duet Tap 2, bardzo popularny w tamtym czasie. Zostawił po sobie kilka niezłych piosenek, jakoś tak mi się przypomnieli. W ostatnich dniach sięgnąłem sobie po ich te najbardziej znane, popularne płyty, między innymi właśnie po No Flagman Ahead, tutaj tytułowy utwór. Kilka najbliższych minut poświęcę Billiemu Idolowi, dwie piosenki, ale tylko w jednej z nich, w tej drugiej, Billy zaśpiewa sam, a tutaj cześć mistrzowi odda Angel Olsen.

5 lat temu ukazała się epka, w której Angel Olsen dała wyraz swojej miłości do lat 80. Tam między innymi właśnie Eyes Without a Face, między innymi, no nie wiem, Forever Young na przykład, jakby ktoś miał ochotę. A teraz już sam Billy Idol z lat 80. A jakże?

O, i tak znienacka podczas gitarowej solówki wycisza się ta piosenka. Billy Idol, Flash for Fantasy. I tak mi się właśnie przypomniało, że nasz następny artysta też ma na koncie cover Eyes Without a Face. Pan Tomek. Tak, pan Tomek też nagrał tę piosenkę, ale dzisiaj zaprezentuję wam inną piosenkę pana Tomka, bo mam ją pod ręką. Swoją drogą życząc mu też wszystkiego najlepszego, jak Radkowi czy Matyldzie w pierwszej godzinie, tak Tomek Makowiecki wczoraj też obchodził urodziny.

z płyty Bailando. Świetny kawałek. Tomasz Makowiecki pracuje nad swoimi nowymi piosenkami, nową płytą. Przy tej okazji chciałbym wam powiedzieć o ciekawej inicjatywie, jaka będzie miała miejsce w klubie w barce Miami Vars tutaj nad Wisłą. Pogoda ładna, więc pogoda temu sprzyja. Mamy przeniesioną tę imprezę, bo ona miała się początkowo odbyć dzisiaj o 20, ale zostaje przeniesiona na przyszły czwartek. A co to będzie? To będzie, no... Nie dotykaj moich płyt, tak się nazywa cała impreza. Tomek Makowiecki będzie grał piosenki ze swoich winyli dla was, jeśli będziecie mieli okazję i ochotę przyjść. Tomek mnie zresztą namówił, żebym ja też był gospodarzem jednego z takich wieczorów kolejnych, gdzieś tam w czerwcu czy na początku lipca. Ochoczo na to przystałem, a potem sobie przypomniałem, że ja nie mam żadnych winyli. Bo ja mam dwa winyle w domu, naprawdę. Jeden to jest Moizm Tomka Makowieckiego, a drugi to jest pierwsza płyta Oddziału Zamkniętego. Co mam z tych dwóch tylko grać? Ale Tomek mi wtedy powiedział, ty się nie przejmuj, ja ci pożyczę swoje, tylko mi powiesz, co chcesz zagrać. No dobra, tak to się możemy umówić.

Piosenka towarzysząca filmowi Egoiści, Agresiwa 69, Edyta Bartosiewicz. Mam wrażenie, że zapomniana zupełnie niesłusznie, bo świetna piosenka. Pytacie mnie jeszcze o Wimbledon, o sprawy sportowe, bo Wimbledon, no tak, ruszy z końcem czerwca trochę w cieniu już wtedy fazy pucharowej Mistrzostw Świata, ale mamy powody ku temu, żeby interesować się tym Wimbledonem bardziej. Mamy obrończenie tytułu z jednej strony Igę Świątek, z drugiej strony Maję Chwalińską. No i właśnie, czy Maja Chwalińska będzie musiała przebijać się przez eliminację, tak jak na przykład półfinalistka Roland Garrosa ubiegłym roku Louis Boisson, czy otrzyma dziką kartę do turnieju głównego? Z jednej strony wydawać by się mogło, że to jest zupełnie, że to jest oczywista oczywistość, że powinny otrzymać taką dziką kartę, ale musicie wiedzieć, że organizatorzy mają, tak, mają kilka dzikich kart do wręczenia i dzielą je wedle następującego klucza. Przede wszystkim dadzą tych kilka dzikich kart swoim młodym nadziejom tenisowym. Zawodniczkom, zawodnikom, którzy nie mają na razie rankingu, żeby nawet dostać się do eliminacji, czy przebijać się przez eliminację. I to jest pierwsze, najważniejsze kryterium. Po drugie, organizatorzy Wimbledonu mają podpisane umowy z organizatorami innych turniejów wielkoszlemowych, Roland Garrosa, Australian Open, US Open, i dają sobie nawzajem dzikie karty, wręczają tym krajom, a w zamian ci młodzi zawodnicy za kilka miesięcy sami zostaną zaproszeni na turnieje US Open, Australian Open czy Roland Garros. Taka pomoc wzajemna. I dopiero na końcu, jak jeszcze jakieś dzikie karty zostaną, są one rozdawane no wedle uznania. I tutaj możemy powiedzieć, dużo zależy od tego, czy Serena Williams zażyczy sobie, że chce grać w singlu, czy chce grać tylko w deblu. Bo jeśli zażyczy sobie grać w singlu, no to jest oczywistym, że to ona dostanie w pierwszej kolejności kartę dziką. Oczywiście mogliby organizatorzy Wimbledonu no, zrobić miejsce również dla Mai. Może tak się stanie, bo nawet dzisiaj Tim Henman, czyli największy brytyjski tenisista końca XX wieku przed Andy Murrayem, powiedział, że będzie mocno lobbował za tym, żeby Maja otrzymała taką dziką kartę do turnieju, a Tim Henman jest w tej roboczej grupie, która dzikie karty przyznaje. Dziękuję bardzo za uwagę. Skończyłem.

pierwszej prawdziwej swojej płyty Kaja pod tym samym niebem, z kamienia. Mistrzostwa Świata dziś wieczorem, jakby po drugiej stronie tego, kim jest, czym sobą reprezentuje i co sobą reprezentuje człowiek, który myśli wyłącznie o pieniądzach, czyli łysy z FIFA. Są piłkarze, są emocje, jest turniej, jest niepohamowana radość kibiców. Dla niektórych piłka nożna to wręcz religia. Mówiłem już o reprezentacji Szkocji, prezentowałem ten nieoficjalny hymn Mistrzostw Świata Szkotów, którzy wracają po wielu latach na turniej finałowy i podchodzą do swoich szans, a z właściwym sobie dystansem, ale bardzo im kibicuję, żeby wreszcie z grupy kiedyś wyszli. Po wieloletniej przerwie na turniej finałowy jadą też Norwegowie i niewykluczone, że będzie to jeden, że to może być czarny koń całej imprezy, czy ja wiem, obok Japonii na przykład. Norwegowie mając w składzie no, kilku naprawdę zacnych zawodników, Odegaard, Haaland, do gry wejdą dopiero za kilka dni. Na razie zaprezentowali nam po pierwsze wspaniałe sesje fotograficzne, kiedy raz gdzieś na fiordach ubrali się, piękne zdjęcie, piękne, musicie to sobie gdzieś znaleźć, ubrali się w stroje Wikingów. Każdy z nich, każdy jeden, a później zrobili sesję fotograficzną całej drużyny, no niby powiecie reprezentacja narodowa w strojach piłkarskich. Co w tym takiego nadzwyczajnego? No nic. Gdyby nie fakt, że każdy z piłkarzy założył koszulkę z klubu, którego jest wychowankiem i wyszła taka bardzo kolorowa mozaika, na której stoją Norwegowie. Choćby dlatego Norwegom po cichutku też kibicuję, a norweskich piosenek mundialowych też ponoć ukazało się kilka. To jedna z nich, w ogóle jeszcze tak, Norwegowie na swoich strojach piłkarskich, tych, których zagrają na mundialu, będą mieli też odpowiednie numery. Zwróćcie uwagę na przykład na numer 8. To takie runiczne numery, nawiązujące też do Wikingów. No i ta piosenka z chórem też nawiązuje do pochodzenia norweskich piłkarzy czy całego norweskiego narodu. Zobaczymy, czy wam siądzie.

Norge. No zobaczymy, ile spotkań rozegrają Norwegowie na tych mistrzostwach. Moim zdaniem mogą otrzeć się o sześć meczów, powiedzmy. To by oznaczało, że awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Mimo wszystko wolę tę szkocką piosenkę. Jakaś tak z takim mniej patosu, więcej dystansu do wszystkiego.

A czy wiecie, inaczej, w ostatnich dniach obok Niemców z Tap Two przypomniał mi się jeszcze jeden zespół. Znacie Rickiego Gervaisa, prawda? Znany komik, stand-upper, aktor, w zasadzie wszystko w jednym, a dodatkowo reżyser, scenarzysta. Kto oglądał uważnie serial, wspaniały serial, dużo lepsza wersja niż ta amerykańska, The Office, ten wie, że Ricky Gervais też śpiewa, albo przynajmniej ma apetyt na śpiewanie. Jego postać w tym filmie bardzo chce być gwiazdą muzyki. Zresztą były takie dodatkowe odcinki, takie ekstrasy, kiedy on rusza w trasę. A czy wy wiecie, moi drodzy, że Ricky Gervais za młodu śpiewał naprawdę i założył band, i to był duet, który żadnego sukcesu nie odniósł, ale sami posłuchajcie. Ricky Gervais, wtedy uroczy, szczuplutki dwudziestolatek o aparycji aniołka, musicie sobie zobaczyć te zdjęcia, w roli wokalisty śpiewa Bitter Heart. Brzmiało to tak.

głosu trochę taki Peter Murphy, prawda? Moim zdaniem niesłusznie zapomniana i pominięta piosenka. I tak samo mam, kiedy myślę o tym kolejnym utworze, Amy Mann, jeszcze jako liderka grupy Till Tuesday.

Any Man, Till Tuesday, What About Love. 3 minuty, 3,5 minuty do godziny 16. Już za chwilę popołudniówka, na pewno też coś będzie o Mistrzostwach Świata. Dzisiaj wieczorem zaczynamy ten piłkarski maraton. Dziękuję wam za uwagę. My słyszymy się w niedzielę raniutko w grze podwójnej. Kończymy z The Darcys.

0: 11 czerwca, tu Radio 357. O 16 serwis Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie informacje sprzed kilku minut. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczącą chorób zakaźnych, która zawierała przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Donald Trump grozi. Stany Zjednoczone uderzą w Iran bardzo mocno dziś wieczorem. W pewnym momencie w niedalekiej przyszłości zajmiemy wyspę Chark oraz inne punkty infrastruktury naftowej i przejmujemy całkowitą kontrolę nad ich rynkami ropy i gazu. Podobnie jak to zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, co świetnie się sprawdza zarówno dla Wenezueli, jak i dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Wcześniej o silnym uderzeniu na cele w Iranie i możliwości zajęcia wyspy Trump mówił w rozmowie z telewizją Fox News, choć zaznaczył, że Stany Zjednoczone cały czas prowadzą rozmowy z Iranem. Chark to niewielka wyspa, 25 km od irańskiego wybrzeża, to kluczowy węzeł eksportowy Iranu. Przechodzi przez niego 90% irańskiej ropy naftowej. A w niedzielę z amerykańskim prezydentem ma rozmawiać Karol Nawrocki. Polski prezydent weźmie udział w urodzinach Donalda Trumpa, w tym w gali UFC. A rozmowa polityków ma dotyczyć między innymi kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Mówił dziś szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką ceremonialną pompą długie rozmowy. Więc będziemy starali się oczywiście te tematy, czyli obecność wojskową, także i podnosić. To nie jest nowy temat. To nie jest tak, że dyskusja o stałych bazach zaczęła się wraz z zeszłotygodniowym pismem pana Kosiniaka-Kamysza. No bądźmy poważni.
1: Więcej o wizycie Karola Nawrockiego za oceanem usłyszą państwo za kilka minut od Michała Trantała w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie zgoda ponad politycznymi podziałami. Sejm zdecydowaną większością głosów uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Jeśli twórca internetowy dla zysku lub zasięgów będzie kogoś poniżał albo dręczył zwierzęta, będzie mógł trafić do więzienia. Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, również ci z opozycji.
3: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
1: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik. Przeciwko ustawie było 19 posłów, jeden się wstrzymał. Teraz projektem zajmie się Senat, później trafi na biurko prezydenta. My zostajemy w Sejmie. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka w związku z medialnymi doniesieniami o możliwym mobbingu. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, stresie, wypaleniu zawodowym, a nawet o myślach samobójczych.
4: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
1: Zapowiada szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka zaprzecza, jakoby w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Na koniec w serwisie odwiedzamy pierwszą w Polsce szkolną pracownię antysmogową. Powstała w Radlinie na Śląsku. W pracowni między innymi model miniaturowych płuc, który pokazuje, czym oddychamy, pyłomierz czy cyfrowy mikroskop.
5: Lekcje organizowane w nowej pracowni z pewnością nie będą nudne, przekonuje Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim.
6: Będą bazowały na pomiarach, na eksperymentach, na obserwacji i będą brały pod uwagę lokalny kontekst i lokalne problemy z jakością powietrza.
5: Pracownia w niewielkim śląskim mieście powstała nieprzypadkowo.
6: Z badań przeprowadzonych przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wynika, że ponad 80% ankietowanych mieszkańców wskazuje zanieczyszczenie powietrza jako jeden z najważniejszych problemów środowiskowych Radlina.
5: A mieszkańcy Radlina byli jednymi z najczęściej korzystających z programu Czyste Powietrze w kraju. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: W Radlinie kończymy serwis o 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Spać nie można piłką, a nie, jeszcze to nie teraz. Mateusz Fusiarz, Sport.
7: Poczekaj chwilę.
0: Poczekamy. O, teraz.
7: Już tylko kilka godzin dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O 20.25 rozpocznie się pierwsza z trzech ceremonii otwarcia, a o 21.00 pierwszy gwizdek na Estadio Azteca w Mexico City w meczu pomiędzy Meksykiem a RPA. I oby dowiozły oba widowiska, żeby to pierwsze nie było przerostem formy nad treścią, a to drugie nie zakończyło się jakimś smętnym 0-0, żeby chociaż taka brameczka była. To był również 11 czerwca, tylko że 2010 roku w Johannesburgu. RPA grało wtedy z Meksykiem mecz otwarcia podczas pierwszego w historii mundialu w Afryce. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 1-1, bo na przepiękne trafienie Chabalali odpowiedział Rafael Marquez. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się wieczorem, a więcej o meczu, czy nade wszystko ceremonii otwarcia w serwisie po 17.30. Teraz czas na tenis. Polacy grają w Holandii, no i dziś mieli dobry dzień na trawiastych kortach w Schertondenbosch. Do 1/4 finału zdążyła awansować już Magdalinet, która pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2. Jej następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez. W drugiej rundzie zaś zameldował się Kamil Majszak. On akurat stosunkiem 6-0-6-3 rozprawił się z australijskim kwalifikantem Jamesem McCabe'em. Teraz zmierzy się albo z byłym deblowym partnerem Huberta Hurkacza, czyli Felixem Ożerem Aliasimem, albo pogromcą Hubiego w pierwszej rundzie w Schertongenbosch, czyli Martonem Fuczowiczem. Wszystkie drogi, jak państwo słyszą, prowadzą zatem do Hurkacza, który z Holandii mimo porażki z Węgrem ani myślał się ruszać. Gra jeszcze debla i grę mieszaną. Zdążymy sobie jeszcze o tym wszystkim w sporcie tutaj powiedzieć. A teraz na zakończenie serwisu po 16 jeszcze wieści z Chin. Polacy grają swój drugi mecz w tegorocznej Lidze Narodów. Po wczorajszym gładziutkim zwycięstwie z Kubą 3-0 przyszło dziś zmierzyć się z rywalem, który momentami gra wyśmienicie. W tym momencie mamy 2-1 w setach dla Słoweńców. Właściwie każda partia jest maksymalnie wyrównana, także ta czwarta, która właśnie dobiega końca. Transmisja w Polsacie.
0: Jakie lubię to określenie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia, możliwe rozpogodzenia. Chodzi o rozpogodzenia oczywiście. Przelotne opady deszczu, na zachodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów, proszę posłuchać, od 15 mm na północy kraju do 25 mm lokalnie na zachodzie. Temperatura maksymalna, no z tym maksymalnym to trochę przesada, 13-14 stopni na północnym wschodzie i rejonach podgórskich 17 w centrum do 21 stopni na krańcach wschodnich.
8: Popołudniówka 357.
0: Pada deszcz i jeszcze trochę popada. Nawet niektórzy twierdzą, że przez tydzień to dobrze, bo była susza, ale niektórzy czerwiec wybrali na wakacje. Rusza mundial, ale większość spotkań będzie miała miejsce w nocy, więc albo nie oglądamy, albo jesteśmy niewyspani. Jeszcze raz powtórzę, piłka nożna, spać nie można. Znów patrzymy, czy Ormus jest spławny i dostępny, czy ile będziemy płacić za paliwo. No i czereśnie są drogie, jest ich mało, za to truskawki tanieją, jest ich dużo. Jakie państwo mają powody do radości? To Andrzej Rutka, nasz wydawca, czeka przy telefonach 510-357-357, także głosówka na Radio 357 do dyspozycji. Realizuje Michał Foltak, Marcin Cichoński, mówię dzień dobry. A przy okazji, czy jest ktoś, na pewno jest ktoś, kto teraz słucha w Czechach, w Pradze albo gdziekolwiek, bo o godzinie 4 jest mecz Czechy-Korea Południowa. Czy słynne czeskie puby będą na to wydarzenie czynne? Czy państwo sobie tam nastawiają, czy jest akcja nastawiania budzików na 4? Jak Czechy szykują się do mundialu? Czekamy na państwa głosy.

0: 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Prezydent Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych. Nie ma oficjalnej informacji o wizycie na mundialu, ale na pewno weźmie udział w innej imprezie. O niej już teraz Michał Trantał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Karol Nawrocki leci do USA na 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa. Impreza w niedzielę.
3: To zaproszenie jest wyrazem bardzo dobrych relacji personalnych pomiędzy prezydentami. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaprasza najbliższych swoich partnerów politycznych z kręgów głów z różnych państw globu.
2: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz i zdradza, że Nawrocki zawiezie Trumpowi dwa prezenty, oficjalny i osobisty. Choć to nieformalne spotkanie i będzie na nim wielu gości, tematy do poruszenia są w gotowości.
3: Prezydent oczywiście będzie rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
2: Tematy podrzucają także rządzący. Ważne jest bezpieczeństwo i obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: To zabieganie o stałą, zwiększoną obecność wojska amerykańskiego w Polsce jest dzisiaj absolutnym priorytetem.
2: Mówił w Polsat News wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Witold Jurasz, były dyplomata, obecnie publicysta Onetu, do tej agendy dodałby wsparcie dla Ukrainy oraz temat resetu z Rosją.
5: Byłoby dobrze, żeby Stany Zjednoczone tego resetu nie robiły i trzeba uświadamiać Amerykanom, że jeszcze nikomu się ten reset nie udał, a Rosja żadnym Eldorado nie jest. Może szczególnie ten element Eldorado jest istotny.
2: Minister energii Miłosz Motyka w Onet Rano nie miał wątpliwości.
6: To powinien być priorytet dla pana prezydenta, żeby to się w agendzie znalazło. No na pewno nie priorytetem powinno być to, żeby pooglądać walki.
2: Skąd taka złośliwość? Bo kulminacją urodzin Donalda Trumpa będzie gala MMA spod znaku Federacji UFC. Okazja 250. rocznica powstania USA. Miejsce, uwaga, Biały Dom.
7: Gala UFC w Białym Domu wzbudza sporo kontrowersji, nawet w USA. Już od tygodnia przed Białym Domem widać rusztowania i wszyscy obserwują z niedowierzaniem, jak powstaje ogromna konstrukcja z oktagonem, która przewyższa znacznie budynek Białego Domu.
2: Mówi Katarzyna Kiedos, autorka instagramowego profilu Ameryka Bez Granic.
7: Prezydent Nawrocki jest kojarzony z dość konfrontacyjnym nastawieniem i sam uprawia boks, więc moi obserwatorzy żartowali w wiadomościach, że być może, kto wie, ujrzymy go jeszcze w oktagonie przed Białym Domem.
2: Śmieszki internautów są niegroźne.
8: Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału.
2: Ale to już internetowy wpis wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, sugerujący, że prezydent wystąpi podczas gali.
5: Bycie zaproszonym na 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest zabawą. Ja raczej nie należę do, jak sądzę, tych dziennikarzy, którzy szczególnie ciepło piszą o prezydencie Nawrockim, ale kpiny z faktu, że jedzie na zaproszenie prezydenta USA do Białego Domu, świadczą o głupocie i małostkowości tych, którzy sobie z tego dworują, dlatego że to chyba dobrze, że prezydent RP, jak rozumiem, ma jakiś bliskie relacje z prezydentem USA, niezależnie od tego, co ja sobie o tym prezydencie USA sądzę.
2: Mówi Witold Jurasz. Szczególnie, że to nie jedyny prezydent, który był na urodzinach amerykańskiej głowy państwa. Na swoją 60. Bill Clinton zaprosił Aleksandra Kwaśniewskiego.
9: Prezentem dla Clintona był występ Rolling Stonesów w Nowym Jorku i byliśmy na tym koncercie. Zostaliśmy Rolling Stonesom przedstawieni. Było takie miłe spotkanie w przeddzień tego koncertu. Sfilmowane, nawet o czym nie wiedzieliśmy, przez Martina Scorsese.
2: Wspominał 14 lat temu Aleksander Kwaśniewski. Ten fragment można znaleźć w filmie Rolling Stones w blasku świateł. Ten fragment spotkania ze Stonesami. Scorsese na urodzinach Trumpa ani uroczystościach z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych nie będzie. Reżyser jest jednym z największych krytyków Trumpa, ale nie oznacza, że podczas imprezy nie będzie pompy.
7: Ta walka UFC to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo z okazji obchodów 250-lecia w Waszyngtonie ma powstać m.in. wielki łuk triumfalny, większy od tego w Paryżu. Przemalowano już dno zbiornika wodnego przy pomniku Lincolna na kolor oczywiście American Flag Blue, choć niektórzy twierdzą, że nie widać żadnej różnicy po tej renowacji. Czy też powstaje wielka sala balowa, która ma przerosnąć Biały Dom? ale tutaj Trump napotkał na pewne ograniczenia prawne i nie zdążył już z budową przed obchodami Święta Niepodległości.
2: Wylicza Katarzyna Kieros. Pytanie, co ważniejsze? Mundial, urodziny Trumpa czy rocznica powstania Stanów Zjednoczonych? I teraz Marcin Cichoński z pewnością zachęci Państwa do dyskusji, podając namiary na nasze studio na Żoliborzu.
0: 510-357-357. Antycypujesz niczym komentator sportowy, zgadza się. Wszyscy też w sportowych nastrojach. Czy to jest ta gala sportów walki, czy to jeżeli chodzi o mundial i spoglądamy. Są też tacy, którzy twierdzą, że ten mundial jest za duży, zbyt ogromny, zbyt wiele spotkań i wskazują winowajcę.

0: Nie ma to jak subtelnie zatytułować nagranie. Łysy Swify to zespół Kim Nowak, czyli Bartosz Fisz-Waglewski na wokalu. Bardzo, bardzo dobra rzecz, Kim Nowak gitarowa, jeżeli ktoś nie zna, gorąco polecam. Są jednak tacy, którzy na mundial czekają i to nie mogą się doczekać.
1: Grzeje mnie ten mundial. Im bliżej jest, już dzisiaj czuję tą atmosferę.
2: Z tego, że jestem studentem, to jestem w stanie się budzić o 4 rano i oglądać spotkania.
0: To dzisiaj po południówce mamy też bardzo ważny temat, który rozgrzewa do czerwoności i wywołuje komentarze często nawet nieparlamentarne. Środek zapobiegawczy zastosowany wobec dziennikarza.
3: Czy to ma jakikolwiek związek z jego działalnością publicystyczną?
4: Prokurator postawił zarzut znęcania się nad osobami najbliższymi. Postępowanie to było zawieszone z uwagi na wielokrotne niestawiennictwo podejrzanego na badaniach sądowo-psychiatrycznych.
5: Żaden z nich nie upoważnia do stosowania środka najsurowszego, jakim jest tymczasowe aresztowanie.
0: O tym jeszcze dzisiaj w programie. Był Łysy z FIFA, to teraz dla przeciwwagi na drugą nóżkę nagranie mundial i piłkę nożną wychwalające. To nasza piosenka dnia.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

wtyczki. Messiarz zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny. Popatrzmy, czy to będzie dwa i...

0: Dobry, z oczywiście gościnnym udziałem Dariusza Szpakowskiego, jak to mawiają hip-hopowcy, na featuringu Dariusz Szpakowski, Argentyna. To nasza piosenka dnia i pewnie w piątek na liście piosenek Radia 357 to nagranie także usłyszymy. 24 minuty po godzinie 16. Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jest to nazywane całkiem słusznie ustawą antymobbingową. Tym się dzisiaj zajmiemy, o tym porozmawiamy. Naszą gościnią jest pani adwokat Dorota Dudek, Polskie Towarzystwo Prawa Administracyjnego. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, zajmuję się prawem antydyskryminacyjnym, ale administracyjnym czasami też.
0: Przepraszam,
1: w ramach tego.
0: Antydyskryminacyjnym.
1: Nic nie szkodzi.
0: Natychmiast prostujemy i wyjaśniamy. Ale przyzna pani, że dość ciekawie ta nowelizacja, o której mówimy, zbiegła się z informacjami o zarzuty o mobbing w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Dlaczego mówię, że dość interesująca jest to koincydencja, że często mówimy, że pewne urzędy powinny być czyste, świętsze od papieża i tak dalej. Natomiast fakty są takie, że to nie tylko ten rzecznik praw dziecka i tam postawione zarzuty, ale około 10-15% Polaków, w zależności od badań, mówi, że doświadczyło na własnej skórze mobbingu. Natomiast nawet ponad połowa Polaków mówi, że była świadkami takich zachowań. Czyli innymi słowy mamy do czynienia z czymś, co jest zachowaniem nagannym, ale jednocześnie zachowaniem bardzo powszechnym.
1: Myślę, że mogę zgodzić się z tym, że jest to zachowanie, że jest to zjawisko powszechne w polskich miejscach pracy, bardzo częste, co kiedy przyjrzymy się orzeczeniom sądów w Polsce, wcale nie jest takie oczywiste, bo spraw o mobbing póki co wygrywanych jest bardzo niewiele. Mówi się, że między 5 a 10% wszystkich postępowań, które są wytaczane, a przecież te postępowania, które są wytaczane przed sądami, te powództwa, to jest tylko jakiś procent tego, co naprawdę dzieje się w polskich miejscach pracy, ale to, na co pan redaktor zwrócił uwagę, myślę, że jest bardzo ważne, że nie możemy podchodzić do tematu mobbingu w taki sposób, że on dotyka tylko ludzi, którzy na przykład pracują w wielkich korporacjach, takich, w których jest się tylko jakąś, według niektórych statystyką, kroplą w morzu ludzi. Mobbing to jest zjawisko, które pojawia się w dużych bardzo organizacjach, ale i w bardzo małych. W sektorze prywatnym, ale też na przykład w sektorze pozarządowym oraz w popularnie zwanej budżetówce, także w urzędach, a nawet z tego, co słyszymy, nie odnoszę się tutaj wyłącznie do tych doniesień medialnych, bo nie wiem, czy jeszcze, czy to jest prawda, czy nie, chociażby nie zostało to zweryfikowane, ale również dochodzi do niego w ministerstwach i innego rodzaju publicznych urzędach.
0: Bo to nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś pracuje w urzędzie państwowym, to tam tego typu zachowań nie ma. Mieliśmy też głośną sprawę dotyczącą bardzo ważnych placówek, dotyczących na przykład kultury polskiej, gdzie takie zachowania miały miejsce udokumentowane. Bez wątpienia mobbing jest godny potępienia. Natomiast na potrzeby tej rozmowy wcielę się w adwokata diabła i będę pytał i drążył. Bo nawet podczas rozmowy, podczas dyskusji dotyczącej tej ustawy antymobbingowej, podczas nowelizacji kodeksu pracy, padały takie hasła, by krytyki, czasem nawet surowej krytyki, z mobbingiem nie mylić.
1: Oczywiście. I takie hasła są uzasadnione, dlatego że nawet sądy w Polsce orzekające w sprawach o mobbing bardzo wyraźnie to wskazują. Mobbing, zjawisko mobbingu znajduje się w polskich przepisach, w kodeksie pracy już od jakiegoś czasu. O tym zdarzyło nam się już rozmawiać też na antenie tego radia, że ta definicja była już dość mocno przeterminowana. Ta definicja jest bardzo trudna, złożona, przez to właśnie tak trudno jest wygrać sprawę o mobbing. Ale na przestrzeni lat sądy, które orzekały w sprawach o mobbing, mówiły jasno. Jasno, jest różnica pomiędzy uzasadnioną krytyką pracownika, wskazywaniem takiemu pracownikowi, to musisz poprawić, tutaj przydałoby się zrobić to lepiej, tutaj można by to zrobić inaczej, ale zasadną krytyką i podaną w odpowiedni sposób, a mobbingiem, który jest uporczywym nękaniem, który jest poniżaniem, który jest przemocą w miejscu pracy. Taka nieuzasadniona krytyka, krytyka podawana w niewłaściwy, przemocowy, taki przekraczający sposób, to nie będzie coś, co leży w sferze uprawnień pracodawcy i od razu podkreślę, Trudno jest mi wyobrazić sobie takie miejsce pracy, w którym tego rodzaju zachowania byłyby w ogóle usprawiedliwione.
0: A to prawda, ale z drugiej strony ta ustawa będzie wprowadzać pewne obowiązki na pracodawcach. I oczywiście, jeżeli wspomniała pani o korporacjach, no to one będą musiały stworzyć, i poproszę o wyjaśnienie, co tam stworzone będzie musiało być stworzone. Natomiast w mniejszych zakładach pracy, nawet takich do 10 pracowników, też trzeba będzie o to zadbać, chociaż na innych płaszczyznach.
1: Tak, ponieważ to ta ustawa, ta nowelizacja ustawy Kodeks Pracy, która odnosi się zarówno do przeciwdziałania przez pracodawców występowaniu mobbingu w miejscu pracy, ale także dyskryminacji, czyli tych sytuacji, w której ktoś zostaje gorzej potraktowany, bądź jest szykanowany na przykład, molestowany także ze względu na jakąś swoją cechę tożsamościową, to pracodawca ma przeciwdziałać takim zdarzeniom w miejscu pracy. I to, w jaki sposób będzie przeciwdziałać, jest pozostawione w sferze pewnej dowolności dla takiego pracodawcy. Jeżeli pracodawca będzie zatrudniał co najmniej 9 pracowników, to prawda, to wtedy takie reguły zapobiegania naruszaniu godności pracowniczej i innych dóbr będzie musiał ustalić na zasadzie pewnego dokumentu, który będzie przyjęty w organizacji. Reguły, procedury, jak należy działać, kiedy dojdzie do takiego zdarzenia, no i częstotliwość tych działań. No bo tak tłumaczy to ministerstwo, że różne organizacje mają swoje różne sposoby pracy, sposoby komunikowania się z pracownikami i trzeba przyjąć takie reguły, trzeba przyjąć takie procedury, które rzeczywiście będą efektywne z jednej strony dla pracowników, no ale z drugiej strony, które będą w granicach wydolności pracodawcy.
0: No tak, nawet mieliśmy orzeczenia sądów pracy. Ja teraz celowo będę trochę ironizował, że na budowie nie może jeden pan majster powiedzieć do pracownika, czy byłbyś uprzejmy dokładniej trzymać poziomicę, tylko czasem to się odbywa innym językiem, w inny sposób i nie zawsze jest też mobbingiem. Ta ustawa też sprawia, że nowelizacja ustawy, nowelizacja kodeksu, czyli sprawa ustawy antydyskryminacyjnej, antymobbingowej sprawia, że są nowe regulacje i nie wszyscy je do końca rozumieją, bo mamy takie na przykład zapisy, że pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej, jeżeli firma skutecznie realizowała swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. Ale często mamy taki mobbing równoległy, o którym wszyscy wiedzą. I tak ciężko mi sobie wyobrazić, że ten pracodawca zostanie rozgrzeszony, jeżeli, nie wiem, słyszy na tak zwanym open space'ie różnego rodzaju kąśliwe uwagi. Jak to będzie? Nie ma tutaj zbyt dużej właśnie tej dowolności, o której pani mówiła, że pozostawiona została organizacją?
1: Uważam, że treść tej ustawy, taka jaką jeszcze dzisiaj analizowałam, nawet po tych poprawkach komisji, bo państwo być może zauważyli, że ta ustawa była już czytana jeden raz, wróciła do sejmowej komisji, została omówiona. Poprawki mają charakter naprawdę techniczny, taki językowy dosłownie. Uważam, że ta ustawa nie wyklucza odpowiedzialności pracodawcy, jeżeli mobbing nie pochodził tylko od przełożonego, jeżeli nie był tak zwanym mobbingiem, no, można powiedzieć, pionowym. Jeżeli pracodawca w miejscu pracy, u pracodawcy będzie dochodziło do mobbingu ze strony na przykład współpracownika, to on również będzie odpowiadał. Ale to drugie zagadnienie, o którym pan redaktor powiedział, też jest bardzo ważne, bo rzeczywiście, jeżeli pracodawca wykaże, że zrobił wszystko, co było w jego mocy, żeby do takiego mobbingu nie doszło, że szkolił swoich pracowników, że obserwował, co dzieje się w miejscu pracy, że sprawdzał, jak czują się pracownicy, ankietował, ewaluował, że odbywał rozmowy z pracownikami, szkolił ich i tak dalej i zrobił wszystko, co było możliwe, to rzeczywiście będzie mógł zwolnić się z takiej odpowiedzialności, bo ustawodawca nie podchodzi do tego w taki sposób, że jeżeli tylko mobbing zaistnieje, to należy karać pracodawcę. Zawsze sądy muszą patrzeć na całokształt tych okoliczności. Z jednej strony na to, czy pracodawca mógł odpowiednio przeciwdziałać tym i przeciwdziałał odpowiednio takim zjawiskom przemocy w miejscu pracy, ale sądy też przyglądają się osobom, które doświadczają mobbingu. Muszą sprawdzić, czy takie osoby rzeczywiście doświadczyły przemocy, którą obiektywnie należy nazwać przemocą i należy uznać, że takie zachowania nie powinny mieć miejsca w pracy, czy też być może ta skarga pracownika związana jest z jego nad wrażliwością i z jego podejściem do całego tematu, które być może nie ma za wiele wspólnego z rzeczywistością tego miejsca pracy.
0: Mecenas Dorota Dudek, prawo antydyskryminacyjne, oczywiście jeszcze raz poprawię. Natomiast zakończę takim pytaniem, bo nawet najdoskonalsze przepisy prawa nie zastąpią nam takiego ludzkiego rozumienia intuicyjnego relacji, które powinny być w miejscu pracy. Jak z pani doświadczenia ostatnich lat wynika? Czy to intuicyjne, no właśnie takie czucie tego, czym powinny być relacje w pracy w Polsce, poprawia się?
1: Być może się poprawia, bo chyba zauważyliśmy już jako społeczeństwo, to będzie generalizacja, ale uważam, że uprawniona, że w Polsce trochę nie domagamy z takimi kompetencjami, które wiążą się z zarządzaniem pracownikami, ale też, że mamy dużą gotowość na, do tej pory mieliśmy dużą gotowość na znoszenie takich zachowań, które po prostu obiektywnie są przemocą. Więc myślę, że nie jest dobrze, jest lepiej, jeśli chodzi o świadomość osób, co jest przemocą, co jest niewłaściwe w miejscu pracy. A gdybym mogła coś jeszcze zmienić i w którąś stronę te zmiany popchnąć, takie właśnie poza prawne, ale bardziej społeczne, to w jaki sposób współegzystujemy ze sobą w miejscach pracy, w jaki sposób oceniamy swoich pracowników z jednej strony, w jaki sposób oni na przykład mogą uczestniczyć w decyzjach, w tym, co dzieje się w miejscu pracy, w jaki sposób integrujemy się poza godzinami pracy, jak organizujemy czas naszych pracowników, czyli wszystko to, czego nie da się opisać tak na dobrą sprawę w ustawie, ale wszystko to, co w pracowniku widzi nie tylko osoby, która ma dobrze wypełniać swoją pracę, ale która także ma być osobą spokojną o swój los, osobą, której nie krzywdzi się w tym miejscu, w którym, no póki co tak to wygląda i chyba to się na świecie nie zmieni, spędzamy kawał swojego życia.
0: To prawda. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Pani Dorota Dudek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Dziękuję za rozmowę. No i trzymamy kciuki za dalszy rozwój pozytywny tej sytuacji i jak najmniejsze zagrożenia w miejscu pracy mobbingiem.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Common People i zespół Pulp. Mamy głosówki.
1: Urodziny, trwam po rodzinami, ale my tu z kolegami właśnie szykujemy się do wyjazdu na sobotni koncert Metaliki w Budapeszcie, także wszystko już gotowe prawie. Pociąg o 19:00, Rzeszów, Budapeszt, krótkie zwiedzanie miasta w piątek i w sobotę zabawa.
0: Akurat koncert Metaliki w Polsce sprzedał się doskonale, ale z innymi koncertami i festiwalami jest krucho, o czym dzisiaj jeszcze w programie porozmawiamy. A co więcej?
2: Głosówka w 357.
3: Tak, zastanawiam, że w sumie to chyba dobrze, że nasi nie pojechali na ten mundial, bo pan Maleńczuk musiałby może pisać drugą część piosenki swojego szlagieru Mundialeiro.
4: Nie jestem kibicem żadnym. Właściwie w ciągu całego życia, a żyję 50 lat, nie obejrzałem w całości żadnego meczu piłkarskiego, ale jak słyszę tą piosenkę o Argentynie, to wydaje mi się, że mam ochotę wymalować twarz w jakieś kolory narodowe i owinąć się flagą i maszerować na najbliższy
0: stan. Ale właśnie, jakieś. No pytanie jakie? Jeżeli Polski nie ma, to komu kibicujemy? I to też jest pytanie, które dzisiaj, na które postaramy się dzisiaj odpowiedzieć.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: A ta sprawa prowokuje coraz więcej komentarzy i sprawia, że stają się one coraz bardziej ogniste. 3-miesięczny areszt dla znanego dziennikarza śledczego wywołał burzę w środowisku medialnym i rzadko spotykaną solidarność ponad politycznymi podziałami. Czy 3-miesięczny areszt tymczasowy Leszka Kraskowskiego ma to uzasadniona kara dla człowieka stanowiącego zagrożenie, czy może sprawa ma jednak kontekst polityczny?
1: Leszek Kraskowski, znany dziennikarz śledczy o prawicowych poglądach, badający działania posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha, przebywa obecnie w areszcie tymczasowym. Powodem zatrzymania był mail wysłany do komendanta policji w Piasecznie, w którym zapowiedział zabójstwo oficera, a później własne samobójstwo. Do wiadomości dołączył zdjęcie pistoletu gazowego Bruni P4 kalibru 9 mm. Taka broń wymaga w Polsce zezwolenia, ponieważ bez dokumentów legalne są wyłącznie modele do 6 mm. Dlaczego znany dziennikarz zdecydował się na taki krok?
2: On miał problemy psychiczne, miał bardzo długą przerwę pracy z powodu depresji.
1: Wojciech Czuchnowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor listu do ministra sprawiedliwości.
2: Był też zdesperowany tym, że na jego zdaniem policja niewystarczająco zajęła się zagrożeniem, które on zgłaszał. No bo on zgłaszał, że jakiś osobnik zaatakował go nożem. Policja wprawdzie przyjechała na miejsce, no ale nawet nie zabezpieczyła tego noża, no i nie nadała Kraskowskiemu statusu pokrzywdzonego, stąd też była ta jego prowokacja wobec komendanta. Ona była trochę na takiej zasadzie, no to może coś zrobicie, jeżeli ja do was przyjadę z pistoletem. Było to bardzo głupie i nieodpowiedzialne, ale ja tak to odczytuję.
1: Sąd rejonowy w Piasecznie zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Ta decyzja wywołała natychmiastowe oburzenie.
3: Nie upoważnia do stosowania środka najsurowszego, jakim jest tymczasowe aresztowanie.
1: Doktor Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
3: De facto za posiadanie broni tylko i wyłącznie, nie sprawdziłem w statystykach, nie ma skazań na takie surowe kary. To najczęściej są to kary albo grzywny, albo kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, więc to jakby odpada. Za samą groźbę, gdybyśmy przyjęli, że to jest artykuł 190, paragraf pierwszy, grozi do lat 3. Natomiast czas na zażalenie jest i ma takie zażalenie złożyć, pewnie pan mecenas złożył albo złoży. Natomiast no, wydaje mi się, że na pewno 3 miesiące to jest za dużo w takiej sytuacji.
4: Czy to ma jakikolwiek związek z jego działalnością publicystyczną?
1: Paweł Reszka, dziennikarz.
4: Apel polega na tym, żeby prokurator generalny, minister sprawiedliwości przyjrzał się, czy ta sankcja 3-miesięcznego aresztu została zastosowana właściwie.
1: Prokuratura odpiera jednak zarzuty o polityczny kontekst zatrzymania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba tłumaczy, dlaczego w tym przypadku wolnościowe środki zapobiegawcze były niewystarczające.
5: Do dotychczas zgromadzonych dowodów dołączono po podjęciu sprawy zawieszonej materiały dochodzenia przeciwko temu podejrzanemu, któremu prokurator postawił zarzut znęcania się nad osobami najbliższymi. Postępowanie to było zawieszone z uwagi na wielokrotne niestawiennictwo podejrzanego na badaniach sądowo-psychiatrycznych. Dodatkowo zostało wskazane, że istnieje możliwość wpływania na świadków celem złożenia odmiennych zeznań niż te złożone na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego.
1: Sprawa Leszka Kraskowskiego błyskawicznie stała się paliwem dla politycznej wojny. Choć dowody zgromadzone przez śledczych na ten moment wykluczają motywacje partyjne, pewne pytanie pozostaje otwarte. Czy 3 miesiące w celi to wciąż środek zabezpieczający, czy już przedwczesna kara?
0: Materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Czy państwo chcą odpowiedzieć na to pytanie? 510-357-357 i głosówka Radia 357. A to Duran Duran.

0: Gdzieś tam przywołujące tęsknotę za Talking Heads, Arkelas featuring Portugal The Man, doskonałe nagranie zatytułowane Money.
1: Nie wiem jak w Polsce, w Chorwacji kilogram czereśni 6 euro. W Polsce nie kupuję, gdyż najlepiej smakują kradzione, dodatkowo nie tuczą. Natomiast co do naszego pana prezydenta i jego familiarności i fraternizacji z panem Trumpem, myślę, że historia oceni to raczej negatywnie, a nie pozytywnie, takie kolesiowanie się z panem pomarańczowym.
0: Na pewno, bo też z drugiej strony odmówić prezydentowi Stanów Zjednoczonych tego, żeby przyjechać na jego święto, na jego specjalne zaproszenie, no też mam jakby wątpliwości, nie zmieniając swojej prywatnej oceny na temat Donalda Trumpa. Bardzo skomplikowane sprawy, ale czekamy na państwa głosy. 510-357-357 o takiej głosówki.

0: Tu Radio 357, godzina 17. Wiadomości Ola Żaczek.
1: W serwisie na początek nowe weta prezydenta. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Tak Karol Nawrocki w nagraniu w serwisie X tłumaczy swoją decyzję o tym, że po raz trzeci zawetował przepisy ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: To kolejne weto do takiej samej ustawy. Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać.
1: Karol Nawrocki zawetował jeszcze dwie ustawy o przedawnieniu zobowiązań podatkowych, a także o świadczeniach opieki zdrowotnej, która zawierała przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Prezydent podpisał natomiast 7 ustaw, m.in. o rozwoju usług e-zdrowia czy nowelizację ustawy o kuratorach sądowych. Donald Trump zapowiada, że Stany Zjednoczone uderzą w Iran bardzo mocno dziś wieczorem i w niedalekiej przyszłości przejmą wyspę Charg, kluczową dla eksportu irańskiej ropy. Amerykańska armia poinformowała natomiast, że unieruchomiła trzeci w tym tygodniu statek, który próbował przedrzeć się przez amerykańską blokadę Iranu. Wszystkie te informacje wpływają na ceny ropy na światowych rynkach, tymczasem na polskich stacjach paliw. Jutro kierowcy zapłacą więcej niż dziś za benzynę, a mniej za diesla. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 98 groszy, benzyny 98 6,55, a oleju napędowego 6,37. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. W serwisie ukraińska ofensywa. Minionej nocy Ukraina sparaliżowała Krym, jak podają rosyjskie kanały informacyjne oraz ukraińskie media. Drony zaatakowały wszystkie mosty lądowe, które prowadzą na okupowany przez Rosję półwysep. Przejezdny ma być jedynie most Kerczeński, łączący Krym bezpośrednio z Rosją. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
3: Według doniesień rosyjskich kanałów informacyjnych rzeczywiście ukraińskie drony uderzyły minionej nocy w większość mostów prowadzących na półwysep drogą lądową. Wybuchy było słychać m.in. w Sewastopolu, Symferopolu, Bakczysaraju oraz w Armiańsku. Ponadto Ukraińcy zaatakowali rosyjski konwój składający się z około 50 ciężarówek przewożących paliwo i amunicję. Poinformował o tym Dmitrij Filatow, dowódca 1. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Jak ujawnił, atak był możliwy właśnie dzięki uszkodzeniu mostów i zmuszeniu Rosjan do koncentracji dużej liczby pojazdów na jednym kierunku. Jak wyjaśnił dowódca, Moskwa przez poprzednie ataki Azowa na drogi w pobliżu Mariupola musiała znaleźć alternatywę do ataków na kierunku Hulajpola i została zmuszona do przerzucenia szlaków zaopatrzeniowych właśnie przez Krym. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Lokalne media na Krymie podają, że sprzedaż paliwa na całym półwyspie została dziś wstrzymana. Wracamy do kraju. Są prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów. Głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego w drugiej rundzie przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Karola Nawrockiego przypisali Rafałowi Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Jak relacjonuje prokurator Mariusz Duszyński, zarzuty usłyszało 9 członków komisji.
4: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
1: Większość podejrzanych przyznała się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Sporo nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Będą dodatkowe pociągi do turystycznych, nadmorskich i mazurskich miejscowości, ale nie tylko. Pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, wyjaśnia rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
5: Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
1: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, czyli godzinę krócej niż w czasie ubiegłorocznych wakacji. My dojeżdżamy do końca tego serwisu, kolejny punktualnie o 18.
0: A jeśli ten pociąg będzie przejeżdżał obok szczytów Tatr, nie, tam nie jeżdżą. Ale proszę poczekać na to, co się dzieje na szczytach Tatr, bo w nocy na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowiane początkowo miejscami duże. Na zachodzie i w centrum kraju przelotne opady deszczu, początkowo możliwe zanikające burze. Na północnym wschodzie miejscami opady deszczu, głównie w pierwszej połowie nocy, a w południowym wschodzie opady deszczu, głównie po północy. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalne silne zamglenia, proszę uważać. Temperatura w nocy od 6 do 11 stopni.
6: Radio 357.
0: A wiesz, że był taki film, teraz już środy pojawił się, Dzień Objawienia. Zaczyna się od tego, że pani, taka, która pogodynka, przedstawia pogodę, mówi, że będzie grad, a był lato i nikt jej nie wierzył. A potem byli kosmici i w ogóle i tak dalej. Spielberg to wyreżyserował.
1: Czyli wszystko zaczyna się od gradu.
0: Tak. I jutro za nią tatarską będziemy o tym mówić, Złodzieju Czasu. Posłuchaj.
1: Dobrze.
0: Umówili? Zachęcamy.

0: 9 minut po godzinie 17 popołudniówka Radia 357. Myślę, że mimo wszystko z dnia na dzień słysząc wyniki i oglądając skróty spotkań i mamy nadzieję, że piękne mecze, w ten mundial będziemy dawali się wciągnąć.
1: Na razie nie jakby nie interesuje się. Myślę, że jak dopiero będę oglądać. Mój chłopak się interesuje bardzo piłką.
2: Finał Hiszpania-Argentyna i Hiszpania po rzutach karnych.
0: Ja nie wiem, czy to z drabinki turniejowej jest w ogóle możliwe, no ale sprawdzimy.
3: Odpowiedź na to, komu kibicować, jest bardzo prosta. Czechom, rzecz jasna, i Chorwatom, rzecz jasna, bo też na C.
4: Na pytanie, komu kibicować, miałbym taką strategię, którą czasem stosuję. Nie namawiając oczywiście nikogo do hazardu. Należy kibicować drużynie zgodnie z podpowiedzią serca, a postawić drobną kwotę na drużynę przeciwną. Niezależnie od wyniku rywalizacji, zawsze będzie wygrana.
0: Ale pan nie wierzy we własne serce. Oczywiście, że trzeba iść za głosem serca. Trzeba.

0: Świat, no prawie cały świat, żyje dzisiaj początkiem mundialu, ale Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to przecież nie tylko sportowe zmagania, to też polityczny spektakl, podczas którego gospodarze zawsze próbują pokazać się z jak najlepszej strony. A w tym roku tych politycznych wątków w czasie mundialu nie brakuje. Krzysztof Zimoch pozbierał je wszystkie i opowie o nich Państwu w programie Daleki Zasięg.
1: Za oceanem rozpoczyna się piłkarska gorączka. Wieczorem na Estadio Azteca w Meksyku rozpocznie się mundial. Jeśli gdzieś czuć wyjątkową atmosferę piłkarskiego święta, to właśnie w krainie Majów. Meksyk, jedyny kraj, który po raz trzeci staje się gospodarzem mistrzostw, kraj, który kocha futbol, co widać na każdej uliczce, w stolicy, Guadalajarze czy Monterrey. Słowem, wszędzie. Ale tak samo jest z wewnętrznymi problemami kraju. Ulicami Mexico City przeszły protesty, które miały na celu zablokowanie głównych dróg dojazdowych do stadionu. Na ulicę wyszli nauczyciele, którzy domagają się reformy emerytalnej. Protesty zapowiedziały też kolejne grupy społeczne. Rolnicy, przewoźnicy, Stowarzyszenie Matek Zaginionych Dzieci. Liczba zaginionych przekracza 130 tysięcy, a problem urósł do rangi kryzysu narodowego. Głównym przesłaniem protestujących jest to, że nie dopuszczą do rozpoczęcia imprezy. Na tym problemy się nie kończą. O morderstwach, porwaniach i narkotykowych zawirowaniach z kartelami w ostatnich miesiącach w kontekście współgospodarza mówi cały świat. Czy faktycznie w kraju organizatora piłkarskiego mundialu jest tak niebezpiecznie?
2: Daleki Zasięg.
1: Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Już tylko godziny dzielą nas od meczu otwarcia Mundialu 2026. O 21:00 Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Tak się zastanawiam, czy ten Mundial to jest czas żniw nie tylko dla fanów i analityków sportowych, ale też dla analityków spraw międzynarodowych i geopolitycznych. Chyba jak żaden inny wcześniej, prawda?
3: No tak, to ogromne wydarzenie nakłada się na dosyć ciekawy kontekst międzynarodowy w Meksyku, dlatego że Meksyk, no myślę, przede wszystkim zmaga się z dosyć trudną sytuacją, jeżeli chodzi o politykę dużego sąsiada, czyli Stanów Zjednoczonych. Właśnie w trakcie negocjacji traktatu USMCA, czyli tego traktatu o wolnym handlu, który właściwie pozwolił Meksykowi na rozwój współpracy gospodarczej z Meksykiem. Natomiast no, Meksyk ma duży kłopot ze swoim wizerunkiem. Ten wizerunek utrwalony też w kulturze popularnej przede wszystkim kojarzy się z przemocą, z działaniami karteli narkotykowych. I władze Meksyku starają się pokazać Meksyk od tej dobrej strony, czyli tradycji, kultury, świetnej gastronomii, a teraz także jakoś gospodarza bardzo dużej imprezy sportowej.
1: A ile prawdy jest, skoro już wywołał pan temat karteli, w tym twierdzeniu, które przewija się przez media, że kartele narkotykowe na czas mundialu będą próbowały się nie rzucać w oczy, mówiąc tak kolokwialnie, no bo też mają gro legalnych interesów, o które będą chcieli zadbać w czasie mistrzostw.
3: Faktycznie trafiłem na takie informacje, że jest jakaś taka niepisane zawieszenie broni, żeby nie naruszyć spokoju związanego z tą wielką imprezą. Natomiast z drugiej strony sam rząd Meksyku zaangażował bardzo duże siły w to, żeby goście, kibice czuli się bezpiecznie. Spodziewają się 5 milionów kibiców, więc to jest dosyć duża liczba. I zakładam, że rzeczywiście może być dużo prawdy w tym, że te kartele jednak nie będą się starały rzucać w oczy.
1: Chociaż rzeczywiście po śmierci El Mencho w lutym, lidera jednego z karteli, była przez chwilę taka dyskusja o tym, czy Meksyk faktycznie nadaje się na gospodarza tych mistrzostw świata, ale nie tylko z uwagi na kartele będzie o Meksyku głośno z powodów pozasportowych, bo dzisiaj podczas meczu otwarcia wiadomo, że będą odbywać się protesty. Zresztą one odbywają się już od kilku dni różnych grup zawodowych, między innymi nauczycieli i rolników. To jest chyba też taka dobra okazja, żeby te grupy zawodowe dały o sobie znać. Pytanie, czy meksykański rząd jakoś przejmie się szczególnie tymi demonstracjami, nie tylko od strony uspokajania tego, co się dzieje na ulicach, ale też od strony takiej systemowej i wsparcia dla tych grup.
3: Na pewno jedna rzecz, na której zależy rządowi meksykańskiemu, to żeby nie zakłócić logistyki i organizacji związanej z przyjęciem kibiców, z umożliwieniem im przeżywania emocji sportowych. I faktycznie są takie zamknięte strefy w stolicy, bo te protesty w dużym stopniu są skoncentrowane właśnie tam. I rząd stara się jakoś zapewnić drożność dróg i tego, żeby te pikiety i protesty nie przeszkadzały. Jeżeli chodzi o samo wyjście naprzeciw postulatom, no te postulaty są dosyć rozbudowane. Faktycznie pracownicy oświaty są taką grupą, która tutaj najbardziej protestuje. Te protesty trwają od końca maja. Od 1 czerwca został ogłoszony bezterminowy strajk i pikiety w stolicy. Protestujący domagają się między innymi wycofania reformy edukacji sprzed kilkunastu lat, większych wydatków na edukację, podwyżki wynagrodzenia, lepsze warunki emerytur, poprawę warunków pracy i dialog nawet z udziałem samej prezydent, więc są dosyć duże wymagania. Myślę, że rząd będzie się starał uspokoić sytuację. Trudno powiedzieć, na ile tutaj wyjdzie naprzeciw tym postulatom, dlatego że priorytetem jest to, żeby pokazać Meksyk jak z jak najlepszej strony jako gospodarza części Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: Claudia Sheinbaum zapowiedziała, że nie będzie policja i służby porządkowe dążyć do jakiejś pacyfikacji tych protestów, ale z kolei rząd meksykański chce zadbać o porządek na ulicach, zarządzając pracę zdalną i to, żeby jednak po tych ulicach nie przemieszczać się, jeśli nie jest to związane z dojściem na stadiony. To jeśli chodzi o taką organizację porządku dzisiaj, no i pewnie na przestrzeni dalszego miesiąca.
3: Tak, zgadza się, tym bardziej, że stolica Meksyku nie jest, nie słynie raczej z przejezdnych dróg. Tam problem przejazdu jest dosyć duży, więc te blokady, pikiety są tutaj problematyczne. Natomiast tak jak powiedziałem, dla rządu ważne jest to, żeby jak najlepiej wywiązać się z tej roli współgospodarza i żeby nie dochodziło tutaj do jakichś starć czy przemocy wobec manifestujących.
1: A jaką rolę Meksyk na tym mundialu odegra w kontekście skomplikowanej i wręcz dla niektórych bulwersującej polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych? Wiadomo, że reprezentacja Iranu będzie stacjonowała w Meksyku i będzie dojeżdżać tylko na teren Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że nie został wpuszczony pochodzący z Somalii sędzia Omar Ortan na teren USA. Pojawił się nawet pomysł, żeby sędziował te mecze w Meksyku. Czy polityka Meksyku będzie chciała tutaj jakoś uwypuklić swoje kontrastujące stanowisko względem tego, co pokazuje nam USA?
3: Meksyk w ogóle stara się pokazywać taki kontrast podejścia do relacji międzynarodowych, do otwartości na współpracę z różnymi państwami, także na migrantów. Natomiast jest tutaj w trudnej sytuacji reagowania na agresywną i konfrontacyjną politykę Stanów Zjednoczonych w tej kwestii. Jeżeli wrócimy do początku stycznia zeszłego roku, kiedy Donald Trump obejmował swoją drugą prezydenturę, bardzo szybko doszło do zaostrzenia polityki. Donald Trump ogłosił stan zagrożenia na granicy w związku z przemytem fentanylu i masową migracją. I jeżeli porównamy liczby migrantów, to doszło do drastycznej redukcji. W 2024 roku średnio miesięcznie na granicy służby Stanów Zjednoczonych zatrzymywały prawie 140 tysięcy nieuregulowanych migrantów. Ostatnie miesiące to jest około 11 tysięcy. To oczywiście wpływa na Meksyk, dlatego że ogromna część tych migrantów musiała tam zostać. Była zmuszona do tego, żeby czekać na decyzję azylową. I Meksyk musiał też w jakiś sposób sprostać temu, że ma dużą grupę osób, które próbują się dostać do Stanów Zjednoczonych, a muszą jakoś żyć w tym Meksyku. Natomiast no, Meksyk nie za bardzo ma tutaj pole manewru, żeby jakoś kontestować tę politykę i musi się do niej adaptować. Komplikacją jest tutaj też to właśnie, że trwają negocjacje przed zaplanowaną na początek lipca rewizją traktatu USMCA. Administracja Trumpa tutaj zagroziła Meksykowi, że jeżeli ten nie będzie zaangażowany w zwalczanie przestępczości zorganizowanej, nieuregulowanej migracji, to Stany nie będą otwarte na postulaty związane z tą rewizją, z postulatem Meksyku. Więc Meksyk ma tutaj dosyć ograniczone pole manewru.
1: Czyli, bo tak miałem właśnie spytać, czy ta polityka migracyjna chociażby na czas Mundialu Meksyku będzie no, nieco mniej restrykcyjna niż Stanów Zjednoczonych, ale z tego, co pan mówi, rozumiem, że administracja Claudii Sheinbaum będzie grała w grę, którą narzuci Donald Trump.
3: Tak, to znaczy musi się do tego dostosować, natomiast nie oczekuję tutaj jakichś ograniczeń ze strony władz Meksyku dla przyjmowania obywateli tych państw, którzy są problematyczni z punktu widzenia polityki Stanów Zjednoczonych. Zresztą jeżeli wrócimy w ogóle, cofniemy się trochę do dyskusji na temat tego, jak te mistrzostwa będą wyglądały, to był w ogóle problem obaw między innymi samych Meksykanów, czy oni nie będą mieli problemu z tym, jak będą chcieli uczestniczyć w meczach organizowanych w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest w ogóle szerszy problem nie tylko dostępu do Stanów Zjednoczonych dla innych nacji, ale też dla samych obywateli państw latynoamerykańskich w związku z agresywną polityką deportacyjną stosowaną przez służby Stanów Zjednoczonych.
1: To jeszcze słówko o trzecim współgospodarzu, czyli o Kanadzie. Czy tutaj Mundial może uwypuklić jakieś trudności w polityce wewnętrznej i w polityce międzynarodowej Kanady, czy raczej w ogóle się nie mówi o jakichś trudnościach związanych z polityką Kanady w kontekście Mistrzostw Świata?
3: Nie jestem specjalistą od Kanady, natomiast ja też widzę to trochę w ten sposób, że jest to specyficzny mundial organizowany właśnie przez trzy państwa. Trzy państwa, które z jednej strony są bardzo mocno zintegrowane gospodarczo, ale z drugiej strony państwa, między którymi te relacje są dosyć gorące właśnie w związku z podejściem Stanów Zjednoczonych do relacji nawet z bliskimi partnerami. Mogę tutaj tylko wspomnieć o tym, że jedną z odpowiedzi na politykę administracji Trumpa było to, że Meksyk i Kanada się zbliżyły, zaczęły szukać ściślejszej współpracy i gospodarczej, politycznej. Myślę, że z perspektywy Kanady, której nie znam, są takie oczekiwania, żeby też pokazać się z jak najlepszej strony jako gospodarz tego wydarzenia.
1: No jestem chyba tutaj najbardziej jednak tego Meksyku ciekawy w kontekście tego, czy będą chcieli się zaprezentować właśnie jako to państwo futbolem żyjące, głośne śpiewy, klaksony, aut, koloryt, czy właśnie postawią na te kwestie, o których powiedzieliśmy na początku, związanych z trudnościami wewnętrznymi, a może to się wcale nie musi wykluczać ze sobą.
3: Ja myślę, że Meksyk, władze Meksyku bardzo chcą pokazać tę pozytywną stronę. Wystarczy popatrzeć, jak Meksyk reklamuje się, czy promuje w Polsce. Reklamuje się jako państwo, które jest atrakcyjne, które przyciąga turystów. I zresztą to widać w liczbach, dlatego że liczba polskich turystów przyjeżdżających do Meksyku sięga już prawie 70 tysięcy rocznie.
1: Bardzo panu serdecznie dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Bartłomiej Znojek, analityk do spraw Ameryki Łacińskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Na krótko przed rozpoczęciem chyba najciekawszego, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, geopolityczną mundialu w piłce nożnej. Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Wytrzymał oczekiwanie, bo jest 32 minuty po Mateusz Fusiarz, pełen sport.
1: Niespełna 3 godziny pozostały do rozpoczęcia Mistrzostw Świata FIFA 2026. O 20:25 w Meksyku wystartuje oficjalna pierwsza z trzech ceremonia otwarcia. Myślę, że możemy spodziewać się porywającego widowiska, które uświetnione zostanie występami czołowych artystów, wśród których znaleźli się m.in. Shakira, Burna Boy, Tyla, Alejandro Fernandez, J Balvin oraz grupa Mana. A potem o 21:00 mecz. Pierwszy z gospodarzy, czyli Meksyk, zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Był już taki mecz 16 lat temu. Wtedy na otwarcie mistrzostw w RPA padł remis 1-1. No i jak będzie dzisiaj? Trudno przewidzieć, ale jak przyznał trener reprezentacji RPA Hugo Broz, nie mylić wiadomo z kim, niekoniecznie wracają w szatni do tamtego spotkania czy tego słynnego trafienia Sipiłę Chabalali. Myślę, że mój zespół nie potrzebuje tego rodzaju inspiracji. To był piękny moment dla RPA, ale to było dawno temu. Teraz mamy 2026 rok, gramy zupełnie inny mecz. Mecz otwarcia przeciwko Meksykowi i myślę, że chłopcy są wystarczająco zmotywowani i podekscytowani nawet bez wspominania tamtego trafienia Chabalali. Owszem, to piękne wspomnienie dla całej Afryki, tak jak moje z Meksyku sprzed 40 lat. To wszystko naprawdę bardzo, bardzo miłe. Trener Broz wspominał swój największy sukces reprezentacyjny, jakim było zajęcie 4. miejsca na Mistrzostwach Świata w Meksyku, rozegranych w 1986 roku z reprezentacją Belgii. Ach, niech ten mundial w końcu się zaczyna. Aha, no i ważna informacja, bo jutro z samego rana w sporcie odezwie się do Państwa Sebastian Kierzek. Zresztą za moment w popołudniówce też go Państwo usłyszą. I Sebastian nie będzie mówił jedynie o meczu Meksyk-RPA, ale też o starciu Korea Południowa-Czechy. Początek tego spotkania o 4:00 nad ranem, także oglądamy mecz, a po nim od razu odpalamy kawę matę i mówimy sobie dzień dobry. Umówienie, no, cieszę się.
2: I make that deal. How about you, Jurwicz, you make that deal?
3: I make that deal.
2: I don't blame you. Damn good deal.
1: Jak Państwo słyszeli choćby w serwisie informacyjnym u Oli Żaczek, Donald Trump nic sobie nie robi z tego, że mundial rusza. To przecież nie igrzyska olimpijskie i w nocy planuje zaatakować Iran. Czyli w tym przypadku polityczne ruchy FIFA jakoś szczególnie nie alarmują, ale zaalarmowały w zupełnie innej sytuacji. Reprezentacja Haiti musi w ostatniej chwili zmienić koszulki, bowiem wspomniana federacja zabrania przecież umieszczania na nich treści religijnych i politycznych, a za takie uznano scenę przedstawiającą bitwę z wojny o niepodległość z roku 1803. Grafika miała pokazać dumę i siłę narodu haitańskiego, uzasadniał pomysł projektant strojów, który podkreślił, że wszystko było uzgodnione z haitańską federacją, by uczcić dumę, odporność i ducha narodu. No cóż, FIFA jak widać sama lubi generować problemy, ale może wcale nie będzie musiała robić tego sama, bo... Jak pisze Radosław Nawrot z Interii, tornada na terenie zwłaszcza południowych Stanów Zjednoczonych to w czerwcu nic nowego, to chleb powszedni. Okres występowania tornad w Ameryce Północnej to zwłaszcza wiosna i początek lata, a w maju i czerwcu mamy ich szczególne nasilenie. Jak to się ma do meczów? Otóż przepisy w USA są w tej kwestii rygorystyczne. Gdy tornado nadejdzie, mecz trzeba przerwać. Od startu mundialu dzielą nas zaledwie godziny, a jak sami Państwo słyszą, potencjalnych i tych już realnych problemów w bród, nie mówiąc już o strajkach nauczycieli w Mexico City. A co na to wszystko pan Gianni Infantino? On mówi o zaufaniu. Zaufajcie nam, że pracujemy nad tym wszystkim, ale za kulisami. Staramy się wszystko zrozumieć. Są rzeczy, o których wiemy, są takie, o których wiedzieć nie możemy. Są takie, o których jesteśmy informowani i oczywiście takie, o których nie. Wierzcie mi, w każdej sytuacji chcemy, żeby wszystko wyszło jak najlepiej. Zawsze szukamy rozwiązań. No nie wiem jak Państwo, ale ciężko panu Infantino w cokolwiek wierzyć. Dobrze, tyle o piłce i mundialu, bo są przecież jeszcze inne tematy. W siatkarskiej Lidze Narodów obejrzeliśmy wprost szalony mecz Polaków ze Słoweńcami. Wczoraj biało-czerwoni gładziutko rozprawili się z Kubańczykami 3-0. Dzisiaj musieli uznać wyższość swoich rywali, z którymi właściwie w każdym z pięciu setów szli łeb w łeb, no ale ostatecznie przegrali 2-3. Jutro o 14:00 czasu polskiego mecz z Japonią. A co w tenisie? Dobry dzień Polaków z Hertogenbosch. Tam jak zwykle o tej porze trwają turnieje ATP i WTA rangi 250 na trawie. Do 1/4 awansowała dziś Magdalinet, która pokonała Słowaczkę Miję Pochankową 6-2-6-2, a jej następną rywalką będzie Turczynka Zeynep Sonmez. W drugiej rundzie zameldował się Kamil Majchrzak. On akurat stosunkiem 6-0-6-3 rozprawił się z australijskim kwalifikantem Jamesem McCabe'em, a jego kolejnym rywalem będzie Felix Auger-Aliassime z Kanady. No i teraz małe sprostowanie. Po 16:00 wspominałem, że tam z Hertogenbosch Hubert Hurkacz mimo porażki w singlu gra jeszcze w mikście i deblu. W deblu faktycznie gra. Lada moment rozpocznie się mecz, w którym w parze gra z Kanadyjczykiem Diallo. W miksa jednak Polak nie gra. Gra za to Nika Hurkacz i to w deble wraz z Bułgarką Iwanową. Panie awansowały dziś do półfinału ITF-a w Nicei. Trzymamy zatem kciuki, a na zakończenie wątku tenisowego i serwisu w ogóle jeszcze informacja, że pula nagród na Wimbledonie wzrośnie w porównaniu z ubiegłym rokiem o 20% do ponad 64 milionów funtów, poinformowała Deborah Jevons, szefowa organizującego imprezę All England Club. I tak myślę, oby jak najwięcej z tego tortu skubnęli sobie Polacy. Sport wróci jutro z samego rana i wtedy to już będziemy po dwóch meczach Mistrzostw Świata.
3: Radio 357.
0: A na wiadomości dotyczące Wimbledonu i dzikiej karty jeszcze cały czas musimy poczekać. Jeszcze cierpliwość.
1: Ale podobno John McEnroe już tam załatwił wtedy w TNT.
0: No tak, widziałem w telewizji, ale wiesz, co obietnice w telewizji...
1: Co papier, to papier.
0: Oczywiście, proszę pana. Zapraszamy na jutro.

0: No jednak mam nadzieję, że Raj zaśpiewa piosenkę do Bonda. 40 minut po godzinie 17, czy taką nadzieję także ma wielki fan muzyki Grzegorz Sołoka, reprezentant serwisu Koncerty w Polsce. Zapytam na początek bardzo zaczepnie, chociaż będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć wszystkim.
0: No właśnie, Raj powinna zaśpiewać piosenkę do Bonda? Pytam zaczepnie na początek.
1: Oczywiście, myślę, że się nadaje, żeby nadać tutaj jeszcze więcej klimatu do tego wszystkiego.
0: Grzegorz, ale tak naprawdę zgodnie z tym, jaki serwis reprezentujesz, czyli Koncerty w Polsce, mamy porozmawiać o tym, co się dzieje na rynku koncertowym, bo mam wrażenie, że wiele osób, patrząc na sprzedaż biletów na koncerty i festiwale, zastanawia się, co się w Polsce 2026 roku stało. Zacznijmy od wiadomości, która jest szczegółem. Jeżeli dostajemy maila od organizatora, który mówi do nas, twój bilet został upgrade'owany, co to oznacza?
1: Oznacza to to, że tak naprawdę twoja miejscówka na koncercie się zmieni. Nieoficjalnie dlatego, że dostajesz upgrade, czyli dostajesz jakiś bonus od organizatora. Ale nie oszukujmy się, nikt tu nie daje nic za darmo. W praktyce oznacza to to, że ten koncert po prostu się słabo sprzedaje i trzeba tych ludzi, powiedzmy, z góry przenieść na dół albo stworzyć dodatkowe strefy na płycie, żeby po prostu ta arena, hala, stadion wyglądały na bardziej zapełnione niż w rzeczywistości. To jest.
0: Czyli innymi słowy, jeżeli mamy wielką arenę, stadion czy wielką halę, to lepiej wygląda, jak ci ludzie siądą razem, niż jak są rozproszeni po całej wielkiej arenie, stadionie i w związku z tym lepiej, żeby usiedli niżej, niż żeby siedzieli wysoko i tak wyglądali troszkę jak takie okruchy na stole.
1: No wiesz, no te na górze można troszkę przygasić bardziej światła, ewentualnie i lekko przykryć te sektory, które są po prostu puste. No i z perspektywy już tego koncertu, z perspektywy też sceny nie będzie tego aż tak widać, więc można tak po prostu przypudrować, żeby nie było widać, że coś się nie powiodło.
0: To teraz przejdźmy do ogółu i konkretu, bo oczywiście mamy fantastyczne wyniki frekwencyjne koncertów Metallica, czy to jest już norma i konstans Dawida Podsiadło, ale oprócz tego w zasadzie możemy powiedzieć odważnie, że żaden wielki festiwal, ani nawet średni festiwal nie zanotował jeszcze sold-outu, ale też wiele tych koncertów, na które stawiano, o których mówiono, że będą wyprzedane, w Polsce 2026 roku wyprzedane nie są. I mówi się, że po tym czasie, kiedy naprawdę sprzedawaliśmy wszystkie koncerty i że Polska była takim rynkiem, na którym dobrze się działo, a przecież koncerty to też ogromne koło zamachowe gospodarki, nagle przeżywamy rok próby. Czy zgodzisz się z taką tezą, że przeżywamy takie przesilenie i takie wielkie sprawdzam rynku koncertowego?
1: Wiesz co, tutaj mamy tak naprawdę kilka wątków, które trzeba poruszyć. Na pewno tutaj też rozmawiam dużo z ludźmi z branży, którzy są od tej strony organizatorskiej, jeśli chodzi o te wydarzenia. Ostatnio też przeprowadzałem jeden z takich wywiadów i tutaj panowie powiedzieli mi na przykład, że odrzucali już część propozycji na przykład na ten czerwiec, w którym teraz jesteśmy, który jest jednym z najbardziej zatłoczonym, jeśli chodzi o te koncerty miesiącem w tym roku. Ponieważ czują, że to już się nie będzie sprzedawać. Te wydarzenia, tych wydarzeń jest tak dużo, że one nam się prawie że nakładają. Tutaj mamy mnóstwo sytuacji, kiedy nie wiemy, co wybrać, bo mogliśmy albo pojechać na Limp Bizkit do Krakowa, albo już na Mystic Festival do Gdańska. W tym samym czasie mieliśmy jeszcze dwa koncerty Guns N' Roses. Tutaj dosłownie dwa dni temu trzeba było wybierać, czy chcemy pójść na Bring Me The Horizon, na Toma Morello, Magnolia Park, Pata Metheny'ego czy The All American Rejects. I to wszystko w trakcie jednego dnia, a tutaj mówimy tylko i wyłącznie o muzyce gitarowej. Wszyscy powtarzają to paliwo po-covidowe, jeżeli tak to nazwiemy, czyli ten głód ludzi, żeby doświadczać tej muzyki na żywo, to paliwo zaczyna się kończyć. Wiemy, jak wyglądał 2022, 2023, nawet 2024 rok, kiedy no, ten entuzjazm nie gasł i wszyscy chcieliśmy znowu przeżywać te emocje wspólnie na halach i na stadionach. Natomiast słychać już od właśnie gdzieś tutaj rozmawiając w kuluarach od tych organizatorów, że to zaczyna się wyczerpywać. I być może dochodzimy do momentu, kiedy z jednej strony tych wydarzeń jest za dużo, z drugiej strony te bilety już są dla nas za drogie, no bo to jest każdy wyjazd, to jest wydatek kilkuset złotych co najmniej. I być może coś szykuje się, tutaj jakaś zmiana. Wspomniałeś o Metalice, no ci najwięksi zazwyczaj twardo stoją. I nie ma się co martwić, wspomniałeś Dawida Podsiadłe, wspomniałeś Metallicę, o nich nie musimy się martwić. Natomiast widać, że część tych zespołów, które się wahają między stadionem, halą, a czasami większą i mniejszą halą, no wybierają zbyt duże miejscówki, no i tak jak sam wspomniałeś wcześniej, muszą nastąpić pewne upgrade'y i przetestowania na trybunach.
0: A to zapytam na koniec z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia kogoś, kto się chwyta za portfel, z punktu widzenia kogoś, kto jest fanem, ale oszczędza pieniądze. Kiedyś było tak, wspomniałeś te lata 2022-2023, że trzeba było bilety kupować na pniu, natychmiast, bo ich nie dostaniemy. Czy być może przyszły czasy, patrząc na oferty last minute, których nie widzieliśmy na rynku koncertowym, że nagle w ostatnich dniach przed koncertem pojawia się tajemnicza obniżka cen, pozwalająca nam kupić w bardzo okazyjnych cenach właśnie bilety, wejściówki na imprezy, że może my powinniśmy zmienić swoją taktykę jako odbiorcy koncertów i kupować na ostatni moment?
1: Wiesz co, my się śmiejemy, ostatnio tak powtarzamy coraz częściej, że nie ma czegoś takiego jak sold out, bo zawsze znajdą się jakieś bilety. Tutaj w kwestii nawet tych wyprzedanych koncertów często pojawiają się dodatkowe wejściówki, ale to co mówisz, powiem ci szczerze, że u nas w komentarzach pod naszymi postami odnośnie właśnie tych promocji coraz częściej pojawia się to stwierdzenie, które sam użyłeś, żeby tak naprawdę czekać z zakupem biletów, co na pewno nie spodoba się agencjom koncertowym, bo dla nich im szybszy sold out, im więcej biletów na początku sprzedadzą, no tym wiadomo lepsza sytuacja. No tutaj musimy wziąć pod uwagę, że właśnie w przypadku tych największych, jak jest Metallica, czy będzie to na przykład Taylor Swift, jeżeli znowu wyruszy w trasę, no to tam ta walka o bilety dalej będzie, natomiast w przypadku tych mniejszych nazw wydaje mi się, że zacznie to mocno hamować i tak jak powiedziałeś, chyba ta gorączka koncertowa lekko przygaśnie.
0: Poza tym widzieliśmy już większość, zdecydowaną większość gwiazd. Oczywiście cały czas czekamy na Adele czy Eminema w Polsce, ale większość gwiazd widzieliśmy, więc ten głód jest także pod kątem artystycznym nasycony. Grzegorz Sołoka, serwis Koncerty w Polsce. Dziękuję ci pięknie za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Jeśli oni przyjadą do Polski, też będzie sold out.

0: Do 21:00, coraz bliżej. Komu kibicować, gdy nie grają nasi? I co pobudza kibicowskie serca? Sebastian Kierzek dziś zbierał mundialowe typy, jak państwo za chwilą usłyszą. Miłość do futbolu to jedność w różnorodności. Czy mistrzostwa świata wywołują w Polakach emocje? Okazuje się, że mogą być na przykład dobrym motywatorem do nauki.
1: Grzeje mnie ten mundial. Im bliżej jest, już dzisiaj czuję tą atmosferę.
2: Chyba obejrzę 2 mecze, finał i półfinał może. W ogóle mnie grzeje. Za późno trzeba stać rano.
3: Chcę zapytać o Mistrzostwa Świata, widzę koszulkę Brazylii. Czy to jest znak, komu będziesz kibicował?
4: Tak, chociaż przyznam szczerze, że jestem większym fanem Leo Messiego, więc trzymam kciuki za Argentynę, chociaż no wiadomo, że Neymar też ma specjalne miejsce w mojej kibicowskiej duszy.
5: Kibicuję głęboko reprezentacji Niemiec. Mam nadzieję, że w tym roku uda im się zgarnąć mistrzostwo. Realnie no to pewnie Hiszpania, Francja.
3: A ta egzotyka ci się podoba? To, że mundial się rozszerza?
5: Tak, oczywiście. No ma to swój oczywiście taki urok jednak, że są to mistrzostwa świata, więc z całego świata każdy ma możliwość, każde państwo ma możliwość się zareprezentować. To jest super.
1: Teraz chociażby Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka. Jara mnie to, bo na co dzień nie obejrzałbym takich drużyn, a mając ten turniej, to jestem w stanie zobaczyć, jak grają te mniejsze ekipy. Bliżej mi do Republiki Zielonego Przylądka.
3: Czyli ta egzotyka też pociąga na tych mistrzostwach. To jest takie nowum, tego nie było wcześniej.
1: Tak, zdecydowanie ta egzotyka przyciąga. Ja też mam troszeczkę sentyment do ekip afrykańskich, jak już mówimy o tej egzotyce, ze względu na kibiców, ze względu na atmosferę, na te tańce różne i uważam, że ekipy afrykańskie też mogą osiągnąć sukces na tym turnieju.
2: Ja jestem wikingiem z serca i z powołania też. Ja bardzo lubię muzykę wikińską, Wardunę. Pozdrawiam wszystkich fanów Wardunę. No i co, no Erling Haaland, bestia. Bardziej Norwegia jest takim czarnym koniem niby mundialu, więc za nimi bardziej.
6: Kibicuję sercem Norwegii, uchwyciło mnie to zdjęcie w stylu wikingów i Curaçao, jak zobaczyłem, jak oni wjeżdżali tym takim klimatycznym autobusem bez okien, jak tam tańczyli. Fajny moment dla nich. Myślę, że będą outsiderem, ale na pewno zrobili furorę już i gdzieś tam będzie zapamiętane to.
3: Można uczyć się też flag, można uczyć się geografii.
5: Już od najmłodszych, tak? Pewnie dzieciaki przed telewizorami będą oglądały mecze i będą się uczyły. Z tego, że jestem studentem, to jestem w stanie się budzić o 4 rano i oglądać spotkania.
3: Czyli piłka nożna spać nie można, w twoim przypadku tak. Jest to obowiązujące. Te godziny nie odstraszają.
5: Nie. Nawet w jakiś sposób zachęcają, bo jednak jest to takie inne przeżywanie tych meczów. Plus jest sesja, więc jest to motywacja, żeby wstać o 6 rano i się uczyć i w tle, żeby ten mecz leciał.
3: Futbol jako motywator do zdawania egzaminów na sesji.
7: Na razie nie jakby nie interesuje się. Myślę, że jak dopiero będę oglądać.
3: No bo startują już dzisiaj. Dziś wieczorem mecz inauguracyjny. Przegapiłaś?
7: Przegapiłam, tak. Ale na pewno mój chłopak się interesuje bardzo piłką, więc razem z nim będę raczej i tak oglądać.
3: Widzę, że pan w koszulce chorwackiej.
8: Chorwacka, bo wróciłem z Chorwacji.
3: Czy ta koszulka Luki Modricia, którą pan nosi, to jest znak, komu pan będzie kibicował?
8: Tak. Modric nigdy nie wziął pieniędzy za występy w Chorwacji. Będę kibicował Chorwatom.
1: Finał Hiszpania-Argentyna i Hiszpania po rzutach karnych.
3: Koszulkę Argentyny też gdzieś masz w zanadrzu?
4: Nie, niestety koszulki Argentyny nie mam, natomiast powiedziałem sobie, że jeśli Argentyna wygra drugie mistrzostwo świata z rzędu, to na pewno taką zakupię.
3: I nazwą cię kibicem sukcesu.
4: Nie, bo Messiemu i Barcelonie kibicuję od dziecka, więc kibicem sukcesu na pewno nie jestem i za takiego się nie uważam.
3: Jasne, jaki to będzie mundial?
4: To będzie mundial na pewno inny niż zwykle. Będzie to mundial dziwny też ze względu na godziny. No wiadomo, że część tych meczów będzie rozgrywana w nocy, natomiast mam nadzieję, że piłkarskie emocje porwą wszystkich.
0: Michał, to jak będziesz wstawał z żoną do 3:00 karmić, mówię do Michała Foltaka, karmić dziecko, no to włączycie sobie jakiś mecz do tego, prawda? No to idealna porada na przykład młodych rodziców.

0: Niezmiennie Radio 357. Minęła godzina 18. Serwis przedstawi Ola Żaczek.
1: Ewakuacja w Pentagonie. Część pięter i korytarzy zamknięto, a z innych ewakuowano pracowników. Wszystko z powodu, tu cytat, incydentu z udziałem niebezpiecznych substancji. Tak podała stacja CNN, która powołuje się na trzy źródła. Rzecznik resortu poinformował o wykryciu problemu z jakością powietrza, który wymagał podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia jego znaczenia i skali zagrożenia. Wracamy do kraju i do prezydenckich wet. Karol Nawrocki po raz trzeci odmówił podpisania ustawy o rynku kryptoaktywów. Zawetował też ustawę w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz oświadczeniach opieki zdrowotnej dotyczącą chorób zakaźnych, która zawierała też przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej.
2: Każdy Polak ma prawo oczekiwać, że będzie mógł skutecznie i bez przeszkód porozumieć się ze swoim lekarzem. To kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości leczenia. Dlatego nie zgodziłem się na przedłużenie o kolejny rok obowiązywania wyjątkowych rozwiązań dotyczących wymogów językowych dla medyków spoza Unii Europejskiej bez przeprowadzenia rzetelnej debaty i bez uwzględnienia zastrzeżeń środowisk medycznych.
1: O zawetowanie przepisów apelowała do prezydenta Naczelna Rada Lekarska. Karol Nawrocki podpisał 7 ustaw, w tym o rozwoju usług e-zdrowia czy nowelizację ustawy o kuratorach sądowych. A rządzący liczą, że prezydent podpisze też projekt, który dziś zdecydowaną większością przyjął Sejm. Ustawę, która wprowadza kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie, transmitowanie w internecie treści, które przedstawiają popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu.
3: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
1: Kibicuje wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Według raportu NASK Państwowego Instytutu Badawczego z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Znów kolor żółty na pogodowej mapie Polski. Jeszcze przez 2 godziny będą aktywne ostrzeżenia IMGW przed burzami na zachodzie kraju.
4: Województwo zachodniopomorskie, lubulskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady do 25 mm, do tego opady gradu. Ostrzeżenia obowiązują do godzin wieczornych dnia dzisiejszego.
1: Mówiła rzeczniczka i synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. W Małopolsce po nocnych intensywnych opadach deszczu gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Deszcz zalał niektóre szlaki. Zostajemy w Małopolsce. Na ulicach Krakowa można dziś spotkać lajkonika. Zgodnie z wielowiekową tradycją, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem, jeździec na białym koniku pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą na szczęście.
5: Sypie cukierkami i uderza.
6: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
1: Postać konika zwierzynieckiego po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, syn Zbigniewa Glonka, który 4 lata temu ustąpił z roli lajkonika po 35 latach jej odgrywania. Strój lajkonika waży ponad 22 kg. Zaprojektował go w 1904 roku Stanisław Wyspiański. Na rynek główny pochód lajkonika wejdzie około 20. Serwisy Radia 357 wracają do Państwa jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
0: W pogodzie jutro wszystko. Zachmurzenie umiarkowane, duże, może być małe i mogą być rozpogodzenia. Temperatury od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 22 stopni, jak słyszeliśmy w serwisie. Mogą być miejscami burze, może być grad, mogą być opady deszczu, miejscami intensywne. 4 minuty po 18.
7: Radio 357.
0: Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Dziękujemy, a za chwilę podróż przez gatunki i rejony świata Bartka Gila. Zapraszamy.

pochwalony? No pewnie, że będzie pochwalony ksiądz Dionisos Tabakis. Tak żywnie śpiewa kolędy. Pomyślałem sobie, że jeśli już o tej porze roku czasem ktoś potrafi Last Christmas zaprezentować w radiu dla draki, to dlaczego nie mielibyśmy posłuchać kolęd po grecku? Father Dionisos Tabakis, 53-letni brodaty kapłan z kościoła, który mieści się w małej miejscowości Napfio, to na zachód od Aten, spory kawałek nawet nad Zatoką Argolicką. W tamtejszym kościele, w kościele Panagia, właśnie ojciec Dionisos Tabakis posługuje, a w wolnych chwilach, jak słychać, potrafi wziąć do ręki i gitarę siedmiostrunową, bezprogową, i do tego złożyć sobie jakiś beat na automacie perkusyjnym i zaśpiewać kilkanaście piosenek, jak to zrobił na swoim debiutanckim albumie, co warte podkreślenia, jeśli mówimy o osobie w wieku naszego czcigodnego. Album zatytułowany Paradise Metal ukazał się jakieś kilka tygodni temu, no i wywołał oczywiście ogromne poruszenie w świecie, który z jednej strony pewnie próbuje wyszukiwać takie różne wesołe, w cudzysłów to trzeba wsadzić, ciekawostki z całego świata, a z drugiej budzi zadumę nad życiem pozasakralnym osób, takich właśnie jak ksiądz Dionisos Tabakis. Większość utworów to utwory zgodnie z tytułem metalowe, ale tutaj garść technokolęd zaprezentowana przez ojca Dionisosa także zwraca uwagę na siebie. Dzień dobry, to audycja Panoptikum, tak się zaczyna, czyli muzyczna menażeria w Radiu 357. Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Zapraszamy do godziny 19:00.

Wylądowaliśmy w miejscu, w którym religia i ta katolicka jest ważna i ta druga, czyli futbol, to miejsce, do którego pewnie wiele milionów, setek milionów, a może i w miliardach liczyć to trzeba, osób będzie wkrótce często zaglądać. Jesteśmy połowicznie przynajmniej w Meksyku, to stamtąd pochodzi Mexican Institute of Sound. Ktoś mógłby pomyśleć, że to cały zespół, a to jeden chłop, Camilo Lara, o którym przy okazji właśnie całej tej szopki piłkarskiej, która za chwilę się będzie rozkręcać, może być o tyle głośno, że to on jest autorem meksykańskiej, mówię tu o mieście Meksyk, wersji motywu muzycznego przewodniego Mistrzostw Świata, które między innymi właśnie w Meksyku za chwilę odbywać się będą. Tutaj towarzyszy mu, no, znów mogłoby się wydawać, że to co najmniej duet Meridian Brothers, ale to też jeden chłop, Eblis Alvarez, myślę, że znany w Europie tak z grubsza licząc co najmniej od 20 lat właśnie nagrywając jako Meridian Brothers. Panowie spotkali się na całym albumie, który właśnie opublikowali, nosiąc tytuł Ruido Tovar. I przynosi on między innymi właśnie taką kumbię, kumbia fantazja. Ciekawe połączenie w zasadzie tej kumbi, no powiedzmy oryginalnej, czyli z Kolumbii się wywodzącej, z tą kumbią z Meksyku, która przecież w zasadzie wywodząc się z tej kumbi kolumbijskiej, no mocno ją zwolniła. I mam wrażenie, że tutaj w rytmie faktycznie słychać, jakby ta kumbia była meksykańska, ale w tych wszystkich instrumentach, na których tam ktoś mocno pociska, jednak bardziej utrzymana w tym tempie kolumbijskim. Kolejny utwór to w zasadzie także pewne odniesienie do przeszłości, o ile Mexican Institute of Sound i Meridian Brothers głęboko sięgają po kumbię psychodeliczną lat 70. i 80., o tyle Alexis Taylor, znany z zespołu Hot Chip, oraz Mike Simonetti, człowiek, który dał nam radość zakładając wytwórnię Italians Do It Better, między innymi The Chromatics przecież. Oni również sięgają po utwór sprzed wielu, wielu lat. Dokładnie, jeśli pamięć mnie nie myli, będzie to rok 1999. Szalikowcy Bońka bez problemu ten utwór rozpoznają.

Alexis Taylor, głos znany przecież doskonale z Hot Chip. Tutaj śpiewa piosenkę Boniego Prince'a Billego, I See a Darkness, chyba najbardziej znany, taki najbardziej klasyczny utwór z repertuaru Bońka, wykonywany przez tak wielu wykonawców, że nie sposób to zliczyć, ale o ile zazwyczaj hołdy temu utworowi składane są w taki dość czołobitny sposób, o tyle Alexis Taylor z Mike'em Simonettim podeszli do tego odrobinę bardziej twórczo. I See a Darkness z repertuaru Boniego Prince'a Billego. Nowa propozycja Alexis Taylor, Mike Simonetti. Nowa propozycja to druga zapowiedź albumu, który publikuje wkrótce nasz polski producent Przemek Jankowiak, czyli 88. Album przygotowany z trójką młodych brytyjskich głosów, z Lauren Dufus, Rainem Millerem oraz Bianką Scout. Album zatytułowany Everything Always Changes For We're Truly Here ukaże się na początku lipca, dokładnie 9, a już jutro cały ten zestaw artystów będzie można zobaczyć w Warszawie w ramach festiwalu Ephemera.

Przemek Jankowiak, 8-8, Lauren Dufus, Rainy Miller i Bianca Scout, utwór Salto, druga zapowiedź ich albumu, który ukazuje się w lipcu. Wspomniałem, że wystąpią jutro w ramach festiwalu Ephemera. To będzie w Warszawie, natomiast w poniedziałek ten festiwal zaczął się podwójnym koncertem. Hani Rani, która odbierała ordery uśmiechu, inne medale od oficjeli z ministerstw, oraz koncertem Aruć Aftab. I muszę przyznać, że do tej pory staram się zebrać resztki swojej zdezintegrowanej osobowości po występie tej znakomitej Pakistanki, która zagrała utwory ze swoich dwóch albumów, Vulture Prince oraz Night Train. Pierwszy z nich, jak sama wspomniała, to album, do którego piosenki pisała, będąc bardzo, bardzo smutną. Drugi to album z piosenkami, które pisała, gdy była bardzo, bardzo szczęśliwa i wesoła. Ta piosenka pochodzi z albumu z piosenkami wesołymi.

Dwa lata z małym okładem mijają, odkąd znamy tę piosenkę. Słuchacze audycji Wisząc Ogrody myślę, że mają już powoli dosyć, gdyż potrafi się tam pojawić przy każdej okazji w zasadzie bez powodu. W audycji Panoptikum pojawiła się wtedy, kiedy w ogóle świat ją poznawał. Pojawia się i dziś. I po tym czasie udało się wreszcie znaleźć jedną osobę, która nie lubi tej piosenki. Otóż jest nią partnerka życiowa, Aruś Aftab. A to z tego powodu ponoć, że to piosenka opowiadająca o tym, że oto gdy jesteśmy na jakimś przyjęciu, nasze spojrzenie zatrzymuje się na zbyt długą chwilę na drugiej osobie, która również w tym czasie na nas patrzy. Jeszcze jeden głos wywodzący się z tej samej tradycji, Ganavia. Ona w tym utworze współpracuje z Jahnavi Harrison, ale oprócz niej na gitarze zagra Shahzad Ismaili, z którym Aruj Aftab także często współpracuje.

Ganavia i Jahnavi Harrison. Jedna śpiewa wiersz Dvaneshvary, XIII-wiecznego mistyka, filozofa i poety. Druga Rupy Goswamina, XV-wiecznego filozofa, mistyka i poety. Myślę sobie, że ta muzyka bardziej chyba pasująca jednak do wiszących ogrodów, ale uroku. Mam nadzieję, że jej również słuchacze Panoptikum odmówić nie będą mogli. Swój nowy album publikuje Asia Monet, amerykańska poetka, która myślę, że opowie w zasadzie tym wierszem zatytułowanym Every Media Minute, dlaczego między innymi te Mistrzostwa Świata. To nie jest wesoły czas i to nie jest moment, kiedy Ameryka jest tym, czym chcielibyśmy, żeby był kraj, który ma nam mówić, jak mamy żyć i co robić. Histeryczne dłonie Ameryki ociekają krwią, a wyciągnięty palec wskazuje na innych. Nigdy do wewnątrz. Ludzie przewijają obrazy ciał, mokre sny o wojnie. Chcemy wierzyć, że my nie umieramy. A radość jest smutna, a sztuka jest smutniejsza. Kiedy zaczniemy żyć, myślimy słowami, a ja jestem dźwiękiem. Mówią mi, że miłość to ciężka praca, ale dlaczego przychodzi tak łatwo? Jeszcze nawet nie odbiłam karty czasu pracy. Nie chcę, żeby ta miłość się zmęczyła, albo rozpoczęła strajk o wyższe wynagrodzenie, albo zatraciła się w butelce w samotnym barze. Mam dość protestu, jestem zmęczona protestem. Tutaj wszystko jest pracą, nawet miłość. I właśnie po tym poznaję, że wyszkolono nas, byśmy stali się tym, czym gardzimy. Byśmy pragnęli tego, co nas maskuje. Byśmy byli jednocześnie skazańcem i katem. Miałam przyjaciółkę, która miała przyjaciela i już go nie ma. Był tak zajęty byciem sobą, że nie potrafił po prostu być dla odmiany. Może gdybyśmy sprzedawali miłość jak selfie albo oferowali pakiet stymulujący dla uczuć, na które nie pozwalamy sobie naprawdę, wtedy moglibyśmy się porozumieć. Albo przynajmniej moglibyśmy się śmiać z hipokryzji naszego absurdalnego położenia. Szaleństwo jest ojcem wynalazku, jest toczącym się kamieniem. Chrześcijanie trzymają się swojego Boga bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Chwiejne religie odsłaniają chwiejnych ludzi. Byłam tam, przerabiałam to. Ja chcę Boga, którego żaden Amerykanin nie potrafiłby czcić. Chcę Boga, który nie chce być czczony, który nie jest niepewny siebie ani protekcjonalny. Chcę Boga, który nie stawia granic wokół nieba. Chcę Boga, który przemyca duszę obok strażników granicznych z grzechami ukrytymi w bagażniku swojej czterodrzwiowej piersi, pędzącej przez mury, jak burza. Chcę Boga, a ty nie? Potrzebujemy czegoś większego od nas samych. Jest dużo religii, a za mało Boga. Boga, który wprawia liście w drżenie, całuje rzeki i prowadzi nas ku temu, czego naprawdę potrzebujemy. Czegoś większego w nas samych. Chcę Boga, który odsyła modlitwy do nadawcy, który śmieje się z nami i z nas. Boga, który kocha.

Myślę, że nawet nie trzeba specjalnie zakładać kategorii piosenek o zawłaszczaniu przestrzeni publicznej, żeby ta piosenka Tarik Larkin Trio wylądowała na szczycie zestawienia najwspanialszych piosenek, a to tylko jeden z 8 cudów świata, jaki znalazł się na nowym albumie tego tria zatytułowanym Summer Good. Tomek Martyngiewicz i Bartek Gil, dziękujemy już i kończymy nasze spotkanie poniekąd tam, gdzie zaczęliśmy, z muzyką zdesakralizowaną. To zapowiedź nowego albumu irańskiego pochodzenia kompozytorki Sary Davachi, utwór na chór, a po godzinie 19:00 Bisior Junior.

0: Przepięknie. Bartek Gil ponownie w Panoptikum za 2 tygodnie, tak dokładnie, za 2 tygodnie, a my rozpoczynamy wierność w stereo. Minęła 19.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

Favorite Record, Red Rum Club. Tak ciężko jest zliczyć tak naprawdę, ile ta piosenka już razy została odtworzona w wierności w stereo, ale patrząc na gramofon Radia 357, to igła wciąż jest w naprawdę dobrym stanie. 4 minuty po 19, Tomasz Matlinkiewicz, Michał Bisierek, zastępuje dziś Piotra Stylmacha. Jesteśmy z Państwem do godziny 21, a zaczniemy od utworu. No właśnie, długo czekałem, od kilku dni myślałem tylko o tym, żeby Państwu tę piosenkę zaprezentować, bo jest dla mnie monumentalna i w ostatnich dniach była dla mnie niezwykle budująca i mam nadzieję, że dla Państwa będzie również.

0: No właśnie, bo trzeba rzucić się w ogień wyzwań, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby tak do wszystkiego podchodzić tak na spokojnie. O tym jest ta piosenka Roxy Music, The Thrill of It All z albumu Country Life, rok 74. Nie wiem nawet od czego zacząć, czy od tych niesamowitych bridge'ów, czy warstwy instrumentalnej, czy głosu Briana Ferrego. Naprawdę to jest spektakularny utwór i też tekst, bo zapisałem specjalnie dla Państwa właśnie fragment. Dziwne pomysły, które dojrzewają z wiekiem jak liście, gdy nadchodzi jesień, stają się złote i uderzają w ziemię. Coś niesamowitego. Jestem ciekaw, jak na Państwa dzisiaj ten utwór Roxy Music zadziałał. Proszę pisać michal.bisierek@radio357.pl, skąd Państwo nas dzisiaj słuchają.
1: Radio 357.
0: A dziś tak właśnie tego samego dnia urodziny obchodzi wokalista Serial MCs Robert Birch, a także DJ i producent brytyjskiej grupy Nick Hallam. I dlatego obligatoryjnie zajrzymy na jeden z ich największych hitów ze wczesnych lat 90.

Del the Funky Homo Sapien gościnnie na debiutanckim albumie Gorillaz Rock the House, tak ten utwór się jest zatytułowany, a wcześniej Step It Up Stereo MCs. Wracając do Gorillaz, to teraz oczywiście ma miejsce trasa koncertowa promująca album The Mountain i co ciekawe prezentowałem Państwu między innymi w wierności w stereo utwory zapowiadające tę płytę, ale nigdy tak naprawdę jej się jeszcze nie przyjrzeliśmy już po wydaniu, a uważam, że jest to naprawdę udany album grupy po tych wielu latach różnych eksperymentów, które można różnie oceniać, chociaż ja akurat należę do tego grona fanów, którzy z radością tak naprawdę czekają i tak naprawdę z wielkim sercem przyjmują każdy album Gorillaz. My przyjrzymy się piosence z gościnnym udziałem Johnny'ego Mara oraz Anuszki Shankar, The Plastic Guru. I co ciekawe, ten utwór ma pewne podobieństwa dla mnie, na przykład do formacji The Flaming Lips. Jestem ciekaw, czy Państwo to usłyszą, bo ja słyszę trochę takiego Wayne'a Coyne'a w wokalu Damona Albarna. The Plastic Guru na antenie Radia 357.

Now, are you picking this up? Great. I am very open.

Radio 357.

Rok 96, Wild Mood Swings. Ta płyta musiała się tutaj znaleźć oczywiście, bo jeśli słuchają państwo z aplikacji, do czego polecam, polecam słuchania radia przez aplikację, to zobaczyli państwo, że tutaj trzymam pewien krążek na zdjęciu, czyli oczywiście Wild Mood Swings. Okładka chyba jedna z najbardziej kolorowych okładek grupy The Cure, a z drugiej strony chyba najbardziej niepokojąca. Z tym klaunem, który, z zabawką klauna, która jeszcze jest taka rozdarta, zniszczona. Naprawdę wydaje się to bardzo groźne, a z drugiej strony utwory, które znajdziemy na tej płycie, są jednymi z takimi, są takimi dość przyjemnymi utworami, gdy na przykład myślimy o wcześniejszej dyskografii grupy The Cure. A utwór Mint Car, który wysłuchali państwo razem ze mną na antenie Radia 357, to piosenka, która dla Roberta Smitha, według niego ten utwór przewyższał nawet Friday I'm In Love, ale to pozostawiam już do państwa oceny. Tymczasem my zajrzymy do kolejnego albumu The Cure z roku 2000.

0: pięknie. The Last Day of Summer. Ten utwór po raz pierwszy chyba usłyszałem w radiu. Wtedy nie zaglądałem tak często do płyty Blood Flowers, ale właśnie gdy usłyszałem to w radiu, to wiedziałem, że muszę to nadrobić tak naprawdę, bo jednak bardziej byłem zainteresowany tymi pierwszymi albumami, czy jeszcze wcześniejszym Wish. Jednak tutaj też znajdziemy mnóstwo fantastycznych utworów, a ostatnio The Cure wystąpili na festiwalu Primavera. Jestem ciekaw, czy ktoś z Państwa był. Myślę, że tak, bo dużo osób też wybiera się właśnie w tamte muzyczne strony, bo dużo doskonałej muzyki. Na tym koncercie właśnie wybrzmiał po raz pierwszy od 2016 roku Mint Car, który usłyszeliśmy jeszcze przed chwilą, a dzień później na koncercie Olivii Rodrigo Robert Smith pojawił się gościnnie, by razem wystąpić w nowym utworze zapowiadającym płytę nadchodzącą artystki, utworze What's Wrong With Me. I to było niesamowite zobaczyć Roberta Smitha, oczywiście nie na żywo w moim przypadku, ale nagranie z tego koncertu, ponieważ Robert Smith wystąpił w trochę innym klimacie, ale co ciekawe, nie było to śmieszne. On zupełnie tam pasował i nie mogę się doczekać na wersję studyjną. Bodajże premiera jest już jutro, czyli w piątek. Wracając jeszcze do Roberta Smitha, to powiedział w jednym z wywiadów po tym koncercie, że być może to był błąd, że wystąpił, bo to był taki secret gig niespodziewany, a Robert Smith przyznał, że być może powinien po prostu leżeć w łóżku.
1: Radio 357.
0: 36 minut po godzinie 19. Tomasz Matlinkiewicz i Michał Bisierek przy mikrofonie. Pan Piotr napisał: Panie Michale, serdeczne pozdrowienia z deszczowo-słonecznej Szkocji. Tutaj, panie Piotrze, jest naprawdę bardzo podobnie. Jak przystało na ten kraj, pogoda w kratkę. Człowiek niby na urlopie, ale pewne rzeczy same się nie zrobią. Dziękuję za świetną muzykę, która umila mi ten czas w pracy zdalnej. 20 czerwca 2026 roku będziemy z córką w Londynie na stadionie Tottenhamu w niezwykłym wydarzeniu. Ach, nie możemy się już doczekać. Wiadomo, o jakie wydarzenie chodzi. Otóż grupa Gorillaz tam wystąpi i myślę, że te solowe koncerty są niezwykłe pod względem tego, że są tam takie całe setlisty i tych utworów jest znacznie więcej, ale myślę, że tego koncertu na festiwalu Bittersweet również należy wyczekiwać. Tymczasem zajrzymy teraz do B-side'u pewnej płyty, ponieważ te B-side'y to utwory, które czasami łatwo przeoczyć, a są niezwykłe.

This Charming Man, cover wykonany przez Def Cab for Cutie. Oczywiście grupa The Smiths miała ogromny wpływ na zespoły. Tak też Def Cab for Cutie sięgnęli po nagranie z debiutanckiej płyty The Smiths, gdy tworzyli właśnie swoją debiutancką płytę. A wcześniej wysłuchaliśmy utworu Asleep, to jest B-side z płyty The Queen is Dead. Płyty, która w tym roku kończy 40 właściwie lat. A 24 czerwca z tej okazji z Krzysztofem Tubilewiczem będziemy z patronkami i patronami, którzy wzięli i wygrali, bądź wygrają właściwie, bo jeszcze sprawdzamy zgłoszenia, będziemy wspólnie słuchać tej płyty i już nie mogę się na to doczekać, żebyśmy wspólnie mogli przeżywać to jeszcze raz w wersji winylowej. A przed nami formacja, która już 16 czerwca wystąpi w Warszawie w Hydrozagadce, zespół Night Bus.

I zrobiło się gęste. Emotionally Unavailable, najnowszy utwór grupy Suede, czyli taki suplement do albumu Antidepressants, ponieważ zespół zapowiedział taki rozszerzony album, który reedycję właściwie, która niedługo się ukaże razem z najnowszą biografią i na tej reedycji między innymi ten utwór, ale także szkice, wersję demo z albumu Antidepressants, a piosenka Emotionally Unavailable to kolejny dowód, jak ten zespół fantastycznie jest w stanie opowiedzieć o tych najmroczniejszych relacjach, które tak naprawdę nas pociągają. Przed nami zespół, formacja, która łączy siły w tym roku z grupą Suede, czyli Manic Street Preachers.

0: People Give In, piosenka otwierająca płytę Manic Street Preachers, Resistance is Futile z 2018 roku, album, do którego uwielbiam wracać. Minęła 20.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Wierność w stereo.

Może nie zostawiłem swojego serca w Amsterdamie, ale na pewno zostawiłem przy tych pierwszych dwóch płytach formacji Nothing But Thieves. 4 minuty po godzinie 20:00, Tomasz Matlinkiewicz i Michał Bisiorek. Dziś mam przyjemność zastępować Piotra Stelmacha w audycji Wierność w Stereo. Jesteśmy z Państwem do godziny 21:00. Drugą godzinę rozpoczęliśmy od Nothing But Thieves. Ostatnio wracają pewne wspomnienia do czasów, gdy zasłuchiwałem się właśnie w tych pierwszych albumach, a to za sprawą tego, że już 25 września ukaże się nowy album Stray Dogs oraz w lutym koncert w Łodzi. A ja wspominam z wypiekami na twarzy koncert z 2018 roku, kiedy zagrali w amfiteatrze w Parku Sowińskiego. To było coś niesamowitego, między innymi właśnie utwór Amsterdam. A postanowiłem, że zajrzymy jeszcze do epki, która ukazała się rok później, czyli w 2018 roku, bo tam przepiękny, niezwykle dla mnie emocjonalny utwór Take This Lonely Heart, który no, wtedy, gdy byłem nastolatkiem, zasłuchiwałem się i tak sobie myślę też, bo jak myślę o takich współczesnych rockowych formacjach, to często widzę w nich pewną powtarzalność, a jednak formacja Nothing But Thieves miała w sobie coś więcej. Są nieprzewidywalni, ich brzmienie jest naprawdę fantastyczne. Take This Lonely Heart na antenie Radia 357.

przyszłość, która nigdy się nie wydarzyła. Joachim Berg i jego najnowsza płyta solowa, druga solowa płyta, i to nie było niczym oczywistym, że artysta, lider, ex-lider formacji Kent zdecydował się na to, by wydać nowy album, ale być może te zeszłoroczne koncerty Kent spowodowały, że poczuł znowu energię, by tworzyć i opowiadać o tym, co siedzi w niego w jego sercu, a to możemy tak naprawdę interpretować głównie z jego muzyki, niekoniecznie ze słów, gdyż ja na przykład szwedzkiego, nie wiem jak państwo, nie znam, ale jest coś w muzyce Kent czy Joachima Berga, że muszę do niej wracać i jest to dla mnie czymś, jest to dla mnie po prostu piękne. I sięgniemy do albumu formacji Kent z roku 2000. Tym razem będzie to w języku angielskim i w utworze Stop Me June są takie dwa wzruszenia dla mnie. Najpierw, gdy pojawia się trąbka, a później, gdy mamy solówkę gitarową, po której po prostu brakuje mi słów, dlatego po tym utworze się nie odezwę.

The Man Who Told Everything, Doves, rok 2000 i album Lost Souls. Gdy ten utwór się zaczyna, to myślę sobie, że ma on w sobie coś takiego radioheadowego i wyobrażam sobie, że Thom Yorke mógłby zaśpiewać te pierwsze zwrotki, a jeśli państwu grupy Doves jest mało podczas tych 2 godzin, bo to był taki epizod, to odsyłam państwa do audycji Gruzja, ponieważ w ostatni wtorek Paweł Jóźwicki prezentował państwu w całości przez 2 godziny grupę Doves, więc myślę, że będą to dla państwa fantastyczne 2 godziny, a tymczasem sięgniemy do zespołu Pink Floyd. To będzie utwór, który państwo doskonale znają, ale czy na pewno?

Peaks of the Wing. Oczywiście pamiętamy to jako Peaks of the Wing Part 1 na początku płyty Animals oraz Part 2, który zamyka płytę Animals Pink Floyd z roku 1977, ale okazuje się, że w tamtych czasach ukazała się wersja ośmiościeżkowa, w której to utwór został połączony, a między tymi miniaturkami, tak naprawdę miniaturami, mamy solówkę Snowego White'a. I myślę sobie, że jest to wyjątkowa wersja, do której lubię wracać. Odkryłem ją tak naprawdę przed laty i byłem zaskoczony, że taka wersja w ogóle istnieje. Nigdy też na żywo w tej wersji zespół Pink Floyd jej nie grał. A to wszystko za sprawą, że możemy w ogóle teraz tak oficjalnie już tego posłuchać, to dzieje się to za sprawą nowej składanki Pink Floyd o tytule 8 Tracks, która została zmontowana przez Stevena Wilsona. I może ja nie do końca jestem fanem tak wielu teraz różnych wydań Pink Floyd, bo zrobiło się tego naprawdę w ostatnim czasie mnóstwo. A Snowy White zrobił tutaj taką ciekawą rzecz. Może dla niektórych będzie to bluźnierstwo, być może nie, ale te wszystkie utwory, które wybrał, 8 utworów na tej kompilacji, połączył, że tak pięknie przechodzą jeden utwór w drugi, więc tak naprawdę stworzył jakąś taką swoją interpretację. Jestem ciekaw, czy państwo słuchali tego utworu. Proszę dać znać. Adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl.

0: Radio 357.
1: Sprawy muzyczne na razie odkładamy na bok, ponieważ już jutro reportaż Radia 357. To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, autobusie, za ołku, na parapecie, czy w innym, mniej oczywistym miejscu. Kiedy się go otworzy, aby przeczytać pierwsze zdania, od razu wiadomo, że historia w nim opisana do zwyczajnych nie należy. Cyś, czyli Marcel, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą opowieścią o życiu przed i po teście. Jedynym teście, którego nie warto zdać pozytywnie.
2: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, że artyst HIV. Słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę. Co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo stwierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł. I jak sobie myślę, że ktoś znalazł list, który zaczynał się od słów hej, ten list miał trafić do typa, który zakaził mnie HIV, to jest właśnie bardzo w tym ważne i to mnie jakby upewniło w tym, że to, co robię, naprawdę ma sens i że fajnie będzie dalej roznosić te listy.
1: Reportażu Magdy Świerczyńskiej Dolot mogłeś dać znać. Posłuchamy już jutro w popołudniówce w piątek po 18.
0: Radio 357.
1: 34 minuty po godzinie 20. Już widzę, że Krzysztof Zimoch jest w blokach startowych, bo po 21 plac na rozdrożu. Już serdecznie Państwa zapraszam w imieniu autora. Tymczasem zmienimy trochę klimaty muzyczne, ponieważ udamy się do świata kina. Ostatnio miałem przyjemność przypomnieć sobie pewien film, który, gdy byłem nastolatkiem, zachwycił mnie, wstrząsnął mną emocjonalnie. I okazuje się, że po tych chyba 10 latach, gdy już tym nastolatkiem niestety nie jestem, robi na mnie wciąż to samo wrażenie. Jest to film Clint Eastwooda, Gran Torino, i chciałbym przypomnieć Państwu utwór zamykający ten film.

The Film of My Love, 10cc i album z roku 75, The Original Soundtrack, czyli trochę westernu i myślę, że to jak najbardziej pasuje, gdy mówimy o Clint Eastwoodzie, bo przed chwilą wysłuchali państwo soundtracku piosenki z filmu Gran Torino, czyli filmu, do którego niedawno wracałem i tak wróciłem do niego, ponieważ ostatnio przeczytałem informację o tym, że Clint Eastwood w wieku 96 lat postanowił udać się na emeryturę. I robi to ogromne wrażenie, ponieważ gdy miał 94 lata, wyreżyserował swój ostatni film, Przysięgły numer 2. I myślę, że to jest naprawdę inspirująca historia. My tymczasem udamy się ponownie do świata Britpopu. Graham Coxon i jego nowy utwór All Right na antenie Radia 357.

All right, nie to All right Tilaf, ale All right Grahama Coxona. Myślę, że Marcinowi Łukawskiemu szczególnie ten utwór powinien się spodobać, bo można sobie pozwolić na dużo gwizdania. Graham Coxon, niedługo jego najnowsza płyta, chociaż znaleziona gdzieś w dalekiej szufladzie. Castle Park, niedługo premiera oraz trasa koncertowa na Wyspach Brytyjskich. Mam nadzieję jednak, że chociaż do Berlina Graham Coxon postanowi się wybrać, bo chciałbym zobaczyć go na żywo i nie siedzieć tylko i wyłącznie w muzyce tej Monalbarna i formacji Blair. Pomyślałem sobie, że jeszcze na końcówkę naszego spotkania wrócimy do płyty The Cure Wild Mood Swings.

This is a lie, the cure, czyli o takim zagubieniu i odpowiedziach, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć. Pan Paweł pisze, słucham The Cure i odpływam, bo byłem na Primaverze w Barcelonie w tym roku kilka dni temu. Bardzo panu zazdroszczę i pan Paweł pisze, że wybiera się na openera i życzę panu jak najlepszych wrażeń na koncercie The Cure w Polsce, a my tymczasem powoli się żegnamy. Tomasz Matlinkiewicz audycję dla państwa zrealizował, ja zastępowałem ich obisiorek Piotra Stylmacha, za chwilę Krzysztof Zimoch i Plac na Rozdrożu, a teraz znikamy. Właściwie ja znikam, a państwo zostają jeszcze z Krzysztofem Zimochem. Do usłyszenia.

0: Tu Radio 357, minęła 21.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
0: Czwartek, 11 dzień czerwca, plac na rozdrożu, kłaniamy się nisko. Tomasz Matlinkiewicz audycję realizuje, ja nazywam się Krzysztof Zimoch. Polskie społeczeństwo, proszę państwa, starzeje się w bardzo szybkim tempie. System ochrony zdrowia nie nadąża za rosnącymi potrzebami seniorów. Niby to jest taki truizm i slogan powtarzany od wielu, wielu lat, a wciąż jakby jesteśmy w tym samym problemie. Chociażby patrząc na statystyki, na dane, na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce przypada około 1,5 geriatry. Obecnie w Polsce żyje już ponad 10 milionów osób po 60, a prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że do 2060 roku seniorzy mogą stanowić niemal połowę mieszkańców naszego kraju. Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, która wprowadza m.in. bon senioralny. To ma być takie świadczenie przyznawane na zaspokojenie potrzeb życia codziennego. Ale to chyba tylko kropla w morzu potrzeb, bo opieka długoterminowa nad osobami starszymi wymaga wielu zmian, jak mówią eksperci. Czego potrzebują dzisiaj seniorzy i czego potrzebują osoby, które się nimi opiekują? Jaka przyszłość dla osób starszych kreśli się w perspektywie następnych lat w Polsce? O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać do godziny 22. krzysztof.zimoch@radio357.pl. Ten adres do państwa dyspozycji, gdyby chcieli państwo włączyć się w dyskusję albo zadać pytanie naszym gościom, to bardzo serdecznie zachęcam.
1: Plac na rozdrożu.
0: A moimi gośćmi dzisiaj w studiu są pani dr Elżbieta Bojanowska, socjolog, dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, również była wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Jest z nami też pan Marcel Andino-Weles, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, opiekun medyczny, założyciel firmy Młodszy Brat, oferującej koordynację opieki geriatrycznej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: A na łączach jest z nami też pan Marcin Karolewski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Tu mi się język na pewno złamie. Hipertensjologii i geriatrii, kierownik oddziału wewnętrznego psychosomatycznego Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarzy Menedżerów. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór.
0: Język mi się nie złamał, także możemy kontynuować. Tak się zastanawiałem, jak zacząć i czy wypada zacząć od takiego intymnego pytania do, w zasadzie do każdego z państwa. Czy państwo myślą o swojej starości, która prędzej czy później nadejdzie, jak ona będzie wyglądać? Biorąc pod uwagę też państwa działalność, państwa pracę wokół tematów osób starszych. Pani doktor.
2: Myślę. Ale dlaczego myślę? Dlatego, że już po raz drugi realizowałam projekt Przygotowanie do starości. Pierwszy to był z 15 lat temu i wtedy słabo myślałam, jak realizowałam ten program projekt o własnej starości. To Instytut Spraw Publicznych przygotowywał na zlecenie ZUS-u taki projekt Przygotowanie do starości. I teraz w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych właśnie go zakończyliśmy. Czy przygotowujemy się do własnej starości?
0: Jakie są dane, jeśli chodzi o odpowiedź
2: na to pytanie? Nie przygotowujemy się do własnej. 10% osób będących w wieku 10 lat przed emeryturą, czyli mężczyźni 55-65, kobiety 50-60 nie myślą o własnej starości i nie przygotowują się do niej. A jeśli już mówimy o tych 10%, to jeżeli się jak przygotowują, najwyższa odpowiedź? Łamigłówki. Przygotowują się umysłowo, rozwiązując krzyżówki.
0: Aha, czyli rozwiązujemy krzyżówki, myśląc, że to nam pomoże
2: tak,
0: na starość.
2: Tak, że będzie pracujemy
3: trochę
2: tutaj.
3: Pomogę.
0: Nie, no trochę tak, ale to chyba.
2: Ale nie przygotowujemy się ani mentalnie, ani nie przygotowujemy naszego mieszkania, dostosowując je, kiedy mamy większe zasoby. Nie przygotowujemy się finansowo. Nie przygotowujemy się też takiej bym działa pogorszenia się zdrowia wraz z postępującym wiekiem. Dlatego ja, będąc w tym projekcie, trochę myślę o tej swojej starości.
0: Panie Marcelu, a jak to jest u pana i czy pana zdaniem przygotowujemy się do starości, chociaż na poziomie instytucjonalnym jako państwo, nawet nie jako społeczeństwo, ale jako państwo w naszych instytucjach?
3: Znaczy, na pewno coś się dzieje. Na pewno jest tak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat ten problem zaczynamy zauważać, choćby dlatego jesteśmy dzisiaj w waszej audycji, w bardzo popularnym i też, no, nie ukrywam, opiniotwórczym radiu, którego słuchają ludzie opiniotwórczy i także cieszę się, że akurat podejmujecie ten temat. Trochę jest tak, że zaczęłaś o tym mówić, trochę jest tak, że sam pan powiedział, że dzisiaj przyjęto jakąś ustawę, jakieś działania są podejmowane na poziomie centralnym rządu. Jest też bardzo dużo inicjatyw społecznych wokół tego problemu i jest też, trzeba powiedzieć, całkiem sporo inicjatyw takich na pograniczu władz samorządowych i inicjatyw społecznych, że władze samorządowe zaczynają widzieć, co się dzieje i zaczynają reagować. Oczywiście to wszystko ma charakter chaosu, to ma charakter takiego pospolitego ruszenia. To jest także mnóstwo bardzo dobrych inicjatyw gdzieś przepada w tłoku, że tak powiem, ale no problem zaczyna być widziany przez całe społeczeństwo i myślę, że to jest trochę tak, że no myślę, że też, czy ludzie, którzy, nie wiem jak tutaj pani doktor, ale no większość ludzi, która zaczyna się zajmować starością, to wynika z jakichś doświadczeń osobistych. Bardzo dużo geriatrów na przykład zostaje geriatrami, robiąc tę specjalizację w wyniku tego, że zaczynają się opiekować swoimi bliskimi i widzą te potrzeby. To jest dosyć naturalne zjawisko, że w momencie, kiedy sami się zaczynamy mierzyć z tymi wyzwaniami, które starość przynosi wobec naszych bliskich, wtedy zaczynamy o tym myśleć poważniej. Trochę jako społeczeństwo też jesteśmy na tym etapie.
0: Panie doktorze, to pytanie do pana. Jak to wygląda z pana strony? Ja przytoczyłem tutaj we wstępie, że na 100 tysięcy mieszkańców przypada 1,5 geriatry. Cudowne tutaj statystyki, w cudzysłowie oczywiście. Dane za 2024 rok pokazują, że w Polsce pracowało niespełna 600 lekarzy ze specjalizacją geriatrii. Taką białą plamą na naszej mapie jest w ogóle województwo świętokrzyskie, gdzie te dane są chyba najgorsze w całym kraju. Lekarze nie chcą iść w tę specjalizację, w specjalizację geriatryczną?
4: To znaczy, panie redaktorze, dużo pytań, więc po kolei postaram się odpowiedzieć, czy myślimy o własnej starości. Najczęściej myślimy o tej własnej starości w takim kontekście, jak byśmy chcieli, jak ona ma wyglądać i też jak byśmy bardzo nie chcieli, żeby ona wyglądała w momencie, kiedy stykamy się z tymi pacjentami, widzimy naszych bliskich, prawda, którzy ciężko chorują i wówczas jest takie rzeczywiście, gdzieś przechodzi ta myśl, tak bym nie chciał wyglądać na starość, a tak bym z kolei chciał wyglądać na starość, ale o tym jak zwykle się dużo mówi, natomiast mało się robi. I tak trochę jest też ze wszystkimi działaniami tutaj i na szczeblu centralnym i na tym szczeblu trochę niżej. O tej geriatrii, o tej starości, o tych staruszkach przypominamy sobie w momencie, kiedy są wybory samorządowe, kiedy są wybory centralne. Wówczas pojawia się jakaś ustawa, wówczas pojawiają się jakieś działania. Mamy ustawę przecież o szczególnych uwarunkowaniach dla pacjentów 75+. Ta ustawa przyjęta w 2023 roku do dzisiaj w ogóle nie zrealizowana. Ta ustawa mówi, że powinno być w zasadzie w Polsce około 5000 łóżek geriatrycznych. Mamy niecałe 1000, więc widzimy w jakim miejscu my jesteśmy w tej chwili. Dlaczego tak mało jest geriatrów w Polsce? No bo wśród tych 600 geriatrów, o których pan redaktor mówił, no to tak naprawdę są też lekarze, którzy są już w wieku emerytalnym i są też lekarze, którzy mają tą specjalizację z geriatrii, ale nie pracują na oddziałach geriatrycznych, ani nie pracują w przychodniach geriatrycznych, tylko po prostu mają tą specjalizację jako drugą specjalizację. W Wielkopolsce, w której pracuję, jest pracujących około 30 geriatrów, a oddziałów geriatrycznych są 4, w tym w Poznaniu nie ma żadnego oddziału geriatrycznego. My też mamy trochę problem z definicją, mówię my jako społeczeństwo, bo do końca nie wiemy, z czym się do geriatry udać. Tak jak pan redaktor na początku też czytał te moje specjalizacje nieszczęsne, to czytał najpierw tą hipertensjologię, prawda? Ten łamaniec językowy, potem tą geriatrię. Ja też mam taki trochę problem, że przez początek swojej kariery zawodowej musiałem tłumaczyć, co to jest ten hipertensjolog, a teraz muszę tłumaczyć, czym się powinien zajmować geriatra.
0: To proszę nam wytłumaczyć, może też dużo słuchaczy nie wie na przykład, czy to już jest ten moment, kiedy ona może pójść do geriatry, czy może poszukać wsparcia u innego specjalisty.
4: A no właśnie. Geriatra to nie jest tylko ten lekarz, który się zajmuje pacjentem starszym i to ma być internista od osób starszych. Nie. Choroby internistyczne leczy internista, kardiolog leczy choroby kardiologiczne, nefrolog choroby nerek i każdy lekarz też leczy osoby starsze. To w którym momencie i z czym udać się do geriatry? No geriatra to jest taki lekarz, który ma dodać trochę życia do lat, a nie lat do życia. Czyli naszym zadaniem jest to, żeby sprawić, żeby ta starość była prawidłowa, żeby ta starość była mniej przykra, żeby pacjent w wieku starszym był, ten senior był samodzielny, sprawny, jak najdłużej samodzielny, jak najdłużej mieszkał sam i mógł samodzielnie funkcjonować, bo taka starość jest prawidłowa. Gorzej robi się w momencie, kiedy ten senior zaczyna być zależny od osób drugich, kiedy musi być już przeniesiony do rodziny, bo na przykład jest niepełnosprawny, bo po długotrwałej chorobie, leżeniu w szpitalu z dziarskiego staruszka robi się osoba leżąca, która wymaga mycia, karmienia i opieki. Wówczas okazuje się, że to nie tylko ten senior nie przygotował się na tą starość, ale nawet ta rodzina się nie przygotowała na tą starość i na to, że na przykład 90-letnia osoba będzie w pewnym momencie wymagała opieki i wymagała pomocy.
0: Ale właśnie, panie doktorze, to tutaj się uczepię pana zdania. Bardzo mi się spodobało dodać życia do lat, a nie lat do życia. I do pani doktor przekieruję tę myśl, bo myślę, że można się do niej zastosować nie tylko na gruncie medycznym, ale też na gruncie takim społecznym. Jestem ciekawy, co z pracy pani Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa wychodzi w kontekście tego dodawania życia do lat.
2: Przeprowadzam takie badania Świat na miarę seniora. Na dużej populacji 3000 osób starszych i między innymi pytamy o potrzeby osób starszych. Pytamy seniorów oczywiście. I proszę sobie pomyśleć, co jest najważniejsze dla nich?
0: No, pewnie towarzystwo, pewnie jakieś poczucie bliskości, jakąś
2: blisko.
0: Zawiązywanie relacji, których
2: ale
0: nie ma.
2: Ale bycie aktywnym. Najważniejszą jest potrzebą bycia aktywnym.
0: A, no właśnie, bo tutaj pan doktor powiedział, że samodzielność, potrzeba samodzielności.
2: A dopiero potem na drugim miejscu druga potrzeba to stabilizacja materialna, trzecia odpowiednia opieka lekarska, czwarte bycie potrzebnym, piąte potrzeba szacunku. Proszę zobaczyć, te potrzeby takie są, bym powiedziała, trochę zaskakujące dla nas. Byśmy inaczej to pewnie ułożyli. To tak samo jak, jakie są główne problemy. No, oczywistą, że głównym problemem
0: zdrowie.
2: Będzie... po części tak, trudności w dostępie do usług medycznych. To jest ta trudność, to jest ten największy problem. Ale już drugim problemem osób starszych jest niska wrażliwość społeczna.
0: Na potrzeby osób starszych?
2: Nie na potrzeby. W ogóle niska wrażliwość w ogóle na osoby starsze, wobec osób starszych. I dopiero na trzecim miejscu niewystarczające środki finansowe. I potem stan własnego zdrowia. Czyli proszę zobaczyć, jak dużo w tych kwestiach i w problemach, ale i w potrzebach osób starszych jest te kwestie społeczne, nie tylko zdrowotne. Właśnie aktywność, bycie zauważonym, docenionym, bycie wykorzystanym. Przecież u nas nie istnieje prawie wolontariat osób starszych.
0: No właśnie. To też może pani za chwilkę powie o danych na ten temat, ale do pana Marcela. W zasadzie do tego przedstawienia powinienem dodać ważną rzecz z pana biogramu. Pan przecież był wicedyrektorem Muzeum Sztuki Współczesnej i zrezygnował pan z tej pracy. żeby zacząć się opiekować swoimi rodzicami. To tak, już to jest, 7 lat.
3: Tak, to jest sytuacja, która być może jakoś tam medialnie zafunkcjonowała, stąd tutaj, ale to jest sytuacja, która jest powszechna w Polsce.
0: Naprawdę?
3: Tak, i to jest...
0: To znaczy, że ludzie rezygnują z pracy, żeby opiekować się swoimi bliskimi?
3: Tak, to jest sytuacja powszechna i to jest sytuacja narastająca oczywiście. Faktycznie.
0: Mnie pan zaskoczył, znaczy, tak, myślałem, znaczy, że to raczej jest wyjątek.
3: No nie, to jest tak, że wyjątkiem może była tak, że to była osoba, że to był mężczyzna wysoko funkcjonującego stanowiska, odchodzący, czy ja, bo większość oczywiście przypadków, kiedy odchodzą z pracy z powodu wyzwań opiekuńczych, to są kobiety. No, żyjemy w patriarchacie i zawsze najtrudniejsza robota, najbardziej wymagająca i spada w naszym społeczeństwie na kobiety. I tak się dzieje i wtedy to nie jest temat medialny. Kiedy w mojej rodzinie po prostu nie było żadnej siostry, na którą można było zrzucić ten obowiązek i trzeba po prostu było przegrupować w rodzinie nasze możliwości, zasoby ludzkie, mówiąc wprost.
0: On się kiedyś przedstawiał jako koordynator opieki nad swoimi rodzicami. To taka fachowa nazwa.
3: Koordynator opieki geriatrycznej, bo ja zorientowałem się, że praca, którą wykonuję na rzecz moich rodziców, nie jest pracą stricte opiekuńczą, ale przede wszystkim jest pracą. Przede wszystkim opiera się o jakiś taki schemat, taką procedurę jakby. Ponieważ ta opieka właśnie polega na koordynowaniu różnych, zaspokajania różnych potrzeb w sposób skoordynowany. Tutaj pan wspominał o ustawie o skoordynowanej opiece. I to jest tak, że to jest opieka nad osobą starszą, tracącą, bo tutaj trochę połączyliśmy parę wątków. Mhm. Pan geriatra mówił o tym, czym jest geriatria, o potrzebach osób starszych jako pacjentów. Pani mówi o potrzebach osób starszych. Ja tu zostałem wywołany do odpowiedzi jako opiekun osób starszych i ktoś, kto jest tą dodatkowym elementem zaangażowanym w starzenie się społeczeństwa i starość społeczeństwa, no bo to są nie tylko przecież ci ludzie starzejący się i starzy, ale też miliony ludzi zaangażowanych w opiekę nad nimi. I faktycznie jest tak, że to jest masowy problem. I ten problem jest mało widoczny. Dlatego pan jest zaskoczony, kiedy ja mówię, że to jest masowy problem.
0: Tak, bo ja sobie nie wyobrażam, jak trudną decyzją musi być zrezygnowanie z pracy zawodowej na rzecz opieki nad bliskimi. To znaczy już, nawet biorąc pod uwagę sytuację finansową.
3: Tak, to jest... Ja dlatego też podjąłem się, też ja jakby odchodząc ze swojej poprzedniej pracy i poświęcając się opiece nad rodzicami, zrozumiałem, że ja wykonuję jakąś pracę konkretną, że ta praca jest mierzalna, że to są jakieś, że ja wykonuję de facto, uświadomiłem, że to jest jakieś procedury jakieś, że to jest jakiś algorytm, że ja robię pewne rzeczy, zdobywam wiedzę i postanowiłem utrzymywać się z tego, że będę tą samą pracę wykonywał na rzecz moich klientów po prostu. Skoro mogę to robić przy moich rodzicach, to mogę też taką usługę wprowadzić na rzecz obcych osób i to jest trochę też przypadek. Ja się zorientowałem, że po prostu taka usługa de facto istnieje na świecie już. Myślałem, że jestem pionierem w ogóle takiej koordynacji. Okazuje się, że po pierwsze w systemie takiego koordynatora w ogóle brakuje, bo to nie musi być usługodawca jak ja, firma prywatna, że ja po prostu to robię za pieniądze. Mógłby taką koordynację wykonywać, znaczy jakiś system zabezpieczenia społecznego. Mógłby gdzieś w systemie ochrony zdrowia albo w systemie opieki, tutaj pewnie będziemy o tym rozmawiać, że w Polsce opieka społeczna jest oddzielona od ochrony zdrowia i to jest bardzo źle. I że w tym systemie mógłby być ktoś, urzędnik powiedziałbym, pracownik socjalny, ktoś, kto taką pracę koordynacyjną wykonuje.
0: Ale tak, jak to wygląda? Zgłasza się do pana ktoś, kto mówi, mam taką sytuację, że muszę się zająć osobą chorą, leżącą i proszę mi pomóc tutaj zaplanować opiekę nad tą osobą.
3: Tak, to jest właśnie to zaplanowanie opieki, to jest ta praca, którą trzeba wykonać i oczywiście punktem wyjścia jest ocena zasobów, prawda? No, co mamy, jakie mamy możliwości, kto może nam pomóc? Praca opiekuńcza jest pracą zespołową. To jest tak zwany w geriatrii funkcjonuje taki ideał zespołu opiekuńczego. To jest lekarz, pielęgniarka, czy można powiedzieć lekarka i pielęgniarz, psycholog.
0: Pan doktor pewnie zaraz o tym
3: powie. Że tam jest fizjoterapeuta, że tam jest pielęgniarka środowiskowa. Tam jest po prostu, co powinno być, członek rodziny. Jakaś ogromna grupa ludzi, która na to pracuje, na dobrostan osoby wymagającej wsparcia. W polskich realiach najczęściej, w ogóle w realiach współczesnego świata, to jest najczęściej członek rodziny, który próbuje to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. I trochę tak jest, że ta praca polega na tym, żeby faktycznie nawet rozpisać na kartce papieru, jakie mamy możliwości ludzkie. Kto nam może pomóc? Rodzina, sąsiedzi, osoby obce, osoby trzecie. Czasem to mogą być jakieś usługi komercyjne, a co możemy dostać z systemu? Bo ten system w Polsce, jakbyśmy na niego nie narzekali, to jednak jakiś jest. System pomocy społecznej. I no, najgorzej funkcjonuje oczywiście ochrona zdrowia, ale też jakoś tam funkcjonuje ciągle jeszcze, chociaż to jest rozmontowywana sukcesywnie. Więc takie zrobienie takiego planu, to jest trochę takie zrobienie planu na jakiś projekt, który na przykład robimy w pracy. Albo można potraktować to zadanie przejęcia czy wsparcia, przejęcia opieki nad bliskim albo wsparcia bliskiego w takiej wymagającej sytuacji jako projekt. I to w momencie, kiedy do tego tak podejdziemy, też dużo jest łatwiej pewne rzeczy rozwiązać. Też sytuacja opiekuna się poprawia. Także tutaj nie chcę zajmować całej audycji rolą opiekuna.
5: Nie, ale to jest bardzo istotne i dobrze, że to się pojawiło. Do pana doktora Karolewskiego teraz się zwrócę, bo tutaj troszkę nam się rozróżnia opieka geriatryczna i opieka, no taka systemowa opieka na co dzień, bo nie wiem, czy pan ma takie wrażenie, że czasami ludziom się wydaje, że cała odpowiedzialność leży po stronie lekarza, że lekarz zadba, lekarz przepisze lekarstwa, lekarz skieruje do szpitala i w zasadzie po naszej stronie...
3: Zanim odda pan głos lekarzowi, to powiem, to jest najgorsza droga i to jest nieszczęście. Tak. Większość polskich rodzin tak myśli.
5: I czy pan się też z tym spotyka, że no panie doktorze, mam chorą mamę, babcię, to proszę się nią zająć?
4: Ależ oczywiście. Znaczy przede wszystkim tak trochę porządkując to, co powiedział też mój przedmówca, to ja bym powiedział, że w tej całej opiece geriatrycznej ochrona zdrowia wygląda najlepiej, a pomoc społeczna w tej chwili najbardziej kuleje i chyba ma największe potrzeby. W krajach skandynawskich wiemy, że pracuje w ochronie zdrowia i w opiece społecznej około 15% społeczeństwa. Natomiast w samej ochronie zdrowia to jest około 5% społeczeństwa. I w Polsce akurat jeżeli chodzi o tą ilość osób, które pracuje w ochronie zdrowia, lekarzy, pielęgniarek, tu już dążymy gdzieś mniej więcej do tej średniej europejskiej, natomiast
5: no tak, ale tych opiekunów... I tak, to tak. Ta liczba 559 to mnie nie uspokaja, jeśli chodzi o specjalistów.
4: Nie, ale oczywiście, natomiast mówię tutaj generalnie o osobach, które pracują w systemie ochrony zdrowia. No, geriatra nie jest też od tego, żeby w tym momencie szykować pacjentowi opiekę, czy szukać miejsc pomocy społecznej. Problemem jest taka sytuacja, kiedy przychodzi do szpitala pacjent starszy, senior i przychodzi wcześniej mieszkający samodzielnie, staruszek, który na przykład był w stanie zrobić sobie samemu zakupy, był w stanie sobie ugotować, no funkcjonował powiedzmy już trochę z trudnościami, ale funkcjonował sam. I taki staruszek nie stanowił obciążenia dla rodziny, ale przychodzi z powodu zapalenia płuc do szpitala. Organizm starszej osoby to jest trochę tak jak starszy samochód, który funkcjonuje dobrze w momencie, kiedy jedzie dobrze po prostej drodze, kiedy nie musi dodawać gazu. Ale w momencie, kiedy przychodzi choroba, no to widać, że zaczynają się problemy. Nie ma tych zasobów wytrzymałościowych w organizmie. Zaczyna brakować. I nawet przy zwykłej chorobie, przy zapaleniu płuc, zapaleniu układu moczowego, zaczyna natychmiast sypać się wszystko. Czyli dochodzi do nasilenia niewydolności serca, niewydolności nerek. Pacjent zaczyna gorzej funkcjonować mentalnie, bo ten mózg jest niedokrwiony, niedotleniony.
5: I nagle się okazuje, do opieki nad seniorem jest potrzebny cały zespół specjalistów.
4: I tutaj właśnie jest ten problem, że rodzina mówi, no panie doktorze, no ale przecież on jeszcze tydzień temu chodził, no to pan mówi, że w tej chwili on wymaga opieki i wymaga leżenia, wymaga, no przecież jak pan sobie wyobraża, że ja teraz swoje życie zmienię, bo pan mi takiego nie odda do domu. To są moje codzienne rozmowy z rodzinami. Wówczas najczęściej rzeczywiście mam problem, bo rodzina mówi, ja takiego pacjenta nie wezmę do domu. No pacjent staje się leżącym, ponieważ jest to konsekwencja choroby, a nie stanu, który wprowadziłem mu na przykład na oddziale, czy wywołałem leczeniem. To jest troszeczkę takie niezrozumienie tego, że pacjent starszy jest w stanie zagrożenia, można powiedzieć, non-stop. I tutaj nie ma choroby, która będzie u pacjenta starszego błaha i będzie przebiegała w sposób błahy. Każda choroba u pacjenta starszego może skończyć się tym, że będzie pacjentem potem leżącym, wymagał opieki. I tu jest teraz największy problem, że tak naprawdę nie brakuje tak dużo tych łóżek czy łóżek szpitalnych, ale bardzo brakuje miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w domach pomocy społecznej. Tu mamy bardzo duże braki, bo tak naprawdę tych domów pomocy społecznej i miejsc w DPS-ach jest w Polsce około 100 tysięcy, gdzie seniorów jest około 10 milionów. Jeżeli mówimy o czasie oczekiwania na przykład ZOL czy Dom Pomocy Społecznej, to jest bardzo często pół roku do roku. W dobrych miejscach, czy w miejscach, gdzie tych domów pomocy społecznej jest więcej. Czyli zaczyna się problem. Kto się tym pacjentem będzie opiekował do czasu, kiedy on uzyska to miejsce w ZOL-u czy w DPS-ie? Rodzina pracuje. Opowiadają mi często swoje historie, które też są dramatyczne. Mówią mi o tym, że sami są chorzy, sami wymagają pomocy. I to są moje codzienne problemy z rodzinami. Ja najczęściej na oddziale mam około 4-5 pacjentów, którzy leżą na oddziale tylko z powodów socjalnych, których nie mam gdzie umieścić. Najgorzej jest z pacjentami, którzy są samotni. Tutaj wiemy, że pacjenci samotni, którzy są po 60 roku życia, to około 40% tych pacjentów jest zagrożona ubóstwem. Jeżeli taki pacjent czy taki senior był w stanie przed chorobą samodzielnie zrobić zakupy, samodzielnie funkcjonować, to było wszystko ok. A kto ma mu załatwiać teraz miejsce w ZOL-u czy załatwiać wszystkie sprawy związane z jego dalszym postępowaniem w momencie, kiedy on trafi do szpitala i staje się pacjentem już leżącym niesamodzielnym? Ja takiego pacjenta nie mogę wypisać do domu, bo to byłoby go skazanie po prostu na tak naprawdę na śmierć. I jeżeli ja wypiszę pacjenta do domu i nawet go odwiezie karetka i zostawi, takie coś jest po prostu niewyobrażalne. I tu mamy bardzo duże problemy z tym, żeby taką instytucjonalną pomoc też dla takiego pacjenta załatwić.
5: Nie wiem, panie doktorze, czy moi goście w studiu nie mają votum separatum odnośnie pańskiej diagnozy dotyczącej tego, że tutaj bardziej kuleją wątki socjalne niż medyczne. Pani doktor, ale spróbujmy może tutaj znaleźć jakąś odpowiedź, bo to mi się wydaje, że to są takie dwa skrzydła, które muszą iść równo. I opieka medyczna, i ta opieka, nazwijmy to, socjalna.
2: Tak, to są dwa równorzędne filary i pozwolę sobie nie zgodzić się z moim przedmówcą, z panem doktorem. Przede wszystkim pacjent leżący nie trafia do DPS-u. Dom pomocy społecznej nie jest dla pacjentów z wielochorobowością leżących. Do tego są instytucje ochrony zdrowia. Stąd dlatego takie mamy oddzielenie pomocy społecznej od systemu ochrony zdrowia. To jest do innych osób starszych. Bo ja bym chciała trochę zamieszać tutaj w tym wszystkim, albo uporządkować, bo my zaczęliśmy od razu od jednej z grup osób starszych. A chciałam zwrócić uwagę, że osoby starsze, czyli osoby po przejściu na emeryturę, bo ustawa o osobach starszych mówi, że jest 60+, są najbardziej zróżnicowaną grupą społeczną w Polsce, znaczy w ogóle na świecie. Dlaczego? Ponieważ to są osoby, które, każda z tych osób ma inne doświadczenia, ma inną sytuację ekonomiczną, zdrowotną, społeczną. To są osoby, które bagaż doświadczeń jest różny. I różny styl życia, sytuacja ekonomiczna, w różnych zawodach pracowali, różna sytuacja rodzinna. Poza tym mamy bardzo zróżnicowaną wiekową. To są osoby 60-letnie, 70-letnie, 80-letnie, ponad 100-letnie. W związku z czym te działania muszą być różnorodne do tych osób. I teraz wraz z wiekiem, badania pokazują 75 rok życia, 80 i potem 85, następuje zwiększenie zachorowalności. Pojawia się wielochorobowość i potem bardzo często zależność od innych osób. W związku z czym tu działanie, to jest ta grupa, o której my tutaj, ten wątek nasz tutaj, o którym mówimy. Natomiast inne działania będą do osób aktywnych, do osób w miarę zdrowych, funkcjonujących.
6: Mogę się wciąć.
5: Tak, oczywiście.
6: To, o czym pani doktor mówi, w gerontologii, geriatrii nazywa się podziałem na seniorów go-go, slow-go i no-go. Go-go to są, no jak możemy zrozumieć, ci, którzy są aktywni, slow-go to są ci, którzy powoli już, no jakby zaczynają, mają coraz większe potrzeby i ich aktywność spada. Natomiast ci, którzy tracą samodzielność, stają się osobami zależnymi, to są ci no-go, którzy stanowią największe obciążenie dla systemu, ale też to jest jakby, no, są też, no, powinni być największym przedmiotem troski nas wszystkich.
2: I dzisiaj właśnie mamy największe wyzwanie, ponieważ owszem, starzeje się nam społeczeństwo, ale problemem dzisiaj jest podwójne starzenie, czyli wzrost odsetka osób powyżej 80 roku życia. Czyli w tej grupie starszych nam szczególnie przyrasta grupa osób powyżej 80 roku życia. W tym roku, w 2026, wchodzi w okres 80 lat pierwszy rocznik wyżu demograficznego, który był po wojnie, czyli osób urodzonych w 1946 roku. I teraz tych osób dzisiaj to jest około 4,3%. Za 14 lat, czyli bardzo szybko tak naprawdę, w roku 2040 będzie ich 8,7%. Mhm. Czyli dwa razy tyle. I te osoby właśnie wymagają tego wsparcia i opieki.
6: To jest, chcę powiedzieć jedna rzecz, to jest zjawisko, które być może jest, znaczy nie do końca zdajemy sobie z tego tak szeroko sprawę, ale to są 70-letnie osoby, które opiekują się swoimi najczęściej 90-paroletnimi matkami.
5: Seniorzy, którzy sami potrzebują wsparcia, tak, jeszcze jest, wciąż się opiekują starszym pokoleniem.
6: To jest, no, jakby to się dzieje i właśnie to, o czym pani doktor mówi, o tym wzroście, to jest po prostu ta krzywa tych osób, ilości osób właśnie tych najstarszych, ona rośnie szybciej niż tempo starzenia się społeczeństwa.
5: Także... No dobrze, ale to w takim razie, jak mamy uodpornić tych seniorów z tej grupy go-go, jak pan to ładnie powiedział, żeby no nie wchodzili w ten etap slow-go, bo przecież mamy takie społeczeństwo, że również ci seniorzy w wieku 60-70 muszą opiekować się tymi 80-90.
2: Ale mało tego, oni nie tylko opiekują się swoimi rodzicami, często opiekują się też wnukami. To jest dlatego mówimy o tak zwanym pokoleniu kanapkowym, szczególnie kobiet, które ma podwójny balast. Mhm. I wnukowie i rodzice.
6: Ale pan zapytał, co robić, bo to jest trochę tak, że myśmy się tutaj chyba wszyscy teraz udali na taką sesję straszenia naszych słuchaczy i słuchaczek. Że
5: nie,
6: jest...
5: bardziej uświadamiania.
6: Ale ja też jak rozmawiamy, tak poczułem, że może z tej naszej rozmowy da się wyciągnąć takie też pozytywne rekomendacje nasze, może naszych słuchaczy, że na przykład ważna jest taka umiejętność, bo pan zaczął od planowania własnej starości, od tego, że no w ogóle komunikacja w rodzinie jest ważna. Mhm. Bo tutaj pan doktor mówił dużo o... To było, znaczy ja bardzo rozumiem i doskonale rozumiem ten dramat lekarzy, którzy nie mogą wypisać pacjenta z oddziału, bo nie mają go dokąd wypisać. I to jest dramat i ja ten głos też rozumiem. Ale faktycznie tu i pani doktor i ja stoimy trochę, jakby jesteśmy trochę gdzie indziej i dla nas jakby no nie... Troską społeczeństwa nie powinno być, że powinna być odpowiednia ilość placówek, która przejmie tych starszych ludzi, tylko to, żebyśmy jako społeczeństwo byli w stanie ich przyjąć z powrotem do środowiska, w którym oni żyją.
5: No i chyba temu służy ta propozycja rządowa, żeby nie tyle likwidować domy pomocy społecznej, ile traktować je jako no, taką ostateczność, tak? Żeby ta odpowiedzialność była po stronie najbliższego środowiska.
6: Bo ja tylko jedną rzecz jeszcze powiem, bo to jest moje doświadczenie, moja praca. Ja jestem trochę w takiej sytuacji, jak pan doktor mówił, że jest ta rodzina, przychodzi do mnie i mówi, ona nie wie, co mają zrobić kompletnie. Lekarz właśnie nie mówi im, co mają zrobić. Nikt im nie mówi, system nie mówi zrobić i oni nie wiedzą, co zrobić. Ja albo czasami odsyłam ich po prostu do pomocy społecznej, bo nie mówię, słuchajcie, mi zapłacicie 200 zł za konsultację, a może możecie tą sprawę sobie rozwiązać sami. Ale jeżeli ci ludzie są zdeterminowani, mają jakieś też tabu myślenia o pomocy społecznej, nie chcą, nie umieją, nie potrafią tego zrobić, to ja mówię im, słuchajcie, da się... przynajmniej przemyślcie, żeby zrobić to z głową, żeby zaangażować się w to właśnie w to wzięcie tego staruszka, o którym tutaj pan doktor mówił, wzięcie go do jego domu, czy do waszego domu, czy jak to zorganizować, żeby to się dało, żeby to było no, sustainable, żeby to dało się w takim systemie funkcjonować w jakimś tam okresie, no, przynajmniej tego w tej rekonwalescencji, prawda, żeby ta osoba starsza jak najszybciej ją wprowadzić do jakichś tam, można się to czasem nie udać, pan doktor o tym mówił, że czasem po takim chorobie hospitalizacji starsza osoba już nie wróci do sprawności, ale to właśnie nasze środowisko domowe, rodzina, sąsiedzi, lokalna społeczność, samorząd, organizacje pozarządowe, jakieś wsparcie właśnie tu mówimy, jakiś bon senioralny, to wszystko powinno służyć temu, żeby rodziny były w stanie sobie poradzić z tym swoim seniorem.
5: Doktor...
2: Ja tutaj chciałam powiedzieć o takim naszym projekcie. Mhm. Właśnie świadczenia usług w środowisku lokalnym. To jest projekt realizowany ze środków unijnych w jednym z mazowieckich samorządów, dokładnie w Przasnyszu. Przygotował go zespół tutaj właśnie ekspertów i go testowaliśmy na 20 osobach starszych, które od 2-3 lat nie wychodziły z domu. W większości były to osoby leżące. I naszym celem było ich jak największe usprawnienie, podniesienie jakości życia. Oczywiście chcieliśmy, żeby chociaż kilka osób udało się wyprowadzić z domu, żeby mogły wyjść. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś nie wychodzi 2-3 lata z mieszkania. I ten model, znaczy ten model, który opracowaliśmy, to była współpraca kilku specjalistów. Te wszystkie osoby miały świadczone usługi opiekuńcze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli to było środowisko znane MOPS-owi i pracownikowi socjalnemu. I oprócz tych usług prowadziliśmy przede wszystkim wsparcie psychologiczne, wsparcie fizjoterapeutyczne i wsparcie terapii zajęciowej, i w zależności od potrzeb wsparcie logopedyczne.
5: I bardzo kompleksowo, muszę powiedzieć, tak. Naprawdę.
2: I to było w zależności od sytuacji zdrowotnej danej osoby, od chorób, pracowali specjaliści. To było, bym powiedziała, każda z tych osób miała wiele, wiele chorób. Naprawdę, jak czytaliśmy na początku, zapoznawaliśmy się z tymi osobami, to zastanawialiśmy, czy sobie zbyt ambitnego zadania nie postawiliśmy przed tym.
5: Panie doktorze, oddajmy głos panu Marcinowi Karolewskiemu. Czy pan jako geriatra widzi taką potrzebę, żeby te działania i kadry medycznej i tej kadry od opieki socjalnej, nazwijmy to, były bardziej skoordynowane, żeby to nie były dwa odrębne światy, tylko żeby one się wzajemnie przenikały? Bo może tutaj też jest problem, że lekarz swoje, opiekun swoje i tak naprawdę ten brak koordynacji, brak komunikacji, wymiany informacji też wpływa na to, jak opieka nad seniorami wygląda dzisiaj.
4: Trochę też ja bym dodał tutaj trzecią część tutaj do tego ogródka jeszcze i rodzina. Ponieważ my w Polsce też mamy trochę takie myślenie instytucjonalne. W momencie, kiedy się coś dzieje, to oni powinni, prawda?
5: No tak, to ochrona jest zrzucenie odpowiedzialności na lekarzy.
4: Pomoc społeczna powinna. I tak naprawdę to właśnie to pytanie, które pan redaktor zadał na samym początku, prawda? Jak my się przygotowujemy do własnej starości, chyba jest kluczowe dla całości tutaj tej audycji i najważniejsze, tak? My wszyscy jesteśmy mentalnie nieprzygotowani do tego, że ta starość nadejdzie i będziemy się musieli opiekować swoimi rodzicami, prawda, dziadkami bardzo często. My dzisiaj żyjemy trochę w takiej kulcie młodości, kulcie sprawności. Do późnej starości chcemy być, prawda, piękni, młodzi, zbotoksowani, pofarbowani i tak naprawdę czasami można nie rozpoznać, czy ktoś ma 50 lat, czy 20. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi już starość, przychodzi pacjent, staje się pacjentem leżącym, my o tym w ogóle nie myślimy. Problemem jest to, że chyba też każdy z nas tutaj, jak rozmawiamy, zajmuje się troszeczkę inną grupą pacjentów. Bo wszystko jest dobrze, dopóki ten pacjent jest rzeczywiście tym seniorem, który wymaga aktywizacji, wymaga wsparcia, często wsparcia psychologicznego, często problemem są zaburzenia depresyjne, jest samotność, jest brak możliwości porozmówienia z drugim pacjentem czy z drugim człowiekiem. Natomiast ja mam do czynienia tak naprawdę już z pacjentami, czyli z ludźmi, dla których świat się, można powiedzieć, wali. I to jest wówczas choroba nie tylko tego seniora, tylko to jest choroba całej rodziny. I ta rodzina właśnie staje nagle przed bardzo dużym wyzwaniem, o którym tutaj mówił właśnie pan opiekun. Jak my mamy sobie przeorganizować to życie dla tego seniora? Co my mamy zrobić? To jest totalna panika, to jest w tym momencie, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, zawalenie się jakieś...
5: Czyli trzeba po prostu wcześniej zacząć o tym myśleć.
4: Oczywiście. Problemem jest to, że też to, co tutaj pani doktor mówiła, że mamy coraz więcej osób, tych najstarszych staruszków, czyli powyżej 80 roku życia, ale tak naprawdę dane europejskie pokazują, że tak jak średnia długość życia w Europie się wydłuża i w Polsce również ta długość życia się wydłuża, to w Polsce nie wydłuża się długość życia bez niepełnosprawności, czyli mamy coraz więcej pacjentów starszych, żyjących długo, ale żyjących też w niepełnosprawności czy w jakichś zaburzeniach czy dysfunkcjach. Ponad 50 czy prawie 2/3 seniorów powyżej 60 roku życia mówi o długotrwałych dysfunkcjach, które uniemożliwiają, prawda, czy zaburzają jego normalne funkcjonowanie. Tak, czyli mamy coraz więcej tych pacjentów, znaczy starszych osób, które stają się tak naprawdę już pacjentami. Oczywiście ta koordynacja opieki, o której tutaj pan mówił, jest bardzo ważna. Myśmy w zeszłym tygodniu nawet mieli tutaj spotkanie wszystkich oddziałów geriatrycznych z Wielkopolski i to, o czym żeśmy rozmawiali właśnie najmocniej, to przedstawialiśmy zespoły geriatryczne, ponieważ nad pacjentem geriatrycznym nie opiekuje się lekarz, nie opiekuje się nim tylko lekarz czy pielęgniarka, to musi być też psycholog, to musi być dietetyk, bo zdrowa dieta dla pacjenta seniora jest dużo ważniejsza niż dla osoby młodszej. My mamy często pacjentów, prawda, nawet z otyłością, ale jednocześnie wyniszczonych, czyli takich pacjentów, którzy mają otyłość na przykład brzuszną, ale mięśnie w zaniku. Oni nie są w stanie potem normalnie funkcjonować. Dużym problemem jest oczywiście są zespoły iatrogenne, czyli to, że pacjent chodzi od jednego lekarza do drugiego i każdy zapisuje mu swoje leki dodatkowe, a na końcu trafia na oddział geriatryczny, gdzie naszym zadaniem jest tak naprawdę, że odcięcie mu połowy leków, ponieważ zdarzają się takie interakcje, które powodują, że pacjent staje się leżący z samych interakcji lekowych i po odjęciu mu połowy leków nagle się okazuje, że kontakt z pacjentem
5: czyli
4: jest
5: wtedy pacjent sobie
4: inny,
5: uświadamia, że to pół życia senioralnego, które spędził w kolejce do lekarza, nie tylko było po nic, ale wręcz przeciwnie, zaczęło mu po prostu szkodzić, tak? No to przecież to jest chory system.
4: Tu nie było koordynacji, prawda, również między lekarzami. Pacjent też bardzo często jednemu czy drugiemu lekarzowi nie mówi, że był jeszcze u drugiego lekarza, albo od każdego bierze jakieś zalecenia, a samemu sobie te zalecenia potem gdzieś
5: a ma pan takie razem poczucie, miesza. Ma pan takie poczucie, że seniorzy nie ufają lekarzom co do zasady?
4: Z jednej strony nie ufają, z drugiej strony bardzo często chodzą, prawda? Natomiast
5: może szukają
4: czasami
5: tego jednego. No.
4: Czasami dużym problemem jest pacjentowi na przykład zabrać jedną tabletkę, ponieważ mówimy, że tą tabletkę nie powinien pan już w tej chwili brać, ponieważ są interakcje z innymi tabletkami, ale ja dostałem tą tabletkę, prawda, od swojego lekarza specjalisty takiego czy takiego, więc często jest dużym problemem na przykład właśnie zabranie jakiegoś leku albo wytłumaczenie, że w tym momencie ten lek już przynosi więcej szkody niż pożytku. Prawda, więc my mamy tutaj bardzo dużo tych zespołów też geriatrycznych, które są specyficzne dla osób starszych. Mówiąc o starości, my bardzo często mamy takie od razu myślenie starość, otępienie, prawda? Czyli mamy pacjenta, który ma zaburzenia otępienne, bo jakie inne problemy może mieć pacjent starszy. Ale dla pacjenta starszego jest dużo ważniejszym problemem na przykład to, żeby przygotować mu tak mieszkanie, żeby on się w tym mieszkaniu nie przewrócił, ponieważ jedno przewrócenie dla seniora może oznaczać złamanie szyjki kości udowej, leżenie, niesamodzielność i to jest dla niego właśnie ta kaskada, która spowoduje utratę samodzielności i nagle stanie się człowiek zależny od osoby drugiej. My sobie powinniśmy sami pomyśleć, jak my byśmy się w takiej sytuacji poczuli w momencie, kiedy mentalnie jeszcze ktoś jest sprawny, ale już nie potrafi się samemu umyć, musi się załatwiać, prawda, prosić o podstawową pomoc w załatwieniu najprostszych rzeczy, nawet prosić o pomoc w umyciu się, prawda, czy przyniesieniu podsuwacza. To są problemy.
5: A propos osoby drugiej czy trzeciej. Pani Agnieszka pisze, ja jako była nauczycielka musiałam sprzedać swoją kawalerkę w Częstochowie, żeby zapewnić całodobową opiekę mojej nieżyjącej już mamie w domu opieki. Dziś służę pani emerytowanej nauczycielce w Bawarii, którą stać na zatrudnienie mnie, zarabiam ponad dwa razy tyle. Pytanie do pani dr Elżbiety Bojanowskiej. Jak z opieki nad seniorami uczynić aktywność atrakcyjną dla opiekunów? Nie tylko pod względem finansowym, jeśli to w ogóle jest możliwe, ale atrakcyjną na tyle, żeby ta opieka nie wynikała z jakichś zależności rodzinnych, że opiekujemy się swoimi rodzicami, ale opiekujemy się systemowo, tak jak przykład pana Marcela.
2: Myślę, że jednak kluczem są tutaj środki finansowe. Osoby świadczące usługi opiekuńcze w publicznym systemie pomocy są to osoby, które są najniżej wynagradzane.
5: Czyli w ogóle pani Agnieszka mówi o Bawarii, no więc to też sytuacja za granicą.
2: Tak, dlatego teraz tak. W ogóle osoby pracujące w systemie pomocy społecznej to łącznie z pracownikami socjalnymi, to osoby, które mają bardzo niskie wynagrodzenia. Mhm. To, o czym mówił pan doktor tutaj na początku, że tutaj system ochrony zdrowia ma już te zasoby. No ma zasoby, bo żeśmy zmienili dosyć mocno finansowanie, szczególnie mówię o finansowaniu pielęgniarek. Nie poszło to w tym kierunku w systemie pomocy społecznej. Dlatego tak bardzo nam brakuje kadr w pomocy społecznej, w tym doświadczenia usług opiekuńczych. I mówimy o systemie teraz publicznym. I mamy teraz rynek prywatny i mamy też jeszcze szarą strefę. Mhm. To są różne, bym powiedziała, obszary te zagadnienia. Nasze właśnie, często Polki wyjeżdżają, żeby dobrze zarobić właśnie za granicę. Szczególnie do Niemiec. No to, właśnie, jest ten kierunek.
5: Od lat słyszę, że wyjazd do Niemiec i opieka nad seniorami wiąże się z pewnymi korzyściami, nie tylko też finansowymi, ale w ogóle jeśli chodzi o standard życia też opiekunów.
2: To są dużo wyższe wynagrodzenia, dużo wyższe wynagrodzenia aniżeli w Polsce, a do Polski przyjeżdżają panie z Ukrainy, które świadczą opiekę, bo to będzie dla nich wyższy standard życia i wyższe wynagrodzenie aniżeli na Ukrainie.
3: To się nazywa fachowo drenaż troski. Jest to globalny problem. To jest też tak, że tutaj...
5: Drenaż troski.
3: To się nazywa, to jest zjawisko opisane i istniejące na całym świecie. I tutaj ciekawostka taka, że o ile do Polski już przyjeżdżają, znaczy jest to powszechne, prawda, zjawisko, że do opieki zatrudniamy panie z Ukrainy, to w Polsce już pojawiły się też opiekunki z takich krajów, które gdzie indziej są już znanym źródłem pracy opiekuńczej, czyli z Filipin, z Malezji. I to jest, no właśnie, to jest ten daleki, globalny drenaż troski, bo pamiętajmy, że tak jak tutaj Polki wyjeżdżają pracować w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, zostawiając tu swoje rodziny, tak panie z Ukrainy, które wyjeżdżają do Polski, zostawiają na Ukrainie swoich bliskich, którzy wymagają opieki, i tak samo osoby z globalnego południa, z Filipin, z Malezji, zostawiają tam osoby potrzebujące opieki.
5: A czy to nie rodzi, panie Marcelu, u osób starszych takiego, no nie wiem, rozżalenia albo jakiejś złości, że okej, mam fachową opiekę, załóżmy, w DPS-ie, w jakimkolwiek innym ośrodku, mam wykwalifikowanych opiekunów, ale to jednak nie są moi bliscy, to nie są moi synowie, to nie są moje córki, a to jest ich zadanie. I to też pewnie może rodzi jakąś tutaj barierę też w kontakcie tego opiekuna z seniorem.
3: Ja bym powiedział, że to, co chciałbym, żeby słuchacze wynieśli z naszej rozmowy, jest to, że trzeba właśnie detabuizować, demitologizować pewne relacje i pewne sytuacje. Że to jest trochę tak, że w opiece jako rodzina sami nie damy rady, wyłącznie jako bliscy. Na tym nie da się zbudować efektywnej i długotrwałej opieki, więc trzeba polegać na obcych. I musimy pamiętać o tym, i myślę, że to jest naszego pokolenia, pewnie tutaj ludzi w średnim wieku, przygotowanie do starości jest takie, że my już to wiemy. Ludzie starsi od nas, pokolenie naszych rodziców, dziadków, dla nich to jest tabu, że może ktoś obcy jakby spoza rodziny, że wszystko jest skoncentrowane na kobietach, że to matka, córka, synowa, że tylko kobiety z rodziny są powołane do wykonywania tej pracy. Więc im bardziej będziemy to ujawniać, że to nie musi być osoba z rodziny, to może być pracownik społeczny, to może być też osoba, oczywiście tu pani doktor wspomniała, szara strefa jest ogromna, co wynika z tego przede wszystkim, że koszt ubezpieczenia społecznego pracowników opieki, rodzin nie stać na ponoszenie tego kosztu. Ja to o tym zawsze też staram się mówić, kiedy mam dojście do jakiegoś mikrofonu, że żadnej rodziny w Polsce praktycznie nie stać na to, żeby zatrudnić uczciwie, płacąc pełną stawkę ubezpieczenia społecznego za opiekunkę zatrudnianą w domu.
5: A jakie to są koszty?
3: To są niebotyczne, bo jeżeli byśmy, jakby to są niebotyczne koszty, ponieważ teraz jakby na czarno opiekunki biorą od 4000 zł za miesiąc. Pamiętajmy, że mówimy o zamieszkaniu na stałe. To jest praca na 3 etaty, w zasadzie na 4, bo to jest 24 godziny, czasami przez cały miesiąc. Więc to jest ilość etatów, prawda, razy ileś tam. I to ta praca jest wyceniana na minimum 4000 zł. To często już jest więcej. Nie wiem, jak wiele rodzin w Polsce jest stać, żeby płacić, prawda, nie wiem, 6000 miesięcznie za opiekunkę w domu. To jest ogromna już kwota dla większości polskich rodzin. I pamiętajmy, że to są kwoty, przecież należałoby tej osobie zapłacić ubezpieczenie społeczne, prawda? Ona przecież jest zatrudniona. I tego to się obchodzi w szarej strefie, bo nikogo na to nie stać. I system tego problemu nie widzi. To jest kolejny problem.
2: Ale oprócz tego, że jest pełne wynagrodzenie tej osoby, te 4 czy 5 czy 6 tysięcy, to jest też wyżywienie dane.
3: Tak,
2: i ta osoba ma miejsce zamieszkania. Czyli proszę zobaczyć, jakie to są koszty. To już prawie pochodzi 8-10 tysięcy. Jeżeli miałby do tego dojść jeszcze ubezpieczenie, to dlatego rodzin po prostu nie stać. Dlatego w systemie pomocy społecznej część, na przykład mamy drenaż w ogóle zasobów pracy, nam się kurczą zasoby pracy, przecież część gmin ma zadanie, znaczy gminy w ogóle mają zadanie własne obowiązkowe świadczenie usług opiekuńczych. Około 600 gmin nie świadczy tych usług. I teraz pytanie, dlaczego?
5: Z jakiego powodu? No właśnie.
2: Z powodu jakiego? Nie ma rąk do pracy. Wielokrotnie rozmawiałam z dyrektorami, kierownikami ośrodków pomocy społecznej. Jak to możecie nie realizować zadania własnego, obowiązkowego? Ustawa to nakazuje.
5: A ale ktoś ich z tego rozlicza? No.
2: Są rozliczani, ale jeżeli oni pokazują jedno ogłoszenie o pracę, jeden nabór, drugi, trzeci, czwarty i nikt się nie zgłasza i nie mają kogo zatrudnić, to jest problem po prostu. A ten problem, tak jak pokazują dane, będzie tylko narastał.
5: No i tutaj właśnie wracamy do tej atrakcyjności, tak pani Marcelo?
6: To jest atrakcyjność, atrakcyjność to oczywiście jest...
5: No może złe słowo.
6: Znaczy jakby inaczej, żeby ta praca była, żeby ona też była dostrzegana, żeby była też, że to są, ja mam wrażenie, że to jakaś zmiana następuje, że no jednak polskie społeczeństwo się modernizuje, trochę się zmienia. Mam wrażenie, że pod niektórymi względami na lepsze, że zaczynamy dostrzegać na przykład pracę personelu medycznego średniego szczebla, że ta hierarchia takiego prestiżu jest taka, że jakby dowartościowano zawód pielęgniarki, pielęgniarza w Polsce i zaczynamy traktować pielęgniarki, pielęgniarzy i wynagradzać ich, no, mam wrażenie, mam nadzieję też, że lepiej niż kiedyś. I to samo ten proces jednak zaczyna widzieć, że po prostu opiekunowie, opiekunki są potrzebni i zaczynamy, myślę, że gdzieś jakiś, może to nie jest tak, że to ten zawód się staje prestiżowy, ale że przynajmniej będziemy godnie traktować i myśleć o tych ludziach jako wykonujących bardzo ważną, odpowiedzialną pracę. Więc za tym powinny iść jakieś oczywiście pieniądze, jakieś rozwiązania systemowe, ale tu pani doktor wspomniała o, właśnie padło hasło projekt pilotażowy robiony w Przasnyszu. I to jest coś takiego, co mi we mnie budzi pewną nadzieję, że bo w Polsce na poziomie samorządów gminnych, powiatowych, miejskich. Naprawdę dużo się dzieje tych, ja to wspomniałem na samym początku, takich różnego rodzaju pilotażowych inicjatyw. Czasami te inicjatywy polegają na tym, że właśnie dwie inicjatywne panie, które wzięły sprawę w swoje ręce, zaczynają jakby pokazywać, że w gminie jakieś konkretne są takie i takie potrzeby i one mają, i oczywiście to się trochę rozbija o biurokrację, trochę o takie rządy panów na poziomie gminnym, że jak przychodzi do dzielenia budżetu w gminie, to panowie zarządzą, że trzeba zbudować kolejną drogę do wyludniającej się wsi, bo paniom na miękką, prawda, infrastrukturę, czyli na pracę tą opiekuńczą, to nie dadzą pieniędzy. Bo to, i to są realia polskich samorządów. Ja tutaj gmina Mielnik, słynna już, myślę, w naszych tutaj kręgach, która w gminie Mielnik parę inicjatywnych pań wykreowało usługę takiej koordynatorki i no, dotarły do Warszawy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. Wszędzie prezentują, jak im to idzie, ale same mówią, że na miejscu w Radzie Gminy, to jak trzeba głosować, czy przyznać im więcej pieniędzy, no to zawsze droga do wyludniającej się wsi dostaje te pieniądze.
5: Jedno zdanie, pani doktor Bojanowska,
2: tak,
5: i za chwilę pan Marcin.
2: Bo ja chciałam się pochwalić, że w tym projekcie osiągnęliśmy, myślę, że sukces, bo z 26 osób wychodzi z domu i jest samodzielnych. Jedna pani uczestniczy w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym, chodzi na zajęcia. Część osób wystało ludzi z łóżka i wykonuje samodzielnie czynności wokół siebie. To jest bardzo ważne, to jest ten problem. Czyli proszę zobaczyć, ta skoordynowana opieka różnych specjalistów daje efekty. Tu jest bardzo ważna rola psychologa, bo często przy tych chorobach fizycznych siada psychika. Mhm. I wzmacnianie tej psychiki jest bardzo ważne.
5: Panie doktorze, pytanie do Marcina Karolewskiego. Mówimy tutaj, padło słowo prestiż. Gdybyśmy specjalizacje lekarskie mieli sobie sklasyfikować jakoś, to pod kątem prestiżu geriatria na którym miejscu by się znalazła? Porównując na przykład do, no nie wiem, okulistyki.
4: Panie redaktorze. Ja myślę, że atrakcyjność geriatrii nie jest brana pod uwagę tutaj sam prestiż. No, tu jest kwestia tego, że bardzo często osoby wybierają specjalizację pod kątem tego, której specjalizacji można też łatwiej czy szybciej zarobić pieniądze, która specjalizacja, powiedzmy, da możliwość pracy w prywatnym gabinecie, czy tego typu, powiedzmy, ranking trackingi są robione i tutaj geriatria na pewno nie będzie na pierwszym miejscu. Pacjent geriatryczny, który przychodzi do gabinetu na NFZ na przykład, to jest pacjent, który wymaga przynajmniej poświęcenia pół godziny czasu. To nie będzie 10 minut, prawda, i wykonanie procedury, która będzie wysoko płatna. My chcemy z tym pacjentem porozmawiać, zanim on nam przedstawi swoją dokumentację, zanim go zbadamy, zanim go ocenimy, to dla takiego pacjenta minimum pół godziny musimy poświęcić. To są bardzo często też ciekawe historie.

0: godnym odchodzeniu. Medycyna właśnie poświęcona osobom starszym, geriatria, to jest bardzo ciekawa część medycyny, bardzo ciekawa działka i ja zawsze powtarzam też młodym lekarzom i młodym stażystom, że to jest tak naprawdę być może ostatnia jeszcze gałąź medycyny, która jest tak naprawdę sztuką, a nie nauką, ponieważ my musimy czasami się zastanowić nie to, co zrobić dla pacjenta zgodnie z najnowszymi wytycznymi, prawda, czy mu ciśnienie obniżyć do takiego czy takiej wartości, tylko musimy się zastanowić, czy obniżenie tego ciśnienia do takiej wartości nie spowoduje na przykład pogorszenie funkcjonowania mentalnego takiego pacjenta, czy dołożenie tego jednego leku mu rzeczywiście pomoże, czy nie zacznie szkodzić, jaki lek przeciwbólowy mu podać, żeby go jednocześnie nie bolało, ale z drugiej strony, żeby ten lek przeciwbólowy nie spowodował nadmiernej senności i żeby ten pacjent na przykład z powodu leku przeciwbólowego nie miał zawrotów głowy, nie przewrócił się i nie stał się niepełnosprawny. Także geriatria to jest niezwykle ciekawa działka medycyny i mam nadzieję, że niedługo stanie się bardzo modna. Także ja jestem pełen nadziei. Na moim oddziale mam kilka osób specjalizujących się właśnie z geriatrii. Widzimy małe sukcesy czasami w pracy nad pacjentami geriatrycznymi. To oczywiście nie będzie super robot Da Vinci, prawda? To nie będą rzeczy, które będzie można gdzieś fajnie przedstawiać, ale my mamy swoje małe sukcesy. Mamy pacjentów, którzy się uśmiechają, mamy rodziny, którzy mówią, w końcu mogłem porozmawiać ze swoją mamą, bo stała się w końcu...
1: Ostatnie zdanie, panie doktorze, bo jeszcze chcę każdemu z państwa oddać pół minutki chociaż na podsumowanie. Taka myśl, która po wypowiedzi pani doktor mi zapadła w pamięć, to chyba to, żeby koniec końców być po prostu bardziej wyczulonym na los seniorów. Może to takie ogólne, ale może od tego trzeba zacząć, żeby po prostu pamiętać w różnych aspektach.
0: Pamiętajmy, że się zestarzejemy wszyscy i że ta starość tak samo jak dotyczy naszych bliskich będzie dotyczyć nas, także to powinniśmy pamiętać po prostu.
1: Pani doktor Bojanowska.
2: Tak, musimy pamiętać, że my się też zestarzejemy, dzisiaj o tej myśleć o tej starości, ale i pamiętać o różnorodności seniorów i tych różnorodnych działaniach do nich skierowanych i też w jakiś sposób, może brzydko słowo, wykorzystać tych młodszych seniorów, często bym powiedziała, którzy chcieliby dać jeszcze więcej z siebie, nawet w usługach sąsiedzkich dla potrzebujących innych osób starszych.
1: I postawić na komunikację w rodzinie, panie Marcelu.
3: Komunikacja w rodzinie, tak, uczmy się tego jak najwcześniej, bo znaczy ja myślę, że teraz faktycznie żyjemy w tak zwanej kulturze terapii, co ma swoje duże plusy i trochę pewnie minusów, ale ta kultura terapii uczy nas, że właśnie komunikacja jest ważna, że trzeba otwierać się na przynajmniej na tych bliskich, prawda, że żyjemy z ludźmi, tworzymy jedną rodzinę, to nauczmy się z nimi rozmawiać, bo bez tej umiejętności bardzo trudno jest wejść w sytuację właśnie kiedy bliski wymaga opieki, bo te różne niezałatwione sprawy, niezakomunikowane różne emocje, jakieś rodzinne też, przeszłość rodzinna, to czasami trudna, często trudna, ona bardzo rzutuje na to, jak możemy wykonywać naszą pracę opiekuńczą. Jeżeli pewne sprawy załatwiamy zawczasu, tutaj myślę, że też, muszę to chyba to powiedzieć na koniec, że takie bardzo praktyczne też rzeczy, rozmowa o takich rzeczach jak zasoby rodzinne, finansowe, nieruchomości, podział jakiś, też właśnie nauczmy się o tym rozmawiać, bo jeżeli nie rozwiązujemy tych problemów, nie rozmawiamy o tym w ogóle, to w momencie, kiedy nagle stajemy przed tymi wyzwaniami, stajemy się bezradni, bo też nie mamy skąd, nie potrafimy się dogadać z bliskimi. No i tu, więc rozmawiajmy zawczasu.
1: Pół zdania, pani doktor.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że nie tylko komunikacja w rodzinie, ale w ogóle relacje społeczne. To jest coś, co procentuje później w przyszłości na starość. Dlatego dziś już inwestujmy w te relacje.
1: Doktor Elżbieta Bojanowska, dyrektor Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa, Marcel Andino Weles, opiekun medyczny, gerontolog, założyciel firmy Młodszy Brat, lekarz Marcin Karlewski, specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Panie doktorze, proszę wybaczyć, nie będę czytał, bo znowu sobie język połamie. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Był plac na rozdrożu. Dziękuję. Rozmawialiśmy o seniorach, z myślą o seniorach i również wszystkiego dobrego. Kierujemy te życzenia głównie do seniorów. Dobrej nocy.

Są takie utwory, które w przypadku których pamięta się, kiedy usłyszało się je po raz pierwszy. Ja tak mam z Górecki od Lamb. Pamiętam, że byliśmy na rodzinnej działce w Dębkach i znajomy, który przyjechał z nami, mi ten utwór pokazał, zagrał go i pamiętam dokładnie moment, kiedy to było. Pamiętam emocje, które towarzyszyły wysłuchaniu tego po raz pierwszy. I to był mój pierwszy kontakt w ogóle z zespołem Lamb, z którym spędziłem trochę czasu później, szczególnie przy okazji albumu What Sound z ich wielkim hitem Gabriel. Natomiast ten utwór został wydany dużo wcześniej, kilka lat wcześniej. Uwaga, w 96 roku, to było 30 lat temu. Tyle minęło czasu od premiery Góreckiego. No, jest to utwór, uważam, piękny. To jest taki zespół, który niektórzy klasyfikowali jako trip-hop, niektórzy nie. Można się spierać. Ja myślę, że to był po prostu zespół, który reprezentował pewien moment w muzyce alternatywnej, taki właśnie elektronikę z wokalami, takie indie granie, które wtedy było bardzo popularne i w pewnym sensie przesuwało granice i zostało z nami do dzisiaj w przypadku wielu zespołów. I też przylgnęło do mnie jako gatunek, nie ukrywam. Lamb bardzo lubię i chętnie wracam do tych nagrań. I od tego zaczęliśmy dzisiaj, a kolejny utwór należy do Filipa Johanna Tima, którego oklaskiwałem dopiero co na koncercie Aparata, z którym grał w zespole. Zresztą jeszcze do Taurona i to się wydarzyło na Tauronie, do którego jeszcze dzisiaj wrócę, a póki co od Filipa utwór Septagon z albumu The Red Door, zupełnie świeżego.

Bardzo wszechstronny producent Filip Johann Tim. Ja go poznałem, czy jego twórczość przy okazji soundtracku do filmu i nie wiedziałem, że on umie tak dobrze w różne gatunki. Współprodukował album Aparata niedawno, Sasha Ring. A przed nami Lola Young, ale z racji nie tylko samej Loli, ale też ciekawostki, że utwór współprodukował James Blake, który się zaangażował w nagrania właśnie z Lolą. Utwór to From Down Here.

From Down Here. A przed na to była Lola Young, From Down Here z Jamesem Blankiem na pokładzie. Myślę, że było to słychać, ale też nie zdominował za bardzo, więc w sumie myślę, że dobra praca producencka, bo chyba tak w przypadku producenta muzycznego nie chyba, według mnie na pewno powinno to działać, że żeby pomóc piosence takiej, jakiej jest i pomóc artyście takiemu, jaki on jest, rozpoznać jego mocne strony i jego jakąś tam powiedzmy estetykę i wrażliwość i tylko ją poprowadzić i pomóc nadać temu kształt. Myślę, że tak było w tym przypadku. A przed nami Fuckers i Justice i Angel. Ja się przyznam bez bicia, nie jestem pewien, czy ten utwór grałem, czy nie. Miałem go prezentować przy okazji jednej z audycji, kiedy było dużo gości. Wydaje mi się, że on nie zdążył polecieć, mówiąc kolokwialnie, więc na wszelki wypadek nadrabiam What You Want, a nadrabiam też dlatego, że ciekawe połączenie Justice, Fuckers i Angel, wszyscy razem w jednym utworze, który oczywiście nas rozbuja. Watch.

God. Fuckers, Justice i Angel w utworze What You Want. To za nami. Tak, dokładnie był to utwór właśnie jej z udziałem Justice, a na koniec zremiksowany przez Fuckers. I wydaje mi się teraz, kiedy mówię to, wydaje mi się, że podobną rzecz mówiłem jednak zapowiadając ten utwór, więc jeśli się zdublowałem, no to po pierwsze się po prostu przytrafiło Fuckers, że dwa remiksy, że dwa razy remiks od nich poleciał w radiu, jeśli chodzi o was, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, mam nadzieję, że wam się ten utwór podoba i nie był to czas stracony. Teraz wracając do Taurona, no festiwal z mojego w moim odczuciu bardzo udany. Byłem bardzo zdyscyplinowany i zobaczyłem bardzo dużo koncertów. Podobno byłem wielkim nieobecnym towarzysko. Tak usłyszałem ostatnio od naszej koleżanki redakcyjnej Nowiki, ale rzeczywiście ta nieobecność wynika z tego, że obecny byłem gdzie indziej, a byłem właśnie pod scenami różnych koncertów i bardzo konsekwentnie realizowałem swój plan na to, co chciałbym zobaczyć. Jednym z tych koncertów był Matthew Herbert, którego no, cenię od zawsze, nie ukrywam, i koncert był według mnie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo uroczy. Troszkę powiem o nim za chwilę, a póki co posłuchajmy właśnie Matthew w towarzystwie artystki, z którą ten koncert grał i z którą ten album nagrał, czyli Momoko Gill. Posłuchajmy.

Matthew Herbert, Momoko Gill. Zaimponowała mi ta dziewczyna. Świetnie śpiewa i świetnie gra na perkusji. I dobry był to duet między Matthew a nią. Dużo było muzyki, jak w przypadku Herberta, zawsze stworzonej przy okazji, przy pomocy nagrań, nazwijmy to, terenowych, różnych odgłosów. On bardzo to lubi. W ogóle myślę, że jest filozofem dźwięku tak naprawdę. Jest dostępny pewien bardzo ciekawy dokument, w którym nagrywa tak naprawdę zdarzenia, a nie przedmioty, a już tym bardziej nie instrumenty, i rejestruje dźwięk różnych wydarzeń. To jest myślę, świetny portret tego, kim jest Matthew i jak myśli o muzyce. Pamiętam taką anegdotę, kiedy produkował pierwszą solową płytę Rosie Murphy. Po odejściu jej, po rozpadzie Moloko, zapytał ją, co jest najważniejszym przedmiotem dla niej. Ona powiedziała, że myśli, że jej komputer, bo tam ma wszystkie swoje szkice, swoje teksty, swoją pracę, i to jest dla niej najbardziej osobiste i najważniejsze. I on jej powiedział: słuchaj, teraz zaczynasz nowy rozdział, tym albumem zaczynasz nowy moment twój artystyczny, musisz ten komputer wyrzucić w tej chwili przez okno, żeby pozbyć się tego, co było. I ona to zrobiła, tak mu zaufała, i myślę, że nie wiem, co było na tym komputerze oczywiście, więc trudno stwierdzić, co by było, gdyby go nie wyrzuciła, natomiast album był świetny i rozpoczął bardzo, myślę, udaną karierę solową Rosin, mimo że do dzisiaj płaczę po Moloko. Nie wiem, czy ona. To jest, myślę, siła właśnie Matthew jako takiego, tak jak mówię, filozofa i myśliciela związanego z muzyką i wprowadzającego do muzyki i do produkcji muzycznej trochę inne myślenie, gdzieś wyżej i gdzieś głębiej jednocześnie. No dobrze, to był koncert w Nosprze, wspaniała sala, wspaniałe okoliczności, wspaniały dźwięk, i oni oboje też wspaniali, więc cieszę się, że się ustawiłem w kolejce na ten koncert, bo trzeba było stać chwilę. A przed nami, no troszkę skrajnie teraz pojedziemy, bo Madonna z jej utworem Love Sensation, bo Madonna zapowiada Confessions on the Dance Floor Part 2 i wypuściła niedawno coś, co nazywa się filmem, a tak naprawdę jest takim, powiedzmy, długim teledyskiem, w którym można posłuchać różnych utworów i zobaczyć, jak wije się wciąż w dobrej formie Madonna, a my posłuchamy tego utworu Love Sensation w oczekiwaniu na cały album.

House'owa Madonna, Love Sensation za nami. Myślę, że wielu ludzi będzie i wiele osób będzie tańczyć w tym roku do tego latem. Życzę tego Madonnie, życzę jej w ogóle dobrze, bo mam do niej wielki sentyment i szacunek jednak za to, że była tą naszą królową pop przez tyle lat. Nie wiem jeszcze, co myślę o albumie, bo albumu nie słyszałem. Na razie jakoś niewiele myślę o tych pierwszych singlach, ale myślę na pewno to, że cieszę się, że Madonna wraca i trzymam kciuki i kibicuję, żeby mogła kontynuować tę swoją drogę, tak jak chcę ją kontynuować, tak jak czuję, że chcę ją kontynuować. To taki komentarz od prowadzącego, a przed nami kolejny artysta, z którego koncert słyszałem na Tauronie, Blay One. No, chyba mój ulubiony występ tegoroczny, może obok Aparata, bo to był naprawdę bardzo ładny, porządny, świetnie zagrany koncert. I miałem oczekiwania, nie zostały one niespełnione. Natomiast Blay One rzeczywiście, no, odpłynąłem na tym koncercie. Pamiętam, że mieliśmy gdzieś tam jeszcze w trakcie tego koncertu a bardzo ambitnie coś zobaczyć, ale już nie wyszliśmy. Grupowo zostaliśmy do końca, bo mnie poniósł absolutnie. Także Blay One przed nami, Style Thief, i będziemy trochę się ruszać, ale mniej to będzie oczywiste, o, może tak bym powiedział, ale z dużą energią.

Black One. Style Thief. To był slot, który poświęciłem tylko jemu i naprawdę to było świetne. Dodam, że nie zagram dzisiaj od Manoida i nic, bo już grałem ostatnio sporo, natomiast powiem, że też bardzo udany koncert, który grał jednocześnie z Resiną i Alsanem jako Ego Death i to był też no jedna z moich, to jest taka topka moja też ten koncert w Nosprze w mojej sali. Niestety właśnie musiałem z tego koncertu wyjść w trakcie, bo bardzo zależało mi, żeby zobaczyć choćby końcówkę Jamesona. No i ta końcówka naprawdę energetycznie była świetna i w ogóle dobrze zagrany koncert. Ja mam dużą przyjemność ostatnio z oglądania zespołów grających na instrumentach. Coś, co kiedyś było powszechne i oczywiste, teraz coraz bardziej mnie cieszy, kiedy to widzę, a to był dobrze zgrany zespół czterech chłopów łysych w kalesonach. Także wizerunkowo też nie było to tuzinkowe, czy było nietuzinkowe. W każdym razie, tak, dobry koncert. Także Manoid, Jameson i Resina za Osanem, którego poznałem zresztą następnego dnia w kawiarni w Katowicach, odbywały się tego samego dnia, o tej samej godzinie. No ale to już są takie uroki festiwalu. Czasami trzeba podjąć tę decyzję, czy oglądać koncert od początku do końca, co zawsze jest dla mnie lepszym rozwiązaniem w przypadku każdego koncertu, czy jednak zobaczyć kilku artystów, których chce się zobaczyć. Mówię oczywistości, ale przypomniałem sobie w tym roku na Tauronie, jak to jest. Ale cieszę się, że bezkompromisowo zaliczyłem wszystko, co chciałem. Dobrze, nagadałem się, Tauron, a przed nami Lucy Antunes i Hello Mouth w świetnym utworze There's a Love. No, to jest, uważam, piękne, ale też trochę crazy.

Piękne. There's a Love. Naprawdę piękne. Jeden z moich ulubionych utworów dzisiaj w playliście neurotransmisyjnej, bo przypominam, że słuchacie neurotransmisji i mówi do was Basz w Radiu 357. Lucian Tunes i Hello Mouth w utworze There's a Love za nami, a przed nami Floating Points, bo Floating Points wraca z albumem, czy wraca z albumem, co jest z tym wracaniem, nigdzie nie odszedł, nigdzie nie odjechał, ciągle jest z nami i wydaje album też taki niecodzienny, bo to będzie jego, można powiedzieć, soundtrack, czy w każdym razie muzyka teatralna, którą stworzył dla San Francisco Ballet. Album będzie nosił tytuł Mere Mortals i z tego albumu piękny utwór na harfę i nie tylko harfę, bo Floating nie byłby sobą, gdyby była to tylko harfa, chociaż może byłby sobą i może takie utwory będą też na tym albumie. Ciekaw jestem go bardzo, będę wyczekuję już. Utwór nosi tytuł Movement 10 Her Gift. Posłuchajmy, też bardzo ładna rzecz.

Movement 10, Her Gift. Piękny instrument, harfa. Floating Points za nami. Powiem teraz może coś kontrowersyjnego. Nie jestem fanem Charlie XCX. Chociaż wiem, że jej album ostatni był ważnym albumem. Nie ostatni, bo nie ten z Wichrowych Wzgórz, ale jej Brat był ważnym albumem. Ważnym dlatego, że wprowadzał muzykę klubową do mainstreamu. Dlatego też, że przypominał o pewnych brzmieniach i fajnie, że je wskrzesiła szerokozasięgowo i myślę, że naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Myślę, że w ogóle dla sceny muzycznej. I podobno jest super też osobą. Nie wiem, jakieś kontrowersje słyszałem dotyczące, a już nie będę wchodził w to. W każdym razie, szczerze mówiąc, nie jestem fanem. Tak generalnie nie włączyłbym sobie płyty Charlie dla swojej po prostu przyjemności w tych krótkich momentach, kiedy mam czas na słuchanie muzyki prywatnie. Natomiast nie mogę nie odnotować jej nowych dokonań, bo czuję, że jakoś też misję tu trzeba pełnić w radiu i też mówić o takich właśnie ważnych postaciach, a ona jedną z nich jest. No więc Charlie teraz będzie rockowa w takim, myślę, amerykańsko-indie-rockowym wydaniu, jednak blisko dotykając popu, natomiast sięga po gitary. No posłuchajmy, Charlie XCX SS26 przed nami.

Charlie XCX SS26 za nami. Nie samym Tauronem człowiek żyje. Efemera się już rozpoczęła w Warszawie. Efemera, na którą się wybieram między innymi dzisiaj wybrałem i jutro, i pojutrze. I uczestniczę w tym festiwalu jak najbardziej. Zresztą zapowiadałem go i opowiem troszkę o nim jeszcze na antenie. No właśnie, a już jutro w ramach Efemery ciekawy koncert. 8-8. Lauren Duffus, Rainy Miller i Bianca Scout. Ja już mówiłem o tym, że ten koncert się odbędzie. Grałem jeden utwór, który powstał właśnie w tym składzie. Nazwijmy go singlem. A teraz drugi pod tytułem Salto poleci w Neuro. To jest ciekawe połączenie i jestem bardzo ciekaw tego koncertu. Na pewno tam będę. Więc jeśli się wybieracie, to może się zobaczymy. Zapraszam. Posłuchajmy.

Salto. Za nami wymienię wszystkich znowu. 8-8, Lauren Duffus, Rainy Miller i Bianca Scout. Za nami, a jutro w Warszawie w ramach efemery. Polecam o 20:15, zdaje się, koncert zaczyna się. A przed nami Ellen Alien, czyli gospodyni, założycielka BP, czy jednej z ważniejszych, myślę, wytwórni berlińskich. Sama po prostu tutaj królowa BP z nowym materiałem Ste Off. Nie wiem, czy umiem to przeczytać poprawnie. Nawet nie wiem, czy to jest po niemiecku. Pewnie tak. No dobra, w trakcie utworu sprawdzę, żeby nie być takim nieprofesjonalnym prowadzącym i się upewnię, czy dobrze to wymówiłem. W każdym razie Ellen Alien, a właściwie pewnie Ellen Alien, jak już mówię o dobrej wymowie. Trudne to są sprawy. Posłuchajmy utwór, ale tytuł już właśnie w związku z tym, może nie będę na wszelki wypadek wymieniał.

Ty Half. Mam nadzieję, że teraz było dobrze. Sprawdziłem po drodze. Ellen Alien za nami w dobrym bipiczowym techno. Ciekawa jest to wytwórnia, która czasami wydaje rzeczy nie do końca w swoim nurcie. Przypomnę, że Rosa Anschutz kiedyś wydała swój album świetny. Dwa nawet albumy, zdaje się. I dobrze to zadziałało. Ale Rosa w ogóle jest wyjątkowa i gdzie by nie wydawała, to myślę, że będzie dobrze. Bo nagrywa po prostu dobrą muzykę. A przed nami bardzo też taka plastyczna produkcja, taka syntezatorowo-organiczna bym to nazwał, bo pięknie tam to się wszystko mieni. Mr. Bruce, Olivia Douglas w utworze Criminal.

No nie ma nudy i jest miłość do syntezatorów. Lubię to. Mr. Bruce featuring Olivia Douglas w utworze Criminal z albumu OK. Taki nosi tytuł. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. Minęła niedawno pierwsza godzina audycji, przed nami jeszcze druga. Dużo dobrego przygotowałem, więc zostańcie z Radiem 357. Boards of Canada. No, też ikony, można powiedzieć. I tutaj już mogę powiedzieć, że wrócili. O, tu już pełnoprawnie mogę powiedzieć, użyć tego słowa. Wrócili z albumem Inferno. Bardzo ładnym, wydanym dopiero co, aż spojrzę, 29 maja. Zapowiadałem, że tak będzie, że ten album się pojawi. Tak też się stało. A z tego albumu utwór Naraka. Będzie można się właśnie rozpłynąć i przypomnieć sobie takie czasy sprzed tam 15-20 lat. Ja naprawdę cenię artystów, którzy wydają albumy po 20 latach i wydają dobre albumy. Ja myślę, że jest taka tendencja i potrzeba i jakieś oczekiwanie, żeby na festiwalu grały zespoły, które są nowe, świeże, odkrycia, żeby pokazywać nowe kierunki. I oczywiście, że tak, ale też super, że artyści wracają, czy wydają kolejne dobre albumy. I myślę, że to jest też bardzo dobry jakby okazja i powód i pretekst, żeby tych artystów z koncertem zaprosić. I myślę, że Boards of Canada będą teraz grać w festiwale. Mam taką nadzieję. Chętnie bym zobaczył na żywo Inferno i utwór, znaczy album Inferno i utwór Naraka.

Jakoś na ale.

Boards of Canada. Oni zawsze tak ładnie, tak to jest ładne w tej muzyce. Ja też uważam, że to jest super estetyka ładne, że coś może być też ładne po prostu i to się robi tak ciepło na serduszku po prostu, jak się słucha Boards of Canada i można się bardzo skutecznie rozmarzyć i fantazjować jakoś o przeszłości i przyszłości przy tej muzyce. A może to po prostu mam tylko tak ja. Tak jak mówię, nie samym Tauronem człowiek żyje, efemera. A oprócz tego mamy przecież w sierpniu Off i Off ogłasza kolejnych artystów i na Off zagra Oklu. I to jest super wiadomość i chętnie bym ją zobaczył na żywo. Grała zdaje się też teraz na Primaverze w Barcelonie. A my posłuchamy czegoś od Oklu, od mistrzyni arpeggiatorów i takiego słodkiego wokalu. To jest Enya XXI wieku. Nie, tak naprawdę to nie jest żadna Enya, to jest po prostu Oklu. Przypominam, że członkini kolektywu Nuxi, w którym między innymi Shy Girl, Saga Bodega i ktoś jeszcze, teraz nie pamiętam, w każdym razie ciekawa taka scena muzyczna, która zmienia kolory. Taka po PC Music kolejna brygada, która zamieszała w muzyce popularnej i rzeczywiście bardzo popularnej. Oklu teraz jest, no, ma swój dobry bardzo moment. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Posłuchajmy Choke Enough.

Oklu. Jak tu nie odpłynąć przy tej muzyce? Choke Enough. A przed nami Ear. Ear, który już grałem jakiś czas temu. Ear, który podobno ostatnio usłyszałem, że kontynuuje schedę po Indie Tronice. Może coś w tym jest. Po takim gatunku, który wynikał z takiej zajawki na możliwości, jakie dały komputery i laptopy. Młode dzieciaki chwyciły za kompy, zaczęły ciąć, zaczęły bawić się samplami i noisami i zafascynowane tym stworzyły Indie Tronikę, która można powiedzieć, że została z nami tak naprawdę jako rozwiązanie i narzędzie, ale jako taki gatunek nie bardzo, ale być może wraca. No i do takiej właśnie klasyfikacji ostatnio słyszałem, że trafił. Ja to jestem w ogóle też słaby w gatunki, lepszy jestem w słuchaniu muzyki, natomiast, no i właśnie Ear chętnie słucham. To będzie już chyba trzeci utwór, który w Neurotransmisji poleci od nich, Water and Power, z ich bardzo dobrze przyjętego albumu Rumspringa. Posłuchajmy.

którym się z Mum nawet kojarzy, tak sobie pomyślałem. To były tamte czasy właśnie. Dobrze, to był Ear. No więc jak już mówimy o festiwalach, było o OFF-ie, było o FMR-ze, było o Tauronie, to jeszcze Open Air, który naprawdę wielkimi już krokami się zbliża. Wczoraj, zdaje się, albo przedwczoraj ogłosił wielu nowych artystów, głównie polskich, a wśród nich między innymi Błoto. I właśnie Błoto posłuchamy w utworze, który nagrali razem z DJ-em Epromem, Mobbing. Taki nosi tytuł z albumu Atmosfera. Błoto na Openerze, a też oczywiście bardzo, bardzo duży line-up na największym naszym polskim festiwalu muzycznym. Polecam oczywiście, mnie nie będzie, ale line-up w tym roku bardzo, bardzo zacny.

Błoto, Jon, Dean, Dorobanti i DJ Eprom we wspólnym utworze Mobbing z albumu Atmosfera. A przed nami Sebastian, taki producent, który, czy kompozytor, który, którego odkryłem swego czasu przy okazji jego muzyki dla Saint Laurent, pokazów mody. I spodobały mi się te rzeczy. Myślę, że to jest ciekawie kombinujący producent i znam go głównie z tych właśnie z tej muzyki do pokazów mody. To zresztą jest też ciekawe zadanie by było. Bardzo chętnie bym wyprodukował muzykę do pokazu mody, drodzy projektanci. Gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam do kontaktu, bo już wszystko prawie zrobiłem, robiłem kiedyś pokaz mody dla Tomka Osolińskiego. To tak, także mam to doświadczenie jednak na koncie. No dobra, tyle o mnie, Sebastian. I tytuł to po prostu Saint Laurent Men's Winter 2025. Fajne to.

Sebastian w utworze Saint Laurent, Men's Winter 25. W Neurotransmisji w Radiu 357 na FM-erze wystąpi również Basta, Martyna Basta. I posłuchamy dzisiaj utworu z udziałem Lei, wspaniałego, wspaniałego duetu, który, oni byli gościem Neurotransmisji w zeszłym roku, nie wiem, czy ktoś akurat z dzisiejszych słuchaczy i słuchaczek słyszał ten wywiad. Rozmawialiśmy przy okazji FMR w zeszłym roku po wspaniałym koncercie ich w Operze Narodowej w Warszawie. Oni są świetni. I ja pamiętam, że byłem pod wielkim wrażeniem nie tylko energii na koncercie, samej muzyki, którą znałem wcześniej, ale też tego spotkania z nimi, więc oni tutaj gościnnie. Utwór Laid.

Martyna Basta i Leja w utworze Laid. A jeszcze wracając do Taurona, dzisiaj posłuchamy jeszcze artystów, którzy tam zagrali. Aosan i Resina to był też, tak jak mówiłem dzisiaj, taka top moja selekcja koncertów. Bardzo, bardzo mi się podobało to, co tam wykonali. Zresztą lubię też album Ego Death właśnie, ich autorstwa. Rozmawiałem z nimi, wiem, że szykują kolejny materiał. To jest takie połączenie, które się wydarzyło przy okazji koncertu, który kuratorował Nicolas Jarre. Tam była grupa różnych artystów grających na różnych instrumentach i tak naprawdę reprezentujących różną wrażliwość też muzyczną. Oni byli jak po prostu Power Rangers, co się nazywa. Każdy miał swoją supermoc, każdy był zupełnie inny i razem grali koncert i przy okazji właśnie prób do tego koncertu oni się sparowali, bo od razu natychmiast poczuli, że im to dobrze działa. Cieszę się z tego powodu bardzo. Przypominam zresztą, że Resina, czyli Karolina Rec, była też gościnią Neurotransmisji przy okazji premiery jej solowego albumu już chyba z 3 czy 4 lata temu. A ja się spotkałem z nią w takim dosyć nieoczywistym miejscu, bo graliśmy razem z Quebo na chwilę na stadionie jako goście i tam mieliśmy okazję spotkać się ostatni raz, znaczy ostatni przed Tauronem, na którym właśnie rozmawialiśmy. No dobrze, to właśnie oni przed nami, dosyć radykalna propozycja, ale bardzo piękna, mroczna i no świetna. A potem będzie spokojniej i też coś jeszcze z Taurona. Będą też piękne neoklasyczne dźwięki z Islandii i będzie też trochę ambientu, jak to u mnie.

Egress 7, Resina i Aosan w ich projekcie Ego Death. To za nami świetny koncert na Tauronie, a przed nami Niklas Paszburg. Będzie neoklasycznie, ale też bardzo, bardzo ładnie. To będzie La Vie Lente i zrobi się bardzo nastrojowo. Bezpośrednio po nim posłuchamy utworu Light Beams Klausa Schoninga. I to jest ciekawostka, bo jest to utwór z 79 roku. To są takie, no nie powiem, że początki ambientu, ale w każdym razie bardzo odległa historia. Bardzo ładny utwór. I właściwie tym dzisiaj zakończymy neurotransmisję. Dziękuję, że byliście ze mną. Oczywiście słyszymy się klasycznie za tydzień. Opowiem trochę o efemerze wtedy, z której wrócę już. I na pewno będzie coś jeszcze do polecenia w najbliższym czasie muzycznego. Dzięki, to byłem ja, Basz, w neurotransmisji.

Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Chore Sąsiadów Sny. Zapraszam do godziny drugiej. Mam nadzieję, że będzie kilka niespodzianek, od choćby taka.

krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Proszę dać znać. Z niespodzianek, to bardziej niż pani Alicja Majewska, mam na myśli na przykład zespół GIS. Coś to państwo mówi? Nie ukrywam, że tutaj ten piekielny algorytm zafundował mi takie odkrycie niedawno podczas muzycznej podróży po sieci internetowej www. Więc będę jeszcze zapowiadał i będę ostrzegał, bo to jest rzeczywiście chore granie. Tymczasem wydaje mi się, że ten zespół jest jednym z tych, których przedstawiać nie trzeba. Ja zazwyczaj z niego za często nie korzystam, nie zaglądam do tego słoja, bo są koledzy redaktorzy w tym lepsi. No ale spróbujmy. A usłyszymy się ponownie po panu Niku Drake'u.

Chore sąsiadów sny, to jest Radio 357 po ciemku. Proszę dać znać wszelkie uwagi. Mira Widziane za chwilę wystąpi przed Państwem, bo tutaj wnoszone są oczywiście instrumenty do studia, zespół Atomic Rooster, ale zanim panowie i panie porozstawiają te dęciaki i to będzie przerwa muzyczna dłuższa, bo ponad 7-minutowa, no to ja, właściwie żeby kupić im trochę czasu, zaproponuję Państwu coś jeszcze z Nocy Waniliowych Myszy. Będę dzisiaj obficiej czerpał, ponieważ przyszedł mi SMS w ciągu dnia, że czeka na mnie do odbioru i jeszcze nie odebrałem. Kolejny z tomików, pośmiertnie wydanych oczywiście, Mistrza. Więc audycja swojego azymutu nie zmieni, natomiast zaczerpnę właśnie z nowego egzemplarza. Sam jestem ciekaw, co tam znajdziemy wspólnie. Dobra, to nazywa się Prośba i Wsparcie. Przełożyli Marcin Baran i Dobrosław Rodziewicz. Siedzę wypompowany nad tą maszyną do pisania, przy otwartych drzwiach mojego małego balkonu, kiedy nagle niebiosa ryczą. Bruckner odpowiada im z radia, a wtedy deszcz spada wspaniały i gwałtowny. A ja dochodzę do wniosku, że to dobrze, że świat może wybuchać w ten sposób. Bo teraz jestem jak nowy. Słucham i widzę, jak kropelki deszczu rozpryskują się na moim zegarku. Strugi deszczu oczyszczają mój umysł i moją duszę, kiedy długa linia błękitnej błyskawicy rozdziera nocne niebo. Uśmiecham się do siebie, bo pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział: lepiej być szczęśliwym niż dobrym. I szybko dodaję: lepiej być i szczęśliwym, i dobrym. Jak dziś wieczór, kiedy Bruckner nadaje ton, kiedy wciąż pada obfity deszcz, kiedy kolejny zygzak błyskawicy eksploduje na niebie. Jestem wdzięczny, że przez chwilę jestem i taki, i taki.

Ależ arcydzielny, no przynajmniej tytuł do audycji, czyli Death Walks Behind You. A co państwo powiedzą na zespół Police? Sting i spółka. Ostrzegam, proszę się czegoś mocniej złapać.

No, takie cuda były na Synchronicity. Takie kamyczki kolorowe, opalizujące w dość osobliwy sposób. Tak widocznie musiało być. Taki panowie mieli pomysł. Nikt tego skutecznie nie oprotestował. Proszę pisać oczywiście księga skarg i zażaleń. To adres mailowy krzysztof.tubilewicz@radio357.pl. Tymczasem, have a nice life.

A ja tymczasem sięgam do tomiku. Przełożył Piotr Madej. Utwór nazywa się Pociągnij za sznurek, a poruszy się kukiełka. Każdy facet musi zdać sobie sprawę, że to wszystko może zniknąć w jednej chwili. Kot, kobieta, praca, przednia opona, łóżko, ściany, pokój. Wszystkie rzeczy, najpotrzebniejsze do życia, łącznie z miłością, spoczywają na fundamentach z piasku i pojedyncze zdarzenie, nieważne jak od ciebie odległe, śmierć chłopca w Hongkongu albo śnieżyca w Omaha może przynieść ci zgubę. Cała twoja porcelana rozbije się o kuchenną podłogę. Wejdzie twoja dziewczyna, a ty będziesz stał pijany w samym środku tego wszystkiego i kiedy zapyta, mój Boże, co tu się stało? Odpowiesz, nie wiem. Naprawdę nie wiem.

To jest audycja Chore Sąsiadów Sny, a to jest ukłon w stronę twardego elektoratu, oczywiście, znakomite. A teraz zapowiadany wcześniej zespół Geese. Jest to coś absolutnie osobliwego. Utwory, które wydają się trochę czymś innym na początku, a potem następuje wrzucenie czegoś muzycznego w wentylator i orientujemy się, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Zapraszam, bo to będą krótkie, prawda? 3 minuty. Potem jeszcze sobie będziemy z zespołu GIS korzystać do godziny 2. Zobaczymy, jak to Państwu siądzie.

zespół Geese, a potem This Mortal Coil, a potem teraz The White Stripes jako uhonorowanie Jacka White'a. Po prostu. Myślę, że raz na jakiś czas wypada. To zakręcamy tym globusem jeszcze raz i lądujemy jeszcze raz w tym samym miejscu. I ponownie zespół Geese. Mam kilka ogłoszeń drobnych co do spotkań z Państwem w najbliższym czasie. Czasami nawet wcześniej niż o normalnej porze na antenie. Lubię je tutaj umieszczać w nocnej audycji. Więc jeszcze kilka takich ogłoszeń do godziny drugiej będę miał. Na pewno takie, może już od razu uchylę rąbka, że 25 czerwca zapraszam Państwa do Zduńskiej Woli. Ponieważ będę miał przyjemność lektorzyć na żywo do filmu Chopin Chopin. To tak w ramach ogłoszeń parafialnych. Jest to film raczej średnio związany z naszą audycją, chociaż kiedyś etiudę rewolucyjną Państwu zaproponowałem. Niemniej zapraszam. Jeżeli ktoś słucha o tej porze i jest z niedaleka, jeżeli chodzi o Zduńską Wolę, absolutnie. Możemy się usłyszeć i zobaczyć. Tymczasem klimaty już ograne zdecydowanie.

0: To jest audycja Chore Sąsiadów Sny i to jest ciąg dalszy ogłoszeń parafialnych. Jeśli mają Państwo ochotę, jeśli lubią Państwo polecany przeze mnie wielokrotnie podcastex, to panowie świętują swoje piąte urodziny w ostatni weekend czerwca w Barze Studio w Pałacu Kultury i będzie im towarzyszył znakomity label projekt Very Polish Cutouts. I tak sobie pomyślałem, że to, co za chwilę, to nie będzie muzyka towarzysząca imprezie raczej, chyba że o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy jest w planach do 4 rano. Niemniej zapraszam, bo zamierzam też się pojawić. A skoro Very Polish Cutouts i skoro Chore Sąsiadów Sny, no to wybór może być tylko jeden.
1: Czy napije się pani ze mną?
2: Nie. Napije się.
1: Co pani pozwoli?
2: Cokolwiek.
1: Koniak?
2: Dobrze.
1: Koniak. Pozwoli pani, że się przedstawię.
2: Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu.
1: Pani jest zabawna.
2: Nudzi mnie pan.
1: Dlaczego?
2: Dlatego.
1: Ale dlaczego?
2: Bo zadaje pan wciąż pytanie. Chce pan? Postawię panu wódkę.
1: Bardzo chętnie.
2: Zgadza się pan, żeby fordancerka stawiała panu wódkę?
1: A teraz pani zadaje pytanie.
2: Nie jest pan takim osłem, jak myślałam.
1: Co pani robi?
2: Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać.
1: Z czego?
2: Z wszystkiego. Pani już dwie wódki.
1: To te, które pani mi stawia.
2: Ani mi się śni, rozmyśliłam się.
1: Zje pani coś?
2: Parówkę.

0: Czy może pan zostać tutaj całą noc i być ze mną? Żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców.
1: Dobrze, zostanie.
0: Tylko niech pan się we mnie nie zakocha z takim jak pan to wszystko możliwe.
1: Po pierwsze za dużo pani gada, a po drugie marnuje się.
0: Marnuje się? Zaraz mi pan powie, że jestem inna niż wszystkie, że chciałby pan uciec ze mną w miejskie zacisze. Niech pan lepiej idzie do domu.
1: Niech pójdę do domu. Po domu czuję się mniej więcej tak jak pani tutaj.

0: 7.
1: Dużo, dużo znajomych sytuacji przed chwilą, powracających jak bumerang w tej audycji. Never so woman so alone. Wow. Ach, to się chyba nigdy nie zestarzeje. Dobra, to teraz wrócimy do ukłonu w stronę twardego elektoratu. Zdecydowanie. Będę się też z Państwem chyba pomału żegnał. O, jakiś taki nagły odpływ weny. Na szczęście mamy jeszcze utwór Z nocy w noc. Przełożył Marcin Baran i Dobrosław Rodziewicz. Zostawię Państwa, jak zwykle, w znakomitym towarzystwie muzycznym, a tymczasem zacytujmy sobie jeszcze z tego pisma. Z nocy w noc. Barney, wiedziałeś od razu, kiedy przepołowili jabłko, że w twojej części będzie robak. Wiedziałeś, że nigdy nie będziesz śnił o konkwizatorach czy łabędziach. Każdy człowiek ma wyznaczone miejsca, a twoje jest na końcu kolejki, bardzo długiej kolejki. Niemal nieskończenie długiej kolejki w najgorszą możliwą pogodę. Nigdy nie trafisz w objęcia ślicznej damy. Twoje miejsce w układzie spraw przeminie niezauważone. Niektórzy ludzie trafią na ziemię nie po to, aby żyć, lecz aby umierać powoli i paskudnie lub szybko i bezużytecznie. Ci drudzy to szczęściarze. Barney, nie wiem, co powiedzieć. Tak już rzeczy się mają. To czysty przypadek. Urodziłeś się pechowy i niekochany. Wrzucono cię do wrzącego kotła. Zostaniesz szybko zapomniany, jak sen sprzed tygodnia. Barney, sprawiedliwość nie ma znaczenia. Każdy heroiczny wysiłek zawodzi. Barney, masz miliard imion i tyle samo twarzy. Nie jesteś sam. Po prostu się rozejrzyj.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
3: Czwartek, 11 dzień czerwca, plac na rozdrożu, kłaniamy się nisko. Tomasz Matlinkiewicz audycję realizuje, ja nazywam się Krzysztof Zimoch. Polskie społeczeństwo, proszę państwa, starzeje się w bardzo szybkim tempie. System ochrony zdrowia nie nadąża za rosnącymi potrzebami seniorów. Niby to jest taki truizm i slogan powtarzany od wielu,